0: obóz funkcjonuje, mogłabym powiedzieć, że na dwa sposoby. Z jednej strony pojawiamy się na wydarzeniach miejskich, wiejskich, takich wydarzeniach jak dożynki, jak różnego rodzaju święta miasta. I wtedy przyjeżdżamy, jesteśmy i można do nas wejść spontanicznie. Natomiast druga część naszej działalności, która powstała w wyniku tego, jak jesteśmy zapraszani, to nasza obecność na przykład w szkołach, czy na takich wydarzeniach, gdzie prowadzimy z góry zaplanowane warsztaty. Czyli wtedy nie są to konsultacje jeden na jeden, ale właśnie warsztaty, szkolenia, różnego rodzaju takie aktywności, które też są potrzebne, one wtedy są na konkretny, z góry zaplanowany temat, można się na nie zapisać i z nich skorzystać.
1: Czyli już wiemy, że to jest projekt, który skierowany jest do różnych grup wiekowych.
0: Zdecydowanie tak. Na co dzień jesteśmy nastawieni przede wszystkim na konsultacje dla dorosłych, natomiast mamy również terapeutów, którzy pracują z dziećmi, natomiast to, o czym warto pamiętać, o czym należy pamiętać, to, że zgodnie z polskim prawem dziecko może skorzystać z konsultacji terapeutycznej, jeżeli ma zgodę rodzica. I to jest też ważne, czyli my oczywiście zapraszamy dzieci na konsultacje, natomiast rodzic musi być obecny i musi wyrazić taką zgodę.
1: Czy jeżeli słuchają nas młode osoby i na przykład chciałyby się do was zgłosić, ponieważ wiemy, że są takie potrzeby aktualnie, ogromne tak naprawdę, to jak to powinno zadziałać? Trzeba powiedzieć rodzicowi, słuchaj, chciałbym właśnie wziąć udział w takiej konsultacji w Mentalbusie.
0: Tak, jeżeli jest się osobą poniżej 16 roku życia, warto porozmawiać z rodzicem, poprosić o taką zgodę, ją można znaleźć w internecie, to jest dosłownie jedno zdanie, wyrażam zgodę na konsultację psychologiczną mojego dziecka, imię i nazwisko, numer PESEL i podpis rodzica i to jest dla nas wystarczające. Może też się to odbyć to w taki sposób i tak się często odbywa, że rodzic przychodzi z dzieckiem i wtedy my już na bieżąco mówimy o tym, jak wyglądają formalności, jak wygląda konsultacja. Czasami też obecność rodzica, który jest za drzwiami, jest jednak wspierająca, więc do takiej formy też serdecznie zapraszamy.
1: Czyli tutaj mamy młodzież i teraz nasuwa się od razu takie pytanie, kto częściej się do was zgłasza, bardziej chętnie, o może tak, czy to są osoby takie już dojrzałe, osoby w średnim wieku, czy właśnie młodzież?
0: No to jest ciekawe pytanie. Ja sobie myślę, że częściej zgłasza się młodzież i młodzi dorośli. Myślę, że dla tej grupy jest to bardziej naturalne, co mnie bardzo cieszy. Myślę, że im dalej w wiek, tym tych zgłoszeń jest mniej. Natomiast ja muszę przyznać, ja pracuję tylko z osobami dorosłymi, że mój najmłodszy klient miał oczywiście 18 lat, moja najstarsza klientka 92. Więc przekrój wiekowy jest pełen.
1: Myślę, że coraz młodsze pokolenia coraz bardziej sobie uświadamiają, że te problemy, które możemy mieć czasami w swoim życiu, ja nie będę tych problemów bardzo konkretnie nazywać, ale to nie jest absolutnie żadna wstydliwa rzecz i wręcz namawiamy do tego, że jeżeli ktoś ma właśnie jakieś problemy wynikające z sytuacji życiowej, z sytuacji rodzinnej, to warto po takie wsparcie się zgłosić.
0: Zdecydowanie tak. Mamy prawo mieć problemy, trudności, ograniczenia, lęki, niepokoje, pytania i wiele tych tematów można zaopiekować na różne sposoby. Jednym z nich jest pójście do terapeuty. I jest to dość prosty sposób, z którego warto skorzystać. Ja też myślę, że młodsze pokolenie bardziej naturalnie sięga po pomoc, ponieważ w mediach społecznościowych, w szeroko pojętej popkulturze mówi się o tym i to jest bardzo ważna rzecz, która się dzieje w popkulturze.
1: I też spotyka się właściwie rówieśników, którzy o tym opowiadają i w momencie, kiedy słyszymy takie historie, kiedy młodzież słyszy takie historie, to pewnie wiele osób sobie myśli, aha, czyli dobrze, to nie tylko ja mam taki problem, czyli warto się po prostu z tym problemem do kogoś zgłosić.
0: Zdecydowanie tak, bo jest to normalne, jest to naturalne i tak samo naturalne jest to, że szukam pomocy.
1: Z jakimi problemami zgłaszają się do was młode osoby? Najczęściej.
0: To są wszelkiego rodzaju tematy związane z odczuwanym lękiem. Lękiem, niepokojem, strachem. Często tematy związane z obniżonym nastrojem. Celowo nie używam słowa depresja, bo to nie zawsze jest depresja. To jest po prostu obniżony nastrój. Więc to są chyba takie najczęstsze tematy. Natomiast równie często zdarzają się tematy związane z okresem dorastania. Nie dojrzewania, tylko dorastania. Mam na myśli taki czas, kiedy wyprowadzamy się z domu, kiedy wchodzimy w takie dorosłe życie, nie tylko wynikające z metryki, ale też z tego, co faktycznie w życiu się dzieje. I myślę sobie, że to jest taki ciekawy moment w życiu, który jest ciekawy, a jednocześnie może być jakoś trudny. I warto wtedy sięgnąć po wsparcie, znowu wsparcie różnego rodzaju. Może w rodzinie, może wśród znajomych, a może właśnie u terapeuty czy psychologa.
1: I tutaj od razu przychodzi mi do głowy jeszcze jedna taka myśl, że my bardzo często namawiamy właśnie młode osoby do tego, żeby nie bały się poprosić właśnie o to wsparcie, ale z drugiej strony tutaj też apel do młodzieży, żeby te młode osoby nie bały się dołączyć do tego całego procesu swoich członków rodziny.
0: Oczywiście, zresztą mówi się też o tym, że w momencie, kiedy jedna osoba jest w terapii, to w jakiś sposób w terapii jest cała rodzina, tak zwany cały system rodzinny, ponieważ zmiany u jednej osoby jakoś wpływają na zmiany w całym systemie. Trochę efekt domina nam się robi. Ja sama prowadzę terapię rodzinną, kiedy przychodzą całe rodziny i ta praca jest niesamowita, ponieważ my wtedy w gabinecie mamy wszystkie osoby, których dotyczy jakieś zjawisko i wszystkie te osoby mogą wypowiedzieć swoje zdanie. I często są to pierwsze razy, kiedy ludzie na ważne dla siebie tematy rzeczywiście rozmawiają.
1: Bo to jest tak, że kiedy przyjdziemy do takiego gabinetu, zgłosimy się na taką poradę sami, to jakby przedstawiamy obraz sytuacji ze swojej perspektywy. On może być bardzo subiektywny. Terapia polega też na tym, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o nas samych, również z perspektywy osoby drugiej i osoby trzeciej.
0: Tak, i słowo perspektywa jest tu bardzo ważne, ponieważ z jednej strony właśnie jest tak, że my przedstawiamy swój obraz jakiejś sytuacji, natomiast mamy też jakąś fantazję, jakieś wyobrażenie na temat tego, co myśli o tym na przykład mój mąż. Natomiast to jest moje wyobrażenie, co on myśli. Dopóki go nie zapytam, albo dopóki terapeuta w trakcie spotkania nie ułatwi mi tej rozmowy, nie doprowadzi do tego pytania, to ja się nie dowiem. Ja będę ciągle z moim wyobrażeniem. I myślę, że na tym polega jakiś rodzaj magii, która dzieje się w gabinetach terapeutycznych, że padają pytania, które wisiały od dawna w powietrzu, ale była jakaś trudność w ich zadaniu. A w momencie, kiedy one pojawiają się, te tematy wybrzmiewają, to bardzo często na koniec spotkań słyszę, że pojawia się jakiś tej ulgi, a ulga to jest bardzo przyjemne uczucie.
1: I tutaj pewnie nie ma jakiejś takiej reguły, prawda, w którym momencie to dogadanie się albo to zrozumienie, ta nić porozumienia, która powstaje, się zaczyna.
0: Tak. Zdecydowanie tak.
1: Jeżeli chodzi o osoby w średnim wieku, z jakimi problemami najczęściej się zgłaszają?
0: Często są to takie momenty w życiu, kiedy to życie wydaje się już być ułożone. Tematy rodzinne są zaopiekowane, często dzieci, jeżeli są w rodzinie, to są już na tyle samodzielne, że nie trzeba się o nie jakoś bardzo mocno troszczyć. Tematy zawodowe są poukładane i to jest taki moment, kiedy robi się miejsce dla nas samych. I myślę, że jest to znów z jednej strony piękny moment, z drugim często nie wiemy, jak się w tym momencie odnaleźć i poruszać, no bo przecież nie jesteśmy tego uczeni.
1: I tutaj może być też taka sytuacja, że na przykład chcemy w określonym czasie zmienić swoje życie zupełnie, prawda? A tutaj w tym życiu są jeszcze inne osoby i na to też trzeba zwrócić uwagę.
0: Dokładnie tak. I możliwość obejrzenia sobie tego, jakie są moje potrzeby, jakie są możliwości, jak to wpłynie na inne osoby, to jest znowu coś, co łatwiej jest zrobić w towarzystwie innej osoby, na przykład specjalisty.
1: Czy częściej to się dzieje u kobiet, czy u mężczyzn, czy nie ma takiej reguły teraz?
0: Reguły do gabinetów terapeuty częściej, zdecydowanie częściej trafiają kobiety. Natomiast myślę sobie, że potrzeba jako taka, mam nadzieję właściwie, istnieje niezależnie od płci. Natomiast po pomoc wszelkiego rodzaju częściej sięgają kobiety.
1: To teraz jeszcze osoby starsze. Tutaj znając historię osób starszych, możemy się domyślać, że jednym z takich tematów, który może się pojawić w gabinecie terapeuty, w mentalbusie, to jest przede wszystkim samotność.
0: Często samotność, często też takie odnalezienie się w jakiejś nowej roli, bo jeżeli mówimy o osobach, no właśnie, pytanie znaczy osoby starsze, to jest też taki temat, który pojawia się u terapeutów, bo jak są tworzone różnego rodzaju statystyki, to ja się na przykład spotkałam z taką, że są osoby 45+, uznawane za starsze. U mnie budzi to pewien rodzaj oporu, nawet dość mocnego.
1: Ja już też zastanowiłam się nad tym, że w sumie teraz coraz rzadziej na temat seniorów właśnie, wypowiadając się, używamy tego sformułowania osoby starsze, jednak wolimy to sformułowanie seniorzy.
0: Tak, albo po prostu mówmy o konkretnym wieku, tak? Jestem osobą, która ma ileś lat i to jest fakt, to jest pojęcie neutralne. Natomiast u tych osób, które przechodzą na emeryturę, często pojawia się właśnie takie zapytanie, to w jakiej ja teraz jestem roli? Bo społeczeństwo może nas w jakieś czole tak trochę wpychać, na przykład w rolę babci czy dziadka i ja wcale nie muszę chcieć w tej roli być. I też zdanie sobie z tego sprawy, takie zatrzymanie się i zastanowienie się, to co ja teraz chcę, co ja teraz mogę, jakie ja mam możliwości, nie tylko jakie mam powinności, ale jakie mam możliwości, znowu może być zupełnie nowym rozdziałem w życiu, do którego w sposób taki naturalny możemy nie dojść. A w momencie, kiedy dajemy sobie na to przestrzeń, żeby się nad tym zastanowić, no to mogą się pojawić naprawdę bardzo ciekawe pomysły.
1: I tutaj też, jeżeli chodzi o takie historie związane z seniorami, chyba zdarza się coraz częściej, że senior zaczyna tak naprawdę swoje nowe życie i nie do końca jest zrozumiany przez członków rodziny, którzy na przykład oczekują od niego bardzo dużej aktywności, na przykład w kontekście zajmowania się wnukami.
0: Oczywiście, jednocześnie mając jakieś wyobrażenie, że innych potrzeb taka osoba już nie ma. Natomiast dzisiejsi seniorzy, czyli osoby 65-letnie, są zdrowe, są wykształcone, są inteligentne, są spragnione doświadczeń i świata.
1: Bardzo aktywne.
0: Bardzo aktywne, a świat bardzo dużo ma do zaproponowania. I jedną z tych rzeczy jest na przykład rola babci czy dziadka, ale to jest jedna z opcji. Natomiast możliwość obejrzenia sobie, jakie ja mam opcje i możliwość wyboru takiego świadomego decydowania o sobie, to jest znowu coś, co może dać nam bardzo duże poczucie sprawczości, a to jest zwykle to, czego my chcemy, poczucie sprawczości.
1: I tutaj znowu pojawia się ten kontekst rodzinny, prawda? Że tutaj takiego seniora też powinna zrozumieć rodzina i odwrotnie, senior rodzina również powinien zrozumieć. Dlaczego mężczyźni rzadziej zgłaszają się do gabinetów?
0: Sama chciałabym to wiedzieć, szczerze mówiąc. Oczywiście teorii mamy wiele i jedną z głównych jest takie kształtowanie chłopców, mężczyzn, dorosłych mężczyzn przez naszą kulturę, która mówi, chłopaki nie płaczą, facet musi być silny, facet to głowa rodziny, no a głowa rodziny nie może powiedzieć, że ma z czymś problem. I niestety to jest coś, co ciągle pokutuje. Natomiast ja sama bardzo widzę tę zmianę w młodym pokoleniu, gdzie te proporcje jeszcze się nie wyrównują. Natomiast zdecydowanie widzę więcej młodych mężczyzn, młodych dorosłych w gabinecie, niż w tym pokoleniu, powiedzmy, to teraz ja użyję tego sformułowania 45+. Więc to się zmienia. Natomiast ta narracja do tej pory była taka, że no jednak to kobiety mogą sobie pozwolić na łzy, mężczyźni mają być silni.
1: Jeżeli mamy w domu takiego mężczyznę i widzimy, że ewidentnie jest problem, jak można namówić go do tego, żeby wybrał się właśnie na takie spotkania, na takie porady?
0: I znowu myślę sobie, że popkultura i w ogóle kultura masowa nam sprzyja, ponieważ bardzo wielu mężczyzn, młodych, starszych, dojrzałych, mówi o tym, że korzysta z pomocy psychologa, terapeuty, psychiatry i bardzo dobrze, że o tym mówią, bo to się naprawdę dzieje. Więc warto jest też popatrzeć na osoby, które są silne, które mają silną pozycję zawodową, które często uchodzą za gwiazdy, które się podziwia i to te osoby mówią, tak, korzystam ze wsparcia. Więc skoro takie osoby korzystają ze wsparcia, więc może to oznaczać, że warto?
1: Z pewnością tak. Jeżeli chodzi o sprawy z dostępnością takich wizyt, to jest bardzo istotne. Tutaj wracamy do naszego tematu mental bus. Wiemy, że w dużych miastach taka dostępność porad jest po prostu większa. Łatwiej jest się umówić na spotkanie. Natomiast w mniejszych miejscowościach właśnie przyjazd takiego całego autobusu, tak, bo tak możemy powiedzieć, do którego można się zgłosić, to jest doskonałe rozwiązanie.
0: Mam nadzieję, że jest to doskonałe rozwiązanie. Natomiast pamiętajmy też o tym, że ta dostępność jest wciąż za mała, ale jest coraz większa. Coraz większa ilość fundacji oferuje wsparcie. Często jest ono niskopłatne lub bezpłatne. Warto się rozglądać i szukać. My proponujemy akurat taką formę pomocy, że przyjeżdżamy na miejsce, można do nas przyjść. W momencie, kiedy odjeżdżamy, można zostać z nami w kontakcie i korzystać z innych form wsparcia, którą my zapewniamy. Natomiast rozglądajmy się dookoła i szukamy wsparcia, bo tego wsparcia jest coraz więcej.
1: Czy to jest tak, że czasami wolicie się na przykład z kimś umówić w jakimś bardzo konkretnym miejscu, nie podczas takiego wydarzenia, ponieważ są takie osoby, które jeszcze się wstydzą?
0: Chyba mi się nie zdarzyła taka sytuacja, żeby umawiać się w innym miejscu niż Mental Bus. Wybraliśmy taką formułę działania. Ja rozumiem, że ona dla jednych może być mniej lub bardziej wygodna. To jest to, co teraz możemy zaoferować. Natomiast myślę też o tym, że spotkanie ze specjalistą, niezależnie od tego, w jakim ono odbywa się miejscu, jest przede wszystkim spotkanie z człowiekiem. I bardzo często jest tak, że kiedy zamykają się drzwi busa i zaczynamy rozmowę, my już nawet nie pamiętamy, że jesteśmy w gabinecie na kółkach, a nie w gabinecie, który jest na 13 piętrze biura.
1: I jak ten gabinet wygląda?
0: Wygląda bardzo standardowo, tak jak każdy inny gabinet. Serdecznie zapraszam, żeby go zobaczyć. Są fotele, maleńka kanapa, takie typowe wyposażenie biurowe. Jest wyciszony na tyle, na ile może być wyciszony. Dbamy też o to, żeby nikt nie przeszkadzał w czasie, kiedy trwa terapia. To znaczy jedna osoba zawsze jest na zewnątrz i kieruje ruchem, żeby inne osoby podchodzące nie przeszkadzały. Więc staraliśmy się stworzyć takie warunki, które są jak najbardziej zbliżone do typowego gabinetu terapeutycznego.
1: Tak jak wspomniałyśmy już dzisiaj, 5 października w Łodzi rozpoczyna się Tydzień Zdrowia Psychicznego. Mental Bus między innymi przyłącza się do tego wydarzenia. Gdzie będzie można się z wami spotkać i w jaki sposób ewentualnie się umówić, czy w ogóle taka konieczność będzie istniała? istniała.
0: Na ten moment nie przewidujemy, że będzie trzeba się do nas umawiać, ponieważ równolegle będzie pracowało przynajmniej 4 specjalistów, więc będziemy w stanie się wymieniać. No i będziemy w Łodzi 6 dni, więc nawet gdyby się zdarzyło, że jednego dnia nie będzie możliwości skorzystać z konsultacji u nas, no to mamy jeszcze inne dni, więc o to na razie bym się nie martwiła. 5 października jesteśmy na rynku manufaktury, kolejne dni w pasażu Schillera na placu Dąbrowskiego przed łódzką halą sportową, w piątek ponownie na rynku manufaktury i ostatniego dnia, czyli w sobotę jesteśmy na Placu Wolności. Codziennie jesteśmy od 10 do 18. W tych godzinach można przychodzić i po prostu korzystać ze wsparcia naszych specjalistów.
1: To zapraszamy. Gdyby ktoś chciał przypomnieć sobie całą tę rozpiskę, gdzie ją znajdziemy?
0: Tydzień zdrowia psychicznego. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. Urząd Miasta Łodzi specjalną stronę do tego dedykował i tam na bieżąco są wszystkie informacje. No i oczywiście na naszej stronie na Facebooku, czyli Mental Bus.
1: Anna Stępkowska, psycholożka i terapeutka reprezentująca Mental Bus. Pięknie dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję również.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Nie dość, że żywy, to do tego szczęśliwy.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trojanowski, słuchają Państwo Radia Łódź, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Witold Olszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pabianickiego Centrum Medycznego, czyli tak naprawdę Pabianickiego Szpitala. Tak, jeżeli ktoś w Pabianicach nie bywa, nie korzysta z usług placówki, zamiast porodówki będzie m.in. geriatria. Już otwarty jest tak naprawdę oddział. Nie jest to informacja wbrew pozorom błaha, ponieważ oddziałów geriatrycznych w województwie łódzkim brakuje. Wszyscy podkreślają, społeczeństwo się starzeje. Będzie potrzeba bardzo specjalistycznej opieki dla osób starszych. No to w takim razie z jakich usług będzie można skorzystać, z jakich zabiegów na takim oddziale geriatrycznym, panie prezesie?
2: Od 1 października uruchomiliśmy oddział geriatryczny w Pabianickim Centrum Medycznym. To 36 łóżek w salach 1, 2 oraz 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i przystosowaniem do wszystkich aktualnych wymogów. To również nowoczesna sala rehabilitacji, sprzęt, który jest w tej sali.
1: Czyli mamy rehabilitację, będzie można się tam rehabilitować. Ale co jeszcze? Zastanawiam się po prostu, kto może korzystać z takiego oddziału.
2: Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, my zrobiliśmy takie analizy chociażby w 2025 roku, ponieważ mieliśmy dwa oddziały internistyczne, 60 łóżek. 80% pacjentów w roku 2025, którzy byli hospitalizowani na tych dwóch oddziałach, można dzisiaj leczyć na oddziale geriatrii,
1: czyli to było
2: bo oni
1: po prostu
2: się kwalifikują.
1: Seniorzy, to byli seniorzy, osoby starsze.
2: To są osoby powyżej 60 roku życia, często wielochorobowe, bo temu służy dzisiaj oddział geriatrii, że te osoby z wielochorobowością mogą trafić na nasz oddział i tutaj specjaliści geriatrii dostosują im leczenie, to w szpitalu, ale również to po hospitalizacji.
1: A nie było problemu ze znalezieniem lekarzy geriatrów? Bo jak ja rozmawiałem z kilkoma samorządowcami, ale także właśnie prezesami szpitali w województwie łódzkim, no to wszyscy mówią, że chcieliby otwierać oddziały geriatryczne. Problem polega na tym, że nie ma lekarzy specjalistów. Jest to specjalizacja bardzo rzadka. Jak na razie, oczywiście potrzeba jest więcej geriatrów. Nie było problemów ze znalezieniem specjalistów do tego oddziału?
2: Oczywiście, że jest problem ogólny ze znalezieniem lekarzy, ale szczególnie tej specjalizacji geriatrii. Mamy to szczęście, że od 1 stycznia tego roku ordynatorem oddziału interny został pan dr Maciej Szymański, który jest specjalistą zarówno z chorób wewnętrznych, jak i geriatrii. Więc oddział od 1 października prowadzi specjalista geriatrii. Z tego się bardzo cieszymy, bo jest to doświadczony lekarz, który idealnie wpasowuje się w ten oddział.
1: Szanowni państwo, więc jeżeli z takimi problemami, to spokojnie można udać się do Pabianickiego Centrum Medycznego. Jego prezes Witold Olszewski jest moim i państwa gościem, to przypomnę. No dobrze, 50 milionów w sumie do sprzętowienia ostatnio poszło, właśnie między innymi na ten szpital, ale jak czytam w Życiu Pabianic, mimo tak dużej kwoty na inwestycje, są problemy finansowe. Wystąpił pan według informacji portalu, złożył wniosek o dofinansowanie spółki z magistratu. Chodzi o ponad 10 milionów złotych. Dlaczego tych pieniędzy brakuje w takim razie? Skoro jest tyle pieniędzy na sprzęt, są na oddziały, jak rozumiem, to jest inna pula, ale aż 10 milionów? Czy tak szykują się problemy finansowe szpitala w Pabianicach?
2: Już tłumaczę. Panie redaktorze, szanowni państwo, no trzeba rozdzielić dwie sprawy. 50 milionów, które otrzymaliśmy ze środków KPO, tak naprawdę 45, bo 5 milionów to wkład własny spółki, to środki zewnętrzne.
1: Czyli
2: tutaj
1: po prostu
2: w trzech komponentach. Geriatrii,
1: z Unii Europejskiej,
2: onkologii
1: KPO
2: i cyfryzacji. Te środki pomogą nam w tym, aby leczyć lepiej pacjentów i jakość świadczonych usług medycznych była na wyższym poziomie.
1: Czyli to 10 milionów, jak rozumiem, brakuje na bieżącą działalność szpitala.
2: A drugą sprawą, o której mówimy, to jest działalność bieżąca szpitala. Dzisiaj za rok 2025 Narodowy Fundusz Zdrowia nie wypłacił nam nadwykonań w kwocie ponad 7 milionów złotych. W tym roku również już mamy nadwykonania, ponieważ leczymy ludzi, ratujemy życie i zdrowie ludzkie i ciężko jest nam tych nadwykonań w nielimitach nie robić. I szanowni państwo, ta kwota, o której pan redaktor mówi, tak, wystąpiłem do właściciela spółki, do Urzędu Miasta Pabianic z prośbą o dokapitalizowanie spółki w wysokości 10 milionów złotych. Jest to właśnie kwota, którą spółka jakby skredytowała w chwili obecnej świadczenia medyczne.
1: A jest szansa, że odzyska się te pieniądze od NFZ-u w takim razie?
2: rozmawiamy zarówno z Narodowym Funduszem Zdrowia, z Urzędem Miasta, z Radą Nadzorczą, jakie kolejne kroki zrobić, aby te pieniądze odzyskać. Jesteśmy w takim momencie, kiedy pewnie będziemy musieli iść na drogę sądową.
1: Czyli nie będzie tak łatwo w takim razie. Bo wie pan, jeżeli mówimy o długu w szpitalu w Pabianicach, to myślę, że starsi mieszkańcy Pabianic, ale także słuchacze Radio Łódź sobie przypominają sytuację sprzed, nie wiem, 20 lat, kiedy komornik stał u bram miasta. 140 milionów długu. Jest takie ryzyko, że będzie taki zjazd w dół, czy jesteśmy od tego daleko?
2: Myślę, że jesteśmy od takich kwot, o których pan redaktor mówi, daleko. Natomiast oczywiście roku 2025 zakończony stratą obligował nas do tego ustawowo, aby dzisiaj przygotować w tym roku plan naprawczy. Ten plan naprawczy, bardzo dobry, szczegółowy, został przygotowywany przez kilka miesięcy przez zespół Pabianickiego Centrum Medycznego. W chwili obecnej ten plan naprawczy jest zaakceptowany uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez pana prezydenta miasta Pabianic, ale wcześniej zaopiniowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wojewodę łódzkiego.
1: I na czym on polega?
2: W chwili obecnej również zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia. Sam formularz tego planu naprawczego to jest kilkaset tysięcy pól do wypełnienia. Natomiast ja skupię się w wypowiedzi na kamieniach milowych, które my przyjęliśmy w tym planie naprawczym.
1: Porodówka, likwidacja porodówki to jest jeden
2: to z tych jeden z kamieni milowych. 1 lipca w naszym szpitalu zakończyła działalność oddział położniczo-neonatologiczny. Postawiliśmy dzisiaj na ginekologię małoinwazyjną i onkologiczną, tak zwaną planową.
1: I to była dobra decyzja? Przynosi to oszczędności, bo ona budziła wśród mieszkańców wiele kontrowersji. No, Pabianiczanki teraz rodzić muszą jechać do Matki Polki, muszą jeździć do Łodzi. To jest najbliższe, oczywiście to są najbliższe szpitale, jeżeli chodzi o Pabianice, jeżeli chodzi o porody. Nie dziwię się, że były kontrowersje, natomiast oczywiście tych porodów, ja pamiętam, jak rozmawiałem z prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem, to on wymieniał bodajże, że 360 rocznie porodów to stanowczo za mało. Czyli to przyniosło to oszczędności, ta likwidacja porodówki, to była dobra decyzja?
2: To była dobra decyzja, pokryta analizami. To nie jest tak, że my tą decyzję podjęliśmy z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Ja przez półtora roku przed zamknięciem informowałem zarówno personel, jak i mieszkańców powiatu pabianickiego o możliwości takiej decyzji, która była konieczna. Jeżeli porodów rocznie było około 350, jeżeli mieliśmy decyzję sanepidu o tym, aby blok porodowy wyremontować, a minimalny koszt to około 10 milionów złotych.
1: Czyli nie było sensu po prostu wrzucać kolejnych pieniędzy w nierentowny oddział?
2: Tak, jeżeli w pobliżu mamy 12 km od nas trzeci poziom referencyjny Instytut Zdrowia Matki Polki, jeżeli mamy podpisane również porozumienia z innymi szpitalami, jak szpital imienia Madurowicza, czy Centralny Szpital Kliniczny CKD na ulicy Pomorskiej, to uważam, że pacjentki z powiatu pabianickiego są w pełni zabezpieczone w chwili obecnej. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy to już przyniosło efekty finansowe, to jest bardzo krótki okres czasu. My dopiero od 1 lipca zamknęliśmy ten oddział. Pamiętajmy, że na tym oddziale były zatrudnione osoby, było to 18 osób. Część z nich została przeniesiona na inne oddziały, a część z nich musiała zostać zwolniona. To są odprawy dla pracowników, to jest cały proces związany z likwidacją tak dużego oddziału, więc efekty finansowe dopiero przed nami.
1: Dobrze, a jeżeli chodzi o problemy, wróćmy do tych problemów finansowych Pabianickiego Szpitala. Jaki procent tych problemów stanowią pensje lekarzy? Bardzo głośno, myślę, że słuchacze Radia Łódź też oczywiście wiedzą o tym, że lekarze zarabiają już całkiem nieźle w Polsce i niektórzy być może za dużo. Być może to jest problemem.
2: Czy dzisiaj w Pabianickim Centrum Medycznym wynagrodzenia ogółem stanowią około 78%.
1: No, są szpitale, gdzie nawet 110% i szpital tak musi się kredytować na to, żeby prowadzić bieżącą działalność. Rozumiem, że takiej sytuacji w Pabianicach nie ma.
2: Nie, w takiej sytuacji w Pabianicach nie ma i my wszystkie wynagrodzenia, zarówno etatowe, jak i te kontraktowe, płacimy w terminach. Mamy swoje problemy finansowe, tak? To prawda, mamy też zobowiązania wymagalne, natomiast wszystkie zobowiązania takie związane z ZUS-em i innymi skarbowe są płacone w terminach. Więc dzisiaj takiego zagrożenia nie ma. Natomiast, tak jak mówię, no mamy swoje problemy finansowe wynikające z tego, że skredytowaliśmy na ponad 10 milionów złotych już nadwykonań, a tych pieniędzy nie mam. Więc musimy szukać nowych rozwiązań, szukać nowego finansowania zewnętrznego i takie rozmowy z Urzędem Miasta Pabianic trwają. One są bardzo konstruktywne i otwarte z panem prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem. Więc będziemy szukali takich rozwiązań w chwili obecnie zewnętrznych, ale również możliwości możliwości dokapitalizowania spółki w najbliższym okresie czasu.
1: Ale jak rozumiem, trzeba będzie też pójść do sądu i po prostu z NFZ-em sprzeczać się o to, żeby te pieniądze pojawiły się na koncie szpitala.
2: Nawet dzisiaj po tym spotkaniu mam spotkanie z kancelarią prawną, o którą będę rozmawiał, jakie dalsze kroki prawne podjąć w tym, aby no, te pieniądze po prostu odzyskać, bo one nam się należą.
1: Dobrze, a propos w takim razie sporów sądowych, a propos Narodowego Funduszu Zdrowia, to ja pamiętam sprzed 2 lat jeszcze sytuację, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Pabienickie Centrum Medyczne karę za niewykonanie aborcji. Przypomnijmy to, chodziło o pacjentkę, bodajże 40, ponad 40-letnią kobietę w ciąży, u której stwierdzono ciężkie, nieodwracalne wady płodu. Było też zaświadczenie od lekarza dotyczące zdrowia psychicznego, potwierdzone zaświadczeniem właśnie od psychiatry. Domagał się szpital kolejnych zaświadczeń i kolejnych potwierdzeń, no i pacjentka to zinterpretowała, przepraszam, NFZ to zinterpretował jako odmowę wykonania legalnej aborcji. Ponad pół miliona kary zostało naliczone. Później zmniejszono tą karę do 250 tysięcy złotych i szpital zapowiadał, że pójdzie z tym do sądu. Rzeczywiście sprawa trafiła do sądu. Wiadomo już, co dalej się z tym dzieje, czy dalej to się ciągnie, bo 2 lata już minęły.
2: Tak, ta sprawa jest w toku. Sam osobiście byłem przesłuchiwany kilka miesięcy temu przez sąd, kilka godzin w tej sprawie. W chwili obecnej są powołani nowi biegli, którzy będą wydawać decyzje w tych zakresach. Ta sprawa jest w toku, no ona pewnie jeszcze trochę potrwa.
1: Ale jak rozumiem, szpital zapłacił już te pieniądze, tak? Teraz chodzi o to, żeby NFZ ewentualnie oddał. Czyli
2: szpital
1: znowu
2: nie uzyskał tych pieniędzy, jakby w ramach kontraktu została nam pomniejszona jedna strona.
1: Aha, czyli pewne zabiegi zostały na przykład wykonane?
2: 250 tysięcy zostało nam jakby pomniejszony kontrakt. Walczymy o te 250 tysięcy, bo nie zgadzamy się z decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie, ponieważ ta sytuacja nie jest tak prosta, jakby można ją opisać w kilku zdaniach. Natomiast z naszej strony w pełni nie zgadzamy się z tą decyzją.
1: No dobrze, to w takim razie ma pan nadzieję, że to w ciągu roku się zakończy, czy kolejne 2 lata będziemy czekać? Jak za 2 lata w Radiu się spotkamy, to znowu zapytam, co tam słychać w sprawie
2: Panie
1: procesu sądowego?
2: Też mi zależy na tym, żeby tę sprawę zakończyć jak najszybciej, jak najwcześniej, bo liczę na odzyskanie tych 250 tysięcy, które są nam potrzebne.
1: No dobrze, to jeszcze wróćmy w takim razie na koniec do dobrych informacji, żeby na weekend słuchaczy nie zostawiać samymi negatywnymi informacjami. Poza geriatrią, która się otwiera, jakie jeszcze usługi będzie świadczył szpital w Pabienicach nowe? Bo jak rozumiem, to też jest element tego, żeby zdobyć nowe kontrakty od NFZ-u, żeby więcej pieniędzy na działalność szpitala także się pojawiło. No ale przede wszystkim chodzi o to, żeby mogli korzystać z tego mieszkańcy Pabianic, bo przecież pewnie sobie nie wyobrażają funkcjonowania bez szpitala. To poza geriatrią, co jeszcze powinno się znaleźć? Co będzie można znaleźć w Pabienickim
2: Centrum Medycznym? Odpowiadam, natomiast chcę też na koniec powiedzieć jasno, że szpital w Pabienicach istniał i będzie istniał, bo jest potrzebny na mapie potrzeb zdrowotnych województwa łódzkiego.
1: Trzecie miasto
2: jest
1: w województwie łódzkim.
2: Jest elementem i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Dlatego te wszystkie sprawy związane z rozwojem tego szpitala są tak mi bliskie. Jak przychodziłem kilka lat temu do szpitala, wyglądał on inaczej, dzisiaj wygląda inaczej. Ale w skrócie, 50 milionów w 3 komponentach. Pierwszy komponent geriatria, już powiedzieliśmy. Kolejny komponent onkologia to 25 milionów. Tutaj w różnych zakresach, ale szczególnie nowa pracownia rezonansu magnetycznego. Do tej pory korzystaliśmy z usług firmy zewnętrznej. Dzisiaj mamy swój rezonans magnetyczny, 1,5-teslowy, bardzo nowoczesny.
1: To pewnie też oszczędności przyniesie.
2: To oczywiście przyniesie oszczędności, ale też wymogi ustawowe Ministerstwa Zdrowia mówią, że jeżeli posiada się neurologię, tak jak my posiadamy z oddziałem udarowym, to musimy taką opiekę rezonansu jakby mieć 24 godziny na dobę. Kolejne to remont, modernizacja bloku operacyjnego, jednej sali operacyjnej oraz sali wybudzeniowej wraz z wyposażeniem. Kolejny element to zakład diagnostyki obrazowej. Tutaj nowy rentgen, tutaj 4 nowe USG i wiele innego sprzętu, jak laparoskopy, diatermie, wyposażenie oddziałów urologii, ginekologii, chirurgii, tych wszystkich oddziałów, które są zabiegowe, ale które tak naprawdę świadczą usługi dla pacjentów onkologicznych, bo nie zapominajmy, że głównym celem tych środków to jest pacjent i jego leczenie, więc tutaj właśnie w Polsce tej powiatowej, w Polsce tych małych miast, jak mniejszych miast, jak Pabianice, my chcemy tego pacjenta dobrze zdiagnozować i na miarę możliwości naszego szpitala wyleczyć, bądź też wskazać mu drogę leczenia w wyższym poziomie referencyjnym w innym szpitalu. Po to są te środki, po to jest Krajowa Sieć Onkologiczna, jesteśmy w tak zwanym Solo 1, po to jest Krajowa Sieć Kardiologiczna i pewnie za chwilę kolejne nowe, żebyśmy usprawniali proces leczenia pacjenta. I ostatni komponent to cyfryzacja, tutaj uzyskane ponad 8 milionów złotych. Tego może naocznie nie widać, ale są to nowe serwery, cała sieć informatyczno-sieciowa i cyberbezpieczeństwo, które jest bardzo ważne dla szpitala, dzięki temu będzie zabezpieczone.
1: Tu musimy postawić kropkę. Mam nadzieję, że z takimi dobrymi informacjami zostawiamy Państwa na weekend. Bardzo dziękuję. Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego Witold Olszewski był moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Nie tak to miało wyglądać. Podobne zdanie powtarza wielu Wenezuelczyków, którzy patrzą na to, jak zmienia się ich ojczyzna po tym, jak w styczniu tego roku amerykańskie siły specjalne porwały Nicolasa Maduro. Nadzieje na demokratyzację Wenezueli nadal pozostają w sferze marzeń, mimo że w ostatnich dniach pełniąca formalnie władzę w kraju Delcy Rodriguez zapowiedziała, że wybory w kraju się odbędą. Kiedy i na jakich zasadach, tego nie doprecyzowała. Tu trzeba przypomnieć, że Rodriguez była czołową działaczką reżimu Maduro, który fałszował wybory, prześladował przeciwników politycznych i doprowadził kraj do ruiny. Zresztą w Wenezueli represje wobec politycznych oponentów trwają w najlepsze. Według najnowszego raportu ONZ-u w kraju dochodzi też do torturowania tych, którym nie po drodze z władzą. Potężne wątpliwości budzą także kontrakty na wenezuelską ropę podpisywane ostatnio przez Caracas z Waszyngtonem. A zatem w jakim punkcie jest Wenezuela? O tym porozmawiamy z ekonomistką i latynoamerykanistką profesor Joanną Gosłowską-Bolek. Pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez przekonywała w ostatnich dniach na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, że jest zwolenniczką wyborów, głosowania. Te wybory miałyby doprowadzić do przemian w kraju, których w

0: finałem byłaby, tu cytat z Delcy Rodriguez, pełna demokracja, czy też demokratyzacja Wenezueli. Na ile to szczere deklaracje, a na ile zasłona dymna i gra na czas ze strony Delcy Rodriguez?
1: Usłyszeliśmy takie pokrzepiające zapewnienia z ust Delcy Rodriguez w ostatnich dniach i to nie byle gdzie, bo na forum ONZ. I zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie przebywa w tej chwili Nicolas Maduro, o którym ani słowa Delcy Rodriguez nie powiedziała. Także w Nowym Jorku Delcy Rodriguez rzeczywiście zapewniała wszystkich zgromadzonych i słuchaczy, i widzów, że no, przekazuje Stanom Zjednoczonym tak naprawdę Wenezuelę, bo o tym tak naprawdę było to wystąpienie. Czyli Delcy Rodriguez dziękowała Donaldowi Trumpowi za to, że no, za otwartość do nawiązywania stosunków dyplomatycznych, bo rzeczywiście przywrócono stosunki dyplomatyczne, otwarto ambasady w Caracas. Mówiła też o wyborach, tylko nic konkretnego właściwie nie usłyszeliśmy. Nie wiemy, kiedy te wybory miałyby nastąpić. To było trochę tak, jakby no, powiedziała to, czego wszyscy oczekiwali właśnie na tym forum, ale takim językiem, aby nikt później nie mógł jej zarzucić, że na przykład opóźnia jakieś procedury czy cokolwiek. Ona powiedziała, że Wenezuelczycy pójdą do urn w odpowiednim momencie. I to możemy sobie interpretować na tysiąc różnych sposobów, gdzie od razu widać, że ten odpowiedni moment to nie są najbliższe miesiące, bo właściwie to żadne przygotowania do tych wyborów się nie odbywają. Przy czym rzeczywiście powołano pewną taką instytucję, czy ustanowiono takie forum, gdzie przedstawiciele rządu spotykają się z przedstawicielami opozycji. To zaczęło się w sierpniu tego roku. Rzeczywiście takie oczekiwanie ze strony Stanów Zjednoczonych było, tylko że wśród tej opozycji no nie mamy tej głównej postaci opozycyjnej wenezuelskiej, czyli Marii Koriny Machado, no, która otrzymała przecież rok temu Nagrodę Nobla pokojową za no, dążenie do właśnie demokratyzacji Wenezueli. Ona wciąż nie może przebywać w Wenezueli. I w czasie samego przemówienia tylko Delcy Rodriguez, Maria Corina Machado próbowała podobno trzykrotnie wrócić do Wenezueli. Ona przebywa w tej chwili w Panamie i jej na to nie pozwolono. I ona sama pisze o tym, że w ciągu ostatnich tygodni próbowała do Wenezueli wrócić aż 7 razy i to się nie udało. Więc widzimy, że te działania, które, te słowa, które no padły, one chyba mają jednak charakter taki bardzo na pokaz. Natomiast rzeczywiście nie ma tej woli ani w samym rządzie Wenezueli, tym rządzie, no, który będzie przecież teraz podlegał jak najbardziej jednak kontroli, nadzorowi Stanów Zjednoczonych, ani nie ma po stronie Stanów Zjednoczonych no, takiej woli, aby doprowadzić do faktycznych przemian demokratycznych. I tutaj oczywiście zapalają się nam wszystkie czerwone lampki, no bo chyba nie tylko Wenezuelczycy oczekiwali, że po tych wydarzeniach dramatycznych z 3 stycznia, czyli porwaniu Nicolasa Maduro, no jednak uruchomiony zostanie ten proces demokratyzacji Wenezueli. A teraz rzeczywiście słowa padły, więc Delcy Rodriguez może powiedzieć, no przecież mówiłam o tym, że wybory będą. Żadnych konkretów nie ma. Opozycja jest bardzo osłabiona, to znaczy rozmawia się tylko z takimi bardzo trzeciorzędnymi jakimiś przedstawicielami. Duża część opozycji wciąż, czy takich osób, no, które były związane, są związane z jakąś działalnością opozycyjną, jakichś działaczy politycznych, opozycyjnych, no to oni wciąż przebywają w więzieniach albo są aresztowani jakoś co pewien czas regularnie po to, żeby ich zastraszyć. Marii Koriny Machado nie ma i chyba w najbliższym czasie nie będzie w Wenezueli. I teraz, czy Stanom Zjednoczonym zależy faktycznie na tym, żeby doprowadzić do rozpoczęcia faktycznego procesu demokratyzacji. Gdyby Stany Zjednoczone chciały, to uważam, że mogłyby doprowadzić do powrotu Marii Coriny Machado do Wenezueli dosłownie w ciągu paru chwil.
0: No właśnie, to też jest pytanie, pani profesor, na ile te działania są koordynowane między Delcy Rodriguez, a więc pełniącą obowiązki prezydenta kraju, a Waszyngtonem, no bo wywołana przez panią noblistkę Maria Corina Machado, liderka wenezuelskiej opozycji, chociażby w czasie niedawnego trzęsienia ziemi, próbowała kilkukrotnie co najmniej wrócić do Wenezueli, aby po prostu wesprzeć swoich rodaków i ona była zatrzymana czy też powstrzymywana nie tylko przez samą Wenezuelę, ale głównie przez Amerykanów, którzy jej odradzali tę podróż. No i też takie głosy popłynęły z Waszyngtonu, no, że to będzie taka podróż pod publiczkę. No i koniec końców zostało jej to uniemożliwione.
1: No i właśnie Stanom Zjednoczonym wydaje się, że nie zależy na tym, a wręcz powiedziałabym tutaj paradoksalnie może zależeć, aby nie wróciła do Wenezueli. Dlaczego? O tym chyba świadczy ten niedawny Big Beautiful Deal, jak to nazywa Donald Trump, czyli historyczne porozumienie pomiędzy Wenezuelą a Waszyngtonem, czyli podpisanie po prostu umowy o przekazaniu pod kontrolę no, olbrzymiej części, bo jednej piątej wszystkich zasobów ropy naftowej, no właśnie wenezuelskiej ropy naftowej właśnie Stanom Zjednoczonym. I teraz jak sobie na to spojrzymy, doszukując się jakiejś jeszcze dalszej logiki w tym, co się wydarzyło, to możemy dojść do takich wniosków, że gdyby teraz uruchomić procesy jakieś demokratyczne, to można by się spodziewać, że w najbliższych miesiącach, a może w ciągu, nie wiem, roku czy półtora, doszłoby do wyborów, gdzie nie zwyciężyłaby z całą pewnością Delcy Rodriguez, bo jej poparcie w społeczeństwie jest znikome, a więc doszedłby do władzy ktoś z opozycji, prawdopodobnie może Maria Corina Machado, gdyby umożliwiono jej start w wyborach, bo na razie to spoczywa na niej zakaz w ogóle podejmowania takich działań. I wtedy w Wenezueli być może, że doszłoby do odrzucenia tej umowy, no bo wskazano by wtedy nowy rząd, nowy prezydent wskazałby, że ta umowa była podpisana przez chavistowski rząd, który nie miał takich uprawnień i ona jest niekonstytucyjna, co możemy bardzo łatwo stwierdzić, to prawnicy wenezuelscy jak najbardziej wskazują. I teraz w takiej nowej rzeczywistości mogłoby się okazać, że wcale Wenezuela nie ma tej woli wypełnienia tego porozumienia, co byłoby oczywiście bardzo nie na rękę Stanom Zjednoczonym, a w szczególności administracji Donalda Trumpa. Z tego można wywnioskować bardzo łatwo, że do takich przemian demokratycznych na razie chyba nie dojdzie, bo tak naprawdę potrzebne byłyby gwarancje po prostu Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej no, taka wola polityczna bardzo jasno wyrażona. Bo Delcy Rodriguez, widzimy to po kolejnych jej decyzjach, po prostu słucha się Stanów Zjednoczonych we wszystkich tych przykazaniach, no, które padają. To znaczy podpisanie na przykład tej umowy o ropie naftowej. Jeżeli Stany Zjednoczone naciskają w którymś momencie, to rzeczywiście wypuszczani są polityczni więźniowie z więzienia. Po to, żeby pokazać, że rzeczywiście mamy tutaj realizację no, tego wszystkiego, co Stany Zjednoczone próbują osiągnąć, ale jednocześnie przecież ten reżim trwa praktycznie nienaruszony, no bo jeden element z tego zabraliśmy, to jest Nicolás Maduro znalazł się w więzieniu w Nowym Jorku, ale oprócz tego wszystko jest w zasadzie no, niewzruszone. To wciąż jest tą represję, wciąż jest łamanie praw człowieka, to wciąż są praktycznie no, brak jakichkolwiek zmian, jeśli chodzi o zwykłych Wenezuelczyków.
0: Mówiła ekonomistka i latynoamerykanistka profesor Joanna Gocłowska-Bolek. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

trwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A już teraz przed nami pierwsze o poranku. Informacje serwis przygotowała i przedstawił Justyna Krakowiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Od dziś niższe ceny za paliwo w całej Polsce. W Łódzkiem pod Tomaszowem będzie produkowana amunicja. I po 25 latach do Łodzi wraca Wojskowa Akademia Medyczna. Jeszcze chłodno w regionie, ale w ciągu dnia temperatura pójdzie w górę. Od dziś tańsze tankowanie. Rząd ponownie wprowadził pakiet ceny paliwa niżej, obniżający akcyzę i podatek VAT od paliw. Cena maksymalna na ten weekend to 6 zł i 73 grosze za litr benzyny 95. Kierowcy płacą nawet o 1,5 zł mniej, bo jeszcze wczoraj cena na wielu stacjach wynosiła ponad 8 zł.
3: Co? I tak muszę jeździć, i tak tankuję, więc czy to będzie kosztowało 8, 19 czy 7, a ja i tak tankuję za 5 dych zawsze.
4: Jak ostatnio tankowałem, powiedzmy, 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 parę.
5: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
2: Nowy pakiet CPN ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Amunicja artyleryjska z Łódzkiego. Grupa Niewiadów jeszcze w tym roku ruszy z linią produkcyjną. Firma zbrojeniowa spod Tomaszowa przez ostatnie miesiące pracowała nad budową fabryki amunicji kalibru 155 mm. Zakład odebrał już linię do ich produkcji. Pociski przeszły testy poligonowe. Produkcja testowa miałaby ruszyć jeszcze w tym roku, zapowiedział Adam Januszko z Grupy Niewiadów.
6: Do wydajności 120 tysięcy rocznie, a w przyszłym roku mamy dostać trzecią linię od producenta, która również kolejne 60 tysięcy nam umożliwi.
7: To jest podstawowy kaliber artylerii lufowej, który jest wykorzystywany zarówno w Polsce, ale również w innych krajach regionu, które są tutaj w ramach NATO. 180 tysięcy sztuk rocznie pocisków to oczywiście nie jest rozwiązanie wszystkich problemów i całego zapotrzebowania, jakie zgłaszają polscy żołnierze, natomiast oczywiście jest to już ilość zauważalna.
2: Komentuje wydawca portalu Milmak Jakub Link-Lęczkowski. Grupa Niewiadów poza planowanym uruchomieniem produkcji amunicji 155 mm rozwija także produkcję pocisków 40 mm, min i systemów bezzałogowych.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Po 25 latach powraca Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi. Wczoraj odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Uczelnia będzie kształcić ratowników i lekarzy wojskowych, a tych ciągle brakuje, mówi rektor Marek Saracyn.
8: Bez ratowników pola walki, bez ratowników medycznych i bez lekarzy wojskowych siły zbrojne nie będą miały swojej takiej wartości, jaka być powinna.
2: A ratownictwo medyczne to pierwszy kierunek, jaki uruchomiła Akademia. W przyszłym roku do oferty uczelni dołączyć ma też kierunek lekarski. Siatkarki PGE Budowlane Łódź wygrały pierwszy mecz w drodze po obronę tytułu Mistrzyń Polski. Na inaugurację nowego sezonu Tauron Ligi Kobiet łódzianki pokonały w Kaliszu tamtejszy Netland MKS, a o szczegółach Michał Malinowski.
9: W starciu wracającego na najwyższy poziom rozgrywkowy zespołu z Kalisza z mistrzem kraju. Faworyt był oczywisty, ale Budowlane podeszły do meczu bardzo profesjonalnie, co podkreślała kapitan drużyny Justyna Łysiak.
10: Wiadomo, że Kalisz jest Beniaminkiem i na pewno będzie bardzo mocno w tym sezonie walczył i my też właśnie o tym wiedziałyśmy, dlatego tutaj z pełną koncentracją od pierwszego punktu przystąpiłyśmy do meczu.
9: Myślę jednak, że nikt nie spodziewał się, że Kaliszanki w pierwszym secie zdobędą zaledwie 7 punktów, a gdyby zagłębić się bardziej szczegółowo w przebieg tej partii, to jej środkową część łodzianki wygrały 20-2. W kolejnych odsłonach przewaga gości nie była już tak wielka, ale i tak gospodynie zdobyły tylko odpowiednio 17 i 12 oczek. 14 punktów na swoim koncie zapisała atakująca Budowlanych Maja Sztork, która została wybrana najlepszą zawodniczką spotkania. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: No i w ten sposób łodzianki zostały pierwszymi liderkami rozgrywek. Na kolejne wiadomości zapraszam już za godzinę.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody, a przed nami pogodny dzień, nigdzie nie powinno padać. W Łodzi paranko około 5 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni, to w stolicy województwa. Cieplej w Piotrkowie Trybunalskim, w Skierniewicach i w Sieradzu. W tych miastach dzisiaj do 23 stopni, a warunki pogodowe będą sprzyjać samopoczuciu.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: wszystko się zgadza. Teraz 4 minuty po godzinie 6. My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, mamy sobotni poranek. To jest trzeci dzień października, no i zapowiada się kolejny dzień złotej polskiej jesieni. Bardzo dobrze, taki dzień to skarb. Adam Miksa przy konsolecie, Marcin Pośpiech przy mikrofonie. Będziemy z Państwem do 9:00.

Laid back i beautiful day w Radiu Łódź. Na dzień dobry, teraz na zegarze już prawie 9 minut po godzinie 6, chociaż w sobotę ta godzina nie jest czymś najważniejszym. Tak przynajmniej mi się wydaje. Kto w pracy, a kto w domu cieszy się weekendem? Proszę dać znać. No i kto już dzisiaj tankował o poranku i sprawdził, jak tam się ceny mają na stacjach paliw? No dobra wiadomość jest taka, że wraca pakiet ceny paliw niżej, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, dzięki któremu ma być niżej, to znaczy ceny na stacjach mają być niższe. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 73 grosze. Diesel 7 zł 88 groszy. Ceny dawno niewidziane, to zdecydowanie. Pytanie, jak to wszystko dalej się rozwinie. Zerkam na rynek ropy naftowej. No i ropa nadal droga, powyżej 100 dolarów za baryłkę. No a Donald Trump w rejon Zatoki Perskiej wysyła kolejne wojska. No, miejmy nadzieję, że ta sytuacja jakoś pozytywnie w końcu się rozwinie i zakończy. Na zegarze 9 minut po 6 teraz.

0: Zegarze 16 minut po godzinie 6 to będzie niemała gratka dla kibiców, zwłaszcza koszykówki, to w takim światowym wydaniu. Do Łodzi zawita, uwaga, dziś Shaq O'Neal, a więc legendarny koszykarz NBA. To w ramach imprezy Shaq Presents All Stars League. No i o tym wydarzeniu więcej powiemy po godzinie 8.30. W naszym studiu pojawią się organizatorzy, także Robert Zwoliński, a więc nasz dziennikarz sportowy, który o tym wydarzeniu porozmawia. Ale zajrzymy także do Sulejowa, aby zapytać o tamtejsze koty, które latem są dokarmiane przez turystów, no a jesienią i zimą pojawia się problem, pozostają same. Na terenie ośrodków wypoczynkowych w Sulejowie żyją dziesiątki wolno żyjących kotów, które przed zimą potrzebują naszej pomocy.
1: Mówiłby o około 30 kotach, natomiast każdy przyjazd tutaj pokazuje, że tych kotów jest o wiele więcej niż nam się wydawało.
2: Kastrujemy te koty wolno żyjące i wracają one z powrotem do swojego środowiska.
1: One umierają z głodu, umierają z zimna, bo po prostu tutaj zamarzają.
0: Wrócimy do tej sprawy i w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie, polecamy studio@radiołódź.pl, także 606-78-78-78. Przypominamy także o wiadomościach głosowych, to za pośrednictwem naszej strony radiołódź.pl, ale także aplikacji mobilnej. Bądźmy w kontakcie słowem. 17 minut po 6 teraz.

0: tego spotkania i tym samym przerwali fatalną pasę po bezbramkowym remisie u siebie z Bośnią i Hercegowiną oraz po porażce w Sztokholmie ze Szwecją. To było 1-3, a tak po meczu mówili kibice.
1: Było super, byliśmy pierwszy raz w trzech na meczu, wygraliśmy, więc jest to duży plus, szczególnie jak jest z małymi dziećmi. No teraz będziemy musieli pewnie chodzić za każdym razem, bo jakby, żeby podtrzymać te dobre pasy.
2: Świetny mecz, w końcu zaczęliśmy grać, ale nie oszukujmy się, ta Rumunia to jest tragiczna. To jest drużyna, która na pewno spadnie do dywizji C.
0: A jak Państwa wrażenia po tym spotkaniu? Jest nadzieja, czy tylko to taki mały promyczek na razie tej nadziei? W tabeli prowadzi Szwecja z 7 punktami przed Bośnią i Hercegowiną, która ma 5 punktów. Polacy znajdują się na 3 miejscu z 4 punktami, a tabelę naszej grupy zamyka Rumunia, która przegrała wszystkie swoje mecze, w tym ten wczorajszy z Polską, a Polacy mecze rewanżowe z Bośnią rozegrają na wyjeździe w poniedziałek, to będzie 5 dzień października, z kolei w listopadzie biało-czerwoni zmierzą się ponownie ze Szwecją i Rumunią, a więc piłkarska jesień nam się zapowiada, a więcej o sporcie u nas w naszym serwisie to o godzinie 8. Już teraz serdecznie zapraszam. Teraz 26 minut po godzinie 6.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: Zgarsza 6.30, no to rzut oka do prognozy.

pogoda, przed nami piękny dzień. No taki dzień to prawdziwy skarb, złota polska jesień od kilku dni. No i ten weekend też ma tak wyglądać. Jeżeli chodzi o poranek i temperaturę o poranku, no to rześko około 5 stopni w Łodzi i w regionie, ale będzie zdecydowanie więcej w ciągu dnia, maksymalnie do 22 stopni, a więc to zdecydowanie cieszy, a będą miejsca, gdzie jeszcze cieplej. A do tych miejsc między innymi Piotrków i okolice, ale także Skierniewice i Sieradz, tam nawet dzisiaj do 23 stopni. A więc lato, można powiedzieć, tej jesieni, a warunki dodatkowo, warunki pogodowe będą sprzyjać samopoczuciu, a więc nic, tylko korzystać. Radio Łódź, audycja poranna.

Grupa The Rolling Stones, a na zegarze 23 minuty do godziny 7. Teraz my zaglądamy do dziennika łódzkiego, a tutaj, jak to w weekend, trochę mniej tematów lokalnych i takich aktualnościowych, ale więcej ciekawych tekstów, dłuższych tekstów do przeczytania. No i coś nie tylko dla fanów Mysłowic, sylwetka Artura Rojka w dzienniku łódzkim, a więc oczywiście twórcy o festiwalu w Katowicach, ale także dyrektora artystycznego łódzkiego festiwalu Great September. Artur Rojek, jak wiemy, od dawna tworzy na własny rachunek, ale doskonale jest znany także oczywiście z zespołu Mysłowic, który przyniósł mu największą sławę. A jakie były początki tej grupy i w ogóle muzycznej, artystycznej drogi Artura Rojka? Otóż pierwszą gitarę kupiła mu jego mama w składnicy harcerskiej. Przez 2 tygodnie szarpał na niej struny, ale w końcu zniechęcony brakiem szybkich efektów rzucił ją w kąt. Wydawało mu się wtedy, że nie ma talentu do muzykowania. Cały czas jednak coś go ciągnęło do grania, no i w 1992 roku poznał na giełdzie płyt Wojtka Powagę i obaj postanowili założyć zespół rockowy. W sali prób, gdzie spotkali się, stał stary piec, na którym widniała niemiecka nazwa ich rodzinnego miasta, a więc Mysłowic. No i tak właśnie narodził się ten zespół. Więcej o drodze Artura Rojka, o jego muzycznej karierze i muzycznych wyborach do przeczytania w dzienniku łódzkim w weekendowym wydaniu tej właśnie gazety. A na zegarze 21 minut do godziny 7.

Polecamy się oczywiście do słuchania, ale zachęcamy także do odwiedzenia Radio Łódź. Tych okazji w ostatnim czasie było sporo i sporo jeszcze przed nami. Na przykład niebawem, bo w najbliższy czwartek spotkanie z Tomkiem Lipińskim, a więc jednym z najważniejszych prekursorów punk rocka, który dla wielu fanów Brygady Kryzys czy zespołu Tilt pozostaje wielkim idolem. No i chyba nie będzie przesady, jeśli powiem, że na przełomie lat 80. i 90. jego twórczość Tomka Lipińskiego odmieniła polską scenę muzyczną. A w ubiegłym roku ukazały się dwie książki autorstwa Tomka Lipińskiego, biografie, których tytuły nawiązują do jednego z najpopularniejszych tekstów z lat 90., a więc utworu Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. No i to spotkanie z Tomkiem Lipińskim 8 października, więc w czwartek o godzinie 18 w studiu imienia Henryka Debicha. Gdyby ktoś chciał wziąć udział w tym spotkaniu, w tej rozmowie, no to proszę pisać na wydarzenie @radiouci.pl. No i bardzo poprosimy o uzasadnienie, dlaczego chcieliby Państwo wziąć udział właśnie w tym spotkaniu, no bo liczba miejsc jest ograniczona, a jeżeli ktoś nie będzie mógł być w studiu imienia Henryka Debicha w czwartek na tym spotkaniu, no to będzie ono transmitowane także na naszej antenie, a więc zachęcamy także do słuchania Radia Łódź po godzinie 18 w czwartek. Teraz na zegarze 14 minut do godziny 7.

z Tomkiem Lipińskim w Radiu Ucie w czwartek 8 października o godzinie 18. Jeżeli ktoś chciałby wziąć w nim udział, no to polecamy wydarzenie @radiouć.pl. Proszę pisać. No i proszę pamiętać o uzasadnieniu, czemu musieliby Państwo wziąć udział w tym spotkaniu, no bo liczba miejsc jest oczywiście ograniczona. Spotkanie w studiu imienia Henryka Debicha, czwartek, 8 dzień października, godzina 18. Tomek Lipiński się pojawi, a to spotkanie będzie także oczywiście transmitowane na naszej antenie, także jeżeli ktoś nie będzie mógł, no to zachęcamy do słuchania. Polecamy także radiouć.pl, tam na bieżąco informacje z naszego miasta, z Łodzi, także oczywiście z regionu i kraju, no i między innymi na naszym portalu do przeczytania o tym, że w Niewiadowie będą produkowane pociski artyleryjskie 155 mm. Jeszcze te pierwsze pociski mają być wytworzone w tym roku. Niewiadów, polska grupa militarna, jest coraz bliżej uruchomienia produkcji amunicji artyleryjskiej. Przeprowadzono już pierwsze testy poligonowe, które zakończyły się sukcesem. Więcej na ten temat do przeczytania na radiouć.pl. Polecamy nasz portal, a już teraz na zegarze 10 minut do godziny 7.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Justyna Krakowiak.
4: Pożar w Zduńskiej Woli. Jedna osoba została ranna. Tańsze paliwo od dziś. Wraca pakiet CPN. Wojskowa Akademia Medyczna znowu działa. Na początek w mury uczelni wkroczyli ratownicy medyczni. Dziś niemal bez chmur. Na termometrze póki co 7 stopni. To nie była spokojna noc dla mieszkańców ulicy Lawendowej w Zduńskiej Woli. W nocy w jednym z bloków wybuchł pożar. Na miejscu pracowały 4 jednostki straży pożarnej. Ewakuowano 10 osób, jedna została ranna. Przyczyną pożaru był najprawdopodobniej palący się olej. Od dzisiaj mniej zapłacimy za paliwo. Benzyna 95 ma kosztować 6,73 zł. Za olej napędowy zapłacimy 7,88 zł. Wchodzi w życie kolejna odsłona rządowego pakietu ceny paliw niżej. Dagmara Kędzior.
5: Maksymalne limity cenowe ustalone obwieszczeniem ministra energii będą obowiązywały do poniedziałku i po weekendzie opublikowany zostanie nowy dokument w tej sprawie. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że pakiet będzie funkcjonował do końca roku.
6: Więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
5: Po obniżkach ceny paliw w naszym kraju będą niższe niż za granicą, przez co może dojść do zjawiska turystyki paliwowej. Analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl nie spodziewa się jednak, by miało to dużą skalę.
7: Pamiętajmy, że też inne kraje takie pakiety osłonowe u siebie realizują.
5: Pakiet CPN ma kosztować około 5 miliardów złotych, a środki na sfinansowanie będą pochodziły z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi powraca po 25 latach. Uczelnia będzie kształcić studentów na potrzeby sił zbrojnych. O tym, że polska armia potrzebuje lekarzy i ratowników, mówił w trakcie uroczystej inauguracji sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczak.
8: Przy tak wielkiej strukturze, przy 230 tysiącach żołnierzy, mamy gigantyczne braki w szpitalach wojskowych, mamy gigantyczne braki wśród ratowników i musimy tę lukę wypełnić.
9: Potrzeby sił zbrojnych pokazują, że 25 lat bez własnej akademii, bez własnego szkolnictwa wyższego, medycznego, nie przyniosło niczego dobrego.
4: Dodaje Marek Saracyn, rektor uczelni. W tym roku uczyć zaczynają się ratownicy medyczni. Kierunek lekarski ma pojawić się za rok.
10: Więcej na radiołódź.pl.
4: W Łodzi uczta dla miłośników animacji. Trwa Eter Anima Festival. Wypełnione atrakcjami wydarzenie odbywa się w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Zapraszają organizatorzy festiwalu Patryk Drzewiecki i Oliwia Nadarzycka.
11: Wszystkich filmów u nas w konkursie jest aż 66. Ten przekrój jest bardzo duży. To są różne techniki, bo to są techniki zarówno stop motion, jak i techniki cyfrowe, więc tak naprawdę każdy może sobie tutaj znaleźć coś dla siebie.
12: Mieliśmy takie poczucie, że brakuje takiego festiwalu, który jest mocno zakorzenione tutaj w tym miejscu
11: taki
12: i lokalne i dedykowane właśnie Łodzi szczególnie.
4: A dziś gościem festiwalu będzie Suzy Templeton, zdobywczyni Oscara za animację Piotrusi Wilk. Przed wejściem do lasu warto zaznaczyć sobie na mapie miejsce parkowania pojazdu i sprawdzić stan baterii w telefonie. Leśnicy zachęcają do wybierania się na grzebobranie i jednocześnie przypominają zasady bezpieczeństwa. Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Poznańskich podkreśla, by zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy.
13: Ten narodowy sport właśnie się rozpoczął. Ważne, żeby to grzebobranie robić z głową, żeby po prostu pamiętać o kilku zasadach, żeby było bezpiecznie, żeby ta wyprawa do lasu była dla nas źródłem po prostu takiej radości, a nie jakiegoś niepotrzebnego stresu.
4: No, a leśnik przestrzega też, by przy zbieraniu grzybów nie polegać na poradach sztucznej inteligencji. W kolejnych wiadomościach słyszymy się za godzinę.
3: Dobre wiadomości pogodowe. Przed nami słoneczny i ciepły dzień w Łodzi. Teraz na termometrze 6 stopni w ciągu dnia, maksymalnie do 22 stopni. Temperatura wyższa w Piotrkowie Trybunalskim, w Skierniewicach i w Sieradzu. W tych miastach do 23 stopni, a warunki pogodowe będą sprzyjać dzisiaj samopoczuciu.
10: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
3: 4 minuty po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź. Mamy sobotę, to jest trzeci dzień października, a na dzień dobry nowa muzyka od 50-letniego zespołu, jakby nie patrzeć. To YouTube i Silencio.

Jak się Państwu podoba nowa muzyka od YouTube, to Silencio, singiel zapowiadający album Carnaval de Luz, który ukaże się 13 listopada 2026 roku. No i będzie to pierwszy pełnowymiarowy album irlandzkiej formacji z zupełnie nowym materiałem od czasu wydanego w 2017 roku. Krążka Songs of Experience. Silencio w Radiu Cio Poranku, a my niebawem przeniesiemy się do Sulejowa. Tam są problemy z kotami.

0: 11 minut po godzinie 7 latem są dokarmione przez turystów, jesienią i zimą zostają same. Na terenie ośrodków wypoczynkowych w Sulejowie żyją dziesiątki wolno żyjących kotów, które przed zimą potrzebują pomocy. Początkowo szacowano, że jest ich około 30, ale skala problemu okazała się większa. W Sulejowie był Paweł Kwiatkowski.
1: Melduję się prosto z Sulejowa, a jestem przy ośrodku wypoczynkowym Hutnik. To właśnie tutaj aż roi się od wolno żyjących kotów. Spacerując po tym ośrodku, co chwilę można spotkać leżące lub spacerujące mruczki. Jak udało mi się ustalić, wolno żyjące koty są tutaj na sulejowskiej polance od około 20 lat. W pomoc zwierzętom zaangażował się wolontariusz i miłośnik przyrody Mikołaj Siemaszko, którego pytałem o skalę tego problemu.
2: Wstępne szacunki mówiły o około 30 kotach, natomiast każdy przyjazd tutaj pokazuje, że tych kotów jest o wiele więcej niż nam się wydawało. Obecnie udało nam się pomóc w różny sposób około 45 kotom. Tutaj pomóc, myślę, poprzez właśnie kastrację i sterylizację tych kotów.
1: Najtrudniejszy czas dla tych kotów zaczyna się właśnie teraz, kiedy wypoczywający wyjeżdżają, zwierzęta tracą regularny dostęp do jedzenia. Szczególnie narażone są młode koty, a zimą zagrożeniem stają się głód, mróz i choroby.
2: Często pod koniec wakacji jest mnóstwo młodych kotów, takich kilkunastotygodniowych i nieco starszych, które przyzwyczajone do karmienia przez ludzi, zostawione same sobie, nie mają nawet za bardzo instynktów do tego, żeby ten pokarm zdobywać. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie tak duża ilość kotów nie ma szans znaleźć dla siebie pokarmu, więc one umierają z głodu, umierają z zimna, bo po prostu tutaj zamarzają. Później są żywcem nawet zjadane przez ptaki tutaj okoliczne. No i też liczne choroby, gdzie przy bardzo niskiej odporności te różne choroby, w tym koci katar, niestety zbierają żniwo.
1: Rozwiązaniem problemu ma być przede wszystkim ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania. Dorosłe zwierzęta po zabiegach kastracji i sterylizacji wracają do swojego środowiska. Dlaczego nie wszystkie zwierzęta trafiają do adopcji? O to pytałem Magdalenę Nowak-Więcławską z Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie.
3: Takie koty, ciężko jest im przebywać w środowisku takim domowym. Te koty już po prostu są przyzwyczajone do tego środowiska, to jest ich naturalne środowisko i one sobie tam bezproblemowo radzą.
1: Gmina Sulejów zapowiada opiekę nad tymi kotami w okresie jesienno-zimowym.
3: Tak, będziemy dokarmiać te kotki, będziemy budować także takie domki dla kotków, będziemy je tam rozstawiać.
1: W tym roku na terenie gminy wykastrowano już ponad 200 zwierząt, a 80 zostało zaczipowanych. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w schronisku przeznaczono ponad 300 tysięcy złotych, a ponad 40 tysięcy złotych na kastrację.
0: Ja tylko dodam, że osoby pomagające kotom apelują także o adopcję oraz wsparcie materialne, przede wszystkim karmę, żwirek i transportery, bo gdy kończy się sezon wypoczynkowy, dla części tych zwierząt zaczyna się walka o przetrwanie. Radio Łódź, audycja poranna, na zegarze prawie kwadrans po godzinie 7.

23 minuty po godzinie 7, no to jeszcze zapowiedź, bo to będzie niemała gratka dla kibiców, zwłaszcza koszykówki, to w takim światowym wydaniu, amerykańskim wydaniu, no bo dziś do Łodzi zawita Shaq O'Neal, więc legendarny koszykarz NBA, to w ramach imprezy Shaq Presents All Stars League. No i o tym wydarzeniu więcej powiemy po godzinie 8.30 w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
2: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7. Zaprasza Agata Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
4: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze? Maszyny budowlane i rolnicze? Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
7: Na zegarze 7:30, a muzycznie przed nami Limbowski.

27 minut do godziny 8, no to jeszcze historia ku przestrodze z porannej prasy. Otóż źle działające słupki z ulicy Piotrkowskiej zrujnowały łodzianinowi wyczekiwany ślub i podróż poślubną. No i podniosły się tuż przed samochodem pana młodego i mocno zniszczyły mu jego wóz. Ze względu na planowany ślub i wesele pan Maciej otrzymał specjalną dwudniową wjazdówkę na odcinek przed hotelem Stare Kino, czytamy w Dzienniku Łódzkim. Korzystał z niej kilka razy, przywożąc różne rzeczy potrzebne do organizacji uroczystości. Słupki zwłaszcza zawsze się przed jego autem otwierały. Niestety w końcu stało się coś niemiłego, no i to zdecydowanie. W ubiegły piątek około godziny 15 pan Maciej wyjeżdżał z Piotrkowskiej przy skrzyżowaniu z Zamenhofa. Słupki były opuszczone, a na sygnalizatorze paliło się zielone światło. Z relacji łodzianina wynika, że na miejscu była strażniczka miejska, patrol policji oraz pracownik techniczny wykonawcy słupków. Wiedząc, że te słupki żyją własnym życiem, spytałem strażniczki, czy mogę wjechać przy opuszczonych słupkach, tak relacjonuje to łodzianin. Pracownik techniczny miał potwierdzić, że słupki są zdezaktywowane, no a łodzianin ruszył więc do przodu, no i w tym samym momencie słupki podniosły się na około 30-40 cm przed samochodem i doszło do zderzenia. Słupki próbowały się też podnosić jeszcze długo po tym, jak zatrzymał się z powodu kolizji. Według łodzianina zniszczenia samochodu to około 50 tysięcy złotych. No i co gorsza, łodzianinowi do tej pory nie udało

23 minuty do godziny 8. My zrywamy jeszcze kartkę z naszego muzycznego kalendarza. 57. urodziny świętuje dzisiaj Gwen Stefani, a więc wokalistka zespołu No Doubt, która prowadzi także swoją karierę solową. Między innymi wydała kilka przebojów, takich jak chociażby Hollowback Girl czy Sweet Escape. To z 2004 i z 2006 roku albumy, no ale my sięgamy po muzykę zespołu No Doubt.

0: cały klub.
1: 15 minut do godziny 8, o tym przypominamy. To ważna informacja dla kierowców, bo dziś właśnie zmotoryzowani zapłacą mniej za paliwo dzięki nowej odsłonie rządowego pakietu ceny paliwa niżej, a więc CPN. Z opublikowanego wczoraj obwieszczenia ministra energii wynika, że w weekend, ale także w poniedziałek, litr benzyny 95-oktanowej będzie kosztował maksymalnie 6,73 zł za benzynę 98-oktanową. Maksymalnie zapłacimy 7,59 zł za olej napędowy nie więcej niż 7,88 zł. Kolejne obwieszczenie, które ma określać ceny obowiązujące we wtorek, ma zostać opublikowane w najbliższy poniedziałek, a mechanizm maksymalnych cen paliw jest elementem trzeciej odsłony programu CPN, którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania. No i do tego programu będziemy także wracali w naszych audycjach i serwisach informacyjnych. Teraz na zegarze 14 minut do godziny 8.

10 minut do godziny 8 mówiliśmy o cenach paliw, no ale także ważne informacje dla kierowców na radioucie.pl, ale już nie dotyczące cen ropy czy cen paliw, no ale remontów, których w Łodzi nie brakuje. Trwa między innymi remont ulicy Północnej. Pierwszy odcinek pomiędzy ulicami Kilińskiego i Sztarlinga jest już gotowy, ale drogowcy nie odpuszczają i przenieśli się na kolejny odcinek między ulicami Sztarlinga i ulicą Wierzbową. Start prac nastąpi w poniedziałek, 5 października, no i wtedy trzeba liczyć się z utrudnieniami. W związku z pracami na ulicy Północnej zmienione są trasy autobusów MPK Łódź linii 57-85AB, a od poniedziałku trasy zmieniają także autobusy linii 87AB i N4AB. No ale na tym nie koniec, bo także w poniedziałek, a więc 5 października, startuje remont torowiska na skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej z ulicą Kilińskiego. W czasie tego remontu będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy pojadą objazdami, swoje trasy zmienią także autobusy i tramwaje MPK Łódź. Więcej na ten temat i wszystkie szczegóły potrzebne na radioucie.pl. Proszę zaglądać. Teraz na zegarze 9 minut do godziny 8.

0: Autopromocja.
1: Tomek Lipiński w Radiu Łódź. Głos buntu i jeden z najważniejszych prekursorów punk rocka w Polsce. Lider Brygady Kryzys i zespołu Tilt spotka się ze słuchaczami Radia Łódź. Czy jeszcze będzie przepięknie, czy jeszcze będzie normalnie? Spotkanie z Tomkiem Lipińskim w Radiu Łódź, czwartek 8 października, godzina 18. Przyjdź do radia lub słuchaj transmisji na żywo. Szczegóły na radiołódź.pl.
2: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie...
3: Fachowe porady ekspertów.
4: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
3: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
5: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
3: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. W każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
0: Autopromocja. Reklama.

0: wiedeński klimat, sport i dobra zabawa. Drugi bieg Wikinga. Lutomiersk, 11 października. Zaprasza gmina Lutomiersk i Lumisport.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. A już teraz przed nami najważniejsze informacje. Justyna Krachowiek.
6: Pociski 155 mm będą produkowane pod Łodzią. Ceny spadły, a po weekendzie może być jeszcze taniej. Wraca pakiet CPN. W Brzezinach znaleziono niezwykły sposób na łatanie dziur w chodnikach. Przez cały dzień w regionie ciepło i słonecznie. Fabryka amunicji kalibru 155 mm w Łódzkiem niemal gotowa. Grupa Niewiadów zapowiada uruchomienie produkcji. To podstawowe pociski wykorzystywane w siłach zbrojnych NATO. Pod Tomaszowem będą produkowane w liczbie 180 tysięcy pocisków rocznie. O szczegółach Seweryn Potentas.
7: Za grupą Niewiadów jest już odbiór 2 z 3 planowanych taśm produkcyjnych. Dodatkowo pocisk przeszedł testy poligonowe.
8: To jest podstawowy kaliber artylerii lufowej, który jest wykorzystywany zarówno w Polsce, ale również w innych krajach regionu, które są tutaj w ramach NATO.
7: Mówi wydawca portalu Milmak Jakub Link-Lęczowski. Według zapowiedzi grupy Niewiadów testowa produkcja ma ruszyć w najbliższych miesiącach. Pełne możliwości produkcyjne, czyli 180 tysięcy pocisków rocznie, zakład osiągnie w przyszłym roku.
9: Z tego co się dowiadujemy, Niewiadów planuje rozbudowywać swoje zdolności.
7: Pociski artyleryjskie 155 mm będą mogły być wykorzystywane przez armatochaubice Krab i K9. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
6: Zakład dodatkowo przygotowuje się też do odtworzenia masowej produkcji min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych.
1: Więcej na radiołódź.pl.
6: Analityczka rynku paliw spodziewa się obniżki cen paliw po weekendzie. Od dziś w związku z wprowadzeniem trzeciej odsłony pakietu ceny paliwa niżej na stacjach obowiązują ceny maksymalne uzależnione od sytuacji rynkowej. Według ekspertki firmy Reflex Urszuli Cieślak od poniedziałku ceny benzyny mogą być jeszcze niższe.
10: Ze względu na utrzymujące się spadki notowań paliw gotowych na rynku europejskim, początek przyszłego tygodnia może przynieść obniżkę tych maksymalnych poziomów cen paliw. Jednak ich skala już będzie kilkugroszowa.
6: A pakiet CPN ma kosztować około 5 miliardów złotych. Płyta pilśniowa ratunkiem na dziurę w chodniku. Takie rozwiązanie zastosowano w Brzezinach na ulicy Sienkiewicza. Trasą tą codziennie spacerują seniorzy oraz rodzice z wózkami, dla których taka prowizorka to spore zagrożenie. Na miejscu był Damian Grosicki.
11: Brzezinianie musieli uważniej patrzeć pod nogi. Przed samym budynkiem prokuratury rejonowej zapadła się kostka brukowa. Dziurę, która powstała po pracach podziemnych przy pobliskim banku, przykryto zwykłą płytą pilśniową, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Do zapadnięcia chodnika na ulicy Sienkiewicza doszło na skutek prac prowadzonych przez bank. Chodziło o odwodnienie tego budynku i włączenie się do kanalizacji burzowej. I podczas próby płukania tej starej instalacji, która jest pod naszym chodnikiem, chodnik został podmyty.
11: Lokalni mieszkańcy byli zaskoczeni takim rozwiązaniem, ale mamy też dobre wieści, bo pułapka została w końcu oznakowana, a naprawy przewidziano na poniedziałek. Damian Grosicki, Radio Łódź.
6: A jak wyglądała ta prowizorka? To proszę sprawdzić zaglądając na radiołódź.pl. Nowe zaplecze techniczne ŁKA coraz bliżej. Na łódzkim Karolewie powstanie druga nowoczesna baza serwisowa dla pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przewoźnik podpisał właśnie umowę na dzierżawę ponad 4 hektarów terenu.
4: będzie wyposażone we wszystkie systemy niezbędne do codziennego utrzymania pociągów, m.in. tokarkę, myjnię, zapadnię czy suwnicę. Urządzenia zainstalowane na zapleczu umożliwią sprawną obsługę i serwisowanie pojazdów oraz utrzymanie ich w czystości.
6: Inwestycja ma kosztować około 100 milionów złotych i będzie współfinansowana ze środków unijnych. Na kolejną porcję wiadomości zapraszam za godzinę.
5: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Mistrzynie Polski siatkarki budowlanych Łódź od wygranej zaczęły nowy sezon w Tauron Lidze. Łodzianki zgodnie z planem poradziły sobie łatwo z Beniaminkiem MKS-em Kalisz, zwyciężając na wyjeździe 3-0. Pierwszego seta wygrywając do 7, a kolejne do 17 i 12. A w innym spotkaniu tej kolejki brązowe medalistki poprzedniego sezonu siatkarki Unii Opole przegrały we własnej hali z Chemikiem Police 2-3. A Łodzianki z ŁKS-u pierwszy mecz nowego sezonu rozegrają w niedzielę, a rywalem będzie wicemistrz Polski deweloper z Rzeszów. Polska efektownie pokonała Rumunię aż 6-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów w grupie B4. 3 gole dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski. W innym meczu tej grupy Bośnia i Hercegowina zremisowała ze Szwecją 1-1. Po pierwszej wygranej w rywalizacji polska drużyna pozostaje na trzeciej pozycji w tabeli z dorobkiem 4 punktów. Prowadzi Szwecja, 7 punktów przed Bośnią, punktów 5. A następny mecz podopieczni Jana Urbana rozegrają w poniedziałek, 5 października. Na wyjeździe zmierzą się z Bośniakami. Hubert Hurkacz wygrał w 1/8 finału tenisowego turnieju w Pekinie. Pokonał Francuza Artura Agueu 7-5, 6-7, 6-2. Mecz trwał blisko 2,5 godziny. W ćwierćfinale na Hurkacza czeka Rosjanin Karen Khachanov, rozstawiony z numerem 26. Magdalena Frank odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Pekinie po porażce z czeską Nikolą Bartnukową 2-6, 2-6. Wcześniej z chińską imprezą pożegnały się także Katarzyna Kawa, Magdalinet i Maja Chwalińska. Podczas gdy w grze pozostaje jeszcze Iga Świątek, Polka jako rozstawiona zawodniczka rozpocznie zmagania od drugiej rundy, a rywalką będzie Chinka Gao. A kolejne wiadomości sportowe po 9.
5: Ciepło, cieplej, coraz cieplej. Teraz na termometrach w Łodzi 8 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Temperatura jeszcze wyższa w Piotrkowie, Skierniewicach i w Sieradzu. W tych miastach dzisiaj do 23 stopni. Nigdzie nie powinno padać. Warunki pogodowe będą sprzyjać samopoczuciu.
14: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
5: 6 minut po godzinie 8, no to coś na obudzenie. Seven Nation Army, grupa The White Stripes.

0: Dobry pan, The White Stripes. Na zegarze teraz 10 minut po godzinie 8. Jeszcze ważne informacje z dróg. Mamy o poranku utrudnienie na autostradzie A1. Chodzi o odcinek od węzła Łódź Północ do węzła Brzeziny. To w kierunku Katowic. Tam właśnie ruszyła wymiana barier. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Śląska. Ruch odbywa się teraz tylko pasem lewym. Trzeba zachować szczególną ostrożność. No i obowiązkowo noga z gazu. A jak przekazują służby, to utrudnienie potrwa mniej więcej do godziny 9. Teraz 11 minut po godzinie 8.
1: Wszystko.

0: 17 minut po godzinie 8, no to teraz jeszcze słowo o zmianach, jeżeli chodzi o zasady żywienia w polskich szkołach i przedszkolach, bo od września obowiązuje dieta planetarna, która zakłada więcej warzyw i roślin strączkowych, a mniej produktów wysoko przetworzonych. W jadłospisie jednej z łódzkich szkół znajdziemy m.in. zupę brokułową, kaszę, kotlet mielony i buraczki, ale także karę z ciecierzycą. To dobra zmiana, chociaż niektórzy mają wątpliwości. Tak mówi psychodietetyczka, a zarazem mama Joanna Czyżewska.
1: Też jestem mamą, mam dwoje dzieci w placówkach już szkolnych i pytam się oczywiście, jak wygląda ta sytuacja na stołówkach, czy widzą, że jedzenie jest inne, one w ogóle tego jakby nie zauważają, przychodzą, że a dzisiaj obiad był super, bardzo smaczny, tak? Następnego dnia przychodzą, nie, dzisiaj nic nie zjadłem, bo było okropne, ale generalnie nie jest to zasada, że jeżeli były strączki bądź coś stricte warzywnego, to jest to ble.
2: Te zasady żywienia, które zostały wprowadzone, są jasne,
3: mówi wiceprezes Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Agnieszka Michałowska-Stasiak.
2: Więcej warzyw, mniej czerwonego mięsa, więcej roślin strączkowych, czyli białka pochodzenia roślinnego, więc nie jest to jakaś rewolucja żywieniowa, która dotarła do szkół, do placówek. Oczywiście jest to teraz ustawowo określone rozporządzenie ministra zdrowia. Wszystkie placówki wiedzą, jak to wprowadzać w życie.
4: To, co doprecyzowano w tym rozporządzeniu, to chociażby liczba warzyw, czy ilość konkretnych warzyw, które powinny pojawiać się w posiłkach.
3: Uspokaja Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
4: Kwestia tego, że dla osób, które nie spożywają w ogóle produktów odzwierzęcych, powinna być alternatywa także dla ryby. Oraz chociażby to, że co najmniej raz w tygodniu powinna pojawić się potrawa na bazie nasion roślin strączkowych.
3: Jedną z częściej powtarzanych, ale nieprawdziwych informacji jest to, że rozporządzenie w jakikolwiek sposób zabrania spożywania mięsa.
4: Nie, rozporządzenie określa dokładnie, że przez 2 dni w tygodniu musi być podawane mięso świeże, czyli nie przetwory mięsne, nie mięso wysoko przetworzone, a mięso świeże. To jest duża zmiana.
3: Psychodietetyczka Joanna Czyżewska, założycielka Mowy od Kuchni, podkreśla, że dziecko powinno poznawać różne smaki już od początku rozszerzania diety.
1: Tutaj widzimy jakby duży problem, bo jeżeli rodzice są nastawieni negatywnie i od razu już komentują, że o Jezu, co ty będziesz dzisiaj jadł, to od razu dziecko też przejmuje tą energię.
4: Z informacji, które docierają do inspekcji sanitarnej ze szkół, wynika, że odbiór nowych przepisów przez szkoły jest w większości pozytywny. Nie napływają do nas pytania, które wskazywałyby na jakieś bardzo istotne problemy interpretacyjne. Raczej są to konkretne pytania dotyczące na przykład użycia danego produktu, czy on powinien być używany w tej czy w innej formie.
3: Nowe zasady dotyczą też sklepików i automatów w szkołach.
4: Chodzi o to, żeby produkty, które są tam dostępne, były produktami zdrowymi, żeby było tam jak najmniej produktów dosładzanych czy wysoko przetworzonych.
0: A te relacje przygotowała nasza reporterka Joanna Karp. Teraz na zegarze 21 minut po godzinie 8.

0: autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Panie redaktorze, jak żyć?
3: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
2: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
4: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska.
2: Iza Berkowska.
3: I Marcin Pośpiech.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
6: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
3: 8.30 na zegarze. Słuchamy Radio Łódź audycji porannej, a niebawem u nas niemała gratka dla fanów koszykówki. No i to w takim wydaniu z najwyższej półki, bo dziś do Łodzi przyjedzie Shaq O'Neal, więc legendarny koszykarz amerykańskiej ligi NBA. No i o tym spotkaniu z Shaquillem O'Nealem porozmawiamy za kilka chwil.

0: koszykówki, bo Shaquille O'Neal zawita dzisiaj do Łodzi, a już teraz w studiu Robert Zwoliński, który też zawitał do Łodzi i do Radia Łodzi, do naszego studia. No i właśnie. I z nami także no, osoby odpowiedzialne za to całe zamieszanie i odwiedziny Shaqa w Łodzi. No to w takim razie opowiadajcie.
1: No dobrze, to tak, z nami dzisiaj bracia Tomanek. Tomasz, cześć. Dawid.
2: Cześć, miłano.
1: Tomasz pewnie trochę bardziej znany w świecie tym takim młodzieżowym, YouTube'owym.
2: Pewnie tak, TikTokowym.
1: Tak, TikTokowym, bo to jest właśnie ten Tomasz Tomanek dzisiaj tak. U nas w studiu w Radiu Łódź. Koszykówką się zajmujesz.
2: Całe życie.
1: Całe życie. Grałeś też.
2: W internecie 4 lata.
1: Tak, i próbujesz, też nawet próbowałeś gdzieś tam powrócić.
2: Dalej próbuję. Do grania jeszcze nie jest zamknięty temat.
1: Okej, dobra, dobra. To będzie jeszcze okazja też pewnie gdzieś tam porozmawiać. No ale dzisiaj, no to jednak pogadamy o tej trzeciej edycji już All Stars League. I dzisiaj przy tym trzeciej edycji jeszcze mamy dopisek przed Shaq Presents.
3: Tak jest.
1: A to oznacza, że Shaquille O'Neal dzisiaj.
3: Dokładnie
1: do
3: tak.
1: Łodzi.
3: Znaczy przy każdej z naszych edycji był Shaq Presents.
1: Okej.
3: Okay. Jakby sama marka Shaq jest z nami od początku, więc i Shaquille od początku wspierał też nasz event, więc to i promocyjnie i ten. To jest pierwsza edycja, gdzie faktycznie jest z nami.
1: Fizycznie
3: jest
1: Shaq będzie
3: współgospodarzem i będzie na miejscu przez cały event.
1: Okej, no to powiedzcie, jak się Shaqa sprowadza do Polski, bo że to nie jest łatwe, to łatwo stwierdzić, bo to jest dopiero druga wizyta Shaqa w Polsce.
2: Druga, ale pierwsza u nas na evencie. Więc
1: pierwsza na u was.
2: No, wszystko jest dzięki tak naprawdę marce Modivo, bo Shaq jest dostępny tam u nich w firmie, więc oni nam to pomogli zrobić, też nam zaufali, są od początku.
3: No mieliśmy taki moment, że tak. Byliśmy na evencie, jak 2 lata temu przyjechał.
1: To
3: tam,
1: mieliśmy okazję się widzieć. Też Radio Łódź zawitało nawet do Warszawy. Ta.
3: I tam Tomek też był zaproszony wtedy.
2: No, nagrywaliśmy po prostu.
3: Tak, żeby relacje zrobić. No i to był pierwszy moment, gdzie mieliśmy możliwość kontaktu. Wtedy udało mi się też pierwszy raz podejść do Shaqa i już mu próbować jakby ten nasz pomysł ASL-a przedstawić.
2: Tam. Nie wyszło.
1: Nie wyszło wtedy?
3: Nie wyszło od razu. Nie wyszło od razu, ale kontakt był przekazany do managementu. Potem żeśmy czekali jakiś czas, ale za kilka miesięcy odezwała się właśnie firma Modivo, gdzie no, Shaq wtedy był przez nich przywieziony. No i czyli ściągnięty do Polski. I to jakieś 8 miesięcy później okazało się, że już współpracujemy i robimy pierwszego ASL-a.
0: No dobrze, jak zagadać do Shaqa w takim razie, bo masz w tym doświadczenie.
3: To było po prostu, wiesz...
0: Na spontanie.
3: Na spontanie, jak wychodził w korytarzu.
2: Ograniczone czasowo też.
3: Tak jest. No masz chwilę tylko, nie wiesz, no tak, czy cię ochrona, wiesz, nie zaraz nie, nie, nie
1: Ja
3: nie
1: mogę
3: zrzucić.
1: To potwierdzić, bo dla dziennikarzy taką mieliśmy grupówkę, to tam mogliśmy zadać 2 pytania maksymalnie. I
2: jeszcze nie wiadomo, czy to nie doszło do niego.
1: Minuty, tak.
2: Dokładnie, no.
1: Tak. Także, ale mieliśmy też na radiu cię wypowiedź Shaqa, no to jeszcze powiedzcie, bo mieliście okazję być u Shaqa w Stanach, spotkać go to też
2: tydzień
1: tam.
2: Tydzień temu. Tydzień temu.
1: Niedawno
2: tak.
1: koszulkę Shaq dostał.
3: Tak, mogliśmy ją przekazać. Podpisał też 2 koszulki dla naszych fanów, które będą dzisiaj tak naprawdę na trybuny wystrzelone. Więc to
1: będą
3: też
1: jacyś szczęściarze, którzy dostaną.
3: Będą szczęściarze, którzy dostaną tak. To. No. Więc tak, no i byliśmy tam w Nowym Jorku, mieliśmy tą przyjemność z nim
2: pogadać, dać koszulkę, nagrać film,
3: tak jest.
2: Zaprosić oficjalnie. No, nie, no fajne rzeczy, nie?
1: No bardzo fajne. To teraz jeszcze powiedzcie, czy jakieś specjalne wymagania Shaq ma tutaj, nie wiem, miskę pierogów na przykład?
2: Burgery.
1: Bo mówił często, że lubi.
0: Albo jak wymiary łóżka. Zdaje się, że to jest sporej
3: wielkości pewno jest, człowiek. To na pewno jest. Na pewno był private jet, ekipa 8 osób jest, ładne busy, więc to na pewno na najwyższym poziomie, ale tak jak chodzi właśnie, tak jak Tomek mówi, jedzenie, burgery, sałatka Cezar, naprawdę nie ma dużych wymagań.
2: Ogólnie Shaq jest super, nie?
3: Tak, naprawdę
2: jako
3: jest,
2: człowiek.
3: Jest tak naprawdę w porządku.
2: Tak jest.
1: No to co, to na razie o Shaqu myślę, że tyle, a zostańcie z nami, bo za kilka minut jeszcze pogadamy konkretnie o dzisiejszym evencie i kto tam oprócz Shaqa będzie, bo lista różnych osób znanych jest naprawdę duża, około 40 nazwisk.
3: Tak jest, tak jest.
2: Pogadamy zaraz o tym.

0: Tadeusz Water Voice, a na zegarze 16 minut do godziny 9. Przypomnę, rozmawiamy o imprezie, która dzisiaj w Łodzi, Shaq Presents All Stars League, w studiu Robert Zwoliński, no i nasi goście, organizatorzy tego właśnie wydarzenia.
1: Tak jest, bracia Natomanek cały czas, no to obiecaliśmy, że będzie o samym evencie, choć tak jeszcze przy okazji, jakaś ulubiona piosenka Shaqa? Kojarzycie? O, mówił wam, czy nie? To
2: nie,
1: może
2: nie,
1: dzisiaj.
0: Nie rozmawialiście o muzyce.
2: Tego tematu już nie. On ma swoje piosenki, to pewnie jego jakaś.
1: Może tak, no bo tak, też śpiewał. Spróbujemy go tam może dzisiaj, uda tak. Się jakoś zapytać o to, co tam lubi sobie puszczać. No dobra, a jeśli chodzi o sam event, to tak, 4 mecze.
2: Tak, w skrócie są 2 półfinały, 3 miejsce, finał, między tym pokazy Dunk Devils, czyli wsady akrobatyczne i pierwszy raz w Polsce Dunkman, czyli Liga Shaqa będzie tutaj, zawodnicy Ligi Shaqa tutaj wystąpią. A co w drużynach?
1: Shaq będzie wystawiał noty, to ważne.
2: Właśnie, czy nie? To jest pokaz.
3: To jest pokaz. Okay, ale dobra. On będzie w tym tak, na pewno uczestniczył. Tak. Ale co ważne, to jest pierwszy poza Stanami w ogóle jakikolwiek występ Dunkman. Czy pokaz Dunkman. Więc to jest ważne powiedzieć, że to w Łodzi się
1: odbędzie.
3: I to wszystko
1: w Łodzi,
2: no. Tak jest. A co do drużyn, no to co? Mamy Huberta, mamy OSTR-a, mamy Erejka Moczko, mamy Wojtka Gole, no dużo zawodników różnych, z różnych światów i to jest właśnie fajne u nas, że nie ograniczamy się do jednych ludzi, tylko tak naprawdę każdy chce u nas zagrać.
1: Bartosz Obuchowicz,
2: Paweł Domagała,
3: Marcin Kowalczyk.
2: Możemy tak dalej wymieniać.
1: Około 40 osób tak w każdym jest. Razie, także będziemy te osoby na pewno więcej też dzisiaj wymieniać w Radiu Łódź, też na stronie Radia Łódź.
2: No i co najważniejsze, rzut o 50 tysięcy złotych z połowy.
1: A, no właśnie. No tak, ale Luka Doncic nie startuje.
2: Nie, mam nadzieję, że nie. Chyba, że przyjedzie szybko, jak to zobaczył.
0: Ale jak to? Bo to 50 tysięcy złotych to zabrzmiało bardzo interesująco. No tak. No każdy może wziąć w tym udział.
2: No, będziemy wystrzeliwać piłeczki przed eventem do trybun. No jak ktoś złapie, no to schodzi na parkiet w czasie eventu i będą 4 albo 3 osoby, które będą rzucać.
3: No, na pewno dwie dostaną jakby piłkę już, tak. Ale co ważne jest, kto jeszcze dostanie ten rzut, to przed tą możliwością zarobienia tych pieniędzy, to dostaje do rąk piłkę od Shaquilla O'Neala, więc jeżeli...
0: A jakie są te piłeczki, które będziecie wystrzeliwać?
2: Idziesz kupić sobie
0: Triathlonu? Przyjdę ze swoją, z 10.
2: No więc może dzisiaj być jakieś szczęście, aż nie wiemy tego, bo jeszcze nikt nie trafił u nas na evencie. Rok temu było za 100 tysięcy,
3: tak.
2: A teraz jest za 50, ale...
0: Nadal nieźle.
3: Myślę, że wyjść stamtąd 50 tysięcy bogatszy to jest dobry case.
1: Powiem ci, że wolałbym chyba piłkę od Shaqa dostać.
3: Okay.
1: A tak powiem kontrowersyjnie, okay. A co?
0: To rzuca jakoś się podzielimy.
1: Dobra, okej.
2: Okay. Ja rzuca, będziesz piłkę, kolega, weź na pieniądze.
3: Dobra, jest deal.
1: Jest deal. No dobrze, to jeszcze tak. No ważna informacja też jest taka, że jak kogoś nie będzie w Atlas Arenie, to jeszcze nic straconego. Można obejrzeć też event.
3: Tak. Mamy
1: ponownie pewne. Jest cel charytatywny, bo to jest też część waszych eventów, że część funduszy zebranych idzie na różne cele charytatywne, a w tym roku?
3: Tak, myśmy zawsze próbowaliśmy jakby robić to promując koszykówkę i to był nasz główny cel, ale w tym roku też po akcji Łatwo Gęga i BDS-a, gdzie Tomek też był, myśmy tam byli na live'ie, trochę dostaliśmy takiej inspiracji i stwierdziliśmy, że to jest jednak naprawdę dobry temat, żeby Fundację Cancer Fighters w to tutaj dołączyć. Więc oni się też jakby dołączyli do tej akcji, robimy ją wspólnie i 50% przychodów z pay-per-view idzie dla dzieci właśnie walczących na tych oddziałach.
1: No i to też piękna inicjatywa. Dodam, że we wcześniejszych latach, zdaje się, też pomagaliście z tych środków byłym koszykarzom, na przykład po ciężkich kontuzjach z tego, co gdzieś tam
2: w sensie, no potem przelaliśmy te pieniądze nieraz, ale zbieraliśmy na Fundację Polski Basket.
1: Okej.
3: Okay. No robiliśmy jakby dla dzieci, tak, też tak, camp był zrobiony, więc
1: Ten cel charytatywny jest możliwy. No to co, godzina 18, Atlas Arena, tak Shaqa dzisiaj w Łodzi też będzie można gdzieś tam obejrzeć w różnych, zdaje się, miejscach. Również
2: gdzieś tam jest manufaktura.
1: W różnych centrach handlowych, więc jak ktoś liczy na zobaczenie Shaqa, no to ma dzisiaj okazję w Łodzi to wszystko za sprawą...
2: U nas będzie 3,5 godziny, więc najdłużej.
1: No dokładnie, wszystko za sprawą braci Tomanek.
2: Tak jest.
1: Dawid, Tomasz.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Zapraszamy. Polecamy.
1: Strefa Kibica, Radia Łódź dzisiaj po 18.
0: Tak jest, polecamy tę imprezę. Shaq Presents All Stars League. Dzisiaj Shaq O'Neal, legenda NBA w Łodzi. Robert Zwoliński rozmawiał z organizatorami tego wydarzenia. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak,
3: zapraszamy.
0: Autopromocja, reklama.
5: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
6: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują pasaż łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w pasażu łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażłódzki.pl.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
9: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
2: Minęła 9:00. Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Justyna Krakowiak.
13: Paliwo tanieje, ale nie dla wszystkich. Przewoźnicy alarmują. W Sulejowie coraz więcej bezdomnych kotów. Magazyny energii. 20 października rusza program dopłat. Na termometrze już 10 stopni. W ciągu dnia maksymalna temperatura w Łodzi to ponad 20 stopni. Branża transportowa alarmuje. Kolejna odsłona programu CPN nie zatrzyma inflacji. Choć paliwo na stacjach benzynowych mocno dziś potaniało, przewoźnicy na tym nie skorzystają. Obniżka jest możliwa głównie dzięki zmniejszaniu stawki podatku VAT, którego przedsiębiorcy i tak nie płacą. Od miesięcy różne stowarzyszenia transportowe apelują do rządu o wsparcie w kryzysie, mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
14: prosimy o to, żeby zminimalizować akcyzę do najniższego, jaki jest możliwy poziomu. Prosimy o wprowadzenie paliwa profesjonalnego dla firm świadczących profesjonalne usługi transportowe, tak żeby te usługi nie musiały drożeć i żebyśmy powstrzymali wzrost inflacji i żadna z organizacji nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.
13: Obniżka cen paliw dla firm transportowych to według wyliczeń stowarzyszenia zaledwie kilkanaście groszy na litrze oleju napędowego. Na terenie ośrodków wypoczynkowych w Sulejowie rośnie liczba wolno żyjących kotów. Wstępnie szacowano, że jest ich około 30, jednak osoby zaangażowane w pomoc zwierzętom wskazują, że skala problemu może być znacznie większa. Tematem zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
15: Najtrudniejsze okresy zaczyna się po zakończeniu sezonu turystycznego. Koty wcześniej dokarmiane przez wypoczywających jesienią i zimą zostają bez stałego dostępu do pożywienia i schronienia. Zagrożeniem są także niskie temperatury oraz choroby, mówi Mikołaj Siemaszko, który zaangażował się w pomoc sulejowskim kotom.
16: One umierają z głodu, umierają z zimna, bo po prostu tutaj zamarzają, później są żywcem nawet zjadane przez ptaki.
15: Gmina Sulejów zapowiada opiekę nad kotami w okresie jesienno-zimowym, mówi Magdalena Nowak-Więcławska z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sulejowie.
17: Będziemy dokarmiać te kotki, będziemy budować także takie domki dla kotków, będziemy je tam rozstawiać.
15: Rozwiązaniem ma być przede wszystkim ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania. Dorosłe zwierzęta po zabiegach wracają do swojego środowiska, natomiast dla młodych poszukiwane są domy. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
13: Osoby pomagające kotom apelują również o adopcję oraz wsparcie rzeczowe, przede wszystkim o karmę, żwirek i transportery, bo gdy kończy się sezon wypoczynkowy, dla części tych zwierząt zaczyna się walka o przetrwanie. Przydomowe magazyny energii mają stać się wentylem bezpieczeństwa dla przeciążonej sieci energetycznej. Od 20 października właściciele domowych instalacji fotowoltaicznych będą mogli ubiegać się o dopłaty do ich zakupu. Rząd przeznaczył na ten cel 1 000 000 zł, a maksymalna dotacja wyniesie 19 000 zł. O szczegółach Piotr Durys.
18: Dziś magazyny ma niecałe 10% właścicieli przydomowych paneli. Pozostali w słoneczne godziny oddają nadwyżki prądu do sieci, która nie jest w stanie ich przyjąć. Problem powraca każdego lata, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
19: Dziś w zasadzie każdego letniego dnia, gdzie mamy pełne nasłonecznienie, system nie jest w stanie przyjmować całości produkowanej energii.
18: Dochodzi wtedy do wyłączeń farm fotowoltaicznych i wiatrowych, a ceny prądu spadają nawet poniżej zera. Magazyny pozwolą tego uniknąć, tłumaczy wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik.
20: Magazynowanie tej energii wtedy, kiedy ona jest najtańsza, kiedy jest produkowana w największym stopniu, pozwala na to, że te źródła nadal pracują.
18: Wnioski o dopłaty będzie można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Piotr Durys, Polskie Radio.
13: Kostiumy z teatralnej sceny znowu trafią w ręce łodzian. Teatr Muzyczny w Łodzi organizuje dogrywkę wyprzedaży swojej garderoby. Dziś przy Wierzbowej będzie można kupić kolejne kilkaset strojów ze spektakli. Magazyn będzie otwarty od 10 do 16. To efekty dużego zainteresowania pierwszą akcją. Przez 3 dni po kostiumy przyszły setki osób. Zakupy zrobiło ponad 300 z nich. Większość kostiumów będzie sprzedawana na wagę. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę.
2: Wiadomości sportowe, Piotr Andrzejczak.
21: Mistrzynie Polski siatkarki budowlanych Łódź od wygranej zaczęły nowy sezon w Tauron Lidze. Łodzianki zgodnie z planem poradziły sobie łatwo z Beniaminkiem MKS-em Kaś, zwyciężając na wyjeździe 3-0, a środkowa łódzkiej drużyny Paulina Majkowska podkreśla, że z wygraną nie było problemów.
22: Mecz był w 100% pod kontrolą, ale też wydaje mi się, że w taki sposób możemy przeciwnikowi przekazać największy szacunek, pokazując swoją najlepszą siatkówkę i wydaje mi się, że to tego dnia zrobiłyśmy. Którakolwiek dziewczyna nie weszłaby na boisko, dawała z siebie wszystko i robiła naprawdę bardzo dobrą zmianę. To tylko pokazuje, jak równym zespołem jesteśmy.
21: A jutro siatkarki UKS-u zagrają z deweloperem Rzeszów. Za tydzień kibiców czekają derby. Koszykarki Widzewa rozegrają swój drugi mecz w Basket Lidze. Po zwycięstwie z brązowym medalistą minionego sezonu przed Łodziankami kolejne trudne wyzwanie. W samo południe w Warszawie zmierzą się z miejscową Polonią, która w pierwszym swoim spotkaniu wyraźnie pokonała MKS Pruszków. W pierwszej lidze koszykarek dojdzie do derbowego meczu UKS-u z Basketem Ksawerów. Łodzianki na inaugurację rozgrywek przegrały we własnej hali ze Spartą Ziembice i przed własną publicznością w meczu z lokalnym rywalem chcą się zrehabilitować, co podkreśla trenerka UKS-u Katarzyna Motyl.
23: Pamiętajmy, że to będą derby, a derby rządzą się swoimi prawami. To i to zawsze to powtarzam. Ksawerów wygrał swój mecz, także na pewno będzie bardziej w tej komfortowej sytuacji psychicznej. My na pewno będziemy chciały się zrehabilitować, gramy u siebie. Na pewno musimy zagrać lepiej i myślę, że dziewczyny też to wiedzą.
21: koszykarskie derby w Zatoce Sportu rozpoczynają się o godzinie 13. Natomiast w samo południe, w sobotę, pierwszoligowi koszykarze UKS-u zagrają trzeci mecz z rzędu i trzeci mecz na wyjeździe. Podopiecznych trenera Adriana Nikolicza czeka wyjazd do Bytomia na mecz z miejscową Polonią, która jest beniaminkiem rozgrywek. Piątą serię spotkań w Ekstraklasie Rugby rozpocznie rywalizacja w Łodzi. Lider budowlani podejmować będzie mistrza Polski Pogoń Siedlce. Łodzianie w tym sezonie zdobyli komplet 20 punktów na 20 możliwych. Zespół z Siedlec na początku sezonu przeplatał natomiast ligową rywalizację z europejskimi starciami w ramach rozgrywek Accent Rugby Series. Będzie to już siódme spotkanie w obecnym sezonie. W sześciu dotychczasowych meczach ponieśli tylko jedną porażkę, przegrywając z Orkanem Sochaczew. A historia ligowych pojedynków między drużyną z Siedlec a Łodzi zdecydowanie przemawia na korzyść Pogoni, bowiem od momentu powrotu do Ekstraligi Rugby budowlani pięciokrotnie mierzyli się z drużyną z Siedlec i pięciokrotnie spotkanie przegrywali. Może dzisiaj będzie inaczej, no ale kibice przekonają się o tym na stadionie przy ulicy Górniczej. Mecz rozpoczyna się o godzinie 13. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
2: To prawda, w nocy było chłodno, gdzieniegdzie nawet w regionie 4 stopnie, ale odkąd wstało słońce, można powiedzieć, z kwadransa na kwadrans jest coraz cieplej. W tej chwili na termometrach 11 stopni, a dziś możemy odnotować w ciągu dnia temperatury osiągające nawet 21-22 stopnie. Biorąc pod uwagę, że mamy trzeci dzień października, to jest temperatura, na którą narzekanie byłoby co najmniej nie na miejscu, więc cieszmy się tymi fantastycznymi promieniami słońca, tą temperaturą i całą piękną sobotą. Jutro powinno być podobnie, bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Czasami w ciągu dnia to zachmurzenie może być już duże, ale temperatura nadal będzie całkiem przyzwoita, bo od 19 do 20 stopni. Innymi słowy mówiąc, mamy niezwykle pogodny październikowy weekend.

0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
1: To będzie długie spotkanie dziś. Sporo czasu spędzimy wspólnie. Program realizuje Adam Miksa, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Na zegarze prawie 9 minut po godzinie 9:00.

12 minut po godzinie 9. Męskie granie Orkiestra 2020. Tak rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie bez pośpiechu. Sobotnie spotkanie przepiękne, w przepiękne, słoneczne przedpołudnie październikowe w dodatku. Muzyki będzie co niemiara, ale też pojawi się kilka przygotowanych specjalnie na dziś materiałów, między innymi magazyn 7 dni w Łodzi w regionie. To jeszcze przed godziną 10. Na razie posłuchajmy Matta Berningera, wokalisty zespołu The National, ale tym razem solo, a potem zaśpiewa Błażej Król.

To był Błażej Król, a wcześniej słuchaliśmy Matta Berningera, artysty, który przez lata śpiewał i nagrał kilka znakomitych płyt z zespołem The National, grupą, która występowała też niejednokrotnie w Polsce. Teraz solo, ale miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś też z zespołem The National coś zaprezentuje niezwykłego. 20 minut po godzinie 9 na naszym zegarze. Teraz zaśpiewa Madonna, która ostatnio zdominowała galę nagród MTV Video Music Awards, zdobywając aż 7 statuetek, w tym dla artysty roku. Był to naprawdę spektakularny powrót na scenę Video Music Awards po 23 latach przerwy. Wystąpiła też oczywiście na scenie tej gali. Towarzyszyły jej bardzo popularne dziś artystki, między innymi Sabrina Carpenter. No i pokazuje to ni mniej, ni więcej, że wciąż jeszcze Madonna jest w tak zwanej grze i wciąż liczy się na globalnej scenie muzyki pop. Czy te nagrody znajdą też swoje potwierdzenie w statuetkach Grammy? O tym przekonamy się za jakiś czas. Na razie posłuchajmy Madonny sprzed lat.

Madonna przed kilkoma minutami, a przed chwilką zespół Towa Bird, czy też artysta o takim pseudonimie w nagraniu zatytułowanym Young Girl. Na zegarze prawie 30 minut po godzinie 9, to jest Radio Łódź, w sobotnie przedpołudnie gramy bez pośpiechu, ale czasami całkiem żwawo. Teraz zagramy na przykład całkiem skocznie, na tyle skocznie gra zespół Madness, bo o nim mowa, że w 1992 roku, a dokładnie było to 8 sierpnia, odnotowano w Londynie wstrząsy sejsmiczne, które zanotowały instrumenty pomiarowe, a wydarzyło się to podczas koncertu zespół Madness. Był to koncert, którym zespół powrócił w roku 1992 po kilkuletniej przerwie. Odbywał się w londyńskim Finsbury Park. No i tłum, który przybył na ten koncert, podskakiwał rytmicznie i tak dynamicznie, że odnotowały to instrumenty mierzące właśnie różnego rodzaju anomalie związane z ruchami sejsmicznymi. Tak można powiedzieć, że małe trzęsienie ziemi wywołał zespół Madness swoim koncertem. Posłuchajmy grupy w nagraniu zatytułowanym House of Fun.

House of Fun to zespół Madness, grupa, która wywołała w 1992 roku w Londynie wstrząsy sejsmiczne. Dziś to brzmi trochę, a nawet nie trochę, brzmi jak taka anegdotka, którą można sobie opowiadać w towarzystwie, ale tak naprawdę to wyglądało dość groźnie, bo pękały szyby w oknach, naprawdę działy się rzeczy przerażające mieszkańców. Ewakuowano nawet kilka bloków w okolicy Finsbury Park, bo wyglądało to wszystko naprawdę bardzo groźnie. Spowodował to około 40-tysięczny tłum rytmicznie skaczący w rytm. Dokładnie nawet wiadomo, którego utworu chodzi, o piosenkę One Step Beyond. To wielki przebój zespołu Madness. Zresztą utwór, którego słuchaliśmy, House of Fun, też do miarowego skakania doskonale się nadaje. To tyle, jeśli chodzi o tę historię sprzed lat. Już za kilka minut w naszym programie 7 dni w Łodzi i regionie, magazyn, który pojawia się o tej porze na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze posłuchajmy Toma Petiego, a także Mary z Polski.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Przed mikrofonem Seweryn Potentas, a w dzisiejszym wydaniu 7 dni w Łodzi i w regionie rozmawiamy z Mateuszem Sobocińskim, ekspertem do spraw transportu z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No to na początek temat bardzo łódzki. Tunel średnicowy. Jest przełom. Po 2 latach przerwy ruszyły prace przy tunelu średnicowym. Póki co nie chodzi o

0: drążenie, a jedynie pracę przy komorze krańcowej w centrum, a to po to, by połączyć go z również powstającym tunelem kolei dużych prędkości. Czy choć taki mały przełom i jakiś pozytyw może nas w tej całej, mówiąc delikatnie, przykrej sytuacji pocieszać?
1: Zdecydowanie pojawienie się robotników na placu budowy z pewnością jest oznaką być może powolnego, ale jednak zmierzania do końca tej inwestycji, która na pewno przysłużyła się dość niekorzystnie niejednemu łodzianinowi, niejednej łodziance, jak i osobom przyjezdnym.
0: No tutaj ten najważniejszy etap wydaje się być jednak jeszcze przed nami, no bo chodzi o samo zakontraktowanie i znalezienie wykonawcy dla tego najbardziej newralgicznego punktu, czyli drążenia tunelu jednak.
1: No tak, no to jest cała jeszcze procedura w sumie przed nami. Możemy się na pewno spodziewać jakichś odwołań i wydłużania jej, co niestety ma ostatnio miejsce również w naszych lokalnych, tutaj łódzkich przetargach. Więc można śmiało prognozować, że również przy tak dużej inwestycji i tak dużym przetargu, pomimo rozmów wykonawcy, inwestora z wykonawcami, na pewno takie odwołania mogą się pojawić i tym samym zdecydowanie wydłużyć całą procedurę.
0: O tunelu średnicowym przez te 2 lata powiedziano już chyba wszystko. Sami mieliśmy okazję też podczas jednego podsumowania tygodnia o tunelu średnicowym rozmawiać, dlatego też nie będę zadawał kolejnych pytań na ten temat, natomiast muszę poruszyć temat, który jest nierozerwalny z tunelem średnicowym, czyli chodzi o skrzyżowanie Alei Kościuszki z ulicą Zieloną. Prowadzone są tam prace przy budowie podziemnego przystanku, a zaawansowanie prac pozwala na to, by do końca tego roku powrócił ruch na skrzyżowanie. Już rozpoczęła się instalacja chociażby sygnalizacji świetlnej. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że za tym skrzyżowaniem kierowcy łódcy zdążyli się stęsknić.
1: Myślę, że stęsknić i zapomnieć, że można było z niego kiedyś korzystać. Natomiast tutaj warto zauważyć, że tak naprawdę do tej pory mieliśmy do czynienia w Łodzi z takim trochę labiryntem objazdów. Bo gdzie byśmy nie pojechali jakąś trasą, to za moment znowu był jakiś remont i znowu trzeba było szukać innej trasy objazdowej. Na pewno otworzenie możliwości przejazdu Aleją Kościuszki na wprost ciut rozładuje ruch na ościennych ulicach. Natomiast nie należy spodziewać się, kolokwialnie mówiąc, cudów. W mojej ocenie będziemy mieli do czynienia z indukowaniem, czyli z powrotem tak naprawdę znacznego ruchu na Aleję Kościuszki. I choć w początkowym okresie ten ruch może być trochę mniejszy, to z pewnością potem ta przestrzeń samochodami się wypełni. I znowu będziemy mieli do czynienia z zatorem zarówno na Alei Kościuszki, jak i na ościennych ulicach, które do tej pory przejmowały ten ruch właśnie z remontowanego skrzyżowania.
0: Czyli nie można traktować tego jako zbawienie komunikacyjnych problemów w tej części Śródmieścia?
1: Zdecydowanie nie. Można to raczej traktować jako taki plaster na trochę niesprawny system transportowy, który mamy w Śródmieściu. Ten plaster pomoże, natomiast nie będzie on nas leczył z tej choroby, którą jest właśnie aktualnie ilość remontów prowadzonych w Śródmieściu.
0: Jak już mówimy o tunelach, to teraz się przenieśmy w inną część miasta, gdzie także trwają prace przy budowie jednego z łódzkich tuneli. W tamtym tygodniu rozpoczęły się prace przy budowie komory tunelu KDP u zbiegu Włókniarzy Struga. Ledwo tydzień, a mieszkańcy, można powiedzieć, że mają już dość zarówno hałasu, jak i pyłu i kurzu, który się w okolicy pojawia i dostaje się do ich mieszkań. Co w takiej sytuacji można powiedzieć, że bardziej zawiodło? Brak informacji, czy też może nieodpowiednie zabezpieczenie, przygotowanie się do prac wykonawcy?
1: No przede wszystkim należy zauważyć, że tego typu inwestycja, choćby nie wiem jak bardzo był ktoś prawdomówny, nigdy nie obejdzie się bez konsekwencji, tak jak chociażby właśnie emisja pyłu, hałasu, drgań, czy też innych negatywnych efektów, których mogą doświadczać mieszkańcy. W mojej ocenie powinna być przede wszystkim zdecydowanie lepsza informacja, czyli informowanie mieszkańców o tym, na przykład kiedy są planowane jakie prace. Jeżeli będziemy teraz drążyć, mieszkańcy się na pewno przygotują na to, że ten pył się pojawi. Jeżeli będziemy robić działania, które będą powodowały drgania, to mieszkańcy na pewno też lepiej, jak będą powiadomieni, bo lepiej się na to przygotują po prostu. Sam niestety mieszkam przy komorze wydobywczej przy ulicy Odolanowskiej i w momencie, w którym były prowadzone prace przy tunelu średnicowym, doświadczyłem tych negatywnych efektów zewnętrznych. Pyłu było mnóstwo. Natomiast tutaj przy tunelu średnicowym przynajmniej zabrakło odpowiedniej infrastruktury chroniącej trochę mieszkańców przed tymi efektami. Zabrakło specjalnych mat, które by pochłaniały ten pył. Zabrakło zwilżania tego urobku. W związku z tym jest to dopiero początek tej inwestycji, więc może wykonawca się zreflektuje i zdecydowanie lepiej zabezpieczy mieszkańców przed właśnie negatywnymi efektami drążenia tego dużego tunelu kolejowego.
0: No właśnie chciałem przejść do tego, bo to dopiero początek. Mówimy o pierwszym tygodniu prac, czyli tak naprawdę to nie jest jeszcze praca tak naprawdę na głębokościach. Za około 2 miesiące mają wystartować te najbardziej hałaśliwe prace. Jak przed rozpoczęciem tego etapu właśnie powinien może wykonawca właśnie przygotować mieszkańców i czy też jakaś rola miasta w tym jest?
1: Zdecydowanie tak. Wykonawca powinien przede wszystkim przeprowadzić bardzo szeroką kampanię informacyjną dla mieszkańców okolicznych bloków, kamienic i też domów, gdzie ta inwestycja jest prowadzona, tak, żeby właśnie oni byli świadomi tego, z czym za moment się będzie wiązała sytuacja, czego mogą się spodziewać. Rola miasta tak naprawdę jest tutaj nieduża, bo jest to w większości własność prywatna, jeżeli chodzi o bloki, jeżeli chodzi o domy, bądź też spółdzielcza. Wykonawca no jest realizowany przez państwo, tak wybrany, więc tutaj też miasta za dużej roli nie ma. W związku z tym tak naprawdę miasto może być jedynie mediatorem i pośrednikiem, czyli mieszkańcy coś zgłaszają, a miasto tak naprawdę przekazuje tą informację dalej do wykonawcy inwestycji.
0: Nawet jeżeli mówimy o informowaniu przez wykonawcę, jeżeli już te komunikaty się pojawiają, to zazwyczaj one są w takich miejscach, że typowy mieszkaniec Łodzi, który nawet wie, że obok niego będzie budowana jakaś komora, po prostu ich nie dostrzeże, nie ma gdzie ich dostrzec, bo nie zagląda na stronę chociażby Portu Polska.
1: No tak, no to na pewno nie każdy musi też zaglądać na takie strony. Muszę się przyznać, że gdy wykonawca tunelu średnicowego zaczynał pracę, to na moim osiedlu, na każdej klatce, w każdej skrzynce można było znaleźć informacje o tym, że startują prace, że będą utrudnienia, gdzie można zgłaszać ewentualne niedogodności. I wydaje mi się, że wykonawca tego dużego tunelu kolei dużych prędkości również powinien pójść podobnym śladem i z góry po prostu poinformować mieszkańców o tym, że będą prowadzone prace w bardzo szeroki sposób. Od chociażby gazetki Łódź.pl, która jest bardzo powszechna i można ją znaleźć wszędzie, przez chociażby informacje na klatkach schodowych, w skrzynkach mieszkańców, czy też nawet ulotki za wycieraczkami samochodów. Z pewnością bardzo szeroko przeprowadzona kampania informacyjna spowoduje, że mieszkańcy nie będą aż tak rozgoryczeni sytuacją i nie lepiej przygotują się tak naprawdę na to, co może ich czekać.
0: Nie samym drążeniem tuneli jednak Łódź i region żyje. Mieszkańcy Zgierza z pewnością żyli w tym tygodniu końcem utrudnień na ulicy Łódzkiej. Zakończyła się budowa ronda, która pozwala już na bezproblemowy przejazd między Łodzią a Zgierzem. Jednocześnie budowana jest też nowa droga, która połączy osiedle Kurak z ulicą Łódzką. Czy cała ta inwestycja miała, czy też ma sens?
1: Tak naprawdę w mojej ocenie nie do końca to miało sens, bo droga, o której mówimy, to tak naprawdę jest korytarz podmiejski, czyli główna droga, która łączy ościenne satelickie miasta z centralnym ośrodkiem, którym w tym wypadku jest Łódź. I ten korek nie tworzył się przez to, że było skrzyżowanie, tylko jest zdecydowanie dłuższym problemem, większym problemem, który nie dotyczy samego skrzyżowania, ale całego ciągu ulicy. I choć może to rondo rozładuje częściowo korki, no to albo się przeniosą one na skrzyżowanie przed rondem, albo na skrzyżowanie za rondem. W związku z tym dalej będą one występowały. Same rozwiązanie w postaci ronda nie spowoduje nagle, że ten przepływ, ta przepustowość będzie większa. Na pewno łatwiej będzie włączyć się do ruchu od innych korytarzy, które prowadzą do tego ronda. Natomiast w mojej ocenie dalej będziemy mieli sytuację, gdzie to rondo po prostu będzie się korkować, bo jest to tak naprawdę miejsce korytarza do Łodzi, czyli po prostu rano mamy korek w stronę Łodzi, po południu mamy korek w stronę Zgierza i innych ościennych miejscowości.
0: I z tym nic nie zrobimy, bo według wyliczeń z ubiegłego roku dziennie tą trasę pokonuje ponad 25 tysięcy kierowców. Ja zapytam za to o przyszłość tego ronda, tej inwestycji, bo wiemy, że tam budowana jest również ulica kolejowa, czy też nowa kolejowa, która ma łatwiej połączyć tą część z dworcem kolejowym w Zgierzu. Czy biorąc pod uwagę właśnie chociażby ciągle rozwijającą się kolej w regionie, a także w przyszłości KDP, to jednak ta inwestycja z czasem może okazać się bardziej sensowna i bardziej racjonalna?
1: Budowa samej drogi nie rozwiąże nam problemów komunikacyjnych w tym wypadku. Do tego powinniśmy dodać też inne dodatki, jak chociażby parkingi park and ride, jak być może dostosowanie lepsze rozkładu jazdy pociągów, tak żeby faktycznie lepiej one spełniały oczekiwania potencjalnie nowych pasażerów. Bo sama droga po prostu nam przekieruje ruch. Być może ktoś skorzysta z pociągu, być może nie. Tutaj konieczne są też inne rozwiązania, które trochę zmienią nam punkt widzenia i pozwolą na przesiadkę z samochodu tak naprawdę na komunikację, czy to zbiorową, czyli tramwaj, bądź autobus, bądź też pociąg w przypadku tej inwestycji drogowej.
0: Dobrze, tym razem przechodzimy do autostrady A1, wzdłuż której ma być ciszej. Po zapowiedziach budowy nowych ekranów akustycznych wybrano wykonawcę prac, a to oznacza, że w przyszłym roku mieszkańcy m.in. Nowosolnej, Strykowa, Andrespolu czy Tuszyna będą mogli odetchnąć od ciągłego hałasu. Czy mówimy tu o sukcesie, czy wręcz przeciwnie? Bo niektórzy mieszkańcy musieli walczyć o tą inwestycję nawet kilkanaście lat.
1: No zdecydowanie to nie powinno tak wyglądać. W mojej ocenie powinny być już na etapie projektowania zastosowane odpowiednie rozwiązania, które by tłumiły ten hałas. Według WHO hałas jest jednym z główniejszych powodów chorób występujących u ludzi mieszkających w miastach, jak i w miastach ościennych. Ten hałas niestety będzie nam cały czas rósł. I przy budowie autostrady powinniśmy albo stosować odpowiednią nawierzchnię, która pochłania trochę ten hałas, a w miejscach, które są gęsto zaludnione, co możemy też spotkać na przykład na autostradowym odcinku w Warszawie, mamy tak naprawdę zagłębienie, w którym jest poprowadzona autostrada. Dookoła są specjalne wały ziemi, one bardzo dobrze pochłaniają ten dźwięk. To, że ekrany są budowane dopiero teraz, to wielkie szapoba dla mieszkańców, że udało im się to wywalczyć. Natomiast no, nie powinno to na pewno tak wyglądać, bo już na etapie planowania inwestycji wykonawca, jak i inwestor powinni uwzględniać ewentualne efekty zewnętrzne, które będzie taka inwestycja generowała. W przypadku autostrady hałas jest ogromny i jestem zdziwiony, że nie zrobiono tego od razu, czyli przy budowie autostrady A1.
0: Komunikacyjnie w tym tygodniu dużo się działo, ale dużo dziać się będzie także w przyszłym tygodniu. No i właśnie takie pytanie, czy ma pan jakieś pocieszenie dla łódzkich kierowców, którzy będą musieli w poniedziałek się obudzić w nowej rzeczywistości, bo mamy kolejne remonty. Będzie remont Kopernika i częściowe zamknięcie ulicy. Kolejny etap prac przy Broniewskiego, przez co fragment remontowany będzie jednokierunkowy. Do tego też zmiana organizacji ruchu na ulicy Północnej, bo kończy się pierwszy etap, a od poniedziałku rusza kolejny. No i jeszcze skrzyżowanie Kilińskiego-Pomorska, gdzie rusza przebudowa torowiska. Jakieś słowa dla kierowców i dla pasażerów MPK także.
1: Drodzy Państwo, pozostaje mi życzyć Państwu cierpliwości, bo nie ma chyba tak naprawdę nic innego, co może nam teraz pomóc. Koniecznie słuchajcie na pewno Radia Łódź w drodze, to Was na pewno odstresuje. No bo tak naprawdę nic innego nam nie zostaje. Ilość tych remontów, która jest aktualnie prowadzona w Łodzi, nie pozwala na sprawne przemieszczanie się. Bez względu na to, skąd dokąd jedziemy, zawsze gdzieś natrafimy na remont. Jedynym remedium jest chyba tylko i wyłącznie teraz pewna doza cierpliwości, która na pewno może się już w pewnym momencie skończyć u mieszkańców, natomiast mam nadzieję, że jeszcze macie Państwo całkiem jej spore zasoby.
0: No i tej cierpliwości na koniec życzymy, a tydzień podsumowaliśmy z Mateuszem Sobocińskim z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
2: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażlucki.pl.
3: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Jest 10:00. W Radiu Łódź czas na serwis informacyjny. Justyna Krakowiak.
6: Dziś paliwo tańsze. Na niektórych stacjach paliw pojawiły się już tłumy. Coraz mniej dzieci rodzi się w Łodzi. A na koniec sport i legenda koszykówki. Piękne słońce w całym regionie. Na termometrze już 12 stopni. Spory ruch na stacjach benzynowych od samego rana, m.in. w Poznaniu. Od dziś kierowcy płacą za litr benzyny i oleju napędowego średnio ponad złotówkę mniej. Rząd ponownie wprowadził pakiet osłonowy ceny paliw niżej, obniżył akcyzę i podatek VAT od paliw. Część kierowców przyznaje, że czekała do dzisiejszego poranka z zatankowaniem auta.
7: Wczoraj usłyszałam w radiu, że dzisiaj będzie obniżka, więc zaczekałam z tankowaniem do dzisiaj.
8: No jest fajnie, że jest taniej, ale no i tak nie ma szału, prawda?
7: Jak ktoś prowadzi firmę, no to sporo, prawda?
8: Ja mam benzynę, także trochę taniej się jeździło.
6: Cena maksymalna za litr benzyny 95 na ten weekend to 6,73 zł. Krista Pike, jedyna kobieta w celi śmierci w stanie Tennessee, 3 dni po nieudanej próbie egzekucji nadal przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. Jest nieprzytomna i podłączona do respiratora, poinformowali jej obrońcy. Jan Pachlowski.
9: Prawnicy w tej sprawie złożyli w sądzie pilny wniosek, domagając się wydania nakazu zobowiązującego Departament Więziennictwa stanu Tennessee do zabezpieczenia wszelkich istotnych dowodów związanych z próbą egzekucji. Nasza klientka, syczona z powodu poważnych skutków działania środka podanego podczas próby egzekucji, przekazali w oświadczeniu prawnicy. Krista Pike zgłaszała obawy dotyczące procedury śmiertelnego zastrzyku na kilka miesięcy przed wyznaczonym terminem egzekucji, argumentując, że nadpłytkowość, zespół stresu pourazowego oraz drobne żyły sprawiają, iż istnieje pewność lub wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia znacznego ryzyka, że doświadczy ona niepotrzebnego i dodatkowego bólu oraz cierpienia. Po próbie przeprowadzenia egzekucji gubernator zarządził niezależną weryfikację procedur oraz tymczasowe wstrzymanie zaplanowanych egzekucji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: W województwie łódzkim umiera ponad 2 razy więcej osób niż się rodzi. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku urodziło się tu około 14 tysięcy dzieci. Zmarło ponad 30 tysięcy osób. To oznacza, że mieszkańców regionu ubywa, mówi socjolog Monika Mularska-Kucharek.
10: Decyzja o dziecku jest przecież jedną z najbardziej długoterminowych decyzji w życiu. Potrzebujemy do niej choć minimalnego poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, mieszkaniowego, zawodowego, ale myślę również, że i emocjonalnego, i relacyjnego.
6: Socjolog wskazuje też, że wpływ na tę sytuację mają m.in. starzenie się społeczeństwa, rosnące koszty życia i obawy związane z wojną.
1: Więcej na radiołódź.pl.
6: Po raz pierwszy w historii Shaquille O'Neal przyjedzie do Łodzi. Legenda koszykarskiej ligi NBA pojawi się na specjalnym koszykarskim wydarzeniu w Atlas Arenie. Będzie to trzecia edycja All Stars League, w której swoje umiejętności koszykarskie prezentują muzycy, influencerzy, aktorzy czy sportowcy. Szak od początku wspiera tę inicjatywę, mówi jeden z organizatorów, Dawid Tomanek.
11: Shaquille od początku wspierał też nasz event. To jest pierwsza edycja, gdzie faktycznie jest z nami.
12: Fizycznie Shaq będzie
11: współgospodarzem i będzie na miejscu przez cały event.
13: Pierwszy raz w Polsce Dunkman, czyli zawodnicy Ligi Shaqa tutaj wystąpią. A co do drużyn, no to co, mamy Huberta, mamy OSTR-a, mamy Erejka Moczko, mamy Wojtka Gole, no dużo zawodników z różnych światów i to jest właśnie fajne u nas, że nie ograniczamy się do jednych ludzi, tylko tak naprawdę każdy chce u nas zagrać.
6: Podkreśla drugi z organizatorów, koszykarski TikToker Tomasz Tomanek. Łącznie rozegrane zostaną 4 mecze, początek wydarzenia o 18:00. Połowa dochodu z transmisji internetowej zostanie przekazana na Fundację Cancer Fighters. Relacje na żywo także w naszej audycji Strefa Kibica, a o tym, czego Shaq sobie zażyczył, można posłuchać w rozmowie z organizatorami na radio.łódź.pl. Kolejne wiadomości za godzinę.
5: Słonecznie i coraz cieplej, właściwie tym zdaniem można by skwitować wszystko, co związane z pogodą dziś. Za naszym radiowym oknem naprawdę piękne słońce. Na termometrach już w tej chwili około 13, gdzie niegdzie 14 stopnia, będzie jeszcze cieplej, bo termometry pokażą dziś nawet 21 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr wieje raczej słabo z południowego wschodu i z południa. Natomiast nocą, bo warto też wspomnieć o tym, co wydarzy się nocą, na ogół będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Lokalnie mogą pojawić się mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura spadnie oczywiście i wyniesie od 5 do 8 stopni, ale w niedzielę zachmurzenie co prawda będzie umiarkowane, a miejscami nawet duże, jednak temperatura znów na całkiem przyzwoitym poziomie, bo od 19 do 20 stopni. Innymi słowy, powtarzając już to, co mówiłem wcześniej, mamy naprawdę udany pogodowo październikowy weekend. Wykorzystajmy ten czas jak najlepiej.

0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
1: 5,5 minuty po godzinie 10:00 rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Jesteśmy z Państwem w składzie Adam Miksa, realizujący program, i Marcin Tercjak przed mikrofonem Radia Łódź. Teraz zagrają i zaśpiewają Fish Emade Tworzywo.

Wolne dni to Fijemade Tworzywo. Tak muzycznie rozpoczęliśmy drugą część naszego sobotniego spotkania bez pośpiechu. Dziś w Radiu Łódź muzyka będzie brzmieć nie tylko z anteny, także w studiu imienia Henryka Debicha, w naszym legendarnym, kultowym studiu wystąpi znakomity młody alternatywno-jazzowy, czy też jazzowo-alternatywny zespół Nene Heroin. Są na rynku od niedawna, parę lat, ale jest o nich już bardzo głośno. Zdobyli mnóstwo nagród, zostali zauważeni przez krytykę, przez publiczność i dziś zagrają w naszym studiu. Jest to jeden z tych koncertów, które towarzyszą jubileuszowemu rokowi Radia Łódź, bo przecież właśnie mamy jubileuszowy rok. 95. urodziny Radia Łódź. Jeszcze wiele się wydarzy tej jesieni, naprawdę. No a dziś Nene Heroin w studiu imienia Henryka Debicha. Warto zajrzeć do internetu i sprawdzić, czy jeszcze są bilety, bo zdaje się, że wczoraj zostały jakieś ostatnie sztuki. Warto też pamiętać o tym, że kolejne wydarzenia już niebawem w naszym studiu, między innymi 18 października koncert zespołu Easy and the Black Trees, który swoją ostatnią płytę nagrywał także w studiu imienia Henryka Debicha ze znakomitym producentem Marcinem Borsem. Nieco później, bo 26 października, niejako na finał, czy też postscriptum festiwalu Sound Edit, niezwykły koncert Waluś Kraksa Kryzys i jego przyjaciele, między innymi wśród tych przyjaciół Muniek Staszczyk, Krzysztof Ostrowski z zespołu Cool Kids of Dead, także wokalista zespołu Dziwna Wiosna, zjawią się w studiu imienia Henryka Debicha, żeby zagrać piosenki legendarnego, nieżyjącego już niestety artysty Roberta Brylewskiego, człowieka, który stał za sukcesem i za też legendą niesamowitych polskich grup w latach 80. i 90., między innymi takich zespołów jak Izrael czy Brygada Kryzys, ale nie tylko. Sam był też fantastycznym producentem i pracował przy płytach bardzo wielu niezwykłych artystów, więc taki koncert też w październiku w naszym studiu i warto sprawdzić w internecie dokładnie, na jakich warunkach można na ten koncert dotrzeć, czy są bilety, czy jeszcze są bilety i koniecznie na którymś z tych wydarzeń się w naszym studiu zameldować, a najlepiej na wszystkich. Natomiast to, o czym mówię, to oczywiście nie jest wszystko, bo kulminacja będzie miała miejsce w listopadzie, dokładnie 22 listopada, kiedy odbędzie się wyjątkowy koncert, o którym jeszcze będziemy na pewno bardzo dużo mówić, bo to będzie koncert premierowy pewnej płyty, która została nagrana i napisana specjalnie z okazji 95-lecia Radia Łódź. Ale o tym na razie jeszcze nie będę nic mówił. Przyjdzie taki moment, w którym wszystko stanie się jasne, chociaż już powoli jasnym się staje. Zatem wróćmy do muzyki przygotowanej na dziś. Już teraz Beyoncé i Pharrell Williams, a potem ze swojej płyty wydanej w sierpniu Joanna Samuels.

Joanna Samuels pochodzi z Nowego Jorku, ale ta płyta, która ukazała się w sierpniu, powstawała przede wszystkim w słonecznej Kalifornii. Zawiera takie właśnie urocze piosenki jak utwór Circles, którego wysłuchaliśmy wcześniej w kompozycji Can I Watch You. Pojawiła się Beyoncé z gościnnym udziałem Pharrella Williamsa, który z kolei doskonale znany jest jako artysta solowy, ale też jako bardzo ceniony producent. Ostatnio współpracował przy najnowszej płycie Johna Legenda i te pierwsze single, które już mieliśmy okazję usłyszeć, bo płyta zdaje się dopiero ukaże się za kilka tygodni, brzmią całkiem obiecująco. Niewiele w nich, jak na płyty Johna Legenda, fortepianu, ale ponoć to będzie właśnie taka płyta, na której będzie tego fortepianu zdecydowanie mniej niż na wszystkich poprzednich albumach znakomitego artysty. 23 minuty po godzinie 10, Radio Łódź bez pośpiechu w sobotę. Dziś przypomnijmy 3 października 2026 roku. Piękny i słoneczny, zachęcający i zapraszający do tego, żeby jak najwięcej czasu spędzić na świeżym powietrzu. W tej chwili na termometrach, tutaj przynajmniej na tym naszym radiowym, już 15 stopni. Zaśpiewa Mela Koteluk.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
0: Tomek Lipiński w Radiu Łódź. Głos buntu, jeden z najważniejszych prekursorów punk rocka w Polsce. Lider Brygady Kryzys i zespołu Tilt spotka się ze słuchaczami Radia Łódź. Czy jeszcze będzie przepięknie, czy jeszcze będzie normalnie? Spotkanie z Tomkiem Lipińskim w Radiu Łódź, czwartek, 8 października, godzina 18. Przyjdź do radia lub słuchaj transmisji na żywo. Szczegóły na radiołódź.pl.
2: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze
3: Fachowe porady ekspertów.
4: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
3: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
5: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
3: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. W każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Wikiński klimat, sport i dobra zabawa. Drugi bieg Wikinga. Lutomiersk, 11 października. Zaprasza gmina Lutomiersk i Lumisport.
1: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
9: Prawie 30 minut po godzinie 10, kilka minut temu mówiłem o tych nowych piosenkach Johna Legenda z płyty, która ukaże się niebawem, piosenkach, nad którymi John pracował wspólnie z Pharrellem Williamsem. No to teraz będziemy mieli konkretny przykład w postaci nagrania Fireflies, a chwilę później sprzed lat klasyk w wykonaniu zespołu Fleetwood Mac.

Lalka, najnowsza ekranizacja słynnej powieści Bolesława Prusa, i ten film budzi oczywiście przede wszystkim ogromne zainteresowanie, to naturalne, ale też nie powiem, że skrajnie różne, ale jednak zróżnicowane opinie. Natomiast oczywiście warto osobiście przekonać się, jaka jest ta nowa Lalka, również jaka jest ta serialowa, którą możemy znaleźć na jednym z popularnych kanałów streamingowych. Oprócz tego w kinach możemy znaleźć też jeszcze inną Lalkę, co dystrybutorzy zresztą dość stanowczo podkreślają, bowiem jest to horror i film wyświetlany jest właśnie jako Lalka i dopisek przy informacji o tym filmie, ale to jest horror. Żeby nikt w jakikolwiek sposób nie pomylił się i nie był potem rozczarowany, że ogląda zupełnie inny obraz niż ten, na który się wybrał. No a z drugiej strony wprowadzenie tego filmu do kin w tym samym czasie, kiedy właśnie wyświetlana jest Lalka, najnowsza ekranizacja słynnej książki, to też jest dosyć ciekawy zabieg promocyjny i marketingowy. Muzycznie przed nami teraz Tomasz Makowiecki w utworze zatytułowanym Lato w mieście.

Lizo i utwór Still Bad to przed chwilą, a wcześniej Lato w mieście i Tomasz Makowiecki. W naszej historii różnego rodzaju muzycznych wydarzeń i koncertów, które zdarzyły się w studiu imienia Henryka Debicha, na długiej liście wykonawców, którzy przekroczyli próg tego studia po to, żeby zaśpiewać przed zgromadzoną w nim publicznością, również znajduje się Tomasz Makowiecki. To było już 2 lata temu pewnie, kiedy pojawił się w maju 2024 roku, żeby zaśpiewać piosenki z wówczas wydanej płyty Bailando. I nie tylko z tej płyty, także z albumu wcześniejszego, i to dużo wcześniejszego, bo poprzednia płyta Tomka Makowieckiego ukazała się około roku 2010. 13 minut już tylko do godziny 11 w Radiu Łódź, teraz z nowej płyty Artur Rojek, człowiek, który jest postacią wielozadaniową, jak wiemy, organizuje festiwale, jest osobowością medialną. No i znalazł czas, by nagrać nową, trzecią solową płytę. Z tej płyty posłuchamy teraz utworu zatytułowanego Judo.

Just For You to był zespół M People, a wcześniej słuchaliśmy Artura Rojka z jego płyty najnowszej. Na zegarze 4,5 minuty do godziny 11. To teraz jeszcze, czyli przed serwisem informacyjnym w Radiu Łódź, The Lemon Twigs.

0: Autopromocja.
1: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
8: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac Zachodnia 5. Telefon 512 329 333.
0: Po reklamie.
9: Minęła 13. 11 oczywiście. Zdecydowanie czas aż tak szybko nie płynie, ale czas najwyższy na serwis informacyjny w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Kierowcy tankują dziś w nieco lepszych nastrojach. Ceny paliw po rządowej interwencji spadły o ponad złotówkę za litr. Epidemiolodzy radzą zaszczepić się przeciwko grypie i COVID. Nadciąga sezon infekcji. W Czechach ukazała się komiksowa biografia Marii Skłodowskiej-Curie. W regionie dziś lato jesienią, dużo słońca i do 23 stopni. Ceny paliw w dół. Ze zmian najbardziej ucieszą się kierowcy aut benzynowych, bo obniżka za olej napędowy nie jest aż tak duża. Ceny benzyny są takie jak w ubiegłym roku. Za litr zapłacimy ponad 6 zł. Diesel kosztuje blisko 8 zł. Z tankującymi na jednej ze stacji paliw w Pabianicach rozmawiał nasz reporter Adam Łużyński.
11: Widzę, że pan tankuje olej napędowy. Czy ceny, które teraz są, około 8 zł za diesel, one trochę zeszły w dół? Jak pan ocenia te zmiany?
12: No, szaleństwa nie ma, no, coś zeszło.
11: Jaki powinien być najwyższy limit według pani? Takie ceny, że wyżej być nie może.
13: No, uważam, że 6 to jeszcze było akurat.
10: Obniżka cen paliw jest efektem od nowego obwieszczenia ministra energii. W przyszłym tygodniu mają zostać ustalone ceny maksymalne. Pakiet CPN ma obowiązywać co najmniej do końca roku.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Przed nami sezon infekcyjny. Pogoda dopisuje, warto więc ten czas wykorzystać na szczepienia przeciwko grypie i COVID, radzi główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski. Od 2 tygodni szczepionka przeciw COVID jest dostępna w punktach szczepień i aptekach, ale nie ma już e-skierowań, mówi dr Grzesiowski.
15: Zmiana w tym roku, nie ma tej centralnej rejestracji na szczepienia, w związku z tym nie ma już tych slotów wystawianych przez apteczne punkty szczepień czy POZ-y. Trzeba po prostu komunikować się ze swoim punktem szczepień, najbliższe miejsce zamieszkania, sprawdzić, czy jest tam dostępna szczepionka i na szczepienie się udać.
10: Szczepienia przeciw grypie są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do 18 lat, seniorów po 65 roku życia oraz kobiet w ciąży i w połogu. Przeciw COVID wszyscy chętni mogą się zaszczepić bezpłatnie. Tłumy na Light Move Festival. Hotele w Łodzi były prawie pełne. Setki tysięcy osób odwiedziły Łódź podczas 16. już edycji Light Move Festival. Pod koniec września mieszkańcy i turyści oglądali świetlne instalacje, projekcje i mappingi w centrum miasta. Na przykład na Placu Wolności projekcje pojawiły się na 13 fasadach budynków otaczających plac, dzięki czemu widzowie mogli oglądać pokaz dookoła. W kilku punktach miasta, w tym na balkonie Pałacu Poznańskich, odbywały się koncerty, m.in. muzyki alternatywnej. Obłożenie hoteli pokazuje, że festiwal przyciągnął turystów. Mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
16: W piątek i sobotę obłożenie hoteli przekroczyło 90%. To pokazuje jasno, że na festiwal przyjeżdżają nie tylko lokalsi czy okoliczni mieszkańcy Łodzi, ale przede wszystkim turyści z regionu, a także z całej Polski.
10: Urząd Miasta Łodzi podsumował tegoroczną edycję jako rekordową pod względem liczby odwiedzających. Nie ma jednak jeszcze dokładnych danych, które pozwoliłyby porównać tegoroczny wynik z ubiegłorocznym. W Czechach ukazała się komiksowa biografia Marii Skłodowskiej-Curie. Ponieważ o jej badaniach nad promieniotwórczością i dwóch Noblach słyszał niemal każdy, czeska ilustratorka Krystyna Krauzowa postanowiła opowiedzieć o polskiej naukowczyni również przez pryzmat codziennego życia.
17: Ostatni raz słyszałam o Marii Skłodowskiej-Curie w szkole podstawowej. Wiedziałam, że była wielką naukowczynią i dwukrotną laureatką Nagrody Nobla, ale to tyle. Tymczasem mnie interesowało tło tego wszystkiego. Powiedziała mi autorka komiksu Krystyna Krausowa. Przygotowując książkę, szukała inspiracji w Polsce. Pojechałam do warszawskiego muzeum, gdzie sfotografowałam wszystko, od ubrań do sprzętu laboratoryjnego. Chciałam przybliżyć czytelnikom nie tylko to, co znają już z podręczników, ale też życiorys Skłodowskiej-Curie, który sam w sobie jest bardzo ciekawy. Jednym z wyzwań było przedstawienie procesów chemicznych i fizycznych. Przyznaję, że było to bardzo trudne. Sama musiałam najpierw zrozumieć niektóre procesy. Tymczasem fizyka i chemia są mi zupełnie obce. Powieść graficzna Krystyny Krausowej wiosną ukazała się w Polsce, a teraz wychodzi także w czeskim tłumaczeniu. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
10: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam w południe.
9: Słonecznie i coraz cieplej, powtarzam to zdanie jak mantrę, ale tak właśnie dzisiaj wygląda pogoda. W tej chwili na termometrach już 16 stopni, a będzie nawet do 23. Wiatr powieje słabo, najczęściej z południowego wschodu i z południa. W nocy zachmurzenie będzie małe lub również będzie bezchmurnie. Lokalnie możliwe są możliwe jest występowanie mgieł, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura nocą spadnie gdzieniegdzie nawet do 5 stopni. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie niestety nieco większe, momentami duże, ale wciąż ciepło od 19 do 20 stopni.

0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
1: 6 minut po godzinie 11. Adam Miksa, realizujący program, i Marcin Tercjak. Raz jeszcze kłaniamy się nisko. W Radiu Łódź już za kilka minut garść informacji kulturalnych. Natomiast teraz zespół Electric Light Orchestra.

0: Czas na kulturę.
1: Justyna Krakowiak, dzień dobry. Dzisiaj mam dla Państwa zaproszenia do teatru, ale też na koncerty. Także dziś będzie się działo, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne. Na początek zaproszę Państwa do Atlas Areny. Co prawda ten koncert dopiero za kilka dni, ale już dziś warto sprawdzić, czy są jeszcze dostępne bilety. A z tego co wiem, jeszcze jakieś pojedyncze czasami się trafiają, dlatego warto polować. Mowa oczywiście o Deep Purple. Deep Purple przyjeżdża do Łodzi, będzie można tutaj posłuchać ich koncertów. Oczywiście to nie kwestia nowa ikona, ich utwory od lat pojawiają się na antenach różnych stacji radiowych, mają bestsellerowe albumy, doskonałe dźwięki i oczywiście inspirują kolejne pokolenia muzyków. Każdy, kto był na koncercie Deep Purple, potwierdza, że to jest ikona i to jest absolutnie koncert taki, na którym po prostu warto się pojawić. Jeśli chodzi o to, kiedy Deep Purple będą w Łodzi, to będzie czwartek, 8 października, to znaczy, że to naprawdę zaledwie kilka dni zostało na to, żeby tutaj u nas się pojawić i jakoś zarezerwować sobie miejsce na tym koncercie, a warto, proszę dać się przekonać. Natomiast warto też już teraz rezerwować sobie miejsce i czas na najnowszą premierę Teatru Wielkiego w Łodzi, bo w naszej operze będzie Coppelia. To jest spektakl, który wraca na łódzką scenę po 26 latach przerwy, także wiele widzów zapewne zapomniało już ten tytuł, a organizatorzy przekonują, że to jest absolutnie wyjątkowe wydarzenie, które ponownie ożywi magię tańca, humoru i romantycznej opowieści, zachwycając widzów w każdym wieku. Zresztą Teatr Wielki w Łodzi ma sporo planów na ten sezon. Proszę posłuchać.
2: Eufonie też idealnie pasują do Łodzi, dlatego że to jest przecież miasto wielu kultur, taka soczewka Europy Środka, którą chcemy pokazywać, tego sąsiedztwa kultur.
3: Zależy nam na tym, żeby być częścią dużych wydarzeń, nie tylko tych, które są lokalne, wojewódzkie, ale także ogólnopolskie, no docelowo oczywiście również i międzynarodowe. Na festiwal Eufonii jest jednym z takich wydarzeń, w których, nie czarujmy się, warto być jego częścią.
1: Na początku mówiłam o klasyce rocka, to teraz wrócimy na nieco inną stronę, jeśli chodzi o muzykę, bo na scenie muzycznej pojawiają się nie tylko rockowe legendy, ale także legendy muzyki żeglarskiej, bo w klubie Keja pojawi się tym razem grupa Cztery Refy, czyli absolutna legenda, jeśli chodzi o pieśni morskie, pieśni wielorybnicze i wszystko to, co kojarzy się z szantami. To właśnie na ten koncert zapraszam Państwa już dzisiaj wieczorem o godzinie 20. Będzie można posłuchać ich wszystkich utworów 40 lat przez świat. Tak właśnie nazywa się koncert, który dzisiaj wieczorem w klubie Keja zostanie zaprezentowany.

Who's Gonna Love You Now? To jest spora sensacja ostatnio na Wyspach Brytyjskich przede wszystkim, czyli zespół The Taps i ich najnowsza płyta zatytułowana Hard Life, pełna takich melodyjnych, lekko folkowo-celtycko brzmiących nagrań z energią punkową niemal wykonanych. A propos grania punkowego, czy też postpunkowego, trwa aktualnie w klubie Vultura w Łodzi bardzo ciekawy festiwal. Młody, działający jeszcze skromnie, ale chyba też tak trochę w założeniu jest undergroundowy festiwal Szelest. O nim nieco więcej powiemy między godziną 12 a 13, między 12 a 13 w naszym paśmie kulturalnej soboty, bo 12 zespołów zupełnie młodych, nowych, świeżych można obejrzeć, choć swoją stylistyką nawiązujących do brzmień z przełomu lat 70. i 80. z grubsza rzecz ujmując. I trochę ogólnie. 6 z nich zagrało wczoraj, ale festiwal trwa, więc jeszcze dziś będzie można 6 młodych artystów z Łodzi i okolic zobaczyć w klubie Vultura. O tym powiemy między innymi, o tym właśnie w naszym programie między godziną 12 a 14. A teraz zagra i zaśpiewa zespół Tilt. Tomasz Lipiński już niebawem, bo 8 października będzie gościem w naszej rozgłośni.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
12: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażlucki.pl.
13: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
14: Kevin!
13: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
15: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
16: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517 416 417.
0: Po reklamie.
17: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
18: Za 29 minut będzie godzina 12. Po 12 kulturalna sobota na antenie Radia Łódź, a w niej nie tylko o festiwalu Szelest, który już trwa, ale także o rokowisku, które się zbliża i o jubileuszu Teatru Impro również kilka słów powiemy. Ale na razie sporo muzyki jeszcze przed nami. Teraz zespół Travis.

Love is on my mind, to był Jay Bernard, 22 minuty pozostały do godziny 12. Nim zaprosimy Państwa wraz z Małgorzatą Błażewicz do krainy łódzkich smaków, teraz jeszcze zaśpiewa Zieliński.

0: łódzkie smaki.
1: To są łódzkie smaki, Małgorzata Błażewicz. Witam bardzo serdecznie. W zeszłym tygodniu byłam w Kole Gospodyń Wiejskich w Borowej i tutaj z paniami, no powiedzmy, przygotowywałam, chociaż tam już wszystko było zrobione, do dożynek w Wiśniowej Górze. Jak było na dożynkach? Super?
2: Oczywiście, super, smacznie i bardzo dużo ludzi.
1: Szefowa Koła Gospodyń Wiejskich, pani Elżbieta. Dzisiaj to jest odcinek łódzkich smaków nie dla wegetarian, ponieważ dzisiaj będziemy przygotowywać mięso. Mięso, które panie tutaj przygotowują w taki sam sposób od wielu, wielu lat, rozumiem.
2: Tak, udoskonalamy. W zależności, powiedzmy, kto rzuci nowy pomysł, albo gdzieś podpatrzymy wśród innych kół. Więc też...
1: Czyli są innowacje.
2: Oczywiście, trzeba cały czas, powiedzmy, iść do przodu.
1: Bo tradycja jest bardzo ważna, ale oczywiście można te tradycje wzbogacać. No dobra, mamy tutaj karkówkę, widzę. Dzień dobry, jak ma pani na imię?
3: Dzień dobry, Marta.
1: Pani Marta, karkówki jest to ze 2 kilo pewnie, tak na moje oko. Dobra, i ona jest, widzę, ponacinana. Kto wybierał ten kawał karkówki?
3: Chyba pan, który obsługuje w sklepie. Poprosiłyśmy, żeby był ładny, bez przerostów, bez kości. No i chyba udało
1: ale
3: się
1: dobrać. Ale tłuszczyku musi trochę być.
3: Tak, są gdzieniegdzie te przerosty, ale nie jest ich aż na tyle dużo, żeby był twardy.
1: Do tego widzę tutaj obok pokrojony czosnek. Co pani robiła z tym czosnkiem?
3: Tak, nacinam karkówkę i pokrojony w plasterki czosnek jakby wkładam w ten karczek.
1: W mięcho tam do środka, bo on ponacinana jest karkówka. No dobra, i idzie na to jakaś marynata, gdzieś potem czymś jeszcze to mięso pani obsypuje? Widzę, że tak, ale to jest radio, więc muszę słuchaczom naszym powiedzieć, że jest jakaś marynata do tego.
3: Tak, ja teraz używam już gotowej do karkówki specjalnie przeznaczonej. Jest bardzo aromatyczna, po upieczeniu czuć ten smak, więc takiej niekiedy używamy.
1: Ale robicie też same marynatę?
3: Tak, tak, też.
1: I co w tej marynacie jest?
3: Zioła prowansalskie, papryka, pieprz. Pieprz ziołowy, liście laurowe, tak, ziele angielskie.
1: A sól?
3: Soli troszkę też.
1: W przyprawie jest, czy pani sama daje? Bo to łatwo chyba przesadzić, nie?
3: Tak, jeżeli używamy gotowej przyprawy, to już nie solimy. Jeżeli mieszamy od początku przyprawy, no to dodajemy sól.
1: Dobra, no to takie 2 kilo karkówki potem w tej marynacie. Czy to musi poleżeć trochę, żeby tam wszystko się...

0: żeby to mięso złapało ten smak.
1: Tak, jeszcze zalewamy oliwą bądź olejem. Wkładamy wtedy do lodówki i kilkakrotnie wyjmujemy, przekręcamy, żeby to się tam nasączyło dobrze.
0: Ile godzin?
1: Całą noc najlepiej. To wtedy jest najsmaczniejsza, jest wtedy wilgotna.
0: Ale jak ktoś nie ma czasu i wsadzi na 2 godziny, to też będzie okej?
1: Okay? Tak, też będzie okej.
0: Okay. Czyli na taki niedzielny obiad, gdyby Państwo się zastanawiali, co jutro zrobić, to już tutaj przychodzimy z pomysłem na karkówkę. I potem, jak już jest po tej, załóżmy, całej nocy wyjęta z lodówki, to co dalej Pani z nią robi?
1: Do nagrzanego piekarnika wkładamy na około... No myślę, że zależy od ustawienia stopni, tak do 200 stopni maksymalnie i do około 2 godzin.
0: 2 godziny w 200 stopniach. Obracamy ją potem, jak się piecze?
1: Nie, ja nie obracam.
0: Ale w jakimś rękawie, folii, w czym ją Pani piecze?
1: Nie, ja piekę na blaszce, tak, wyłożonej papierem. I myślę, że jak ona jest tak zapeklowana przez całą noc, to ona się właśnie wtedy nie wysusza na tyle, żeby ona była sucha.
0: No i potem, jak już jest wyjęta, upieczona, no to kroimy ją na plastry. Jest do niej jakiś sos?
1: My tutaj przygotowujemy bez sosu, bardziej to przyrządzamy w formie podania na kanapeczkach, na bagietkach pieczonych bądź posmarowanych jakimś
0: smakiem. Ale można ten sok, który się wytopił z tej karkówki, ten cały, to całe dobro zgarnąć z blaszki, zrobić z tego sos i podać na przykład z ziemniakami, prawda?
1: Jak najbardziej. W domu przy obiadach tak często robię.
0: Na ciepło, dobrze. No i pięknie. I zaraz karkówka idzie do pieca, to ja teraz przejdę tutaj, bo tutaj jest jakaś skomplikowana konstrukcja. Jak ma Pani na imię?
2: Małgorzata.
0: Pani Małgorzata, co my tutaj mamy, Pani Gosiu?
2: Będziemy tu mieli boczek rolowany tak zwany, z polędwiczką w środku.
0: Czyli tak, mamy taki plaster jakby boczku na desce. Ile tego boczku tutaj jest, tak na oko?
2: No tak ponad kilogram.
3: Kilo 20.
0: I polędwiczka, boczek jest czymś natarty, to najpierw po kolei. Czym tu pani, co tu Pani dawała na niego?
2: Tu jest pieprz, sól, czosnek i cebulka.
0: I na to idzie polędwiczka wieprzowa?
2: Polędwiczka, tak, wieprzowa i później to zwiniemy w taką rolatkę, zwiążemy sznureczkiem.
0: To jak Pani będzie zwijała, to ja zaraz biorę telefon i będę to nagrywać. Będzie instrukcja wideo. Oczywiście zapraszam Państwa, naszych słuchaczy, na stronę www.radioloc.pl/łódzkie smaki, ale także na nasz Instagram, bo będziemy tam wrzucać i zdjęcia i no, taką instrukcję wideo, można powiedzieć, jak tu Pani Gosia będzie zwijała ten boczek. I potem idzie do pieca. Na ile?
2: No, około 1,5 godziny.
0: Bez żadnej folii, bez niczego?
2: Nie, on jest tylko zawinięty sznureczkiem, co by nam się nie rozwinął i...
0: I potem go studzimy i też idzie na kanapki?
2: Też.
0: A na ciepło można?
2: No raczej.
3: Raczej kanapki.
0: Czyli robimy sobie po prostu wędlinę. Czyli tutaj boczek się już zwija. Aha, ja biorę telefon, bo muszę nagrać wideo, jak Pani Gosia zwija. Teraz Pani Gosia zawija ten boczek, więc ja tak, w jednej ręce mikrofon, nie przeszkadzam Pani Gosi, nie pytam o nic, a w drugiej telefon, bo tu jest, no to nie jest prosta sprawa, żeby tak zwinąć, żeby to wszystko weszło do środka i potem jeszcze trzeba to obwiązać sznurkiem, jak mówiła Pani Małgorzata, żeby to się pięknie upiekło. No i jest taka, o, taki boczek, w środku tam ma polędwiczkę i zaraz będzie jeszcze obwiązywanie sznurkiem. O. I tradycyjna metoda wiązania sznurka, czyli palec idzie na węzełek. Taka trochę misterna robota, bym powiedziała. To ja chciałam jeszcze zapytać Pani Elu o jedną rzecz. Czy Wy gotujecie tutaj z taką cierpliwością, macie tak dużo czasu, że możecie poświęcić się temu gotowaniu, czy czasami jest tak, że wpadacie i na szybko coś robicie?
4: No musimy, niestety mamy ograniczony czas, bo większość z nas pracuje zawodowo, więc spotykamy się po pracy wieczorami, więc wtedy jest szybko. Więc musimy coś
0: Ale zrobić. Jak się gotuje na przykład obiad w domu dla rodziny i potem jeszcze trzeba przyjść, bo my jesteśmy tutaj w OSP Borowa, to też trzeba podkreślić, że Pani nie macie, nie gotujemy w kuchni w domu, której jest Pani tylko w OSP, to chce się jeszcze gotować?
4: No jasne, że się chce. To jest forma naszej integracji, wspólnych rozmów. Mówimy sobie właśnie, poznajemy się lepiej. Wymieniamy się jakimiś spostrzeżeniami, tak? Mówię, spędzamy ze sobą czas przede wszystkim. To jest właśnie, a gotowanie to jest...
0: Dodatek.
4: Dodatek.
0: A jak się ktoś na przykład wprowadzi tutaj, nie wiem, w okolicy, kupi sobie, czy wybuduje dom i będzie jakaś pani, przyjmiecie do koła gospodyń wiejskich z otwartymi ramionami?
4: Oczywiście, że tak. Zwykle po każdej imprezie ktoś się zgłasza do nas, że chciałby też do nas przystąpić, dlatego się rozrastamy cały czas.
0: Poproszę bliżej Łodzi, bo ja mam kawałeczek do Was, ale jak będziecie gdzieś bliżej Łodzi, to ja jestem pierwsza, naprawdę.
4: Zapraszamy, zapraszamy.
0: A przepisy, których używacie tutaj w kole gospodyń wiejskich, to rozmawiałyśmy już o tym w poprzednim tygodniu, to są przepisy babć i mam, Wy je trochę modyfikujecie, ale wymyślacie też coś zupełnie swojego?
4: Ależ oczywiście, że tak. Na przykład zdarzyło się też przed dożynkami gminnymi, też właśnie jakby przygotowywałyśmy, gotowałyśmy tutaj i tak na szybko, mówię, miałyśmy piec włączony i co tu można by jeszcze zrobić, jaką przystawkę, mówię, może coś jeszcze. No i tak powstały śliwki pieczone z serem pleśniowym, które wyśmienicie smakowały na ciepło, jak i na zimno.
0: A jak to u Was jest z niemarnowaniem żywności? Bo teraz jest oczywiście trend, że nie marnujemy, zresztą to nie powinien być trend, to powinna być oczywistość, przynajmniej takie jest moje zdanie. Jak Wam coś zostaje, to wykorzystujecie, staracie się wykorzystać na maksa?
4: Tak, oczywiście, więc jeśli coś zostaje, no to jakąś sałatkę z tego zrobimy. Więc no nic się nie marnuje, nic nie wyrzucamy, a z kolei powiedzmy te obierki, czy tam te resztki jedzenia, no to są przeznaczane dla zwierząt. Te osoby, które mają jakieś zwierzątka, no to jest, to wszystko idzie do przejedzenia, tak?
0: A czy tutaj, jak gotujecie na przykład, czy potrzebujecie warzyw, czy przynosicie też ze swoich ogrodów?
4: Tak, kto ma, to oczywiście to przynosi. Teraz jest okres dyniowy, więc dynie, cukinie, warzywa typu marchewka, pietruszka, czy natki, tak? No to wszystko mamy w swoich ogrodach i mówię, to jest raz, że zdrowe, bez chemii.
0: Tradycyjne gotowanie domowe, można powiedzieć. No i takie jest chyba założenie, takie zawsze było założenie kół gospodyń wiejskich, oprócz oczywiście tej integracji. I na wszystkie imprezy, które się tutaj odbywają w okolicy, Wy zawsze jakimś jedzeniem poratujecie.
4: Tak, oczywiście. Czy to są imprezy plenerowe, to zwykle się odbywają na naszym boisku, albo jedziemy w gości, jak ktoś nas zaprasza. Są takie spotkania ogólno, takie powiedzmy gminne, czy powiatowe. Udzielamy się też przy naszej parafii w Gałkowie Dużym, czyli jakieś święto parafii, dożynki parafialne, to też uczestniczymy. Mamy również swoje imprezy, już takie cykliczne, czyli Mikołajki.
0: No to jeszcze chwila, ale to już się zbliża.
4: Bale karnawałowe też są nasze, także...
0: Sporo jest. To jeszcze zapytam o jedną rzecz. Czy w okolicy tutaj, jak są jakieś inne koła gospodyń wiejskich, to się przyjaźnicie, czy raczej jest tak zwana kibicowska kosa?
4: Nie, kolegujemy się. Nie mogę powiedzieć, że to jest przyjaźń, tak, ale poznajemy się, więc czy mamy, rywalizujemy w konkursach, czyli tak jak spotykamy się, są takie, jest Olimpiada Sołectw na przykład, tak, są takie 3-4 sołectwa się zbierają i wtedy też jest jakiś konkurs kulinarny, bo ta Olimpiada Sołectw to jest powiedzmy rodzinna, tak, takie są różne sportowe dyscypliny, ale też jest zawsze konkurs kulinarny, no i wtedy rywalizujemy, ale po zdrowa rywalizacja, natomiast po takim konkursie, jak już jest wszystko rozstrzygnięte, no to wspólnie biesiadujemy, też wymieniamy się właśnie spostrzeżeniami. Mamy wspólną też stronę, gdzie właśnie też się skrzykujemy.
0: Właśnie miałam zapytać, czy też przepisy podpatrujecie od siebie, że one coś tam przygotowały fajnego, to my też możemy spróbować coś takiego zrobić.
4: Ależ oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
0: Czyli taka wzajemna inspiracja, rywalizacja na zdrowym poziomie.
4: Tak, jak najbardziej.
0: No to zapraszam, proszę Państwa. Proszę śledzić uważnie, bardzo uważnie wszystkie social media, wszystkie doniesienia, jakby takie lokalne inicjatywy, żeby po pierwsze wspierać Panie i uczestniczyć w tych imprezach, no bo to jest bardzo ważne. Najbliższe Mikołajki, czy macie coś wcześniej?
4: No chyba, że jeszcze coś będzie z Andrzejkami, ale to jeszcze jest...
0: Będziemy się spotykać. Będziemy się spotykać i będziemy Państwu o tym na pewno mówić. Koło Gospodyń Wiejskich Borowa, drugi odcinek Łódzkich Smaków w każdą sobotę o 11:40. Zachęcam Państwa do słuchania albo w radiu, albo jeżeli ktoś nie może słuchać na bieżąco, to może potem na stronie www.radioloc.pl. / Łódzkie Smaki, zapraszam bardzo serdecznie i oczywiście na nasze media społecznościowe, bo tam będą zdjęcia, tam będą filmy. No i będzie oczywiście jedzenie. Małgorzata Błażewicz, bardzo dziękuję. Udanej soboty i smacznego.
5: Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że ta sobota faktycznie jest udana. Na pewno jest pogodna, coraz cieplej w tej chwili na naszym radiowym termometrze. już 17 stopni, gdzieniegdzie pojawiają się delikatne chmury, ale to są zupełnie niegroźne obłoczki, zupełnie inaczej niż w tej chwili na greckiej wyspie Kreta, gdzie od kilku dni ulewne deszcze spowodowały serię powodzi, takich rwących strumieni, które powodowały ogromne zniszczenia, ale o tym Państwo pewnie doskonale wiedzą, bo internet pełen jest filmików pokazujących ogrom zniszczenia, które to załamanie pogody przyniosło. U nas słonecznie, w kinach między innymi najnowszy film z Willemem Dafoe, Birthday Party, już od jakiegoś czasu, nie zbiera zbyt ciekawych recenzji i wygląda na to, że taka gorsza passa tego znakomitego aktora trwa, ale może zobaczymy jeszcze fantastycznego przecież skądinąd artystę w jakimś dobrym filmie niebawem, oby. Olivia Rodrigo i Robert Smith teraz wspólnie zaśpiewają, to kompozycja What's Wrong With Me, a nawiązując do tematyki filmowej, chciałbym bardzo gorąco zaprosić i przypomnieć o tym, że dziś o 16 do świata filmu zaprasza, jak zawsze w sobotę, Agata Gwizdała.

0: Autopromocja. Jedna osoba?
1: Nuda.
0: Dwie osoby?
1: Zaczyna się.
2: Dwa głosy.
0: Dwa charaktery?
2: Jeden mikrofon.
0: Czyli duety.
2: W radiu.
0: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
1: nie wiadomo, kto kogo zagada.
0: Radio Łódź na dwa głosy.
2: Słuchaj.
0: I zobacz, co z tego wyjdzie.
1: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
3: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: Minęła 12.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Serwis informacyjny w Radiu Łódź przedstawi Remigiusz Fladrowski.
12: Kierowcy tankują taniej, szóstkę z przodu chcieliby widzieć dłużej. Rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Telefon będzie migał latarką i wibrował. Podziel się słoikiem, łódzka Caritas będzie w nich rozdawać zupę potrzebującym. W regionie dziś letnia aura, dużo słońca i do 23 stopni. Ten weekend kierowcy mogą tankować benzynę po cenach sprzed roku. Olej napędowy nadal jest drogi, a kierowcy mówią jednogłośnie, że cena paliw nie powinna przekraczać 6 zł. Obniżka cen to powrót rządowego programu ceny paliwa niżej. Ponad 6 zł za benzynę i blisko 8 zł za ropę. Takie ceny będą obowiązywać jeszcze w poniedziałek. Potem poznamy decyzję ministra energii w sprawie cen maksymalnych. Kierowcy z Łódzkiego życzą sobie, żeby nie przekraczały one granicy 6 zł.
13: Jak pan ocenia te zmiany?
14: No na lepsze, ale myślę, że jeszcze stanie.
13: Jaka powinna być według pana ta najwyższa możliwa cena za olej napędowy?
15: Nie wyższa niż 6 zł.
13: Ile to powinno być dla benzyny według pana?
14: W tym momencie, na te czasy? Myślę, około 6 zł. Do 6.
13: Pan akurat gaz tankuje.
15: No mnie to nie rusza akurat. Tankowałem za 100, tankuję za 100 dalej. Do pełna oczywiście. Powiedzmy, to jest różnica paru złotych.
12: Z obowiązku dodam, że cena za litr gazu utrzymuje się na stałym poziomie około 3 zł i 20 groszy.
11: Więcej na radiołódź.pl.
12: Rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, aplikacja jest już przygotowana pod względem programistycznym, a do użytkowników ma trafić w grudniu.
16: W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy, do których zaprosimy i ekspertów z innych resortów, i wojsko, i ekspertów z Ministerstwa Cyfryzacji, ale także te najbardziej aktywne młodzieżowe drużyny pożarnicze, żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, żeby gwarantował właściwą jakość pracy.
12: Aplikacja o nazwie Alarm Soja ma być gotowa do końca tego roku. Według wcześniejszych zapowiedzi komunikaty alarmowe będą podzielone na 4 poziomy. Najwyższy, P1, ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. W takim przypadku telefon ma odtworzyć alarm z pełną głośnością, uruchomić wibrację oraz miganie latarki. Takiego alarmu nie będzie można zablokować. Alarmy niższego poziomu mają dotyczyć ostrzeżeń o poważnych zagrożeniach, np. powodzi lub pożarze. Użytkownicy będą również otrzymywać powiadomienia o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, takich jak burze, upały czy silny wiatr. Podziel się słoikiem, żeby później ktoś mógł podzielić się zupą. Słoiki zbiera łódzka Caritas. Dzięki temu będzie mogła wydawać ciepłą zupę osobom w kryzysach. Więcej Damian Grosicki.
8: Słoiki o pojemności 0,9 litra z nakrętką. Takie naczynia mogą pomóc w przetrwaniu zimnych nocy. Oczywiście najważniejsza będzie ich zawartość, czyli porcje zupy dla osób w kryzysie bezdomności. Jeśli ktoś ma takich słoików w nadmiarze, łódzka Caritas chętnie je przyjmie, mówi jej dyrektor Tomasz Kopytowski.
9: Jeśli państwo mają takie słoiki w swoich domach, one są czyste, sprawne, mają sprawną zakrętkę, można je przynieść do naszej siedziby. Z góry dziękujemy za wkład w tę pomoc dla najuboższych, najbardziej potrzebujących.
8: Każdy z nas może w taki sposób dołożyć cegiełkę, to znaczy słoik, do pomocy. Damian Grosicki, Radio Łódź.
12: A niepotrzebne słoiki można przynosić do siedziby łódzkiej Caritas od poniedziałku do piątku od 8 do 15.30. Łodzianie mogą dziś zostać właścicielami kostiumów teatralnych. Teatr Muzyczny w Łodzi organizuje dogrywkę wyprzedaży swojej garderoby. To efekt dużego zainteresowania pierwszą akcją. Przy Wierzbowej 46A można kupić kolejne kilkaset strojów ze spektakli. Magazyn otwarty jest dziś do 16. Większość kostiumów będzie sprzedawana na wagę. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
10: Nie wiem, która informacja cieszy bardziej, czy ta o tańszym paliwie, czy ta o tym, że mamy piękny, słoneczny i ciepły weekend. Na termometrach w tej chwili 18 stopni i tak będzie właśnie to wszystko wyglądać w najbliższych godzinach. W nocy zachmurzenie będzie małe lub będzie wręcz bezchmurnie, chociaż później tych chmur może przybywać. Na pewno nocą pojawią się mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura spadnie gdzieniegdzie nawet do 5 stopni, ale jutro towarzyszyć nam będzie zachmurzenie, co prawda umiarkowane i miejscami duże, to temperatura nadal na przyzwoitym poziomie, bo od 19 do 20 stopni.

Kulturalna sobota. Sześć minut po godzinie 12 do 14 Kulturalna sobota, w której dziś kilka tematów poruszymy, w dużej mierze muzycznych, ale nie tylko. Wszystko po kolei i w swoim czasie. Na razie Manic Street Preachers.

Motorcycle Emptiness, zespół Manic Street Preachers sprzed lat, bo to fragment ich pięknej debiutanckiej płyty. Był rok 1992, zdaje się, kiedy ukazała się ta płyta Generation Terror i znana na niej właśnie Motorcycle Emptiness. To historia, która nieprzerwanie trwa od tamtego momentu, chociaż miała różne zawirowania, bardzo dramatyczne chwilami. I Manic Street Preachers wciąż nagrywają, wciąż koncertują. W zasadzie można powiedzieć, że już coraz niecierpliwiej czekamy na ich kolejną płytę. Jeśli chodzi o koncerty, to nim zajmiemy się koncertami i tym, co dzieje się w Łodzi, między innymi w jednym z łódzkich klubów, w jednym z ostatnich, co należałoby gdzieś tu na marginesie z delikatnym smutkiem zaznaczyć, zajmijmy się przez chwilę tym, co w studiu imienia Henryka Dybicha w Radiu Łódź, to już dzisiaj, bo dzisiaj wystąpi tam znakomity gdański zespół Nene Heroin, łącząc jazz, rock psychodeliczny, post-rock, muzykę alternatywną. Wszystko, co robią, zwłaszcza podczas koncertów, jest niezwykle silnie nakierowane, skoncentrowane na takim reagowaniu, na tym, co dzieje się tu i teraz, więc te wszystkie koncerty zespołu Nene Heroin, a właściwie każdy z nich jest zupełnie inny, bo muzycy żywo reagują na to, co dzieje się w danej chwili, na to, w jakim miejscu grają, jaką publiczność mają przed sobą. Zatem każde takie wydarzenie jest wydarzeniem niepowtarzalnym. Nene Heroin, zespół utytułowany, nagradzany i lubiany. Dzisiaj wieczorem o godzinie 19 w studiu imienia Henryka Dybicha w Radiu Łódź. Nie wiem, mówię szczerze zupełnie, czy są jeszcze bilety. Warto sprawdzić to na stronach internetowych. Między innymi takie informacje na stronie radiołódź.pl. 18 października natomiast w naszym studiu legendarnym i kultowym imienia Henryka Dybicha wystąpi poznański znakomity zespół rockowy alternatywny Easy and the Black Trees, prezentując między innymi piosenki ze swojej najnowszej płyty, czyli z płyty, która również powstawała w studiu imienia Henryka Dybicha. Na ten koncert też pewnie można zdobyć jeszcze bilety. Zachęcam do tego, żeby odwiedzać Radio Łódź i brać udział w wydarzeniach muzycznych, które mają miejsce w naszym studiu. Każde z nich, w tym roku szczególnie jubileuszowym, naprawdę jest wyjątkowe, a będzie ich jeszcze więcej. Teraz posłuchamy zespołu Westside Cowboy, zespołu, który swoją debiutancką płytą narobił sporego zamieszania w Wielkiej Brytanii i nie tylko. Coraz głośniej o nich właściwie na całym świecie. Myślę, że przyszły rok będzie niezwykle ważny dla tej grupy i pojawią się na wielu istotnych festiwalach. Zatem Westside Cowboy, z ich debiutanckiego krążka posłuchamy nagrania Kick Stones, The Boys, a potem w nagraniu Tranzystory pojawi się Jan Timmer i Gorilla.

0: Transistory, Antimary, Guerrilla, a wcześniej zespół West Side Cowboy. Obie te piosenki, oprócz tego, że są w miarę nowymi utworami, bardzo współczesnymi, współcześnie powstałymi, może tak należało powiedzieć, to jednak stylistycznie odwołują się do, i nie tylko stylistycznie, także jak słyszeliśmy literacko w ostatnim nagraniu, do przeszłości i takich wydarzeń, które realizowane są dziś, ale mają ten, jak to się mówi modnie ostatnio, vibe przeszłości w sobie, taki vintage'owy klimat, jest znacznie więcej. Jedną z takich imprez jest trwający w Łodzi od wczoraj Szelest Fest, festiwal poświęcony generalnie rzecz biorąc muzyce postpunkowej, muzyce nowo- czy też zimnofalowej. I w ramach tego festiwalu wczoraj pojawiło się 6 zespołów, dziś kolejnych 6 wystąpi, więc jeszcze jest szansa, żeby zapoznać się z tym, co muzycznie w trawie piszczy w Łodzi i w okolicach właśnie podczas tej imprezy. Z organizatorem Szelest Festu rozmawiała Natalia Barcikowska. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry, jest ze mną Jakub Wach.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Organizator Szelest Festu, który odbędzie się już 2 i 3 października w Wulturze. Co to jest za wydarzenie?
2: Szelest Fest to festiwal, który powstał w celu zjednoczenia postpunkowej sceny. No i to jest po prostu wydarzenie, które pokazuje, jak trzyma się dzisiaj postpunkowa muzyka nowofalowa, zimnofalowa w Polsce. I w tym roku wydarzenie odbędzie się w piątek i w sobotę właśnie w Wulturze 2 i 3 października. Zagra 6 zespołów w piątek i 6 w sobotę.
1: Skąd potrzeba, żeby stworzyć taki festiwal?
2: Myślę, że potrzeba wynikała z czystej zajawki i zainteresowania po prostu tą muzyką przeze mnie i przez zespoły, które po prostu poznałem, bo tych zespołów jest dosyć sporo, więc stwierdziłem, że można stworzyć takie wydarzenie, które po prostu będzie nas jednoczyć na ten jeden dzień czy 2 dni jak w tym roku, właśnie w Łodzi.
1: I co te zespoły łączy, oprócz tego, że grają jeden gatunek?
2: No właściwie to trochę różnie te zespoły grają, ale no poza tą samą gatunkowością to łączy je też to, że wciąż są w spektrum tej sceny niezależnej i że gdzieś się wspólnie przecinamy na różnych wydarzeniach czy koncertach.
1: Czyli jakim kluczem szliście, wybierając te zespoły?
2: Ja wybierałem wykonawców, którzy grają dobrze oczywiście i grają co nowsze jakieś odcienie czy szkoły tego postpunku, którzy po prostu pokazują coś zupełnie innego za pomocą tego konkretnie gatunku, bo postpunk jest bardzo szerokim pojęciem i właśnie ten festiwal moim zdaniem będzie dobrze to pokazywał też w tym roku.
1: I co jest taką główną rzeczą, która charakteryzuje postpunk? To znaczy, czemu akurat ten gatunek, czemu ty go tak sobie cenisz i czemu tyle ludzi szuka takich wydarzeń właśnie postpunkowych?
2: Myślę, że coś, co głównie charakteryzuje postpunk, przynajmniej moim zdaniem, to struktury piosenek i forma grania, ale w swojej tradycji no to po prostu było oddzielenie się pewnej fali zespołów w latach 80. od klasycznego punku i zaczęło się to od Talking Heads i Joy Division w Anglii. Skąd zamiłowanie? Po prostu bardzo lubię ten gatunek i zawsze inspirowało mnie to granie i wiele zespołów tych legendarnych, czy z Polski, czy właśnie z Wielkiej Brytanii, których słuchałem, gra też tą muzykę. A skąd potrzeba i jakieś takie zainteresowanie tym wydarzeniem, bo postpunk trochę wraca jak taki bumerang, mam wrażenie, że to kilka lat. Była Molsia od Doma bardzo popularna, tak chyba 5-4 lata temu. Mi się wydaje, że tak w czasach około covidowych może nawet byli popularni. Teraz Fountains DC jest znowu popularne, a też można od razu tak jakoś sobie wnioskować, jak bardzo może się różnić Fountains DC, czyli to takie bardziej brytyjskie indie granie, a Molsia od Doma, gdzie jest to takie bardzo postsowieckie na automacie i takie zimne granie, bym powiedział.
1: Kto przyszedł na poprzednią edycję Szelest Festu i kto tak naprawdę jest waszą publicznością?
2: Dużo ludzi przyszło. To nie było tak, że przychodzili głównie ludzie stąd, jakieś młodsze osoby, które chodzą do liceum, tylko na przykład spora część osób przyjeżdżała z Warszawy, z Katowic, z Białegostoku, przynajmniej z tego, co udało mi się poznać. Potem po samym wydarzeniu trochę osób jeszcze pisało do mnie o plakaty z poprzedniej edycji. I właśnie to też z różnych miejsc. Po prostu bardziej było zainteresowanie na zasadzie gatunkowe niż tego, że po prostu dzieje się coś w mieście.
1: A czy macie taką chęć, żeby to wydarzenie rosło, czy jednak niech to będzie małe, jeszcze dwudniowe, ale undergroundowe wydarzenie, może trochę DIY?
2: Parę osób tak naprawdę to robi własnymi rękami, ale tak, oczywiście są plany, żeby to rozszerzać, rozwijać. Chciałbym, żeby Szelest Fest wyjechał też poza Łódź w jakieś takie cykliczne trasy na wiosnę, a w Łodzi na przykład zostawić po prostu coś tego typu, co jest teraz.
1: I jacy będą artyści na Szelest Feście?
2: W tym roku? Tak. No będzie ich aż 12, tak jak mówiłem. No i będzie to Klaudia Sobotka, między innymi Huta Plastiku, Opresja, Psychoanaliza, Powaby, Lunar Trips, Ostatnia Klatka, Dworzec Spa, Norbelana, Uła. Trochę tego jest.
1: I dlaczego warto przyjść na Szelest Fest?
2: Bo będzie bardzo dużo dobrej muzyki postpunkowej, nowofalowej, zimnofalowej. Będzie można odkryć coś dla siebie, będzie można spędzić ten czas miło z ludźmi, z zespołami i zapowiada się dużo dobrego grania. No bo sześć zespołów w piątek i sześć w sobotę. I to właśnie w Wulturze 2-3 października. Zapraszam serdecznie.
3: Radio Łódź. Autopromocja.
0: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
0: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
0: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
5: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21:00 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
6: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerami konkursu są Zoo Borysew, Termy Uniejów i Park Rozrywki Mandoria.

0: Wikiński klimat, sport i dobra zabawa. Drugi bieg Wikinga. Lutomiersk, 11 października. Zaprasza gmina Lutomiersk i Lumisport.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
3: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
4: Po reklamie.
5: Kulturalna sobota.
6: Za 29 minut będzie godzina 13. Rozmowy o Szelest Fest wysłuchaliśmy kilka chwil temu. O nowym, młodym, niewielkim jeszcze, ale bardzo ciekawie zapowiadającym się festiwalu. Mam nadzieję, że będzie się rozwijał. Mówiłem też o kilku koncertach, które odbędą się w studiu imienia Henryka Tybicha. Jeden z nich już dzisiaj, przypomnę raz jeszcze, zespół znakomity, Nene Heroin, dziś w murach Radia Łódź w studiu imienia Henryka Tybicha zagra przed, myślę, zachwyconą publicznością, a już niebawem powiemy o jeszcze jednym koncercie, który w październiku, również w październiku, ten październik naprawdę będzie bardzo intensywny w naszym studiu, o tym za moment. Natomiast przy okazji bardzo chętnie odsyłam do naszej strony radiołódź.pl, bo tam te wszystkie informacje ze szczegółami na temat różnych wydarzeń, które zbliżają się, a które towarzyszą też jubileuszowemu 95-lecia Radia Łódź można znaleźć. Teraz zagra Johnny Marr i zaśpiewa, a potem Kasia Nosowska i Marek Dyjak.

Ognia to utwór w wykonaniu Kasi Nosowskiej i Marka Dyjaka, a wcześniej Beyond the Rain zagrał i zaśpiewał Johnny Marr. Na zegarze 19 minut do godziny 13 w naszej kulturalnej sobocie. Teraz jeszcze krótka informacja o jeszcze jednym koncercie, który w październiku odbędzie się w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. To koncert poświęcony pamięci i twórczości Roberta Brylewskiego, znakomitego muzyka, kompozytora, twórcy wielu legendarnych i współtwórcy wielu legendarnych zespołów. To człowiek, który grał w takich grupach jak Izrael, Brygada Kryzys, Kryzys wcześniej, czy później zespół Armia między innymi. Właśnie z twórczości w całym przebiegu kariery Roberta Brylewskiego wybrane piosenki przez Walusia zabrzmią podczas tego koncertu. Waluś Kraksa Kryzys jest gospodarzem tego wydarzenia muzycznym, ale zaprosił wielu znakomitych gości, między innymi Muńka Staszczyka, także Krzyśka Ostrowskiego z zespołu Cool Kids of Death i w takim niezwykłym składzie przygotowują utwory Roberta Brylewskiego po to, aby jak najlepiej zabrzmiały w naszym studiu. I o tym koncercie przypominamy. 26 października odbędzie się to wydarzenie w naszym studiu. Jest ono również częścią obchodów jubileuszu 95-lecia Radia Łódź, ale też częścią tegorocznego 18 Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit, o czym również warto i należy wspomnieć. Szczegóły, jak powiedziałem, na stronie internetowej Radia Łódź, między innymi dotyczące biletów i pozostałe informacje na temat tego właśnie koncertu. Z tym wydarzeniem dość mocno związane, choć wcześniej nie było takich planów, jest wydarzenie, które będzie miało miejsce 8 października w Radiu Łódź, bo wtedy w naszym studiu pojawi się Tomek Lipiński, który opowie o swoich dwóch książkach. Jeszcze będzie normalnie i tej drugiej, jeszcze będzie przepięknie. 8 października o 18 to spotkanie. Poprowadzi je Maciej Kieszkowski. Będziemy transmitować to spotkanie na naszej antenie, ale oczywiście ci wszyscy, którzy chcieliby być w studiu, spotkać Tomka Lipińskiego, człowieka, który z Robertem Brylewskim występował między innymi oczywiście w legendarnym zespole Brygada Kryzys. Po prostu niech piszą na adres mailowy wydarzenie@radiolódź.pl. Będzie okazja, aby spotkać Tomasza Lipińskiego i być może wziąć autograf na płycie albo na egzemplarzu książki, o której przede wszystkim będzie podczas tego spotkania mowa. Zachęcamy bardzo gorąco, a na zegarze już 16 minut do godziny 13.

Made in England zaśpiewał, rzecz jasna, Elton John, 11,5 minuty do godziny 13. Warto też, myślę, od czasu do czasu sięgnąć po jakąś płytę artysty, którego kompletnie nie znamy i dać się zaskoczyć znakomitymi piosenkami, które na tej płycie się znajdują. Propozycji oczywiście jest bardzo wiele. Ja bardzo chętnie szukam nowych, ciekawych piosenek, wykonawców, którzy są niemal nieznani, ale być może niebawem świat będzie ich słuchał z zapartym tchem. Oto projekt, który nosi nazwę This is Lorelei, z płyty niedawno wydanej. Posłuchajmy jednego z nagrań. Ja tej płyty słucham z wielką przyjemnością, a potem jeszcze duet Magdalena Bay. Wszystko to w oczekiwaniu na serwis w Radiu Łódź.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
4: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
6: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
5: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Minęła 13. Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Łódź, który przedstawi Remigiusz Fladrowski.
10: Bezpieczniej w powiecie łódzkim wschodnim, w Koluszkach powstanie magazyn obrony ludności. Lekarze załamują ręce, lawinowo rośnie liczba tragicznych wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg. Legendarny koszykarz w Łodzi, Shaquille O'Neal, wspiera walkę z rakiem. W regionie dziś letnia aura, dużo słońca i do 23 stopni. Inwestycja w bezpieczeństwo w powiecie łódzkim wschodnim. W Koluszkach rozpoczęła się budowa magazynu obrony ludności i ochrony cywilnej. Budynek będzie miał ponad 1000 metrów kwadratowych i stanie się centrum logistycznym na czas sytuacji nadzwyczajnych. O szczegółach opowie reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
11: W magazynie znajdzie się sprzęt niezbędny w sytuacjach kryzysowych. Agregaty prądotwórcze, magazyny energii, uzdatniacze wody czy sprzęt oświetleniowy.
12: Ludzi na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w ciągu dnia bywa nawet około 100 tysięcy. Chcemy im zapewnić bezpieczeństwo. Zaopatrujemy cały powiat. Zarówno zabezpieczymy autostrady A1, drogę S8, zabezpieczymy linię kolejową Łódź-Warszawa.
11: Mówi starosta Łódzki Wschodni Mateusz Karwowski. Magazyn powstaje obok Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach. To pozwoli na szybką reakcję.
12: Będziemy przygotowani, żeby w sytuacjach nadzwyczajnych w bardzo krótkim czasie rozlokować sprzęty.
11: Planowane zakończenie prac to marzec przyszłego roku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: Powiat Łódzki Wschodni rozpoczął także kompletowanie sprzętu, który znajdzie się w magazynie. Kolejną nowością jest uruchomienie telefonu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który jest dostępny dla mieszkańców całodobowo.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Coraz więcej młodych osób trafia do szpitali z ciężkimi obrażeniami po wypadkach na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Lekarze zwracają uwagę przede wszystkim na urazy głowy, twarzy i obrażenia wielonarządowe. Na ryzyko związane z dużą prędkością i brawurą zwraca uwagę dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
14: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych. Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a czasem niestety z chęci zaimponowania rówieśnikom czy realizowania challenge'y TikTokowych i tu mowa o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego.
10: A skalę problemu pokazują też policyjne statystyki. Od stycznia do lipca tego roku w całej Polsce doszło do ponad 800 wypadków. Z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych zginęło 11 osób, a 750 zostało rannych. Lekarze apelują o używanie kasków. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. telewizyjny hipnotyzer. Rosyjskie media informowały w lipcu, że Kaszpirowski chorował na nowotwór złośliwy. W sobotę pojawiły się doniesienia, że próbował leczyć chorobę na własną rękę i trafił do szpitala w ciężkim stanie. W 1990 roku odwiedził Polskę, jego seanse były emitowane na antenie telewizji polskiej. Anatolij Kaszpirowski miał 87 lat. Po raz pierwszy w historii Shaquille O'Neal przyjedzie do Łodzi. Legenda koszykarskiej ligi NBA pojawi się na specjalnym koszykarskim wydarzeniu w Atlas Arenie. Będzie to trzecia edycja All Stars League, w której swoje umiejętności koszykarskie prezentują muzycy, influencerzy, aktorzy czy sportowcy. Shaq od początku wspiera tę inicjatywę, mówi jeden z organizatorów, Dawid Tomanek.
15: Shaquille od początku wspierał też nasz event. To jest pierwsza edycja, gdzie faktycznie jest z nami.
16: Fizycznie Shaq będzie
15: współgospodarzem i będzie na miejscu przez cały event.
17: Pierwszy raz w Polsce Dunkman, czyli zawodnicy Ligi Shaqa tutaj wystąpią. A co do drużyn, no to co? Mamy Huberta, mamy OSTR-a, mamy Erejka Moczko, mamy Wojtka Gole. No dużo zawodników z różnych światów i to jest właśnie fajne u nas, że nie ograniczamy się do jednych ludzi, tylko tak naprawdę każdy chce u nas zagrać.
10: Podkreśla drugi z organizatorów koszykarskiej TikToker Tomasz Tomanek. Podczas wydarzenia o godzinie 18, początek tego wydarzenia o godzinie 18, a połowa dochodu z transmisji internetowej zostanie przekazana na Fundację Cancer Fighters. Relacje na żywo w audycji Strefa Kibica w Radiu Łódź, a o tym, czego Shaq sobie życzył, posłuchać można w rozmowie z organizatorami na radiołódź.pl. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
9: Nasz słupek rtęci stanowczo uparł się i postanowił osiągnąć dzisiaj temperaturę powyżej 20 stopni, zatem wspina się powoli, ale jednak konsekwentnie. W tej chwili na termometrach 19 stopni, a przed nami jeszcze bardzo wiele pięknych, ciepłych godzin z temperaturą nawet do 22-23 stopni, ze słabym, przeważnie południowo-zachodnim wiatrem, natomiast nocą będzie bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe, lokalnie wystąpią mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów, temperatura spadnie, gdzieniegdzie nawet do 5 stopni, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i znów bardzo ciepło jak na tę datę w kalendarzu, bo od 19 do 20 stopni.

0: Kulturalna sobota.
1: To tylko przypomnę jeszcze, że program realizuje Adam Miksa, przed mikrofonem Marcin Tercjak, jeszcze przez niespełna godzinę. Muzycznie rozpoczniemy od zespołu, który niebawem przyjedzie na koncert do Łodzi, zagra w Łódzkiej Atlas Arenie. To Irlandczycy z grupy Fontaines D.C.

0: It's Amazing to be Young, zespół Fontaines DC, który promując swoją najnowszą płytę zatytułowaną Dopamine Chamber 31 października odwiedzi Łódź, zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Zespół swego czasu podróżował po Polsce, nie tylko po Polsce, niewielką furgonetką grał w małych klubach, między innymi na wspólnej trasie z zespołem Easy and the Black Trees, naszym rodzimym zespołem, który 18 października zagra w studiu imienia Henryka de Bicha. Dziś Irlandczycy są grupą znaną na całym świecie i grają już w nieco większych obiektach. W nieco większym obiekcie również, bo w klubie Wytwórnia odbędzie się koncert Rokowisko, czyli impreza, która nawiązuje do tych legendarnych wydarzeń łódzkich, muzycznych, które odbywały się w latach 81, zdaje się 86, w każdym razie no, 40 i ponad lat temu. To były festiwale, które cieszyły się wielkim powodzeniem. Tam pojawiały się młode łódzkie zespoły, ale też wielkie gwiazdy polskiej sceny rockowej tamtych czasów. Grupy takie jak Perfect, Oddział Zamknięty, Republika. No i do tej tradycji nawiązują organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Muzyczne Ocalić od Zapomnienia. O najnowszym rokowisku z organizatorami porozmawiał Bartosz Florczak.
1: Dzień dobry, naszymi gośćmi są organizatorzy festiwalu Rokowisko, tak możemy powiedzieć, koncertu Rokowisko, który odbędzie się 9 października w Łodzi. Robert Mastalerz-Sierściu i Piotr Skwarka, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Stowarzyszenie Ocalić od Zapomnienia, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, z którym już wiele różnego rodzaju imprez i wydarzeń wspólnie zrobiliśmy, no ale teraz to jest wasza chwila, wasz koncert, który oczywiście w jakimś stopniu bazuje na sentymencie do tych rokowisk z lat 80. Więc zanim opowiemy o tym, co w tym roku, to ja was zapytam, czy bywaliście na tamtych rokowiskach, a jak tak, to jakie macie wspomnienia?
2: No przede wszystkim ja zaliczyłem wszystkie rokowiska między 80 a 86 roku. Niezapomniane jest absolutnie pierwsze rokowisko, kiedy pierwszym wykonawcą, który pojawił się na scenie, był Porter Band. Wtedy występowały takie grupy jak Manam, Kombi. Powiem szczerze, tak fantastycznej atmosfery, jakie było na pierwszym rokowisku, już się chyba nigdy w życiu tak nie powtórzy. Może następne jeszcze dwa, trzy, tak do 84 roku faktycznie były. Natomiast to każda grupa występowała na swoim sprzęcie. W zeszłym roku przy reaktywacji rokowiska gwiazdą było Kombi. Podszedłem i rozmawiałem z panem Grzegorzem z Kombi i mówię, że wypadliście wtedy najlepiej, dlatego że każda z kapel grała na swoim sprzęcie. I mówię, mieliście wtedy najlepszy sprzęt w Polsce. Na co mi pan Grzegorz odpowiedział z Kawiński. Mówi, my do dzisiaj mamy najlepszy sprzęt w Polsce. Fantastyczna chwila była, jak wracaliśmy z tego koncertu gdzieś koło trzeciej w nocy. Cały autobus, przypomnę, Przegubowce i Karusa. Autobus śpiewał Wiktorię Hotel Kombi i wszyscy skakali. Takiej chwili się do końca życia nie zapomni. To było coś tak uroczego, tak sympatycznego, że tego się nie da powtórzyć. Obecne te nasze rokowiska mają swój klimat, mają swoich miłośników z prostej, prozaicznej przyczyny. Ludzie mają nostalgię do tamtych czasów, do tamtych wydarzeń, do tamtych wspomnień przede wszystkim.
1: Ale to też był czas, kiedy w ogóle rodziła się nowa scena przecież tak naprawdę w Polsce. Ten powiedzmy 79, bardziej nawet 80 rok. Tu zaczynało się coś zupełnie nowego. Coś, co nie miało już wiele wspólnego z taką estradą, prawda? To była, jak to później ładnie określono, muzyka
3: młodej generacji.
1: Zupełnie nowe brzmienia, bardziej takie punkowe, troszeczkę bardziej agresywne. I to wszystko gdzieś się z tym rokowiskiem idealnie połączyło.
3: Rokowisko, dla mnie przynajmniej, tylko jedna edycja niestety, ponieważ ja nie jestem łodziakiem. Przyjechałem w 83 roku, kiedy rozpadał się zespół TSA jako pomocnik Ryśka Piekarczyka. Rozkładałem tam stoisko z plakatami, to trzeba było wyprzedać, bo niestety zespół szedł w rozsypkę. I tak naprawdę dla mnie to był smutny festiwal. Obejrzałem fragment tego TSA, obejrzałem Republikę, ale jako fan zespołu byłem niestety rozbity i skoncentrowany na swoim bólu, że tak powiem. Natomiast co? No rokowisko było wtedy i tego nikt nie powtórzy. Było największą polską imprezą halową, proszę panów. Jarodzin był festiwalem otwartym, a tu była impreza na hali, biletowana i to były tłumy, atmosfera, czat po prostu.
1: No właśnie chciałem cię zapytać, bo powiedziałeś, że nie pochodzisz z Łodzi, więc w Polsce to też była marka już, prawda?
3: I oczywiście.
1: To było zjawisko.
3: reaktywując rokowisko w gronie tutaj przyjaciół ze stowarzyszenia, właściwie chcieliśmy nawiązać do tego, że, żeby tą imprezę w jakiś sposób ożywić. Nazwiska, które są na plakacie, świadczą o tym, że kultywujemy pamięć o wielkich polskich artystach.
1: Te nagrania z tych oryginalnych rokowisk też były rejestrowane i są w naszym archiwum radiowym. Ja wielokrotnie je prezentowałem. Kiedyś nawet pamiętam cały taki cykl zrobiłem rokowisk. Właściwie chyba wszystko, co mamy, zaprezentowałem, albo 90%. I między innymi zespół Perfect tam oczywiście też występował. Zbigniew Hołdys będzie jedną z gwiazd tego rokowiska w tym roku, 9 października. No to powiedzmy właśnie, kto wystąpi?
2: Proszę. Izabela Trojanowska. Chyba nie muszę przedstawiać. No, gwiazda początku lat 80. nieprawdopodobna. Właściwie większość dziewczyn w tamtym okresie robiło fryzurę sobie na Izę. Ubierało się jak Iza. Ogromna rzesza mężczyzn, chłopaków może, podkochiwało się w Izie. To była ikona stylu absolutnie rockowego. Oczywiście największą popularność zyskała dzięki współpracy z Budką Suflera. Na rokowisko bodajże przyjechała swego czasu ze stalowym bagażem później, ale nie było tego fantastycznego flow muzycznego, który tam nadawała Budka Suflera. Chętnie się wraca do jej wielkich przebojów. Każdy ma w sercu jakiś chociaż jeden utwór tej wykonawczyni. Zbigniew Hołdys. Powiem szczerze, to jest akurat tak nieprawdopodobna historia, którą też można by było spokojnie opowiedzieć. Tydzień wcześniej, przed moimi 18 urodzinami w 81 roku, Telewizja Polska puściła pierwszy właściwie program muzyczny z Perfektem w Polsce. W ciągu tygodnia popularność grupy Perfect nastąpiła w tak nieprawdopodobnym tempie, że już na moich 18 urodzinach już się śpiewało Nie płacz Ewka. A to było w czerwcu. Pierwszy koncert Perfectu widziałem na żywo w listopadzie w Łodzi. To było na terenie hali Dywilanu. Bardzo mile wspominam, fantastyczne doznanie. No i później wielokrotnie, kiedy Perfect przyjeżdżał do Łodzi i nie tylko, z przyjemnością go oglądałem.
1: A Zbigniew Hołdys wykonuje, rozumiem, te standardy Perfektu.
3: No, przede wszystkim, ponieważ znam setlistę, wiem, co będzie grane. Podstawa Perfektu, jeśli chodzi o repertuar pana Zbyszka. Natomiast jeśli można, Piotrze, jako tak zwany przedstawiciel młodszego pokolenia, powiem o trzecim artyście, którym jest Maciek Balcar. To jest 20 lat śpiewania w dżemie. To jest artysta, który oprócz dżemu nagrał kilka swoich bardzo, bardzo fajnych płyt. Maciek zaprezentuje właśnie przekrojowo kilka z przebojów dżemu, kilka swoich piosenek. Jako ciekawostka z ostatniej chwili wystąpił również wspomniany muzyk zespołu Porter Band, Aleksander Mrożek, który przyjeżdża zagrać z Izą jeden utwór, Podaj cegłę.
1: Do tego jeszcze mamy Arka Kluczewskiego, Mietek Jurecki, czyli też legenda chociażby Budki Suflera, jest Jacek Królik, Artur Malik.
3: No i zespół Cztery Szmery.
1: Cztery Szmery, przepraszam, oczywiście.
3: I połączy, że tak powiem, pokolenia, bo wykonujemy z kolegami od właściwie już 30 lat utwory zespołu AC/DC, a ponieważ mamy wydane dwie płyty autorskie, więc będziemy również mieszać na rokowisku repertuar.
1: Wszystko rozpocznie się o godzinie 19. Słuchajcie, to o której to się skończy? O 3 trzeba będzie autobusem wracać, tyle że nie przegubowym.
2: Myślę, że przegubowym autobusem już jest ich coraz mniej przede wszystkim.
1: Chyba były.
2: Ale myślę, że trochę wcześniej ze względu na ograniczenia czasowe wykonawców, którzy mają określony czas na wykonanie.
1: Zapraszamy serdecznie do scenografii 9 października na 19 rokowisko. Bardzo dziękuję wam, panowie, za to, że pojawiliście się w naszym studiu. Robert Mastelerz i Piotr Skwarka, Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne Ocalić od Zapomnienia. Widzimy się 9 na rokowisku.
2: Zapraszamy bardzo gorąco.
3: Zapraszamy serdecznie.

Duch dawnego rokowiska powróci, jak słyszeliśmy 9 października w klubie Scenografia, a my przywołaliśmy ducha starego rokowiska nagraniem z 1981 roku. To był zespół Perfect, oczywiście właśnie z rokowiska, które odbyło się w 1981 roku w Łodzi. Na zegarze 24 minuty po godzinie 13. Już niebawem zajmiemy się jubileuszem czterolecia istnienia Teatru Impro w Łodzi, no ale to za kilka, może kilkanaście minut. Na razie posłuchajmy zaśpiewa Hiternowa.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Tomek Lipiński w Radiu Łódź. Głos buntu, jeden z najważniejszych prekursorów punk rocka w Polsce. Lider Brygady Kryzys i zespołu Tilt spotka się ze słuchaczami Radia Łódź. Czy jeszcze będzie przepięknie, czy jeszcze będzie normalnie? Spotkanie z Tomkiem Lipińskim w Radiu Łódź, czwartek 8 października, godzina 18. Przyjdź do radia lub słuchaj transmisji na żywo. Szczegóły na radiołódź.pl.
3: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie...
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
0: Po reklamie.
2: Kulturalna sobota.
7: Oczywiście w Radiu Łódź do godziny 14, a na zegarze w tej chwili już 30, prawie 1 minut. Po 13. Posłuchamy za chwilę zespołu Elsztat. Już niebawem też zajmiemy się teatrem Impro, który obchodzi swój mały jubileusz.

0: Zespół Faith No More przypomniał o sobie piosenką Easy, czyli tak naprawdę utworem, który pochodzi z repertuaru grupy The Commodores jeszcze z lat 70., kiedy w tej grupie śpiewał Lionel Richie. A zespół Faith No More, o czym pewnie fani doskonale już wiedzą, został ogłoszony jako jedna z gwiazd przyszłorocznego festiwalu Mystic. Zatem myślę, że to jest taki ruch, który spowoduje, że na festiwalu Mystic znów pojawią się tłumy w Trójmieście. Ale my wracamy do Łodzi. Nasz łódzki teatr Impro liczy sobie już 4 lata. Siedziba tego teatru znajduje się w OFF Piotrkowska. I to jest, można powiedzieć, pierwszy w Polsce stacjonarny, w pełni zawodowy teatr, który specjalizuje się w sztuce improwizacji. Aktorzy grają w związku z tym bez żadnego przygotowanego wcześniej skryptu, bazują jedynie na pomysłach rzucanych z widowni. Mają oczywiście kilkanaście stałych formatów, w tym m.in. kryminał improwizowany, No Excite bez wyjścia, romantyczne hotelowe story, a w niedzielne popołudnia bajki dla dzieci z cyklu Wymyślania. Ślanka. O jubileuszu opowiedział Agacie Zielińskiej Adam Owczarek, menadżer teatru.
1: Kolejny jubileusz. Jeszcze niedawno były 3 lata, a teraz są 4 lata. No rośniemy, rozwijamy się cały czas w tym samym miejscu, czyli na OFF Piotrkowska, w takich przyjaznych przestrzeniach. Gramy cały czas. Jesteśmy też o tyle wyjątkowi, że o ile w innych teatrach mamy sezony, to ostatnio żartowaliśmy, że my mamy taki jeden długi, 4-letni sezon, bo my nie przerywamy na wakacje. W wakacje gramy intensywnie. Cały czas to się u nas dzieje. Więc zaczęliśmy 4 lata sezon. Sezon trwa i mamy nadzieję, że będzie trwał jeszcze kolejne 4 lata. Ciągle nowe pomysły, ciągle nowe projekty. No, cieszymy się, że udaje nam się zachęcić ludzi do oglądania tego impro, że mimo iż gramy co tydzień, każdy piątek, sobota, niedziela, to ciągle przychodzą nowi ludzie. Oni ciągle są tym zainteresowani. Są także ci, którzy nadal wracają do nas, bo im się to spodobało. Spodobało im się pewnie to, że widzą, jak na żywo tu i teraz powstaje spektakl. Mam wrażenie, że troszkę też udaje nam się odczarować to impro, które nie było może tak traktowane poważnie, no bo do tej pory spotykamy się z tym, że improwizacja to nie jest przygotowane, to się ludziom wydaje, że to nie będzie fajne, a to jest fajne, tak? Ja się w tym zakochałem ładnych parę lat temu, jak przyszedłem na jeden spektakl, kiedy jeszcze tutaj nie było siedziby teatru na OFF-ie, zrobiłem zdziwioną minę i stwierdziłem, no ja muszę zacząć z nimi i pracować. No i wiemy też, że wielu osobom też się podoba. Wracają do nas wiele razy. Non-stop jesteśmy świadkami takich sytuacji, że

0: muszą być ustalone. No na przykład musi być jakiś hotel, gdzie się to będzie działo, muszą być jakieś pary. Mamy kryminał improwizowany, w kryminale z kolei, no żeby był kryminał, musi być zbrodnia, no bo jak nie będzie zbrodni, to nie będzie kryminału, więc pewne punkty w takim improwizowanym spektaklu, pewien pomysł musi być dopracowany, a potem oddajemy już pole widzom, którzy przychodzą, wymyślają szalone, niestworzone rzeczy, czasami nawet zadziwiają nas, zadziwiają aktorów, zadziwiają improwizatorów.
1: Czyli można powiedzieć, że teatr, mimo tego, że młoda placówka w miejscu takim, no które jest miejscem bardzo uczęszczanym i też kojarzonym z kulturą, już okrzepł. Tak. Jest znane łodzianom.
0: Tak, jesteśmy znani łodzianom, jesteśmy też znani poza Łodzią, bo cały czas było tak, że przybywali do nas ludzie z innych miejscowości, ale całkiem niedawno, kiedy akurat byłem bileterem, troszkę wcześniej przyjechali ludzie, się pytali, czy mogą trochę wcześniej, bo oni tam źle wymierzyli czasowo, bo oni przyjechali do nas z Warszawy. Ja mówię tak, przy okazji, nie, specjalnie do was przyjechaliśmy, czytaliśmy opinie, powiedzieli, że wprawdzie są w Warszawie podobne instytucje, ale chcieli przyjechać i zobaczyć do nas. Udało mi się tylko kątem oka zobaczyć, jak wychodzili zadowoleni, uśmiechnięci. No, mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję, żeby im te bilety po raz kolejny sprawdzać. Natomiast tak, no, regularnie też staramy się na każdym spektaklu pytać, kto u nas już był, a kto jest pierwszy raz, i z reguły tak mniej więcej połowa to ci, którzy wracają, czyli którym się spodobało. No bo u nas, to trzeba podkreślić, nigdy nie zdarzy się nic dwa razy. Nawet jeżeli jest ten sam format, nawet jeżeli będą ci sami aktorzy, co już jest mało prawdopodobne, bo mamy drużynę 20 paru aktorów i oni się zmieniają. I nawet gdyby były te same sugestie publiczności, co już jest w ogóle mało prawdopodobne, to aktorzy i tak zagrają to inaczej, bo przecież nie mają roli, nie mają tego wszystkiego rozpisanego. I to, co dzieje się na scenie, wymyślane jest od tak po prostu tu i teraz.
2: Maria Gudejko, dyrektor artystyczna Teatru Komedii Impro w Łodzi.
1: Co nas czeka już wkrótce? Jakie są wasze plany?
2: Jeżeli chodzi o plany premierowe, pierwsza premiera najbliższego sezonu, chociaż Adam już pewnie mówił, u nas sezon się nie kończy, tak. Więc najbliższa premiera to będzie improwizowana opowieść wigilijna. To znaczy postanowiliśmy wziąć na warsztat tę opowieść Karola Dickensa i zobaczyć, co nam z tego wyjdzie. Myślę, że premiera na początku grudnia i będzie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ ten spektakl będziemy grali tylko w grudniu i być może na początku stycznia. Także jedyna okazja raz w roku, można powiedzieć. Kolejna premiera, którą mamy zamiar przygotować, to improwizowany spektakl inspirowany historiami Jane Austen, więc będzie to spektakl kostiumowy. Kolejny spektakl kostiumowy w naszym repertuarze. Będzie to na pewno historia bardzo rozważna i romantyczna. W naszych planach również jest uruchomienie takiego cyklu improwizowanych spektakli z gośćmi. Po raz pierwszy zagraliśmy taki spektakl 18 września razem z Pan Tu Nie Stał, gdzie Maciek, twórca marki, opowiadał nam historie związane z marką Pan Tu Nie Stał, a my improwizowaliśmy do tego nasze zabawne sceny. I taki cykl myślę, że już w listopadzie rozpoczniemy.
3: Ciekawe plany i jak słyszymy, teatr wciąż się rozwija i cieszy się, jego spektakle cieszą się dużym powodzeniem, więc będziemy przyglądać się i kibicować przez następne 4 lata i pewnie dłużej teatrowi Impro. Za te relacje, za te rozmowy dziękujemy Agacie Zielińskiej.

So Easy to Free Days w Radiu Łódź, a na zegarze już tylko 9,5 minuty do godziny 14. Czas się pożegnać. Bardzo gorąco dziękuję za wspólnie spędzone godziny, dziś przedpołudniowo-popołudniowe, w swoim imieniu oczywiście, ale także w imieniu Adama Miksy, który całość zrealizował. Muzycznie przed nami jeszcze Muchy i Taylor Swift. Po 14 przed mikrofonem Radia Łódź pojawi się Piotr Bielawski, a za uwagę dziękuję bardzo serdecznie. Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
12: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
15: Odkryjmy wspólnie potencjał turystyczny polskiej wsi. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na konferencję pod tytułem Pomysł na wieś, wieś z pomysłem. Spotkajmy się 22 października 2026 roku w siedzibie Instytutu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Więcej informacji na nikidw.edu.pl.

0: Wikiński klimat, sport i dobra zabawa. Drugi bieg Wikinga. Lutomiersk, 11 października. Zaprasza gmina Lutomiersk i Lumisport.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź, jest 14. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Nie wszyscy kierowcy trzymają nerwy na wodzy przy dystrybutorach. Paliwo jest tańsze, ale mówią, że za późno. Wyjątkowy robot pomoże lekarzom ze szpitala wojewódzkiego w Bełchatowie. Jego domena to skomplikowane operacje. Parada starych tramwajów przejechała ulicami Łodzi. W regionie popołudnie z letnią aurą, dużo słońca i do 23 stopni. Kierowcy w całym kraju mogą od dziś tankować paliwo w niższych cenach. Po raz kolejny został uruchomiony rządowy pakiet CPN. Maksymalne ceny na weekend i poniedziałek wyniosą 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr diesla. Kierowcy są zadowoleni, ale oczekują na kolejne obniżki.
3: Powiem panu tak, dzisiaj jest wolna sobota, nie chcę se nerwów szarpać, nie chcę nic brzydkiego mówić na ten rząd, na to całe dziadostwo. Ale że jest tańsze, to jest dobrze, tylko to tańsze to powinno być dawno i tyle.
4: Na pewno lżej, trochę ulżyło kieszeni. Mogli trochę obniżyć więcej, no ale wiadomo, no dobry ryc niż nic.
5: Obniżka z prawie z 9 na 8 to nie jest szalona, gdyby było z 7 na 6 na przykład, to tak.
2: A kolejna odsłona programu Ceny Paliwa Niżej ma obowiązywać co najmniej do końca roku.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Nowoczesny robot chirurgiczny Da Vinci trafił do szpitala w Bełchatowie. System ma wspierać lekarzy podczas skomplikowanych operacji. Własny robot Da Vinci da lekarzom większe możliwości wykonywania kolejnych zabiegów i dalszego rozwijania tej metody leczenia. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
7: Robot pozwala wykonywać bardzo precyzyjne ruchy. Zabiegi prowadzone z jego wykorzystaniem są mało inwazyjne. Dla pacjentów może to oznaczać mniejszy ból po operacji, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do codziennej aktywności, mówi specjalista urolog Mateusz Jobczyk.
8: Wykonaliśmy wiele operacji robotycznych, a przede wszystkim w zakresie onkologii urologicznej, takich jak rak prostaty, rak nerki czy rak pęcherza moczowego.
7: System kosztował 11 milionów złotych, a jego zakup został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, mówi wicemarszałek Piotr Wojtysiak.
9: Wielka sprawa, na którą czekaliśmy jako pacjenci, ale przede wszystkim jako zespół tutaj pracujących lekarzy, pielęgniarek i instrumentariuszek przez wiele, wiele lat.
7: Władze województwa podkreślają, że nowy sprzęt ma zwiększyć dostęp mieszkańców regionu do nowoczesnych metod leczenia. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: Szpital Wojewódzki w Bełchatowie jest pionierem i liderem chirurgii robotycznej w województwie łódzkim. Sanepid ostrzega przed kleszczami. Początek jesieni to czas wzmożonej aktywności kleszczy. Jak mówi szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik, populacje tych pajęczaków doskonale sobie radzą w naszych warunkach klimatycznych, a ich ukąszenie może skutkować groźnymi chorobami.
10: Pamiętajmy, że nie każdy kleszcz, nie każda populacja kleszcza jest zakażona i właśnie czy to Borrelion burgdorferi, ta bakteria, która powoduje boreliozę, czy też wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Ale tutaj uwaga, kleszczowe zapalenie mózgu niestety podnosi głowę. Odnotowujemy coraz więcej zakażeń związanych z kleszczowym zapaleniem mózgu po ukąszeniu przez kleszcza.
2: Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu można się zaszczepić. Szczepienie składa się z 3 dawek i zabezpiecza na kilka lat. Ulicami Łodzi przejechały tramwaje, którymi podróżowano dekady temu. Klub miłośników starych tramwajów świętował w ten sposób swoje 45. urodziny. Był tort, koncert orkiestry Politechniki Łódzkiej i dziesiątki zainteresowanych. Obok przystanku Architektura stanęło kilka zabytkowych tramwajów, które można poznać m.in. po tym, że mają tylko jeden charakterystyczny reflektor. Wiele osób z nostalgią wspominało dawne czasy.
11: Jak było kiedyś w takim starym tramwaju?
12: Zawsze tłok. Drewniane było wszystko, konduktorzy byli, bilety dawali.
13: Wspominam to fajnie, a dlatego ja tu jestem. Szkoda, że nie ma jeszcze starszego jakiegoś tramwaju, bo to było coś pięknego. To była wizytówka kochanej Łodzi, ukochanej naszej Łodzi.
2: Klub miłośników starych tramwajów powstał w Łodzi w 1981 roku jako społeczna organizacja pozarządowa. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 15. A sobota w regionie na ogół słoneczna, temperatura maksymalna od 21 stopni w Kutnie, przez 22 w Wieluniu, do 23 w Piotrkowie Trybunalskim. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni.

0: Muzyczna rampa. Artyści, płyty, nagrania. W światłach naszych reflektorów.
1: Piotr Bielawski, witam i zapraszam. Światła zapalone. Poznajmy kolejnego artystę, bardzo ciekawego, na dodatek z naszego regionu, na dodatek z ciekawą nową płytą, bo od tego właściwie zaczniemy. Nadcichocka z małego miasta jesteś, prawda?
2: Tak, tak, Słowicza, niedaleko tutaj, nie? To samo województwo, ale no jest to malutkie miasto.
1: A to jakoś determinuje twoje działania, że z takiego małego środowiska się wywodzisz?
2: Wydaje mi się, że kiedyś może bym powiedziała, że determinowało w inny sposób. To znaczy, że może się wiązać z jakimiś tam ograniczeniami. Natomiast w życiu dorosłym gdzieś tam to wszystko się mniej więcej trochę spłaszcza. I każdy z nas ma te same możliwości, jeżeli chodzi o jakieś tam własne działanie. Natomiast teraz, gdybym miała to określić, to wydaje mi się, że mieszkanie w moim mieście wiąże się trochę z niewiedzą na temat różnych rzeczy i wydaje mi się, że ta niewiedza pozwoliła mi zacząć, bo gdybym wiedziała, z iloma rzeczami wiąże się wydawanie muzyki, to może bym się tego wystraszyła.

Co do Joty. Przypomniała się Nata Cichocka, ale to nie z tej płyty, o której tak naprawdę będziemy mówić, ba, na której będziemy bazować, żeby opowiedzieć jej historię, co ważniejsze. Ale nie tylko Nata Cichocka w dzisiejszym programie, bo to światła, rampy zapalone na wielu artystów i na ciekawe rzeczy, które właśnie się pojawiają.

Takie jeszcze klimaty z wakacji nam tu się zdarzyły, ale wciąż przypominam, bo kolejne odsłony tych płyt, bardzo ważnych, bardzo ciekawych, z muzyką, która kołysze jesiennie, bo można odnosić się do tego, że czas sobie umyka gdzieś pomiędzy naszymi palcami, już się lato zamieniło z jesienią, a wciąż muzyka brzmi naprawdę fantastycznie. Jakby była przygotowana po to, żeby sobie tutaj w tym miejscu jeszcze zagościć i żeby nas cieszyć. Są takie rzeczy, to prawda. Niektórzy artyści od razu pomyśleli, żeby dopiero jesienią wydać swój nowy krążek.

0: Mroz.
1: Tak, to Mrozu. Szalony człowiek przychodzi, zamiast odpowiadać na pytania, od razu śpiewa.
2: Mam takie dni, że kręcę jak Maradona. Nie jeden raz ja tu mówię o maratona. Choć każdego medalu jest zawsze druga strona. Tu nie dodawaj mi win, bo noc jest jeszcze młoda.
1: No ale ma głos, to śpiewa, trzeba przyznać. No i ma o czym śpiewać. Zawsze to było jego domeną.
3: Jestem wdzięczny, że mogę robić to, co kocham i że ludzie to czują i dają mi ten zwrotny feedback, ale nie powiedziałbym, że jestem spełniony, dlatego że wtedy przestał chyba bym to robić. Nigdy nie będę w 100% spełniony i dzięki temu będę mógł stawiać sobie kolejne płytowe wyzwania.
4: No tak, w sumie masz rację, gdybyś był totalnie spełniony, ta płyta byłaby pełna szczęśliwości, a tak do końca no też tak. Nie jest. Ale skoro jest dla ciebie terapią, pisanie piosenek i w ogóle śpiewanie piosenek, to i twoja płyta dla kogoś może być terapeutyczna, więc dzisiaj rozmawiamy z Mrozem, terapeutą, proszę państwa, nie tylko wokalistą, kompozytorem i nie wiem,
3: a tutaj to,
4: artystą.
3: To wejdę w słowo, bo a propos tego terapeuty, to mam na to papiery, bo jestem z wykształcenia fizjoterapeutą, ale te studia, które były naprawdę wspaniałe, ten czas we Wrocławiu, ten czas studencki wspominam bardzo dobrze i zresztą wszyscy studenci, którzy mnie słuchają, wiedzą, że studia to jest czas bardzo egzotyczny i kolorowy, ale ta fizjoterapia niestety została przerwana kontraktem płytowym i stwierdziłem, że muszę stawić teraz wszystko na jedną kartę. Wydawało mi się, że może to potrwa chwilę i potem wrócę, dokończę ten kierunek, ale szczęśliwie wszystko potoczyło się fajnie, no już jestem dobre parę lat na scenie i tak trzymać, także fizjoterapia zamieniona na muzykę.
4: No niech tak pozostanie w takim razie. Mrozu, powiedz mi tak naprawdę, a ile rzeczy, bo mówimy o szczerości twojej wypowiedzi, o wręcz autobiograficznych, czasami nawet historiach w twoich nowych piosenkach, prawda? I że to tak postępuje, bardzo zaglądasz w siebie i coraz bardziej szukasz uniwersalnych treści w tym, co ty przeżywasz. A ile rzeczy ukrywasz przed nami? Starasz się coś ukrywać, znaczy, jakby świadomie? Zastanawiasz się na tym, o tym nie opowiem?
3: Przed słuchaczem na płycie? Czy jakby nie wchodzę w jakieś szczegóły i to, co sobie cenię, to na pewno moje życie prywatne. Jak dobrze odbiorcy zdążyli zauważyć, a wręcz nie zauważyć, nie ma nigdzie...
4: Chciałbyś.
3: Nie ma nigdzie w mnie...
4: Zauważyć.
3: Nie ma nigdzie mnie poza muzycznym światem, nie wiem, w przestrzeni publicznej i też zależy mi na tym, żeby tą moją przestrzeń prywatną jak w największym stopniu chronić. Dlatego w piosenkach można zostawić pewne nie do powiedzenia, zostawić to gdzieś w jakichś półsłówkach i raczej chodzi tutaj o emocje, a nie o to, żebym tutaj pisał biografię taką bardzo szczegółową.

0: Autopromocja.
1: Panie redaktorze, jak żyć?
2: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
3: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
1: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
3: Iza Berkowska
2: i Marcin Pośpiech.
4: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
6: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
7: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
0: Po reklamie.
8: Muzyczna rampa.

0: A dziś światła rampy zapalone na Natę Cichocką. To ona jest bohaterką tego spotkania, to o niej będziemy mówić, to ona o sobie właściwie będzie mówić, odpowiadając na moje pytania. Właśnie wydała debiutancki krążek i to na winylu. Natę Cichocką w naszym studiu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Z dużą płytą debiutancką, no to tak zadowolona i z takim uśmiechem, że słuchacze słyszą od razu.
1: Zgadza się też. Jest dzisiaj piękny dzień, więc mam nadzieję, że no dalej będziemy w tym humorze.
0: W ogóle są piękne dni, skoro jest to płyta i jest o czym mówić, a przede wszystkim są piosenki, które się śpiewa. Nat Cichocka z małego miasta jesteś, prawda?
1: Tak, tak. Słowicza, niedaleko tutaj, nie? To samo województwo, ale no jest to malutkie miasto.
0: A to jakoś determinuje twoje działania, że z takiego małego środowiska się wywodzisz?
1: Wydaje mi się, że kiedyś może bym powiedziała, że determinowało w inny sposób. To znaczy, że może się wiązać z jakimiś tam ograniczeniami. Natomiast w życiu dorosłym gdzieś tam to wszystko się mniej więcej trochę spłaszcza. I każdy z nas ma te same możliwości, jeżeli chodzi o jakieś tam własne działanie. Natomiast teraz, gdybym miała to określić, to wydaje mi się, że mieszkanie w moim mieście wiąże się trochę z niewiedzą na temat różnych rzeczy i wydaje mi się, że ta niewiedza pozwoliła mi zacząć, bo gdybym wiedziała, z iloma rzeczami wiąże się wydawanie muzyki, to może bym się tego wystraszyła. Więc to jest super, że tego nie wiedziałam.
0: Ciekawszym pytaniem będzie, jak się zmieniłaś? Jak siebie postrzegasz jako tą dziewczynę z tego małego miasta? Jak postrzegasz siebie teraz, mając już te doświadczenia i będąc tak naprawdę w dużym mieście?
1: Wydaje mi się, że na pewno zyskałam wiele jakichś samodzielnych myśli i miałam czas na to, żeby się rozwijać jako po prostu jakaś młoda dorosła, a niekoniecznie z perspektywy tej jakiejś nastoletniej. Jest to mimo wszystko cały czas funkcjonowanie w jakichś grupach, przez co, nie wiem, być może osoby wrażliwsze, czy takie, które może jeszcze nie mają takiego koru w sobie, jakiejś rzeczywiście własnej autonomii, próbują się do tego środowiska dopasować. Więc wydaje mi się, że na pewno ta samodzielność, trochę więcej czasu spędzonego ze sobą i szukanie samemu jakichś znajomości, a niekoniecznie bycie właśnie wrzuconym w jakiś właśnie worek klasy, czy liceum, czy właśnie mniejszego miasta, mniejszej społeczności. Duże miasta oferują o wiele więcej właśnie miejsc, czy chociażby nawet wydarzeń kulturowych, gdzie pozornie ktoś obcy może się stać właśnie bliski, bo nie wiem, idziemy na te same tematyczne wydarzenia, nie?
0: No wiesz, dwie odpowiedzi do twojej wypowiedzi. Pierwsze, duże miasto, duża wioska.
1: Tak.
0: Nagle się okazuje i to po krótkim
1: też
0: czasie,
1: prawda, też
0: że
1: prawda.
0: Tak naprawdę znowu jesteśmy w jakimś małym środowisku.
1: W zależności od niszy, tak.
0: Tak prawda. Jest, dokładnie tak. A druga odpowiedź to tak naprawdę zastanowienie, jak odszukać siebie właśnie w takim chaosie, prawda? Mhm. Nie będąc przyzwyczajonym i nie mając doświadczeń, bo małe miasto dało ci inne doświadczenia.
1: Tak, tak, zgadza się na pewno.
0: Można się bardzo szybko zagubić i zamiast robić karierę albo... Co ważniejsze, bo w twoim przypadku, moim zdaniem, to jest ważniejsze, robić bardzo ważną piosenkę opowiadającą o czymś, to można nie wiedzieć w ogóle, w którym kierunku podążać.
1: To prawda, ale też cały czas mówię, wydaje mi się. Muszę przestać to robić, ale w każdym razie, jeżeli czegoś nie wiem i jest trochę więcej chaosu, to mam też więcej czasu na próbowanie, zwłaszcza jeżeli jest się niezależnym artystą, prawda? To można sobie tutaj
0: w muzyce wydaje
1: poszukać.
0: Ci się. Wiesz, teraz tak skojarzyłem, jak słucham twojej muzyki, to wydaje mi się,
1: tak.
0: Że tobie coś się wydaje. Wiesz? No. I stąd powstaje taka, a nie inna warstwa muzyczna.
1: Okay.
0: Wracam, bo to od razu mi się tak po prostu skojarzyło. Możesz używać słowa wydaje mi się, bo to też jest, no, takie symptomatyczne, wiesz, że z małego miasta to nam się wydaje. Nie chcemy się przyznać albo boimy się przyznać, nie mamy takiej pewności siebie. Przez długi czas to nam się tylko i wyłącznie wydaje. I sprawdzamy, czy nam się wydaje, czy ktoś potwierdzi, że to prawda.
1: Może tak być, może tak być.
0: Mówię, że my z małego miasta, bo też z małego pochodzę, ale mamy już inną perspektywę i dalszą drogę i inne doświadczenia, prawda?
1: Tak, to na pewno. Zdecydowanie nawet tutaj w Łodzi ja swoje jakieś takie pierwsze korzenie zaczęłam wypuszczać, czy to jeżeli chodzi o studia, czy właśnie pierwsze znajomości. No i do tej pory, mimo tego, że teraz stacjonuję w Warszawie, no to cyklicznie spotykam się właśnie z ludźmi z Łodzi i po prostu nawet jak dzisiaj tutaj przyjechałam, mówię, jejku, w końcu u siebie.
0: A, sentymentalizm.
1: Tak, tak, tak,
0: o, totalnie. Tego nie ukryjesz również w piosenkach, więc mógłbym ci to wyrzucić w rozmowie już o piosenkach. Mhm. A wtedy już, w tym małym mieście, rozpoznajesz muzykę, na której później bazujesz? poznajesz ją, zaprzyjaźniasz się z nią, czy wtedy miałaś inne inspiracje?
1: Wtedy miałam inne inspiracje. Na pewno bardziej generyczne, na pewno bardziej dyktowane przez radio większego formatu i miałam mniejszą wiedzę na temat undergroundu i ogólnie polskiej muzyki. Dużo inspiracji szukałam w jakichś zagranicznych artystach.
0: To ty karierę chciałaś robić od razu?
1: No chyba właśnie to z tej niewiedzy, nie? To tak typowo jest, jak ktoś właśnie ma wielkie marzenie o jakiejś dużej scenie, to pierwsze o czym myśli, to pójdę do Mam Talent, potem podpiszę kontrakt, a potem to już milionowe sprzedaże, nie? I potem się okazuje, że ten świat się składa z zupełnie innych szczebli. I taki scenariusz wydarza się tam gdzieś nielicznym, ale no szczerze ja się cieszę, że teraz nie mam takiego scenariusza, bo gdybym jako jakaś taka mała Natalka miała się po prostu wrzucić w gąszczy wielkiej kariery i dużych talent show, to bym chyba się tam totalnie zgubiła. W sensie ja teraz dopiero jestem osobą, która kreuje jakieś własne zdanie i często nawet powtarzam dalej, wydaje mi się i sprawdzam, co ja o tym wszystkim sądzę, a co dopiero jak byłam młodsza i trochę mniej świadoma.
0: No dobrze, ale to też taki żal przez ciebie przemawia, że trochę się zawiodłaś na pewnym okresie i na ludziach pewnie też.
1: Myślę, że tak. Dużo żalu jest w tej płycie, zwłaszcza w pierwszej części. Teraz go czuję trochę mniej, ale też niedawno dowiedziałam się, że tak naprawdę żal to jest jakaś ukryta złość, a ja jeszcze nie mam jakichś piosenek, gdzie wyrzucam wielką złość z siebie, więc może jakieś mocniejsze brzmienia.
0: A wiesz, złość, żal wyrzucasz, ale złość też możesz wyrzucić w takiej formie muzycznej.
1: Tak,
0: nie, nie trzeba krzyczeć, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, no ale właśnie jest to jakieś tam podwaliny jakiejś złości na coś, więc ja na razie tym sposobem, który mam, jeżeli chodzi o właśnie pisanie, to więcej jakiegoś takiego żalu lub troski do siebie młodszej wyrażam na tej płycie.
0: Zawsze tak było.
1: Tak, no do tej pory.
0: Zawsze się odnosiłaś do Natalki, prawda? To
1: tak.
0: O tym już mieliśmy okazję rozmawiać.
1: Tak.
0: I to mi się przypomina i to tkwi w tobie. Tylko dzisiaj sobie uświadomiłem po wysłuchaniu całej twojej płyty, że to polega na tym, że to jest takie obronne dla ciebie. Znaczy, przestajesz mieć żal do środowiska, show biznesu, do sposobu robienia kariery,
1: tak.
0: Zamykasz się w swoim osobistym świecie. I tu żale, owszem, cię bolą bardziej, ale w ten sposób nie musisz myśleć o całej otoczce.
1: Tak, też warto jest to podkreślić, że bardzo często, jeżeli nie widzę sensu w wyrzucaniu żalu do zewnętrznego świata, to wraca to też jako taka złość do siebie trochę.
0: Czy jest też dużo zamknięcia? Nadal miałabyś pokłady do wyrzucenia z siebie?
1: Tak, ja myślę, że jeszcze spokojnie materiału jest do wyrzucenia z siebie, natomiast...
0: Nadcichoczka zapowiada 10 płyt. Wszystkie będą o tym, że trzeba mieć żal, bo ten show biznes jest taki, a nie inny.
1: Nie, nie. Właśnie o to chodzi, że troszkę mam go mniej i na pewno ten album to jest duży krok milowy, jeżeli chodzi właśnie o samą głowę i o podejście do muzyki. No ale też nie ma co ukrywać, że jestem jakimś naprawdę jeszcze w początku swojej kariery, więc no gdzieś tam no, tematyka może się pojawi i wraz z jakimiś doświadczeniami te tematy mogą się zmieniać. Ale ja nie wiem. Nie mogę patrzeć w przyszłość jeszcze.

ChatGPT. To jest utwór Naty Cichockiej, który stał się singlem i pewnie Państwo go bardzo dobrze znają z naszej anteny. Wrócę do rozmowy z Natą Cichocką. Jeszcze będzie nam opowiadać, ale od razu zapowiem, że więcej

Jamiroquai. Powraca koncertowo, to i też wspominam i cieszę się, że nie tylko ja mogę wspominać Jamiroquai'a, bo też i państwo również. Nawet znam takich, którzy wybierają się, jak tylko usłyszą, że gdzieś w pobliżu będzie koncert, natychmiast jadą, zapraszając mnie, żebym także wyruszył w taką wędrówkę. No wiedząc oczywiście, że ja bardzo chętnie, jeśli chodzi o Jamiroquai'a. Tak pewnie będzie, ale na razie to sobie będziemy przypominać różne utwory w różnych miejscach, w różnym czasie, bo jesień służy tej muzyce. Tak jak służy muzyce tego zestawu bardzo twórczego.

0: Reklama.
1: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac Zachodnia 5. Telefon 512 329 333.
2: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 15. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Zagrożenie z powietrza i reakcja na nie. Dziś szkolenia były dla mieszkańców Pomorza i Mazowsza. Małe dziecko ciężko ranne podczas remontu w domu koło Tarnowa, spadła na nie drewniana belka. Pod Bełchatowem ma powstać najgłębsze jezioro w Polsce. W regionie popołudnie z letnią aurą, dziś dużo słońca i do 23 stopni. Szkolenia z reagowania na zagrożenie z powietrza, jak reagować na syreny alarmowe, jak odczytywać alerty RCB, szkolą się dziś mieszkańcy Pomorza i Mazowsza. To kolejna odsłona treningu reagowania, tym razem chodzi o zagrożenie z powietrza.
10: Strażacy uczą przede wszystkim tego, jak reagować na syreny alarmowe, jak odczytywać alerty RCB oraz jak spakować plecak ewakuacyjny. Mieszkańców stolicy szkoli dziś m.in. brygadier Dawid Bąk.
11: Interesuje nas przede wszystkim to, żeby społeczeństwo, obywatele w sytuacji, kiedy usłyszą modulowany sygnał trwający 3 minuty, byli świadomi, że występuje zagrożenie i wtedy postępowali właściwie, mieli przygotowany plecak ewakuacyjny.
10: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówił w Gdańsku, że żyjemy w niebezpiecznych czasach w związku z wojną na Ukrainie i musimy być gotowi na wypadek zagrożenia. Poinformował o rozbudowie systemu alarmowego.
12: Cały czas mamy ten poziom, który chcemy osiągnąć bardzo szybko, czyli 22 tysiące syren już istniejących, aby było włączone w jeden całościowy system. Docelowo chcemy, aby ten system składał się z ponad 30 tysięcy syren.
10: Minister dodał też, że rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Ma ona do użytkowników trafić w grudniu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
9: Małe dziecko zostało ciężko ranne w wyniku wypadku w miejscowości Wola Rzędzińska koło Tarnowa. Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, poinformował, że do zdarzenia doszło podczas remontu.
13: W trakcie prowadzonych prac doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko, dziewczynkę w wieku około 5 lat. Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala.
9: Na miejscu nadal pracują m.in. strażacy i policja. Sprawą zajęła się prokuratura. Pod Bełchatowem ma powstać najgłębsze jezioro w Polsce. To ma być przyszłość odkrywki po zakończeniu z niej wydobycia węgla brunatnego. Starosta bełchatowski Jacek Zatorski wydał decyzję określającą kierunek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Wyrobisko ma być stopniowo wypełniane wodą.
4: kopalnia planuje tam zostawić jedną ze zwałowarek, zatopić. Ma to być atrakcja dla nurków. Dookoła ponad 400 hektarów lasów, plaże, przystań. Także no mam nadzieję, że to będzie fajne miejsce do tego, żeby mieszkańcy w przyszłości mogli korzystać z niego i wypoczywać.
5: Docelowo powstały zbiornik mógłby stać się istotnym zapleczem wodnym dla energetyki jądrowej, zarówno wielkoskalowej elektrowni, jak i małych reaktorów modułowych, czyli tak zwanych SMR.
9: Dodaje Joanna Blewąska-Kołodziejczak z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Nie ma jeszcze decyzji, czy druga elektrownia jądrowa w Polsce mogłaby powstać pod Bełchatowem. Z kolei tworzenie jeziora i kompleksu leśnego pod Bełchatowem może zająć według szacunków 30 lat. Nie żyje Przemysław Branny, pochodzący z Zaolzie aktor i pieśniarz, miał 55 lat. Informację o jego śmierci przekazał krakowski Teatr Bagatela. Na ekranie zagrał m.in. w filmie Śmierć jak kromka chleba Kazimierza Kuca. Słoiki pilnie potrzebne. Łódzka Caritas zachęca ludzi dobrej woli o przynoszenie dużych, prawie litrowych słoików. Przydadzą się osobom w kryzysie bezdomności, mówi dyrektor Caritas archidiecezji łódzkiej Tomasz Kopytowski.
14: To jest najlepszy rozmiar słoika, w który możemy wlać zupę i przekazać ją naszym podopiecznym albo zostawić w lodówce społecznej po to, żeby bezpiecznie można było taką zupę zabrać ze sobą do domu.
9: Słoiki należy przynosić do siedziby łódzkiej Caritas przy Gdańskiej 111. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16. Popołudnie w regionie na ogół słoneczne z piękną letnią temperaturą, maksymalna od 21 w Kutnie przez 22 w Wieluniu do 23 w Piotrkowie Trybunalskim. Wiatr słaby, zachodni.

0: Muzyczna rampa. Artyści, płyty, nagrania. W światłach naszych reflektorów.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. To muzyczna rampa. Światła zapalone. Zawsze w sobotę między 14 a 16 poznajemy ciekawego artystę, a dziś Nat Cichocka z naszego regionu właśnie wydała swoją debiutancką płytę. Jak się zmieniłaś? Jak siebie postrzegasz jako tą dziewczynę z tego małego miasta? Jak postrzegasz siebie teraz, mając już te doświadczenia i będąc tak naprawdę w dużym mieście?
2: Wydaje mi się, że na pewno zyskałam wiele jakichś samodzielnych myśli i miałam czas na to, żeby się rozwijać jako po prostu jakaś młoda dorosła, a niekoniecznie z perspektywy tej jakiejś nastoletniej. Jest to mimo wszystko cały czas funkcjonowanie w jakichś grupach, przez co, nie wiem, być może osoby wrażliwsze, czy takie, które może jeszcze nie mają takiego koru w sobie, jakiejś rzeczywiście własnej autonomii, próbują się do tego środowiska dopasować. Więc wydaje mi się, że na pewno ta samodzielność, trochę więcej czasu spędzonego ze sobą i szukanie samemu jakichś znajomości, a niekoniecznie bycie właśnie wrzuconym w jakiś właśnie worek klasy, czy liceum, czy właśnie mniejszego miasta, mniejszej społeczności. Duże miasta oferują o wiele więcej właśnie miejsc, czy chociażby nawet wydarzeń kulturowych, gdzie pozornie ktoś obcy może się stać właśnie bliski, bo nie wiem, idziemy na te same tematyczne wydarzenia, nie?
1: No wiesz, duże miasto, duża wioska.
2: Tak.
1: Nagle się okazuje i to po krótkim
2: też
1: czasie,
2: prawda, też
1: że
2: prawda.
1: Tak naprawdę znowu jesteśmy w jakimś małym środowisku.
2: W zależności od niszy, tak.
1: Tak prawda. Jest, dokładnie tak. A druga odpowiedź to tak naprawdę zastanowienie, jak odszukać siebie właśnie w takim chaosie, prawda? Mhm. Nie będąc przyzwyczajonym i nie mając doświadczeń, bo małe miasto dało ci inne doświadczenia.
2: Tak, zgadza się.
3: Tle!

I to już utwór oczywiście z nowego krążka Naty Cichockiej. Czekaj, jeszcze wrócimy do rozmowy z nią. Jeszcze ją przedstawimy, jeszcze o sobie nam trochę opowie. Leon Bridges wreszcie z całą płytą. Wiemy, państwo się spodziewali, przecież zapowiadałem, że jak będą wszystkie piosenki, to natychmiast zabrzmią w tej audycji.

Leon Bridges, jeden z moich ulubieńców, trzeba przyznać, i kolejną piękną płytę wydał. Znów to podróż w czasie i przestrzeni, znów to piękne melodie, znów to piękne teksty. No i takie szczególiki w tych utworach, w które warto się zagłębić. Jest mistrzem tych szczegółów, ale jest też mistrzem samego klimatu. Leon Bridges z nowej płyty All Day, All Night, moja ulubiona piosenka.

No i Ania Dąbrowska od razu dołącza w dzisiejszej jesiennej audycji. W sam raz tej piosenki podobno jest najbardziej jesienną polską artystką. Tak przeczytałem w jednym z maili. Natychmiast mi się to spodobało, natychmiast korzystam. Może i to prawda, że jest taką właśnie jesienną artystką.

Ania Dąbrowska. Smutek mam we krwi, zabrzmiało w dzisiejszym programie. No i czekając oczywiście na jej nowe nagrania, na razie całkiem niedawno wydała duet, ale wiem co nieco, że niebawem się doczekamy. A od czasu do czasu w tej audycji też wracam do koncertów, które odbyły się w naszym radiowym studiu imienia Henryka Debicha. To teraz światła rampy naszego studia zapalone, a na scenie Oxford Drama.

0: Autopromocja. Jedna osoba?
1: Nuda.
0: Dwie osoby?
1: Zaczyna się.
2: Dwa głosy.
0: Dwa charaktery?
2: Jeden mikrofon.
0: Czyli duety.
2: W radiu.
0: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
1: nie wiadomo, kto kogo zagada.
0: Radio Łódź na dwa głosy.
2: Słuchaj.
0: I zobacz, co z tego wyjdzie.
1: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23:00. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.

0: wikiński klimat, sport i dobra zabawa. Drugi bieg Wikinga. Lutomiersk, 11 października. Zaprasza gmina Lutomiersk i Lumisport.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: No, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517 416 417.
3: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
4: Kevin!
3: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
5: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
6: Po reklamie.
7: Muzyczna rampa.

0: Z Nat Cichocką dzisiaj rozmawiam w Muzycznej Rampie. O tym pewnie Państwo już wiedzą, już słyszeli. Jeszcze jedna część tej rozmowy przed nami, a później więcej tych pogaduszek na stronie radio.ucie.pl w podcaście w rozmowie z Nat Cichocką. Wtedy będzie można posłuchać całości. Bo Nat Cichocka to bardzo ciekawa postać, bardzo młoda, a już mająca na swoim koncie kilka sukcesów. No i teraz winylowa płyta, którą debiutuje. Tak pomyślałem, a ty też jesteś nie tylko sentymentalna, ale i romantyczna. Mhm. Masz takie momenty, że wiem o tym. Masz takie frazy muzyczne, że wiem o tym. I to też, moim zdaniem, jest czas poetów. Mhm. Ja to tak nazywam. To znaczy, nagle się okazało, że taka nasza totalna wrażliwość, nie mówiąc nadwrażliwość, jest niezwykle ważna, że nie da się jej schować. Świat się stał okrutny, to przez lata wszyscy chowali, żeby nie dostać po tyłku.
1: Tak, tak, to
0: prawda. A teraz stawiacie na to, żeby jednak to wyszło, bo chcecie się wyróżniać tym, że tak odczuwacie. I słusznie, bo to zaginęło wraz z poetami, których bym wymieniał, bo kiedyś ceniło się poezję, dzisiaj prawie jej się nie czyta. No to trzeba słuchać was.
1: Tak, no, nas, polskich artystów, ale też na przykład niektórych raperów, którzy, nie wiem, chociażby jakiś Łona, czy z nowego
0: pokolenia.
1: No
0: ale Łona to też ma swoje lata, no wiesz?
1: No dobrze, no to z mojego pokolenia też poleciłabym na przykład Kosmę Króla, który też bardzo dobre teksty pisze, ale do czego chciałam nawiązać?
0: Że też się otwierasz, wiesz?
1: Tak.
0: I też pokazujesz tą wrażliwość. Odwaga, o tym chciałam rozmawiać. Rozumiesz? Że przekroczyłaś tą granicę, nie? Strachu.
1: No ja też to widzę na przykład w występach na scenie. Że już się nie stresuję występami na scenie, co mnie po prostu kiedyś strasznie paraliżowało. Jak my się tutaj spotkaliśmy też w studio przed Great September 2 lata temu,
0: tak
1: to po prostu ja się trzęsłam na myśl o tym, mimo tego, że tego oczywiście nie pokazywałam, ale te pierwsze występy na scenie to była dla mnie masakra w przeżywaniu, a teraz nie mogę się doczekać.
0: Ale powiem ci, że przed wywiadem się nie trzęsłaś, na szczęście.
1: Kocham rozmowy, tylko jak trzeba stanąć i światło jest tylko na mnie, to był to duży problem.
0: Dzisiaj właśnie... światło jest tylko na ciebie.
1: Tak.
0: Lampa cała, ja zapaliłem i mówię, pokażę Nat Cichocką.
1: Mikrofon
0: na mnie. A co? Jesteś na starcie, trzeba cię pokazać. No. Bo wiesz, o czym mówisz i wracam teraz do wrażliwości, bo też wiesz, co chcesz przekazać i w jaki sposób dzięki temu, jaką masz wrażliwość. Ale wiesz, trzeba znać swoją granicę, bo świat nadal jest okrutny. To nie jest tak, że on przestał być taki twardy, żelazny. Trzeba też chronić swoją wrażliwość.
1: Tak, to też zależy od tego trochę, jaki sobie gdzieś tam mikroorganizm dookoła siebie tworzysz, nie? Mhm. Czyli zaczynając od właśnie własnego poczucia, gdzie jest moje ja, gdzie są moje granice, potem przez, nie wiem, związki, które tworzymy, przyjaźnie, które tworzymy, świat muzyczny, na co się godzimy w tym świecie muzycznym, więc to wszystko się naprawdę do tych rodzimych takich cech powraca, nie?
0: Ważne jest mieć kogoś obok siebie, kto też cię chroni, prawda? Zauważa rzeczy, których ty nie zauważasz.
1: Właśnie. No fajnie, gdybym to była ja sama, nie? W sensie...
0: Ej, Zosia, Samosia, Nat, Samosia?
1: No ale
0: no,
1: trzeba
0: proszę
1: mieć
0: cię.
1: Sobie jakąś taką dozę
0: ochrony. No nie, no trzeba mieć dużą świadomość. Tak. To prawda i ty ją masz, ale wiesz, i tak coś może umknąć człowiekowi. Jak jest ktoś obok, kto też zwraca na ciebie taką baczną uwagę, szansa jest mniejsza, że ktoś cię zrali, bo uzna, że może skorzystać z swojej wrażliwości, że się tak odkryłaś, prawda?
1: Jasne.
0: Ale już opowiadasz o tych rzeczach, o branży, o niezależności. Mhm. To jak zachowujesz swoją niezależność?
1: Na pewno zachowuję swoją niezależność pod tym kątem, że nie jestem podpisana jeszcze w żadnej wielkiej wytwórni.
0: Ale to trudne i kosztowne.
1: Podpisanie się, czy...
0: Nie podpisanie się.
1: Tak, to jest trudne i kosztowne, ale pozwala mi na swobodę artystyczną, na to, żeby nie patrzeć, co jest teraz modne, a być może wykreuję właśnie własny gatunek. Wydaje mi się, że gdzieś już słychać też to, że jestem w jakiś sposób osobą, która czerpie z wielu innych artystów, a jednocześnie ja na ten moment nie znajdę podobnej do siebie w warstwie tekstowej plus muzycznej plus wizualnej i to jest gdzieś moment dla mnie na szukanie. I też, jeżeli współpracuje się w jakiś sposób kolektywnie też z innymi artystami, czy po prostu jest się otwartym na różne współprace, to te koszty się zmniejszają. W sensie jesteśmy w stanie, nie wiem, nagrać wspólnie teledysk, jesteśmy w stanie zrobić sobie okładkę ze znajomą,
0: no,
1: koleżanką.
0: Rozumiem. Bo już miałem zapytać, na czym zarabiasz kasę, że wydajesz tyle
1: no,
0: kasy.
1: No, pracuję oprócz robienia muzyki, oczywiście pracuję. Miejmy nadzieję, że czy to po debiucie, czy w jakiejś niedalekiej przyszłości będę mogła odstąpić pracę i zacząć się zajmować muzyką full time, ale to jest jakiś przywilej, więc jeszcze na
0: razie
1: nie
0: czas. No bo Nat Cichocka wydała nawet winyla, no to tak czy inaczej kosztuje. Jedno.
1: Tak.
0: Bez dwóch zdań.
1: To prawda.
0: Nie ma to jak środowiskowe, a też jakaś umowa między wami, że możecie współpracować, że się lubicie, bo to jest chyba ważne. Czyli
1: tak,
0: nawiązywanie przyjaźni
1: ważne.
0: Znowu, wiesz. Przechodzimy jakby na inną sferę też w branży, prawda?
1: Tak, tak. Ja w ogóle moje życie osobiste jest o wiele bardziej bogatsze, od kiedy się otworzyłam na muzykę, bo poznałam też bardzo ciekawych ludzi, którzy są kolorowi w różnym tego słowa znaczeniu, którzy nie żyją w jakiś sposób szablonowo i to jest coś, do czego mnie ciągnie, wydaje mi się, na ten moment.
0: A nie, te twoje piosenki są kolorowe, bo jeżeli wrócimy już, nie podając tych wzorców artystów, z których korzystasz i opowiemy przynajmniej z jakiej muzyki, czy też z jakich wpływów muzycznych korzystasz, to nie będzie oznaczało, że to jest takie jednolite w tym świecie twojej muzyki. To jest bardzo kolorowe. Właśnie, z jakiej muzyki korzystasz? Jaką ty jesteś artystką? Jaką muzykę ty tworzysz?
1: Jaką muzykę ja tworzę? Ja bym powiedziała, że tworzę jakiś dark pop, który czerpie z różnych zalążków, czy to hip-hopowych, jeżeli chodzi o warstwy właśnie tekstowe, czasami też alternatywnego popu, czy jakiegoś niezależnego jazzu. Bardzo lubię to.
0: To prawda. Trip-hopu też, moim zdaniem.
1: Tak, trip-hop też. Ogólnie też jakieś elementy folkowe zaczynają się też pojawiać w tej muzyce, ale też jestem dalej fanką jakiegoś UK soundu, czyli elektronika, czy house też u mnie się pojawia. I to chyba zależy od humoru, tak mi się wydaje, i też poniekąd od jakichś, jak to powiedzieć, preferencji też muzycznych producentów, z którymi współpracuję, bo jestem pewna, że mogę pójść po piosenkę w danym klimacie do jednego producenta, a do drugiego już niekoniecznie. Tutaj, nie wiem, odezwę się, powiem: Paweł, ja chcę właśnie bosanową, tak jak mam w czacie GPT, a na przykład właśnie piosenka wejściowa Złota Rybka jest zrobiona przez Szymona, który lubi bardzo też kombinować, jeżeli chodzi o brzmienia elektroniczne czy mocniejsze.
0: No ale sama ich sobie dobrałaś, właśnie po to, żeby takie piosenki tworzyć.
1: Oczywiście.
0: To prawda.
1: Oczywiście.
0: Myślisz, że możesz odpowiedzieć na moje pytanie o przyszłość i powiedzieć, no i to już jest kierunek muzyczny, więc jak będziecie za kilka lat nad Cichocką słuchać, to no, wiele się zmieni, ale jednak bazuję już na tym.
1: Nie, chyba jeszcze nie. Jeszcze mam trochę obszarów, których nie zbadałam i chciałabym zgłębić. Na pewno też marzy mi się to, żeby stworzyć bardziej właśnie jakiś utwór, który będzie mocniej akustyczny, albo też marzy mi się wykonać jakiś koncert, gdzie będzie orkiestra dęta. Mam jeszcze dużo pomysłów niewykorzystanych, na które chcę być ciągle otwarta, a nuż spodoba mi się to bardziej niż to, co zrobię teraz. Nie wiem, ja dopiero stworzyłam naście do 20 piosenek, a ludzie mają na swoim koncie ponad 100.
0: Wiesz, ale
1: artyści.
0: Tych naście, 20 piosenek już dzisiaj zostało przyjętych, jak ja czytam niektóre komentarze. Jak ważną jest twoja płyta właśnie dla tego środowiska i pokolenia. Dlatego natychmiast jakby to potwierdziło mi moje myślenie o tym, co robisz i dla kogo. I wiedziałem, że to tak jest. Tak,
1: dziękuję.
0: To jest głos waszego pokolenia, a ty jesteś fortpocztą tego pokolenia. Teraz ci
1: bardzo przetestuję.
0: Okej. Pamiętasz na początku, coś powiedziałaś, a ja powiedziałem, że do tego wrócimy?
1: Nie, ja mam pamięć muszki i owocówki.

0: a nie o mnie.
1: Nie no, ale to
0: prosta sprawa.
1: Rozmowa, dialog, a nie monolog.
0: Rozmowa, tak. To prawda akurat. No. Dobrze, przekonałaś mnie, dlatego że wolę rozmawiać niż prowadzić wywiad. Wywiad kojarzy mi się z researchem, sprawdzeniem tak. i z czapy 20 pytaniami. A my chcemy do czegoś dojść, coś rozważyć i znaleźć ten punkt ważny w tym tworzeniu. Nat Cichocka, proszę państwa, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
2: Sparzyłam się znów mocno, sparzył mnie ten pośpiech, trud. Ta wizja sparzy jak zwykle stojąc tu, czekając do jutra.

0: innym razem z nowej płyty Nadcichocka nam jeszcze zabrzmiała. To jakby już zamknięcie tematu, bo wcześniej była płytą tygodnia, przez cały tydzień mogliśmy nasłuchać się różnych jej piosenek, więc w dzisiejszej audycji wybrałem także te, które sobie gdzieś tam pominąłem wcześniej. Ale to nie jest jedyna ostatnia rzecz, jaka na polskiej scenie się pojawiła. Daga Dana z piosenką o szczęściu, bo szczęścia nam podobno dużo potrzeba. To sobie z dziewczynami, czyli Dagą i Daną, pogawędziłem na temat szczęścia. To szczęście wybrałyście już dawno temu. Tyle szczęścia, co w was, dziewczyny, co ja poznałem tyle szczęścia w was przez te lata, to chyba nikt więcej nie poznał. Stawiam taką tezę. Przecież to nie od dzisiaj. Co wy na to?
1: No jesteśmy bardzo optymistycznymi ludźmi. I tak zawsze było, aż przyszły trudniejsze czasy i trochę ten optymizm tak nieco spochmurniał. I trzeba było odnaleźć w sobie siłę wewnętrzną, żeby wrócić na te dobre tory. To z jednej strony tak pod kątem życia, a artystycznie przez wiele, wiele lat my też mówiliśmy o trudnych sytuacji, w której znaleźliśmy się w XXI wieku, kiedy mamy wojnę w Europie i po jakimś czasie ja pomyślałam, że trzeba troszkę zmienić naszą retorykę, żeby mówić o ważnych rzeczach, ale też mówić o każdym z nas bezpośrednio. Bo żeby dobrze funkcjonować, żeby robić dobre sprawy, trzeba umieć samemu nauczyć się funkcjonować. I właśnie ta myśl, żeby zadbać o mentalne zdrowie, o to, jak w samolocie

0: чи є такий комунікат, що найперв закладаєш маски собі, а потім ближньому. І та така мудрость, яка прийшла по таких труднейших пережиттях, які кожен з нас на свій спосіб досвідчив, приймав в тій пісенці, що от зараз постановляємо собі, що вибираємо щастя, що дбаємо о то, щоб мати ту здатність бачити позитиви вокруг, щоб мути бути вдячним за вілі речі. І тільки втеді можемо перетривати, навіть в найтрудніших і найчимніших часах.
1: Pewnie jest dużo racji w tym, co mówisz, no ale to też jest taka smutna kontestacja, jak te czasy się zmieniają, że aż potrzebujemy, nie wiem, jednoczyć się przy tym szczęściu, nie? Przypominać, czym jest to szczęście, że trzeba dążyć do tego szczęścia i dbać o nie.
2: Każdy ma ma swoje życie, które płynie jak rzeka, stąd też w piosence my przywołujemy tekst do płynącej rzeki, która jest zmienna, która ma swoje głębiny, mroczne odmęty, ale w tych mrocznych odmętach nic nie widać. I żeby płynąć dalej spokojnie, trzeba postanowić coś zmienić, wybrać szczęście, czasami sięgnąć po pomoc, bo taki też był początek tej zapisu tej piosenki. To był czas, w którym Dana przeżywała bardzo trudne momenty swojego życia i poszła po pomoc do psychiatry. Jej mąż wyjechał na wojnę. Ja 2 tygodnie później dowiedziałam się, że mam raka złośliwego. No jak tym wszystkim, czy się poddać, co zrobić, ale może płynąć dalej i zobaczyć, że codziennie, tu i teraz, nawet w trudnych sytuacjach mamy prawo do szczęścia. Świat oczywiście staje na głowie i próbuje nam pokazać nowe standardy swojego istnienia. My się temu nie poddajemy, bo dobrze wiemy, co jest rzeczą, która nas nakręca, która nami kieruje, do której chcemy dążyć. Chcemy dążyć oczywiście do światła, taki będzie tytuł nowego albumu Lumen, od natężenia światła. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że to już przyniosło nam ta dorosłość i mnogość doświadczeń też tych trudnych, że świat nie jest sprawiedliwy, nie będzie nigdy i nigdy nie był sprawiedliwy, chociaż do tej sprawiedliwości chciałoby się dążyć, chciałoby się, żeby było kolorowo i żeby za dobro przychodziła nagroda, a za zło przychodziła kara.
1: A ta nowa piosenka, jak tam? Która nuci? Obie nucą? Co tam się dzieje? Proszę mi zaśpiewać tutaj.
2: Będę, a ja będę szczęśliwa.
0: A po ukraińsku bardzo podobnie, czyli byłam, będzie bula. Trochę dla Polaków może to brzmieć śmiesznie, ale bula to nie ta z chleba, tylko że byłam. Byłam. Oj Boże, mi po polsku zaczęła śpiewać. Bula, szczęśliwa. Budu, a ja budu.

będę szczęśliwa. No i tyle właściwie. To niech Państwo będą szczęśliwi, to tego szczęścia życzę jak najwięcej, a Muzyczna Rampa powróci za tydzień między 14 a 16 w sobotę. Już teraz zapraszam, Piotr Bielawski. To jeszcze dorzucam rzeczy, które zabrzmiały sobie troszeczkę w minionym programie w poprzednim tygodniu. To Foster the People. Podobno więcej tej muzyki. Bardzo proszę. I proszę słuchać i z nami pozostać.

0: Reklama.
1: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
12: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 16. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Paralotniarz wpadł do Wisły pod Grudziądzem, nieprzytomny trafił do szpitala. Operacje chirurgiczne mieszkańców regionu łódzkiego z precyzyjnym ramieniem nowoczesnego robota. Młodociani i strażacy pochwaleni w Łodzi nagrywali filmiki i szkolili swoich sąsiadów. W regionie popołudnie z letnią aurą, dużo słońca i do 23 stopni. Paralotniarz wpadł do Wisły w miejscowości Rozgarty pod Grudziądzem. O zdarzeniu służby poinformował jego kolega, który leciał drugą paralotnią. Brygadier Paweł Korogol z Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu mówi, że strażacy wydobyli mężczyznę na brzeg.
14: Nurt rzeki znosił tą motoparalotnię razem z mężczyzną. Dopiero po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia udało się mężczyznę podjąć. Był pod wodą, nie miał oznak życia, był nieprzytomny. Został wyplątany, przetransportowany na brzeg, gdzie już prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
13: Mężczyzna trafił do szpitala, a policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Chirurgia robotyczna zyskuje na popularności w Łódzkiem. Szpital w Bełchatowie ma nowoczesnego robota chirurgicznego Da Vinci XI. Nowy sprzęt ma zwiększyć dostęp mieszkańców regionu do chirurgii robotycznej. Robot wspiera lekarzy podczas skomplikowanych operacji, zapewniając trójwymiarowy powiększony obraz oraz bardzo dużą precyzję ruchu. Mówi Radio Łódź wicedyrektor Bełchatowskiego Szpitala Alicja Braun-Fater.
16: Operacje z wykorzystaniem systemu robotycznego pozwalają lekarzom na bardzo precyzyjne wykonanie procedur. Mało inwazyjny charakter tego typu zabiegów wiąże się z mniejszym urazem tkanek, mniejszymi dolegliwościami pooperacyjnymi oraz szybszą rekonwalescencją pacjenta.
13: System kosztował 11 milionów złotych, a jego zakup został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Prezydent podziękował Straży Granicznej za ochronę polskiej granicy i wyraził swoje uznanie dla kadry szkolącej nowych funkcjonariuszy. Podczas wizyty w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że to dzięki strażnikom granica jest symbolem polskiej suwerenności i niepodległości.
17: To funkcjonariusze Straży Granicznej każdego dnia na granicy Rzeczpospolitej Polskiej mówią, że tu są nasze zasady, nasza tożsamość i nasza konstytucja.
13: Prezydent mówił również o wyzwaniach związanych z ochroną granic. Młodociani strażacy pochwaleni w Łodzi. Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze z całego województwa łódzkiego odebrały nagrody za udział w konkursie o obronności i bezpieczeństwie. To sposób na budowanie obronności cywilnej od podstaw, mówi wojewoda łódzki Dorota Ryl.
10: Żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, żebyśmy poczuli się w momencie zagrożenia doinformowani, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, jeżeli zawyją syreny.
13: Drużyny przygotowały m.in. szkolenia z bezpieczeństwa w swoich lokalnych społecznościach i nagrywały filmiki szkoleniowe. Konkurs jest organizowany w całej Polsce przez komendanta Głównego Straży Pożarnej. W tym roku udział w nim wzięło 900 drużyn z całego kraju. Stare tramwaje przejechały w paradzie ulicami Łodzi. Okazją były 45. urodziny Klubu Miłośników Starych Tramwajów. Parada wyjechała z historycznego przystanku Architektura przy Północnej i przejechała przez najważniejsze łódzkie osiedla. Najmłodsi mogli zobaczyć to, co było kiedyś, a starsi przypomnieli sobie z nostalgią dawne lata. Wspominał reporterowi Radia Łódź wiceprezes stowarzyszenia i współorganizator wydarzenia Robert Maćkowiak.
18: Za co pan kocha stare tramwaje?
19: Za to, jakie wydają dźwięki, jak to jest wszystko zmyślnie skonstruowane i za to, że są bardzo niezawodne i niektóre rozwiązania są ponadczasowe.
13: Klub Miłośników Starych Tramwajów skupia łącznie ponad 100 osób. Organizacja powstała na początku lat 80. XX wieku. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 17. Popołudnie w regionie łódzkim słoneczne i ciepłe z temperaturą maksymalną od 21 stopni w Kutnie przez 22 stopnie w Wieluniu do 23 stopni w Piotrkowie Trybunalskim. Wiatr słaby, zachodni.

0: Agata i film.
1: Najgłośniejsze filmowe nazwiska, jeśli chodzi o aktorów tego sezonu, odwiedziły Łódź, a my oczywiście byliśmy na miejscu i o tym dzisiaj Państwu w programie opowiemy. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się. Rozpoczynamy więc nasze filmowe spotkanie. Jak co sobotę o tej porze do godziny 18 będziemy razem, a dzisiaj faktycznie sporo nowości. Przede wszystkim już nowa lalka, ta druga lalka filmowa jest już w kinach. Za nami także łódzka premiera filmu Macieja Kawalskiego z udziałem twórców filmu na czele z Kamilą Urzędowską, która wciela się w postać tej filmowej Izabeli Łęckiej. Najpierw było spotkanie artystów z publicznością, a potem już pierwszy seans w Łodzi. Dziś film absolutnie już w szerokiej dystrybucji, dostępny dla każdego. No, ciekawa jestem, kto już z Państwa się także na ten tytuł wybrał. Wcześniej także Tomasz Szuchart pojawił się w Łodzi, można powiedzieć w dobrze sobie znanej Łodzi, bo tutaj studiował, tutaj potem na deskach Teatru imienia Stefana Jaracza występował, potem już nie raz także pojawiał się na planach filmowych, a teraz pojawił się na planie najnowszego filmu pod tytułem Szarlatan. Także byliśmy tam na miejscu z mikrofonem. Oczywiście wrócimy w dzisiejszym programie także do tego, co wydarzyło się tydzień temu w Gdyni, czyli do finału festiwalu filmowego. Szczególnie, że także nasze łódzkie koprodukcje, czyli Violetta Villas i film Łukasza Rondudy Powiedz mi, co czujesz, zdobyły nagrodę, a Łukasz Ronduda zdobył Srebrne Lwy, czyli drugą co do ważności nagrodę festiwalu w Gdyni. Powiemy także o innych laureatach i spróbujemy podsumować to, jak ta Gdynia w tym roku wypadła. Będzie też zaproszenie na urodziny Kina Kinematograf, które właśnie świętuje 20-lecie i jest w bardzo dobrej kondycji. O szczegółach obchodów tych urodzin także Państwu dziś rzecz jasna opowiem. To zapraszam.

0: to oficjalne muzyczne przywitanie także mamy już za sobą, ale ten utwór, całkiem nowa bajka, który oczywiście w tej interpretacji powrócił po latach przy okazji premiery tego nowego pana Kleksa, w bardzo ciekawej interpretacji Macieja Musiałowskiego i Katarzyny Dąbrowskiej zabrzmiał także podczas gali finałowej tegorocznego festiwalu filmowego w Gdyni. Zresztą ten duet pojawił się kilkukrotnie na scenie i każde z tych wystąpień było naprawdę intrygujące. Na scenie, na której gościła, można powiedzieć, taka futurystyczna gala, która miała nas zabrać do przyszłości, choć co ciekawe, wiele filmów konkursowych prezentowanych w konkursie głównym w Gdyni w tym roku raczej traktowało o tym, co za nami. W sumie 16 tytułów walczyło o te najważniejsze nagrody, w tym 5 debiutów. No i wszystko już jest jasne. Myślę, że ten werdykt w pewnym stopniu może być zaskakujący. Wielu twórców nawet obstawiało, że to Paweł Pawlikowski i jego Ojczyzna, czyli ten trzeci film z trylogii, którą zapoczątkowała Ida, potem była Zimna Wojna, teraz Ojczyzna, najpierw z premierą w Cannes, potem pokazywana jeszcze w innych miejscach, a teraz także w konkursie głównym w Gdyni. Jako polski kandydat do Oscara zgarnie te najważniejsze filmowe nagrody właśnie na tym festiwalu. Tak się jednak nie zdarzyło, bowiem główną nagrodę festiwalu, czyli Złote Lwy, odebrał Maciej Sobieszczański, czyli twórca filmu Przez ściany. Główna nagroda była dla niego, no, muszę przyznać, niemałym zaskoczeniem. To jest historia tak naprawdę prawdziwa, bowiem to jest historia Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej i rozmawiając ze sobą za pomocą alfabetu Morsa właśnie przez tę tytułową ścianę, narodziło się między nimi wielkie uczucie, które przetrwało także to, co zadziało się już po wyjściu z więzienia. Reżyser podkreślał już po tym, jak odebrał nagrodę, że wierzy w to, że ta miłość, to uczucie przedstawione w filmie ma także wielką moc, a może szczególnie wielką moc także w tych dzisiejszych czasach.
1: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas, więc skąd zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać. Nas, Polaków, od jakiegoś czasu historia dzieli, natomiast myśmy go zrobili w takim poczuciu wielkiego obowiązku, żeby ta historia nas połączyła. Ta energia miłości, ta energia dobra, która płynie z naszych bohaterów, to ich doświadczenie miłości, którym oni byli żywym przykładem, ona dotarła do naszych czasów. Myśmy ją opowiedzieli. Ja myślę, że ten film jest o miłości. Trudno, żeby on kogoś chciał dzielić.
0: Nagrodzono także Jolantę Dylewską, która jest autorką zdjęć do filmu Przez ścianę, bardzo charakterystycznych, czarno-białych, takich bliskich kadrach. I to jest ten największy zwycięzca tegorocznego festiwalu w Gdyni. Drugie miejsce, i to nas bardzo cieszy, z perspektywy oczywiście także filmowej Łodzi, zdobył Łukasz Ronduda za obraz Powiedz mi, co czujesz. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, że dokładnie 2 tygodnie temu w naszym programie Łukasz Ronduda, a także od twórca głównej roli Jan Sałasiński oraz jego pierwowzór tej postaci, czyli Patryk Różycki, gościli w naszym programie. I pamiętam, jak tę właśnie ekipę pytałam o to, z jakimi nadziejami jadą do Gdyni. No i chłopcy na przykład powiedzieli, że liczą na ładną pogodę. To chyba się spełniło. Producentka powiedziała, że absolutnie takich filmów kameralnych, szczególnie filmów, nie robi się dla nagród. I tu proszę, niemałe zaskoczenie, bo Srebrne Lwy, czyli druga co do ważności nagroda tego festiwalu, właśnie trafiła do twórców Powiedz mi, co czujesz. Posłuchajmy, co o tym doświadczeniu także mówił Łukasz Ronduda, odbierając nagrodę.
2: Nie spodziewałem się, ale bardzo dziękuję jury. To jest niesamowite wyróżnienie. Bardzo szczęśliwy jestem, tak bardzo, bardzo. Włożyliśmy dużo serca w ten film, dużo takiej autentyczności własnej. Aktorzy, Janek Sałasiński, Izabela Dudziak. Ten film powstał naprawdę z takiej wielkiej bliskości. No i opowiada o młodych ludziach, którzy walczą o autentyczność w takim bardzo brutalnym świecie. Nasz film opowiada o nowych sposobach komunikacji wśród młodych ludzi, nastawionych na taką autentyczną komunikację emocjonalną, na nazywanie i wyrażanie emocji. No i tak jakby jest to zupełnie inna sytuacja niż na przykład moje pokolenie, w którym ja wzrastałem. Zupełnie inaczej podchodziło do emocji.
0: To reżyser, powiedz mi, co czujesz, ale warto także powiedzieć, że Jan Sałasiński, który wciela się w główną postać w tym filmie, czyli w postać Patryka Różyckiego, na tym samym festiwalu otrzymał nagrodę za najlepszy debiut aktorski. No to jeszcze oddajmy głos Pawłowi Pawlikowskiemu. To jest nagroda za najlepszą reżyserię za Ojczyznę, która, przypomnę, jest polskim kandydatem do Oscara. Co ciekawe, Paweł Pawlikowski, odbierając tę nagrodę, pogratulował także reżyserowi samej gali Gdyńskiego Festiwalu, gali zakończenia, bo jak mówił, był już na niej kilka razy i nigdy to nie wyglądało tak dobrze. Ale posłuchajmy także, komu podziękował, odbierając właśnie nagrodę za Ojczyznę.
3: Dziękuję jury za docenienie mojego kunsztu reżyserskiego. Przede wszystkim reżyser jest, cały trik polega na tym, żeby się otoczyć dobrymi ludźmi i żeby wyglądać na dobrego reżysera, trzeba mieć dobrego operatora, którego tu nie ma, Łukasza Żala w tym wypadku, scenografów, Kasia, Marcel, Waldek, make-up, Ola. Przede wszystkim Ewie Puszczyńskiej, która tworzy mi warunki, żebym mógł sobie reżyserować do woli.
0: Naszej Ewy Puszczyńskiej Łodziance, czego pewnie Państwu już wcale nie muszę przypominać, ale to przecież ona, ta producentka, stoi za sukcesami także poprzednich filmów Pawła Pawlikowskiego, czyli i Zimnej Wojny, i Idy, sukcesami także oscarowymi. Bardzo ważne nagrody to są także te nagrody dla najlepszych aktorów. W pierwszym planie kobiecym wyróżniono Jaśminę Polak za rolę w filmie Exotic.
4: Jest to szokujące. Nie spodziewałam się, ale też jest to dla mnie olbrzymia satysfakcja, ponieważ przede wszystkim dostałam możliwość zrobienia filmu z ludźmi, których kocham. Poruszamy bardzo dużo tematów, które gdzieś tam w głowie człowieka sobie rozbrzmiewają i jakimś takim najpiękniejszym chyba tematem tego filmu jest to, że ta siostrzana miłość czy braterstwo jest właśnie kluczem do tego, żeby rosnąć i się rozwijać.
0: Jeśli chodzi o główną męską rolę, to tutaj triumfował Anson Boone, czyli dobry chłopiec z filmu Jana Komasy. Filmu, który zdobył jeszcze kilka innych nagród i chyba jeśli chodzi o liczebność właśnie tych nagród, wydaje mi się, że jest liderem. Nagrodę za muzykę między innymi otrzymał Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, ale także ten właśnie film, który opowiada o momencie, kiedy to sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę nad nami i nad światem. Otrzymał także nagrodę Złoty Pazur, czyli właśnie za taki najbardziej intrygujący film festiwalu. Posłuchajmy, co o tym tytule mówiła sama reżyserka.
5: Ta emocja współczesnego świata to jest lęk. To było coś, co według mnie opisywało DNA współczesnego świata. To znaczy tego mężczyznę, który jest ojcem, ma pracę, żyje w tym systemie, jest mu dobrze i nagle, kiedy spotyka się z czymś, co jest mu nieznane, boi się tej konfrontacji, boi się tego otwarcia na to inne i się totalnie rozpada. I to było coś, co mnie bardzo dotknęło, zarezonowało, jednocześnie przy tej zabawie gatunkami.
6: Jak wiemy, baśnie pełnią bardzo ważną rolę, mianowicie mają oswoić młodych ludzi, dzieci z tym, czego boimy się najbardziej. Wtedy to były takie rzeczy jak kalectwo, głód, bieda, nawet śmierć. Do tych wszystkich lęków w czasach dzisiejszych dochodzi lęk o przyszłość, mi się wydaje. Lęk właśnie o tą sztuczną inteligencję, o katastrofę klimatyczną, o kryzys uchodźczy i tak dalej, i tak dalej. I tak jak te baśnie Andersena i braci Grimm oswajały te lęki pierwotne, jakby tak baśń Bolesty oswaja nasze trochę współczesne lęki.
0: A to już Andrzej Konopka, który w filmie Hotspot wciela się w postać detektywa, który ma rozwikłać także tajemnicę pewnego morderstwa. Co ciekawe, drodzy Państwo, zarówno z Agnieszką Smoczyńską, jak i z Andrzejem Konopką będzie można już jutro spotkać się w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, bo tam właśnie specjalny pokaz filmu Hotspot z udziałem twórców, ale film też już jest w szerokiej dystrybucji w kinach, więc swobodnie można w repertuarach wybierać, no ale spotkanie z twórcami to już tylko jutro właśnie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. A my za chwilę jeszcze podsumujemy tegoroczny festiwal filmowy w Gdyni z naszym gościem, który był na miejscu, widział wszystkie filmy i ma też trochę zakulisowych informacji o tym, co działo się tam w Gdyni. Ale najpierw niech zabrzmi jeszcze Final Countdown, utwór, który między innymi też pojawia się w filmie Agnieszki Smoczyńskiej.

0: czas na gościa w naszym programie, w programie Agata i Film w Radiu Łódź. Jest z nami filmoznawca Michał Dądzik. Witam cię, Michale, cześć.
1: Cześć.
0: I zdradzę trochę takiego backstage'u, kulis przygotowania także tej audycji. Chyba tydzień temu dostałam od Michała krótką wiadomość tekstową, tak zacytuję z głowy. Cześć Agata, widziałem wszystkie filmy w Gdyni, czekam na rozmowę. Zabrzmiało trochę jak wyzwania, ja takie wyzwania lubię, więc cieszę się, że jesteś także tutaj, ale od razu muszę zaznaczyć, że ten pojedynek nie będzie równy, ponieważ ja nie widziałam całego zestawu filmów z Gdyni. Część z nich miała premierę stricte na festiwalu, część w wcześniej, część już weszła do kin, więc ja będę w miarę nadrabiać zaległości, więc bądź dla mnie także łaskawy.
1: Ja mam wrażenie, że tym trudniejszym przeciwnikiem jesteś, ponieważ nie masz całego bagażu oglądania tych filmów, nie jesteś zmęczona tymi wszystkimi projekcjami.
0: Oj, jak to zabrzmiało.
1: Ciąć pytaniami.
0: No dobrze, to ogólne pytanie na początek. Skoro obejrzałeś cały zestaw konkursowych filmów, znamy też już werdykt. W jakiej kondycji jest dziś polskie kino?
1: To dosyć tendencyjne pytanie.
0: No, takie też lubimy.
1: Myślę, że jadąc na ten festiwal miałem bardzo takie duże wątpliwości, bo w zasadzie jakichś takich dużych nazwisk na tym festiwalu nie ma. Wiele reżyserów i reżyserek, których nazwiska nic mi nie mówią.
0: Wielu debiutantów.
1: Wielu debiutantów. Kilka filmów już było wcześniej w kinach, więc ja mówię, kurczę, w sumie nie wiem, co o tym wszystkim sądzić. Ale tu trzeba by chyba trochę też odsłonić pewnego rodzaju kulisy, ponieważ no, festiwal jest w rękach kobiet w tej chwili, to znaczy...
0: Dwie dyrektorki,
1: czyli to jest Agata Kozierańska-Burda, która zastąpiła Leszka Kopcia jako dyrektorka całego festiwalu i Joanna Łapińska, która jest dyrektorką artystyczną. I wydaje mi się, że i wybór filmów, i wybór jury, i ogólnej atmosfery tego festiwalu, to naprawdę jest ich zasługa. Joanna Łapińska no, była widoczna wszędzie, na wszystkich pokazach specjalnych, gdzieś tam jej blond włosy się pojawiały i niczym taki gospodarz, który chodzi po swoim folwarku, doglądała. I było to strasznie przyjemne, bo wydaje mi się, że nie ma takiej wielkiej bariery pomiędzy decydentami a tymi, którzy gdzieś tam się pojawiają, czy zwykłymi
0: widzami. Co było w ostatnich latach też widoczne. Ja tylko tak na marginesie państwu przypomnę, że Joanna Łapińska to jest taka kobieta filmu polskiego, która budowała przez lata też potęgę Nowych Horyzontów we Wrocławiu. Mhm. Związana była również z festiwalem Transatlantyk w momencie, kiedy on przybył do Łodzi.
1: Przypłynął,
0: tak. To właściwe określenie. Na czele tego jury stanął w tym roku Krzysztof Zanussi, którego ty znasz doskonale, Michale, z którym współpracowałeś. I zastanawiam się, na ile wizja Krzysztofa Zanussiego przełożyła się na ostateczny werdykt. Główna nagroda Złote Lwy powędrowała do filmu małego, kameralnego, do pięknej opowieści o miłości, czarno-białej historii Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę, którą napisało Życie, bo to jest film oparty na historii z więzienia przy Rakowieckiej. Drugie miejsce to nasza łódzka koprodukcja, Łukasz Ronduda i Powiedz mi, co czujesz. Też bardzo ciekawy, znaczy mówię też ciekawy, Sobieszczańskiego nie widziałam, Rondudę widziałam. Film o młodym pokoleniu, które próbuje odnaleźć się w tym świecie. Mam wrażenie, trochę przyzwoita, taka właśnie dla przyzwoitości nagroda za najlepszą reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę, czyli naszego polskiego kandydata do Oscara i całkowicie pominięty w tym zestawieniu Jan Holubek, jego najnowszy film Dziki, Dziki Wschód, który z kolei miał premierę światową na festiwalu w Toronto, był wielkim filmem otwarcia Gdyni. A w ogóle go w zestawieniu nagród nie ma. Gdzie tam jest myśl Krzysztofa Zanussiego?
1: Wracam do przerwanej wypowiedzi na temat atmosfery festiwalu, bo rzeczywiście to, o co pytasz, no, bardzo mocno się z tym łączy. To znaczy fakt, że na przewodniczącym jury był Krzysztof Zanussi, no, czyli bóg polskiego kina, no i człowiek no, no, niepodważalnym autorytecie, ale okazało się, że jakby dobór pozostałych członków jury, no zupełnie jest z innego klucza. Tam trafiły osoby, które są młodsze, które są z różnych dziedzin, które też nie tworzą jakiegoś takiego zwartego frontu, więc wydaje mi się, że to było straszliwie odważne i interesujące, to znaczy na ile wizja Krzysztofa Zanussiego przeważy nad tymi osobami, które no de facto mogły go przegłosować we wszystkim, gdyby tylko chciały. Wiem, że pan Krzysztof miał w zanadrzu votum separatum, gdyby okazało się, że to jest film, który kompletnie jest wbrew niemu.
0: Jeśli chodzi o te Złote Lwy, tak?
1: Tak. Było również wiadomo, że takim filmem, który na pewno zostanie gdzieś tam doceniony, jest Ojczyzna, no bo tutaj i Mann, i Pawlikowski, i Kandydat, to był taki pewniak.
0: Ale nie za mało?
1: My mam wrażenie, że to jest ta sama strategia, którą zastosowano na festiwalu w Cannes. To znaczy, nagradzamy film, ale nie dajemy ci głównych nagród, ale mówimy, kurczę, fajnie to wyreżyserowałeś, Paweł, nie?
0: I trzeba cię docenić, bo ty już masz określoną drogę za sobą.
1: Tak.
0: Na festiwalu w Cannes to jeszcze była nagroda ex aequo, tutaj ma nagrodę indywidualną.
1: Na szczęście. Ale mówiłaś o filmie, który, i to chciałbym, żeby w naszej rozmowie wybrzmiało, bo jest tutaj film, który wydaje mi się, że jest filmem bardzo na serio, filmem, który jest zupełnie też z innej kategorii, podobnie jak Ojczyzna, kategorii wagowej, bo w tym konkursie posługują się jakąś analogią do boksu. No, są osoby, które występują w wadze piórkowej, debiutują, i są zawodnicy po prostu wagi ciężkiej. Trochę trudno, żeby te filmy ze sobą jakoś konkurowały i żeby w tej samej kategorii je nagrodzić. No w każdym razie film Przez ścianę na pozór jest filmem skromnym i oszczędnym, ale mamy tam jednak i wybitnych aktorów, i absolutnie fenomenalne zdjęcia
0: Jolanty
1: Dyleskiej. Czarno-białe, ale właśnie wbrew tej manierze, która teraz funkcjonuje w kinie polskim, że wszystko jest 4:3 i w czerni i bieli, to naprawdę gra i to naprawdę oddziaływuje. I jak Sobieszczański wychodził na scenę, to nie było jakichś głupich żarcików, jakichś po prostu puszczań oczka do widowni, tylko on przyszedł i powiedział, że on chciał opowiedzieć tę historię, nie chciał jej ukraść, chciał po prostu oddać hołd i jednocześnie robić to wszystko przy współpracy z rodziną. No i syn pary głównych bohaterów wyszedł na scenę gdzieś tam z tyłu.
0: Pojawił się.
1: No więc mam wrażenie, że każda osoba, która będzie chciała się podjąć trud, bo to nie jest łatwy film. Tam pierwsze chyba pół godziny to jest wystukiwany morsem.
0: Często w recenzjach to się pojawia. Jak przejdą państwo przez ten pierwszy etap filmu, to warto, bo potem zaczyna się dziać. Tak piszą także recenzenci i krytycy. Maria Dębska, która wciela się w główną kobiecą rolę właśnie w tym filmie Przez ścianę, ona naprawdę, i to jest, mam wrażenie, to są bardzo wiarygodne wypowiedzi, bo wiadomo, aktorzy też na potrzeby promocji, komunikacji filmu rzeczy różne mogą mówić, ale wydaje się, że ona naprawdę z poczuciem pewności mówi o tym, że to jest dla niej po pierwsze najważniejszy film do tej pory, który zrobiła, a zrobiła parę już głównych ról w polskim kinie, a po drugie taki film, z którego ona jako człowiek, jako kobieta też bardzo dużo wzięła dla siebie i to było dla niej po prostu przeżycie. Wielokrotnie się pojawiają takie wypowiedzi z jej strony.
1: No tak, ale tu też to jest film, gdzie każdy element służy opowieści i nie ma tam po prostu gwiazdorstwa, tak? To jest po prostu, widać, że reżyser wiedział, czego chce, zresztą tak samo jak w poprzednim filmie Brat, również polecam. No i wydaje mi się, że powstał film, który absolutnie zasłużył na nagrodę główną i nikt chyba nie ma tutaj specjalnych wątpliwości.
0: Wspomniałam o Ojczyźnie, ale tutaj warto też dodać, że jest nagroda za scenografię dla tego filmu, dla duetu dobrze znanego już także z twórczości Pawlikowskiego, czyli Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński. Filmem podobno największym zaskoczeniem, ja będę miała okazję go zobaczyć w najbliższą niedzielę, jeśli chodzi o formę, o jakiś futurystyczny charakter, podobno był Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej. A dla ciebie?
1: No, wzdycham, ponieważ z jednej strony bardzo szanuję ten film i lubię kino Smoczyńskiej, bo jest jakąś emanacją wolności, ale mimo, że mamy tutaj znakomitego aktora w roli głównej, mimo, że jest świetna scenografia, to mam wrażenie, że tak nie do końca wybrzmiewa, o czym de facto ten film jest, gdzie kończy się parodia, a gdzie jest coś na serio. Więc to też nie jest łatwy film i to też nie jest film, który nas jakoś tak bardzo uwodzi, jakby mogło to wynikać na przykład ze zwiastunów, czy tam wypowiedzi. Wielkim plusem jest oczywiście Andrzej Konopka, który w końcu nie gra jakiegoś tam drugoplanowego zbira, albo inną dziwną postać, tylko rzeczywiście może tutaj to wszystko wybrzmieć, wszystko jest właśnie w jakimś takim kiczowym, kampowym stylu. No ale siedzący obok mnie Krzysztof Zanussi, który lekko przysypiał na tym filmie, tylko mi w pewnym momencie
0: Jak ja lubię te smaczki. Zanussi zasypiał na hotspocie. Niech to wybrzmi.
1: I mówi... Kiedy będzie tygrys? Kiedy będzie tygrys? Ponieważ no, głównym elementem promującym ten film, który się pojawia we wszystkich materiałach, jest tygrys. No ale dosyć długo będziecie państwo musieli czekać, żeby ten tygrys w końcu gdzieś tam wyskoczył.
0: Warto czekać?
1: Myślę, że warto zobaczyć ten film, bo jeżeli byśmy mieli szukać jakichś tendencji, one są w ogóle dosyć dziwne w tym kinie festiwalowym, no to jest strasznie dużo opowieści historycznych. To znaczy wydawało się, że już po czasach produkcji patriotycznych, produkcji, które miały gdzieś nam pokazać nas na zachodzie
0: i wielkich bohaterów,
1: no to tutaj mamy tak, mamy Przez ścianę, mamy film Kasi Adamik Zima pod znakiem Wrony, mamy film Holoubka Dziki, dziki wschód.
0: Mamy Naszą rewolucję.
1: Naszą rewolucję, o której jeżeli starszy czasu, to możemy również pogadać.
0: Też w ogóle pominięta w werdykcie, a przypomnijmy, że to jest reżyser, który w ubiegłym roku zdobył główną nagrodę za Ministrantów, deklasując chociażby Wojciecha Smarzowskiego.
1: No dobrze, to chcesz smaczki, to
0: czekam.
1: W jednym zdaniu powiem ci, jak wygląda sprawa z filmem Nasza rewolucja. Kiedy był pokaz tego filmu w Teatrze Muzycznym, to za każdym razem jest tak, że wychodzi ekipa, potem pozwolenie do wspólnego zdjęcia, reżyser coś tam mówi. W przypadku tego filmu reżyser stał gdzieś tam z tyłu i wyszedł producent Robert Kijak i on przez 6 minut opowiadał, jaki fantastyczny film zrobił. I jak pójdziecie państwo na ten film, to zrozumiecie, o co chodzi.
0: To dobrze brzmi. Zachęcająco też po to, żeby się wybrać do kina, chociaż jeśli dobrze wyczuwam, to można się rozczarować. No właśnie, biografie też się dobrze chyba mają w polskim kinie. Mówię, też dobrze się mają w kontekście takim, że się pojawiają. Ale jakiej są jakości? Violetta Villas, opowieść o tej wielkiej diwie, o blaskach i cieniach z główną rolą Sandry Drzymalskiej, czyli z serialową Łęcką. Wszystko nam się dzisiaj miesza w tym kotle, ale no takie jest chyba trochę polskie kino. Violetta Villas, która jest debiutem pełnometrażowym Karoliny Bielawskiej i która jest także łódzką produkcją studia Lava Films. Udany debiut, udana łódzka produkcja?
1: Ja się zastanawiam, jaki wkład Łódź poza tą Lawą ma, no, jaki tu jest aspekt promujący Łódź? Czy to tylko i wyłącznie kwestia produkcji? No bo Łódź, ja nie zauważyłem tam Łodzi, nie ma ani jednego słowa chyba o Łodzi, więc być może kwestia właśnie...
0: Tylko studia produkcyjnego Mariusza Włodarskiego.
1: Tak. Violetta Villas jest takim filmem, można by powiedzieć, terapeutycznym dla syna, który był tutaj chyba koproducentem, a w każdym razie bardzo mocno nadzorował ten scenariusz i trzymał rękę nad tym i ten wątek ich relacji i tego, dlaczego to się wszystko tak skończyło, no jest widoczny. Ja mam też pewien kłopot z odtwórczynią głównej roli, która no, robi co może, ale ona fizycznie jest jednak zupełnie inną osobą niż Violetta Villas i mimo, że ma naprawdę doskonałą
0: charakteryzację,
1: że ma dolepiony biust, jakieś tutaj pufki wokół twarzy, to często ma się takie poczucie, no, że to jest Sandra Drzymalska, która zagrywa się Violettą Villas, a nie tak jak na przykład była w filmie Mój Nikifor, gdzie Krystyna Feldman no, zagrała po prostu Nikifora i nim była. Tak? Natomiast wydaje mi się, że to jest, jeżeli ktoś lubi Violettę Villas, jeżeli ktoś lubi takie kino, to się ogląda zupełnie dobrze. Pewnym ewenementem i nowością w tej paczce biograficznej no jest film Mniej obcy Christophera Rusa o
0: Borusewiczu
1: i Lady Punk. I to jest w ogóle produkcja Netflixa. Netflix był zazwyczaj odrzucany w Gdyni, nie przechodził, bo wiadomo, nasze produkcje, prawda, typowo kinowe tam dominowały. A wydaje mi się, że to jest zupełnie zgrabna opowieść, też z jakimś drugim dnem, więc chyba film nie będzie miał dystrybucji kinowej, a szkoda.
0: Ale chyba już niebawem, dosłownie niebawem wchodzi na platformę streamingową.
1: No tak, ale to co innego oglądać sobie to na telewizorku, a co innego posłuchać muzyki gdzieś tam w kinie. Więc apel do Netflixa, wpuśćcie ten film nagrodzony w Gdyni.
0: Wpuśćcie Borysiewicza na wielki ekran. Dobry chłopiec. Często ten film Jana Komasy, ten tytuł pojawiał się w zestawieniu wręczanych nagród i mnie to kompletnie, szczerze mówiąc, nie dziwi, bo ja uważam, że to jest znakomicie opowiedziana historia, która oczywiście ma też swoje nawiązania, chociażby do Mechanicznej pomarańczy i można ją czytać przez bardzo wiele wątków, ale to też pokazuje, że ten polski reżyser naprawdę może robić filmy na świecie z międzynarodową obsadą i to nie jest udawanie, że robimy zagraniczne kino, tylko to jest takiej pełnej krwi zagraniczne kino. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz?
1: Zgadzam się absolutnie. Uważam, że rewelacyjna rola głównego aktora, świetny montaż Agnieszki Glińskiej, zwłaszcza w pierwszej części, no to jest po prostu tak, jakbyśmy się przenieśli na te dzikie imprezy, których on uczestniczy. Więc na pewno ci, którzy nie widzieli tego filmu w kinie, to warto go zobaczyć. No nie tylko ze względu na karierę Janka Komasy, ale po prostu na to, że to jest coś innego w polskim kinie. No i jakby szereg nagród, które ten film dostał, też o tym świadczą.
0: To już zupełnie na koniec, bo musimy pomału kończyć. Zapytam cię o to, powiedziałeś, że Krzysztof Zanussi trochę zasypiał na hotspocie. Którym filmem był najbardziej zachwycony? Złotymi Lwami?
1: Myślę, że dla niego najważniejsza była Ojczyzna ze względu na to, że tam jest również taki przekaz szerszy o kulturze, natomiast Miłość, która jest w filmie, który zdobył Złote Lwy, no również go przekonała, więc jeżeli mamy jakiś film lokować i wysłać państwa na niełatwą podróż do stalinowskiego więzienia, to zachęcamy bardzo, żeby Przez ścianę było tym wyborem nie tylko jury, ale każdego, kto słucha naszej audycji.
0: Michał Dondzik, filmoznawca, prosto prawie z festiwalu w Gdyni. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie smaczki. Czekamy oczywiście na więcej przy kolejnych okazjach.
1: Dzięki wielkie.

To Lady Punk w programie Agata i Filmy w Radiu Łódź. Jeszcze także nawiązując do tych filmów konkursowych tegorocznego festiwalu filmowego w Gdyni. Jeszcze na chwilę wracając do tej gali, chciałabym wrócić do smutnego momentu. Paweł Pawlikowski, kiedy odbierał nagrodę za reżyserię Ojczyzny, na sam koniec podzielił się smutną informacją. Tuż przed galą bowiem otrzymał wiadomość o tym, że nie żyje Ryszard Lęczewski. Znakomity operator, wybitna postać także łódzkiej szkoły filmowej, wykładowca, profesor, był absolwentem szkoły, potem właśnie rozpoczął swoją akademicką drogę. Był współtwórcą sukcesów filmów m.in. Krzysztofa Zanussiego, Grzegorza Królikiewicza. Współpracował z Juliuszem Machulskim, Andrzejem Barańskim. Także na swoim koncie ma wiele zagranicznych produkcji. Stworzył zdjęcia do Przypadku Pekosińskiego, do Kobiety z prowincji, do U Pana Boga za piecem, czy do Lata miłości. Jest także współtwórcą zdjęć do Idy Pawła Pawlikowskiego, które zdjęcia rozpoczął, potem kontynuował je Łukasz Żal. One przyniosły te zdjęcia Lęczewskiemu także nominacje do Oscara. Miał na swoim koncie Europejską Nagrodę Filmową, Złotą Żabę na Camera Image, a także właśnie nagrodę za zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Był członkiem wielu znakomitych stowarzyszeń, akademii, w tym także Amerykańskiej Akademii Filmowej. Stał nie tylko za kamerą, także reżyserował, pisał scenariusze, sprawdzał się w krótszych i dłuższych formach. Żegnając Ryszarda Lęczewskiego, z którym też przyjemność miałam nieraz rozmawiać przy różnych okazjach. Zawsze był otwarty też na te spotkania. Nigdy nie było problemu, by takie rozmowy umówić, by właśnie na spokojnie usiąść i porozmawiać. Pojawiał się także w Radiu Łódź przy wielu okazjach. Był też specjalny wieczór w studiu imienia Henryka Debicha poświęcony właśnie Ryszardowi Lęczewskiemu. Ale chciałabym dzisiaj, wspominając tego wybitnego artystę, wrócić do swojej rozmowy z Ryszardem Lęczewskim z 2015 roku, a konkretnie z 6 lutego 2015 roku. To był moment, kiedy w Łódzkim Muzeum Kinematografii otwarto wystawę Ida de Film, Polska historia na światowych ekranach, wystawę zdjęć Ryszarda Lęczewskiego, które właśnie powstawały przy okazji produkcji Idy. I ten wernisaż odbył się jakieś nieco ponad 2 tygodnie przed galą oscarową, przed tą galą oscarową, kiedy to Ida otrzymała pierwszego w historii polskiej kinematografii Oscara za pełnometrażowy film.

0: Posłuchajcie Państwo, jak pięknie o tych zdjęciach Ryszard Lęczewski opowiadał, ale jak pięknie też potrafił gdzieś okiełznać te emocje związane z oczekiwaniem właśnie na Oscara. Wróćmy do tej rozmowy.
1: Agata i film.
0: Trudno było się rozstać panu z tymi zdjęciami, które powstawały na planie Idy?
2: Na szczęście ciągle mam jeszcze tak zwany negatyw cyfrowy ze sobą i one jeszcze są gdzieś tam w moich komputerach, prawda? Poza tym gdzieś tutaj w głowie, wiesz, gdzieś tam być może, nie chcę przesadzać, ale w sercu też one są. Ale nie, tutaj nie było mi ciężko się rozstawać, bo chciałem się nimi podzielić. Chciałem się podzielić tym momentem, który zaistniał być może... Parę miesięcy przed zdjęciami, prawda? Kiedy szukaliśmy styl, szukaliśmy w ogóle, jak ten film będzie wyglądał. Szukaliśmy przede wszystkim poza stylem również miejsc. To nie było takie proste, żeby myśmy tych miejsc jeszcze nie mieliśmy. Szukali. Szukając miejsca, szukaliśmy stylu. Szukając stylu i miejsc, szukaliśmy być może rozwiązań na inscenizację. To razem się wszystko tak nakłada, jako no, coś w rodzaju szarlotki, prawda? Ale tak to jest. Czasami miejsce... z tym drzewem tutaj, jak później Państwo znają film, znają niektóre kadry, to miejsce, które znaleźliśmy w czasie dokumentacji, to ono później zainspirowało nas do takiej, a nie innej sceny. Jeżeli ktoś pamięta ten rozstaj dróg, który tam jest, on jest właściwie jedyną panoramą w filmie. Okazało się, że można najlepiej pokazać nadjeżdżający samochód, a później dopiero za chwileczkę odkryć kapliczkę, która jest na tym drzewie i odkryć całą sytuację. To miejsce, ten rozstaj dróg, który tam jest, czy te rozstaje, one spowodowały, że powstał taki, a nie inny pomysł na inscenizację.
0: Tak. A jak te obrazy powstawały w pana głowie? Miał pan świadomość, że to będzie takie kino, które przyniesie tyle nagród i które powalczy o te najważniejsze?
2: Nie, wie pani, nie. A poza tym to jest... Ja już się nauczyłem jednej rzeczy, że gdy myślałem w czasie realizacji filmu o nagrodach, to zwykle te nagrody nie przychodziły, a wie pani, to właściwie, jeżeli się oddaje jakiejś tam sprawie człowiek, to ni stąd, ni zowąd się okazuje, że to zaczyna funkcjonować. A poza tym wydaje mi się, że dobrze, w czasie meczu nie należy myśleć o końcowym wyniku. I właściwie tylko trzeba myśleć o piłce, którą się aktualnie w tym momencie rozgrywa. Jeżeli się skoncentrujemy na następnej piłce, czy na następnym ujęciu, na następnym dniu zdjęciowym, na następnej scenie, to jest później szansa, że z tego się ulepi cały, być może, zwycięski mecz, albo taki mecz, który przyniesie pozytywny rezultat.
0: A to będzie zwycięski mecz z samego końca? Będzie Oscar dla Idy?
2: Ja pani odpowiem to jak trener Górski przed meczem z Argentyną w 1974 roku. Ja to pamiętam, wtedy studiowałem w szkole filmowej. I on powiedział tak, jak zapytano o wynik meczu z Argentyną. Albo wygramy, albo przegramy, możemy też zremisować. Pierwszą ważniejszą nominację dostałem za brytyjski serial telewizyjny. To była nominacja do Royal Film Television Society. No i pojechałem tam właśnie. Wtedy jeszcze książę Karol, jeżeli nie mylę, był no, główną postacią, głównym fundatorem tych nagród w Londynie. Siedzieliśmy tam razem z naszą ekipą. To był serial Anna Karenina dla BBC. No i wszyscy mi mówili, że na pewno wygramy i tak dalej, że byłem nominowany za zdjęcia. No i nie. I wie pani, i później musiałem udawać strasznie, że się strasznie z tego cieszę, że nie dostałem. Później tak się ułożyło, że były BAFTY i byłem nominowany do filmu Charles II, The Power and Passion. To był też taki olbrzymi, historyczny film. Ja kręciłem wtedy do innego brytyjskiego filmu zdjęcia na Wyspie Man. I mieliśmy zdjęcia późno w sobotę, one się kończyły. I później się okazało, że do Londynu, gdzie było rozdanie tych BAFT, nie było żadnego samolotu. No i zostałem w hotelu. No i gdzieś około godziny 20:30 dostaję telefon od reżysera. To ja wiedziałem, jak zadzwonił, to znaczy, że chyba dostałem BAFT, no bo inaczej by nie dzwonił, bo no... Następnego dnia by na przykład wysłał SMS-a, niestety, coś takiego. I od tego czasu, ile razy nie pojechałem, to coś tam się zdarzyło.
0: Liczymy, że tym razem będzie tak samo.
2: No, tak sobie to wyobraźmy.
0: I tak też się stało. Jakieś 2 tygodnie później, po tej rozmowie, nagranej w lutym 2015 roku, Ida otrzymała Oscara. Wspomniałam Państwu także o tym, że Ryszard Lęczewski nie tylko był autorem zdjęć, tylko stał za kamerą, ale był także scenarzystą czy reżyserem. W Łodzi nakręcił między innymi film Mental Cut, dokument, który tak naprawdę powstał do celów promocyjnych płyty zespołu Manam o tym samym tytule. Dokument nakręcony naprawdę w wielu, wielu miejscach w Łodzi. Pożegnajmy więc Ryszarda Lęczewskiego muzyką zespołu Manam. Artysta zmarł w wieku 78 lat.

Słuchają Państwo Radia Łódź i audycji Agata i Film. Robimy sobie krótką przerwę, bo o 17 punktualnie najważniejsze wiadomości na naszej antenie, a po nich już wracamy w drugiej części naszego filmowego spotkania. Proszę z nami zostać.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
5: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
6: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
7: Krótki przekaz dominuje.
8: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
4: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
9: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
7: Świat mediów bez tajemnic.
4: W każdą środę o 10:40.
7: Anna Karp
4: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
10: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
11: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
12: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
14: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
0: Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź, jest 17. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich śmiertelny wypadek w Tatrach, do tego dużo zdarzeń kończących się urazami. Niższe ceny na stacjach paliw, powrócił pakiet CPN i strażacki piknik edukacyjny w Łodzi potrwa do wieczora. Po południu i wieczorem będzie pogodnie. Do zmroku termometry będą pokazywać około 20 stopni. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł w rejonie Zawratu. Ratownicy Topru od rana prowadzą kolejne akcje. Najpierw pomagali turyście, który spadł z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Około południa ratownicy otrzymali zgłoszenie z Zawratu. Tam turysta spadł kilkaset metrów w dół. Najpierw reanimowali go świadkowie wypadku, mówi ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Grzegorz Kubicki.
16: Nasza załoga śmigłowca po dosyć szybkim czasie była na miejscu i przejęła tą reanimację. Turysta w krytycznym stanie został przekazany do szpitala w Zakopanem, ale niestety pomimo wysiłków lekarzy zmarł.
15: Dwie kolejne osoby spadły żlebem Kulczyńskiego, doznały lżejszych obrażeń. Przetransportowano je helikopterem do szpitala. Śmigłowiec bierze też udział w ewakuacji turystki, która utknęła na szlaku między Zawratem a Świnicą. Według ratowników miała atak paniki. We wyższych partiach Tatr jest bardzo niebezpiecznie, zalega twardy i śliski śnieg. Nawet poruszanie się w zimowym sprzęcie jest trudne. Tankowanie auta od dzisiaj jest tańsze. Rząd ponownie wprowadził pakiet ceny paliw niżej. Cena maksymalna na ten weekend to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95, a jeszcze wczoraj na wielu stacjach za to paliwo płacono ponad 8 zł. W przypadku oleju napędowego obniżka jest mniej odczuwalna. Cena maksymalna wynosi 7 zł 88 groszy za litr.
17: No, szaleństwa nie ma, no, coś zeszło.
18: No, mnie to nie rusza akurat. Tankowałem za 100, tankuję za 100 dalej. Powiedzmy, to jest różnica paru złotych.
15: Nowy pakiet CPN ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Ceny maksymalne minister energii będzie podawał co dzień na dzień następny.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
15: Trwają prace legislacyjne dotyczące budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad założeniami do specustawy. Szef resortu, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, mówi, że nowa regulacja ma skrócić i maksymalnie ułatwić procedury, aby umożliwić szybkie rozpoczęcie stacjonowania amerykańskich żołnierzy.
19: Bardzo ważne jest to, że Polska jest państwem, które inwestuje w obecność amerykańskich żołnierzy. Za każdego żołnierza już teraz, amerykańskiego będącego w Polsce, rocznie wydajemy około 15 tysięcy dolarów na każdego żołnierza.
15: Minister dodał, że to bardzo ważna inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Decyzja Białego Domu dotycząca otwarcia w naszym kraju stałej amerykańskiej bazy ma zapaść w grudniu. Strażacki piknik na rynku manufaktury w Łodzi. Można wylosować czujki dymu i tlenku węgla. Podczas wydarzenia można też dowiedzieć się, jak zapobiegać ulatnianiu się czadu i pożarom w mieszkaniach. Można również zobaczyć, jak gasić płonący tłuszcz i jak tego robić nie należy.
20: Młodszy aspirant Michał Świątek, instruktor ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Co godzinę robimy pokaz pożaru olejów jadalnych oraz pożary aerozoli, czyli wybuchów dezodorantów.
21: Chciałem zapytać, co możemy znaleźć u pana na stoisku? Co to są za sprzęty?
22: To są czujniki tlenku węgla, dymu, gazu, spreje gaśnicze.
15: Dla rodzin z dziećmi przygotowano konkursy z nagrodami i interaktywne strefy edukacyjne. Piknik strażacki na rynku łódzkiej manufaktury potrwa do 19. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18. Do wieczora będzie pogodnie. Termometry pokazują teraz 21 do 22 stopni. To jest zapowiadana na dziś temperatura maksymalna. Noc przeważnie będzie pogodna. Na północy regionu więcej chmur. Tam też możliwe zamglenia. Temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Zachmurzenie będzie umiarkowane. Termometry pokażą najwyżej 20 stopni. Słaby wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich.

0: Agata i film.
1: W kinach jest już przez wielu najbardziej oczekiwany polski film tego roku, czyli Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Premiera także za nami w Łodzi, uroczysta, bo z udziałem twórców, i to będzie jeden z tematów drugiej części naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź, przed mikrofonem niezmiennie Agata Gwizdała-Malik, i mam nadzieję, że Państwo też są po tej drugiej stronie i będą ze mną do godziny 18. Spotkamy się więc z ekipą, z twórcami filmu Lalka, podkreślam, filmu, bo nie mówimy o serialu, który swoją premierę miał 2 tygodnie temu na jednej z popularnych platform streamingowych. Jak wiemy, obrodziło w tym roku w Lalki, ba, nawet w kinach jeszcze horror o tym samym tytule się pojawił, więc w ogóle można się pogubić. No ale wiadomo, że z niczym nie pomylimy historii opisanej przez Bolesława Prusa. Spotkamy się więc między innymi z filmową Izabelą Łęcką. Ale nie tylko. Będziemy również na planie Szarlatana, nowego filmu, który powstaje także w Łodzi Filmowej. Ekipa zaprosiła na plan w Ogrodzie Botanicznym, a na tym planie między innymi Tomasz Szuchart, czyli serialowy Wokulski z Lalki. Tym filmowym Wokulskim jest Marcin Dorociński. Pewnie już Państwo to też wszystko doskonale wiedzą. Będziemy więc także na tym planie i jeszcze także zaprosimy na urodziny kina Kinematograf, które 6 października, więc już za chwilę, też w bardzo ciekawej oprawie. Taki mamy plan na te najbliższe kilkadziesiąt minut. Proszę z nami zostać.

0: dzisiejszym programie Agata i film, no tego tematu, tego filmu, tego tytułu absolutnie nie mogłoby zabraknąć, bo w końcu wszyscy dziś rozmawiają o lalce, o tej serialowej i o tej kinowej, która premierę miała 30 września, więc w minioną środę. Za nami także uroczysta łódzka premiera filmu. Filmu, który wyreżyserował Maciej Kawalski i filmu, który dla tych z Państwa, którzy już widzieli, pewnie nie będzie to zaskoczenie, a dla tych, którzy się wybierają, być może to będzie dodatkowa zachęta. Jest tak naprawdę bardzo blisko Bolesława Prusa tej powieści. Czyli ci, którzy zarzucali serialowej lalce, że ta jest jakąś swobodną reinterpretacją tego, co Prus nam zostawił, to być może docenią to, że ta wersja kinowa jest już bliższa lalce Prusa i to zdecydowanie. Na pewno jest to wielka, wręcz epicka polska produkcja. Od pierwszej do ostatniej sceny widać ten rozmach na ekranie, widać go w scenografii, w inscenizacji, widać go w kostiumach przepięknych, z dbałością o detal, wiernych epoce. Do tego fryzury, charakteryzacja, to wszystko przenosi nas w zupełnie inny świat. Ja mam wrażenie, że ten film też się trochę z takim innym nastawieniem ogląda, wchodząc właśnie w ten XIX-wieczny anturaż. Co więcej, drodzy Państwo, tam na ekranie też zobaczycie region łódzki, przepięknie sportretowany pałac w Nieborowie i to z zewnątrz i w środku i ogrody tego pałacu nie można ich absolutnie z niczym pomylić. Myślę, że większą tajemnicą są już wnętrza pałacu łódzkiego, pałacu, w którym dziś znajduje się siedziba Akademii Muzycznej, czyli tego pałacu przy Gdańskiej, który wciera się we wnętrza paryskie, kiedy to Stanisław Wokulski do Paryża się wybiera, by robić interesy. Ale przede wszystkim wchodzimy w ten świat niezwykłego, rodzącego się uczucia, rodzącego się po stronie Izabeli Łęckiej, bo Wokulski już wracając do Warszawy wie tak naprawdę, po co do tej Warszawy wrócił. No i w końcu oczywiście ten motyw związany z dworcem w Skierniewicach, tragiczny w swoich okolicznościach, w lalce też w tym filmie się pojawi. To, co jest ogromnym atutem tej opowieści, to ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam takiego polskiego filmu, który absolutnie w każdym planie, jeśli chodzi o aktorów, w pierwszym, w drugim, w trzecim planie jest wypełniony plejadą najważniejszych polskich aktorów, aktorek i aktorów, takich, których pamiętamy od wielu, wielu lat i takich, których swoje miejsce, swoją pozycję zaznaczyli kilka lat temu. Wspaniale jest na jednym ekranie, obok głównych odtwórców, czyli Marcina Dorocińskiego i Kamili Urzędowskiej, zobaczyć Andrzeja Seweryna jako ojca Łęckiej, zobaczyć po prawie 20 latach nieobecności na ekranie Marka Kondrada jako Rzeckiego. W kolejnych rolach Agata Kulesza, Karolina Gruszka, wspaniała Maja Komorowska, wspaniała, absolutnie zachwycająca, też świetną kondycją, Maria Dębska, która intryguje w tym filmie. Ta lista jest tak długa, że aż nie chcę jej wymieniać, by nikogo nie pominąć, ale proszę mi wierzyć, że nagle pojawiają się takie sceny, pojawia się jakaś epizodyczna rola i znów ta doskonale znana, ale i doceniona aktorska polska twarz. No, zebrani są tam wszyscy, nie boję się tego powiedzieć, ale posłuchajmy, co o tym filmie, o swoim podejściu też do powieści Bolesława Prusa mówił sam reżyser Maciej Kawalski.
1: Ta adaptacja jest bliska, ona jest bardzo klasyczna, w takim wydaniu, że nie dopisaliśmy nowych, dużych postaci, nie zmieniliśmy głównego wątku powieści, natomiast sam aspekt selekcji siłą rzeczy sprawia, że nie jest to jeden do jeden książka. Audiobook Lalki ma 33 godziny, film trwa 2,5, więc już z samego tego faktu mogliśmy wybrać mniej niż 10% powieści. Jak wybrać 10% takiej cudownej powieści i zachować jej ducha? Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Za co chcielibyśmy poświęcić życie? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? I jak je potem posklejać? Jak potem znaleźć znowu sens życia? No to są pytania, które zadajemy sobie od czasów prehistorycznych i będziemy je sobie zadawali tak długo, dopóki ludzkość będzie na tej planecie. Więc to nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy.
0: Jaki jest ten filmowy Wokulski? Ma twarz Marcina Dorocińskiego. Jest kompletnie inny od tego, który zaprezentował Tomasz Szuchart w tej lalce serialowej, ale to są też kompletnie dwie różne historie i dwie różne opowieści. Myślę, że to jest też dobry pomysł, żeby zestawić sobie te dwie produkcje, bo dzięki temu te wszystkie zarzuty w moim odczuciu, które pojawiały się wobec tej serialowej lalki, pójdą na dalszy plan, bo my sobie tak naprawdę uświadomimy, że to są dwie różne właśnie opowieści i że ta serialowa jest tylko oparta na motywach powieści Prusa, a ta filmowa jest już bardziej tradycyjna. Marcin Dorociński, który także podkreślał w rozmowach i w wielu wywiadach, że poczuł się zupełnie inaczej na planie tego filmu, między innymi poprzez te stroje, wyjątkowe stroje. Katarzyna Lewińska, Tomasz Osoliński stoją właśnie za kostiumami w lalce. Bardzo długo opowiadali o tym także podczas tej łódzkiej premiery, o tym, gdzie szukali inspiracji, jak długi to był research, dokumentacja w bibliotekach, w magazynach. Większość, 90% tych strojów została specjalnie uszyta, tylko część została wypożyczona. Wszystkie buty, drodzy Państwo, na przykład naszych bohaterów, były specjalnie stworzone właśnie na potrzeby tej produkcji, co, jak usłyszymy za chwilę, docenia także sam Marcin Dorociński.
2: To jest taki człowiek, który się strasznie zakochał, jest bardzo pracowity, potrafi wszystko zrobić swoimi rękami, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, jest bardzo wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał. I wszystko, co się wiąże z tego konsekwencjami, ale jak to się mówi, miłość jest ślepa. Tak było, jest i będzie. Ta książka jest niezwykle aktualna i emocje są po prostu aktualne, choćby świat się zmieniał w koło. Na co dzień chodzę w dresie albo tak jakoś luźno ubrany, to jak zakładałem ten kostium, miałem wrażenie, że rzeczywiście i inna pozycja, i inny sposób poruszania się, i inny sposób też mówienia. No świetnie się czułem, dlatego że to było takie wyjątkowe. A tutaj te kostiumy były wyjątkowe i ten sklep zbudowany. I to rzeczywiście można było się przenieść w czasie, ale przeniosłem się emocjonalnie w czas tej książki i w te relacje międzyludzkie.
0: Kiedy byłam na pokazie w środę właśnie w Łodzi, to przed wejściem do sali usłyszałam taką krótką rozmowę dwóch pań, dwóch widzek, które były też na miejscu. Jedna z nich powiedziała: ja tak naprawdę jestem najbardziej ciekawa tego, jak ten Konrad po tylu latach odnajdzie się na ekranie. No to można się o tym przekonać. Po blisko 20 latach wrócił na plan filmowy właśnie, by zagrać Ignacego Rzeckiego i jak podkreśla, wszystko w produkcji filmowej przez te dekady się zmieniło, ale esencja zawodu aktora nie. I to wszystko ma się w sobie.
3: Postać Rzeckiego jest mocno okrojona. On nie ma swojej perspektywy, że tak powiem, narracyjnej, tak jak u Prusa. Postanowiłem udać się w przeszłość żołnierską tej postaci, czyli taki grunt, który łączy Wokulskiego rzetelnością, pewną postawą taką charakterną, typową dla postawy żołnierskiej. Oni obaj zaznali krwi, więc pomyślałem, że to jest doskonała baza do tej przyjaźni. Miałem takie uczucie, że uczestniczę w takim kinie, o którym zawsze myślałem i marzyłem. Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że daje wrażenia takiej konstrukcji, którą trudno sobie wyobrazić po prostu dzisiaj współcześnie. Postaci, które tam są na ekranie, noszą emocje bardzo nam bliskie w sumie, więc są prawdziwe. To jest wartość tej powieści, nieprzemijalna zupełnie i w każdej epoce aktualna.
0: To posłuchajmy jeszcze aktorów drugiego i trzeciego planu, chociaż aż trudno o takich nazwiskach mówić właśnie tymi określeniami. W pozostałych rolach zobaczymy m.in., tak jak wspomniałam, Karolinę Gruszkę, Pawła Wilczaka, Maję Komorowską i Andrzeja Seweryna. I oni wszyscy przyznawali, że praca na planie lalki była i wyjątkową przygodą, i wyjątkową przyjemnością.
4: To jest wielkie szczęście i ogromne wyróżnienie i myślę, że my wszyscy aktorzy, bo jest nas wielu, którzy wzięli udział w tej produkcji i wielu z nas przyszło na takie niewielkie role, jedni na większe, drudzy na mniejsze, ale to właściwie w którymś momencie przestało mieć znaczenie, bo po prostu chcieliśmy wejść w ten świat.
5: Zjawiskowo muszę powiedzieć, że się wchodziło w tę scenografię, w ten kostium, w tą atmosferę, no jakby się człowiek cofnął do tamtych czasów, to naprawdę było imponujące.
6: Myślę, że to bardzo może być ciekawe w dzisiejszym świecie, takim trudnym świecie, zobaczenie takiej lalki, tych problemów, które wtedy były. No i cieszę się, że mogłam wziąć w tym udział.
7: Ja miałem do czynienia z doświadczonymi ludźmi, którzy wiedzieli, co robili. To jest znakomita ekipa profesjonalistów. Byłem szczęśliwy po prostu z tej pracy.
0: A za chwilę dla Państwa także rozmowa z filmową Izabelą Łęcką, czyli Kamilą Urzędowską, która była jedną z głównych bohaterek też tej łódzkiej premiery w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Ale zanim do tej rozmowy przejdziemy, to dzisiaj trochę będziemy tak podróżować w czasie, ale z lalką w roli głównej. Przypomnijmy sobie krótki muzyczny motyw Andrzeja Kurylewicza z serialu Lalka z 1977 roku, czyli z serialu w reżyserii Ryszarda Bera, który przecież pojawił się na tym małym ekranie praktycznie 10 lat po tym, jak Wojciech Jerzy Has wyreżyserował swoją Lalkę.

0: To był powrót do przeszłości i to mogło być spotkanie z tą serialową Łęcką właśnie z 70-tych lat, czyli z Małgorzatą Braunek. A teraz już w naszym programie, w programie Agata i Film, czas na spotkanie z tą najbardziej aktualną Łęcką, czyli Kamilą Urzędowską, dla której jest to kolejna rola w krótkiej, jakby nie patrzeć, bo to jest wciąż bardzo młoda aktorka karierze, w której wciela się w główną rolę, która ma swój literacki pierwowzór. Bo myślę, że państwo też pamiętają Urzędowską jako główną bohaterkę Chłopów, tych malowanych Chłopów, Hugh Welchmana i Doroty Welchman. Tym razem już nie malowana, ale w przepięknej charakteryzacji, w niezwykłych kostiumach, jako Izabela Łęcka.
1: Agata i Film.
2: Myślę, że porusza bardzo wiele kwestii. Są to kwestie dla mnie na przykład bardzo ważne. To, w jaki sposób kobiety były uprzedmiotawiane. To, w jaki sposób, jak wyglądały prawa kobiet na przykład. To, że kobieta nie była w stanie, nie mogła wyjść sama z domu. Izabela Łęcka musiała zawsze mieć przy sobie przyzwoitkę, albo ktoś musiał obok niej iść. Dla mnie ta książka jest ważna, bo ona dotyka bardzo wielu tematów i pokazuje, jak przede wszystkim historia, jak ci ludzie w tamtych czasach żyli i jak my w dzisiejszych czasach mamy nieco lepiej, a w niektórych aspektach trochę gorzej. I myślę, że dlaczego współczesna? Ponieważ serca ludzi się nie zmieniają. Ja wiem, że to jest banał, o którym się mówi, ale myślę, że pewne pragnienia, to, że ktoś pragnie kochać, jak na przykład Izabela, która często nie potrafi kochać, która nie jest nauczona, to, że psychologia ludzka już w tym momencie jest na bardzo wysokim poziomie, tam to nie było tak mocno rozwinięte i my z dzisiejszych czasów możemy spojrzeć na tych ludzi, nawet nieco im współczuć, że nie mieli takich środków do poradzenia sobie ze swoimi emocjami, bo myślę, że na przykład taka Izabela, ona nie miała pojęcia przez bardzo długi czas, jak sobie radzić ze swoimi emocjami, które miała i po prostu wszystko chowała.
3: Co było dla ciebie największym wyzwaniem? Bo tak naprawdę mam wrażenie, że te wyzwania mogły się pojawiać na każdym etapie. Od propozycji do realizacji i do tej ostatecznej już wersji filmu.
2: Przede wszystkim jest strach, z którym musiałam walczyć, ale z drugiej strony zadałam sobie pytanie, dlaczego miałabym nie przyjąć tej roli, jeżeli o tym mówimy, że to jest spełnienie marzeń tak naprawdę aktorskie. I myślę, że żałowałabym, gdybym już była starsza, bym sobie siedziała przy tym komineczku i bym sobie pomyślała, Boże, dlaczego ty tego nie wzięłaś, tylko ze strachu? Tym bardziej, że mamy znakomitego producenta, który naprawdę wierzył w to, że to ja powinnam zagrać, więc jestem tu mu ogromnie wdzięczna. Kolejnym etapem na pewno dla mnie przy tworzeniu Izabeli było bardzo ciężkie tak naprawdę, że ona nie mogła wstać i wyrzucić stołem, tylko że ona wszystko musiała chować do środka i że ten czas, w którym żyła, sprawiał, że to aktorstwo nie mogło być tak takie, jakie ja lubię, czyli takie wprost, tylko wszystko musiało być poprzez, tak metaforycznie powiem, poprzez ten gorset i mnie na przykład ciągnęło w stronę takim, żeby ona nagle, Izabela, krzyknęła i tam komuś, nie wiem, wprost po prostu powiedziała jakieś różne rzeczy, ale ona nie tak została zapisana, na pewno nie w naszym scenariuszu i na pewno nie z naszym wspaniałym reżyserem, który nas tak prowadził, dokładnie tak jak chciał, miał taką wizję. I aktor musi się do tego dopasować. No nie powiem, że mnie nie ciągnęło po prostu, żeby ona była bardziej, wiecie, większą kusicielką albo totalną femme fatale, ale ta rola przypadła na przykład Marysi Dębskiej, do Wąsowskiej. Izabela jest taka zapisana i to jest właśnie, to jest piękne w tej, że Izabela jest w ogóle zupełnie inną postacią niż te i to, że nasz reżyser świetnie trzymał te postacie i on wiedział dokładnie, jakie one mają być i tego od nas wymagał i ciągnął, pomimo tego, że ja jako aktorka, gdybym ja na przykład napisała ten scenariusz, to byłbym zupełnie inny.
0: A kiedy dowiedziałaś się, że Marcin Dorociński, to on wcieli się w postać Wokulskiego i tu musi się zadziać ta chemia. Wy mieliście już wcześniej sposobność ze sobą pracować, czy to był pierwszy raz?
2: To był nasz pierwszy raz i wiedziałam już chyba na pierwszym spotkaniu od razu, zanim przyjęłam rolę, że też zaproponowano jemu rolę.
0: To, co się wydarzyło, to, że mamy dwie lalki w ciągu jednego miesiąca i serialowa powstaje prawie równolegle z tą filmową. Co to oznacza też dla ciebie, jeżeli wiesz, że w tym samym czasie aktorka także twojego pokolenia, znakomita również, Sandra Drzymalska, kreuje tę samą postać? To jest pewnego rodzaju obciążenie, ciekawość, czy kompletnie odkładasz to gdzieś na bok, bo ty masz swoją postać, swoją bohaterkę w swoim filmie.
2: Tak, no myślę, że nasze bohaterki są zupełnie różne. Ja zobaczyłam serial, jestem zachwycona, to jest wspaniała aktorka. Ja też bardzo trzymam kciuki za Sandrę. Kibicuję jej od zawsze i po prostu ja chłonęłam ten jej Izabelę po prostu z każdej strony i pomimo tego, że ona ma... To jest zupełnie inna postać niż...
0: To jest inna lalka.
2: To jest inna lalka i my mamy zupełnie inną lalkę i to jest wspaniałe, że u nas w Polsce powstają projekty, żeby bawić nasz po prostu widzów, żeby cieszyć. I to, że my się kłócimy, o to dla mnie to jest nieco zabawne. Serio, naprawdę czytam to z popcornem i się śmieję. Bo, że kilkaset ludzi pracujących na planie filmowym czy serialowym robi wszystko, żeby dać komuś rozrywkę, jakieś przemyślenia, jakieś emocje. I to jest wspaniałe, że mamy dwie lalki.
3: I tylko o to się kłóćmy, prawda?
2: Tak, ale właśnie ja nie rozumiem, czemu się kłócić, ale to jest dla mnie naprawdę zabawne, ale cieszę się po prostu, że żyjemy w takich czasach, że możemy zrobić dwa takie same tematy i podejść z dwóch różnych stron.
0: To filmowa Izabela Łęcka, także o tej serialowej, czyli Kamila Urzędowicz o Sandrze Drzymalskiej. A za chwilę w naszym programie jeszcze będziemy kontynuować temat łódzkiej premiery Lalki. Spotkamy się z producentem tego filmu. Bo trzeba też powiedzieć o twardych danych, ale imponujących. Ten film kosztował blisko 80 milionów złotych, a to nie są codzienne budżety, jeśli chodzi o warunki polskiej kinematografii. Jak to się robi, o tym za chwilę producent opowie, ale najpierw to jeszcze zabrzmi taka jazzowa wariacja na temat głównego motywu przewodniego z filmu Lalka Macieja Kawalskiego.

0: jazzowa interpretacja muzyki Łukasza Targosza, którą możemy usłyszeć także w filmowej Lalce. Obiecałam Państwu także w dzisiejszym programie spotkanie z producentem tej wielkiej filmowej lalki. Tym producentem jest Radosław Drabik, który uczciwie podczas łódzkiej premiery opowiadał o tym, jak wyglądają kulisy powstawania tego filmu, też jeśli chodzi o kompletowanie niemałego budżetu, bo tak naprawdę udział środków publicznych jest minimalny w tej produkcji. Większość to są prywatne inwestycje, no i jak mówił sam producent, także jego prywatne inwestycje i związane z tym zadłużenia. Jak to wyglądało i czego po wejściu lalki do kin spodziewa się producent Radosław Drabik? Posłuchaj.
1: Agata i film.
0: Gratuluję Epickiego Kina i przyznam szczerze, że jestem tym widzem, który jak słyszy 2,45, to ja mówię oj. Dlaczego tak długo i czy nie dało się tej wielkiej opowieści po prostu skondensować? W ogóle się tego czasu nie czuję. To był pomysł od początku, że to ma być kino, które wręcz, nawet nie chcę powiedzieć, że przytłacza swoją wielkością, ale po prostu tego widza wciąga całkowicie.
2: To nie był, to nigdy nie miał być kameralny projekt, to miało być epickie, wielkie kino. Kino, gdzie poczujemy, że mamy najlepszą, wielką powieść i każdy będzie z niej dumny. To jest realizacja, która ma przynosić w każdej minucie świetne doznania od scenografii, kostiumów, gry aktorskiej do podziwiania kolejnych i przypominania sobie kolejnych dialogów z książki Prusa. To miało być ekstremalnie gwiazdorskie kino, ponieważ jest to jeden też z takich warunków. Kino jest też o gwiazdach i to jest ten moment, kiedy widzowie chcą się nimi cieszyć i chcą podziwiać ich. I to są wszystko składowe wspaniałego, epickiego kina.
0: Ale w Polsce niełatwo się robi takie kino, co także pokazują ostatnie lata. Różne mieliśmy rekordy, teraz jak słyszymy nowy rekord, jeśli chodzi o budżet, blisko 80 milionów złotych. Brutto.
2: Dlatego, że są różne informacje. Ten film kosztował, jeszcze różne prace trwają, rozliczenia i jeszcze będą chwilkę trwały, natomiast dochodzimy do 65 milionów netto. Także jest
0: jeden z najdroższych filmów.
2: Jeden z najdroższych filmów. Także jesteśmy przejęci.
0: Muszę zapytać także o to, w momencie, kiedy komunikuje się premierę i oczekiwanie na tak wielki tytuł, a równolegle pojawia się tytuł ten sam, chociaż w serialowej wersji innej produkcji, 2 tygodnie wcześniej premiera, cała imba, która się teraz wytworzyła, czy to jest ekranizacja lalki, ta serialowa, czy też nie. To był jakiś problem w realizacji tego waszego filmu?
2: Myślę, że problem był 2 lata temu, rok temu, kiedy jeszcze nie były wszystkie karty otwarte. Teraz wiemy, że są to 2 projekty, które raczej się uzupełniają i to jest wspaniałe, że zalalkowaliśmy Polskę. To nie są nijak podobne rzeczy i konkurujące ze sobą, nawet nie wolno ich porównywać. Mamy inną rodzaj wrażliwości, każdy projekt ma inną funkcję. Mamy autorską wizję w serialu i nie jest to ekranizacja, jest to reinterpretacja. Jesteśmy blisko Prusa i zrobiliśmy prawdziwą, wielką ekranizację i to jest wspaniałe, że Polacy teraz mają dużo czasu, żeby myśleć o tym, rozmawiać, dyskutować, kłócić się. Wspaniale. Dwie wielkie produkcje, które wylądowały w tym samym czasie i myślę, że to jest dobrze.
0: Jakie będą dalsze losy tego filmu? Część osób także zastanawiała się, czy będzie prezentowany jeszcze na tegorocznym festiwalu w Gdyni. Tak się, jak wiemy, nie stało. Co dalej? Jakie macie też plany po prostu dystrybucyjne?
2: Film powstał dla kin i przez wiele miesięcy będzie w kinach. Nie pojawi się na platformie żadnej szybko. Chcemy, żeby kina powoli mogły zachęcać, wyciągać i w małych miejscowościach, i w dużych widzów, którzy, i to było wielkie moje marzenie, którzy może w kinie nie byli od 3, 5, 10 lat. Chcieliśmy stworzyć coś, co nie będzie dawało wyjścia i wywoła wszystkich do tablicy, że ktoś powie, no dobrze, nie byłem 5 lat w kinie i to jest dokładnie ten moment, kiedy chcę to zrobić, bo i takie dzieło chcieliśmy stworzyć, żeby każdy pomyślał sobie, że no dobra, dam szansę i zobaczę, czy rzeczywiście może być tak, że będzie to moje najlepsze 2,5 godziny.
0: Producent po takim projekcie odpoczywa, czy wchodzi już w kolejne?
2: 3 tygodnie skończyliśmy zdjęcia do kolejnego filmu, pierwszego mojego po angielsku z międzynarodową obsadą i pierwszego na taśmie 16 mm. Ale potrzebny jest odpoczynek. Teraz jeździmy po Polsce, za chwilę będziemy też troszkę podróżować i będą premiery w innych krajach. Także oddaliśmy film widzom i no ja nie mogę się, ja jestem na wszystkich seansach. uwielbiam. Robimy film dla widzów, nie dla nas. My też się tym cieszymy, ale ja szanuję widzów, ja robię kino dla widzów i to jest cała misja.
0: I czekacie na tych widzów w kinach teraz.
2: Bardzo zapraszam. Obiecuję najlepsze doznania filmowe i myślę, że nie boję się tego mówić i mam nadzieję, że Polacy, a wiem, że potrafią się odwdzięczać, jeśli dotrzymujemy obietnic, to kina się będą zapełniać. I już widzę, że się zapełniają, bo dziś jest pierwszy dzień film w kinach i sale są dosyć pełne.
0: A o sukcesie tego filmu mogą zdecydować tylko Państwo, bo tylko to, ilu widzów pojawi się w kinach, tak naprawdę będzie miarą tego sukcesu. I nie jest to mowa tylko o sukcesie finansowym. Raczej myślę o tym, by to blisko 3-godzinne dzieło dotarło do jak najszerszego grona odbiorców. Na pewno klasy szkolne wybiorą się na te ekranizacje i tutaj muszę nauczycieli uspokoić, bo kiedy rozmawialiśmy stricte o serialowej lalce, to podkreślałam, że absolutnie nie może być ona podstawą przygotowania do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Myślę, że ta filmowa już bardziej, ale absolutnie odsyłamy także do literackiego pierwowzoru w pierwszej kolejności. To myślę będzie najlepszy pomysł. Zresztą przyznam się Państwu szczerze, że ja sama nabrałam ochoty po tym, jak obejrzałam serial, jak obejrzałam film, by wrócić do Prusa i myślę, że to niebawem już uczynię. A my teraz jeszcze wróćmy muzycznie do serialu właśnie i do muzyki Basza, a za chwilę zmienimy temat, ale pozostaniemy w gronie gwiazd w audycji Agata i Film.

0: ogrodzie botanicznym w przepięknych zielonych przestrzeniach naszego miasta i tam też gwiazdy na czele z odtwórcą głównej roli, czyli Tomaszem Szuchartem, a mówimy o filmie Szarlatan. Proszę nie mylić z tytułem Agnieszki Holland, choć jak za chwilę powie także Sebastian Jasnocha, który debiutuje jako reżyser, ale jako scenarzysta również. No nieco się tamtą pozycją inspirował, chociaż ten Szarlatan ma być raczej współczesną wizją takiego, i tu sobie się zastanawiam, bohatera. W cudzysłowie, trochę można powiedzieć taką metatematyczną, bo główny bohater filmu jest także aktorem serialowym. Jak to wszystko wygląda, kto się wszystko zapowiada, o tym właśnie opowie zarówno reżyser Sebastian Jasnocha, jak i odtwórca głównej roli, czyli Tomek Szuchart.
1: To co, kamera poszła i...
2: Kamera, akcja.
1: Akcja.
3: Z racji tego, że debiutuję, to jest trochę taki mieszanka. To jest i trochę stresu, i trochę jakiejś wielkiej motywacji, ale też radości, że tak naprawdę mogę to dzisiaj robić i że ktoś temu zaufał, że ktoś przeczytał, powiedział, że to jest fajne i to chyba taki melanż różnych emocji.
4: Nasza komedia jest trochę połamana, ona zaczyna się bardziej komediowo, kończy się bardziej, no można powiedzieć, refleksyjnie, nostalgicznie. No zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ja zawsze uważam, że oczywiście film powstaje na końcu, koniec końców na montażu. Teraz robimy wszystko, co możemy, jak najlepiej potrafimy, a potem zobaczymy, co z tego będzie.
3: Bardzo dobrze mi się pracuje, dlatego że mam wspaniałych współtwórców w każdym pionie tak naprawdę. Mógłbym tutaj wszystkich powymieniać, dlatego że ekipa jest profesjonalna, mam śmietankę aktorską. Tak naprawdę można było powiedzieć, że to ja się od nich uczę. I to jest super też w tym projekcie, że ja wiem, co chcę opowiedzieć, ale ci ludzie, którzy przychodzą tutaj do nas, dają taką wartość dodaną, której ja też sam od nich przyswajam. I jakby dzięki temu jakby ten projekt jest na jeszcze większym poziomie niż był w założeniu. Tomasz Szuchart gra główną rolę Szarlatana. Gra Przemysław Bluszcz, Adam Bobik, Karolina Łukaszewicz, Marek Kasprzyk, Paulina Nadel i również w takiej gościnnej, bardzo znaczącej roli Cezary Pazura. Również nasz łódzki aktor po naszej łódzkiej szkole.
4: Praca przy Szarlatanie to jest z jednej strony duża zabawa, a z drugiej strony jest to trudny plan, bo jest bardzo zagęszczony. Mamy niski budżet związany w związku z tym. Oczywiście cieszymy się, że w ogóle możemy film zrobić, ale też musimy bardzo go dobrze zaplanować i dni zdjęciowych mamy mało, więc praca jest niezwykle intensywna. Szczerze mówiąc, mało sypiam, bo co ciągle uczę się tekstu na dzień następny. A jak już gramy sceny, no to są oczywiście też one intensywne i trudne, ale też mam wrażenie, że wszyscy się tutaj razem wspieramy, dzięki temu jakoś jest znośnie, a koniec końców mam nadzieję, że wyjdzie z tego bardzo fajne dzieło, bo na bazie scenariusza wiemy, że to naprawdę ma potencjał. Mam nadzieję, że uda nam się ten scenariusz przełożyć również na kamerę, a potem, że wy będziecie mogli to zobaczyć.
3: Myślę, że nasz film pokazuje szarlatana naszych czasów. To nie jest absolutnie inspiracja fantastycznym filmem Agnieszki Holland. Trochę jest, może inaczej, tak, pewnie trochę jest, ale jest to zupełnie inny szarlatan niż wspomniany Agnieszki.
4: Moja postać jest tytułową postacią. Mam wrażenie, że towarzyszymy mu, żeby odbyć z nim tę drogę, a ta droga jest pełna różnych przeciwności. Poznajemy go w zupełnie innym punkcie. Może nawet nie do końca chcemy, żeby był lubiany od samego początku. Natomiast wydarzenia, które film będzie pokazywał, ale które staną mu na drodze, spowodują, że mam nadzieję, że będziemy go trochę może i nawet żałować, a zdecydowanie, że będzie przyczynkiem do jakiejś refleksji na temat stanu współczesnego świata pełnego właśnie social mediów i bo też tam tego trochę jest.
3: Szarlatan jest postacią, jest to aktor, który gra w serialu Uzdrowiciela. Trafia do ludzi, którzy traktują go różnie, tego naszego aktora. No i tutaj bym wolał się zatrzymać, bo i tak myślę, że wyobraźnia widzów jest dosyć duża, co może się wydarzyć. Niech każdy sobie trochę dopowie i czeka.
4: Film jest współczesny, chociaż w dość pokręconej strukturze świata. Ten świat nie jest taki linearnie współczesny, paralelnie współczesny, bym powiedział. On po prostu jest dzisiaj, ale też w każdym czasie. No, może tak.
3: Dwie lokalizacje, na pewno jedna lokalizacja to jest Łódzka Szkoła Filmowa, moja alma mater, z której

0: szkoła, z której swoje doświadczenie wyniosłem całe. Więc jakby szkoła filmowa, 2 dni zdjęciowe na hali filmowej i 15 dni zdjęciowych, bo razem w sumie mamy 17 tutaj w Ogrodzie Botanicznym w Skansenie. Idąc ze słowami trochę Juliusza Machulskiego, który jest również opiekunem artystycznym tego projektu, w Warszawie już wszędzie na ulicy widać dziury po statywach, więc czyli po filmowcach. Fajnie jest wrócić do tej Łodzi, do tej historii filmu tutaj i zacząć tutaj filmy kręcić, bo jest naprawdę olbrzymi potencjał.
1: Łódź, ja bardzo kocham Łódź, bo uważam w ogóle, że jest piękna i pięknie jest z każdym razem, jak tutaj, a bywam, no staram się regularnie bywać. Z reguły teraz w związku z pracą, ale czasami jakimiś tam wydarzeniami jeszcze innymi, ale generalnie miasto jest bardzo ładne i pięknieje z każdym kolejnym pobytem.
2: Zachwalał Tomasz Szuchart, który, jak słyszymy, nie zwalnia tempa, bardzo intensywny czas w jego karierze. Czas, który owocuje wieloma kreacjami na ekranie i tym dużym, i tym małym. Będziemy więc także śledzić poczynania tych twórców, a jak już będzie wiadomo, kiedy premiera, być może druga połowa przyszłego roku, tak mówią dziś na razie bardzo ostrożnie twórcy, to oczywiście Państwa o tym poinformujemy. Zresztą już obiecali, że w Łodzi także zrobią premierę. W Łodzi, czyli w naszym także Hollywood.

0: to Radio Łódź i audycja Agata i Film. Zawsze jesteśmy blisko Łodzi Filmowej, dlatego już prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jedno wyjątkowe zaproszenie. Wyjątkowe dlatego, że takich miejsc w Polsce nie ma wiele. Takie miejsca często muszą walczyć o przetrwanie. Wiele z tych miejsc już nie istnieje, bo przegrały tę walkę z multiplexami, a my mamy czym się pochwalić, jeśli chodzi o kina studyjne, chociaż też już niewiele ich w Łodzi zostało, ale jak już są, to pielęgnujmy. Szczególnie, że łódzkie kino Kinematograf, czyli ta sala kinowa, która znajduje się w Łódzkim Muzeum Kinematografii, właśnie świętuje 20-lecie. Ta rocznica przypadać będzie dokładnie 6 października. I właśnie wtedy specjalny program wydarzeń, o którym powie szefowa kina Anna Michalska.
1: Już 6 października przez cały dzień sporo świetnych atrakcji, wspaniałych filmów, niespodzianek. Zaczniemy od klasyka w kinie, czyli Windą na szafot Louisa Malla ze świetną muzyką Milesa Davisa. Potem pokaz przedpremierowy fenomenalnego, bardzo zabawnego dokumentu Najlepsza owsianka na świecie. Aż wreszcie o 19.15 zapraszamy do udziału w dyskusyjnym klubie filmowym Człowiek w zagrożeniu i spotkanie z Romanem Gutkiem, no, świetnym kiniarzem, dystrybutorem filmowym, producentem, organizatorem festiwalu Nowe Horyzonty. Porozmawiamy przy okazji seansu Kino Muranów oczywiście o tym, czym jest kino współcześnie, jaką rolę pełniło w przeszłości i jaka przyszłość czeka kina. Bardzo serdecznie zapraszam na te pokazy, a na zachętę dodam, że towarzyszyć projekcjom będą też fajne niespodzianki, gadżety, prezenty dla widzów. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli świętować ten dzień. 6 października, Kino Kinematograf. Zapraszam serdecznie.
0: Bądźcie Państwo w kinie Kinematograf 6 października, ale nie tylko, bo przecież na co dzień kino gra i to są takie niepowtarzalne okazje, by w takiej kameralnej atmosferze zobaczyć nawet te największe hity z bieżącego repertuaru, a już niebawem także w kinie Kinematograf zagości nowa edycja, tegoroczna edycja Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, ale o tym już będziemy Państwu opowiadać za tydzień w programie Agata i Film. No bo czas się żegnać. Dziękuję za te wszystkie filmowe dzisiejsze emocje. Oczywiście jak co tydzień czekam też na Państwa przemyślenia, refleksje, co dobrego widzieliście ostatnio, co polecacie, co odradzacie. No dobrze, o to też zapytam. Która lalka lepsza, ta serialowa czy ta kinowa? I czy można je tak naprawdę porównywać? @gwizdalamaparodiu.łódź.pl. Pod tym adresem jestem dla Państwa zawsze dostępna, nie tylko w czasie naszych filmowych spotkań w Radiu Łódź. Żegnamy się wspomnianym przez Annę Michalską z Kinematografu Milesem Davisem, a słyszymy się za tydzień o tej porze, chociaż oczywiście zachęcam, by pozostać z Radiem Łódź. Do usłyszenia. Agata Gwizdała-Malik.
2: If you don't mind, we'd like to play something for you.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517 416 417.
1: Po reklamie.
4: Jest 18.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W Wiśle w pobliżu Grudziądza utonął paralotniarz. Robot chirurgiczny będzie wspierał lekarzy z Bełchatowa podczas operacji. Dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze z regionu łódzkiego wyróżnione za działania dotyczące obrony cywilnej. Wieczorem i nocą przeważnie będzie pogodnie, zachmurzenie zapowiadane jest na noc dla północnych powiatów regionu. Nie żyje 59-letni paralotniarz z Gdyni, który wpadł do wody na środku Wisły. Do wypadku doszło w miejscowości Rozgarty w pobliżu Grudziądza. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej z wody wydobyli go strażacy. O zdarzeniu poinformował drugi paralotniarz, który wylądował i obserwował, co dzieje się z jego kolegą. Okoliczności wypadku zbada policja i Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Nowoczesny robot chirurgiczny będzie wspierał lekarzy ze szpitala w Bełchatowie podczas skomplikowanych operacji. Zabiegi z jego udziałem są mniej inwazyjne. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
5: Robot pozwala wykonywać bardzo precyzyjne ruchy. Zabiegi prowadzone z jego wykorzystaniem są mało inwazyjne. Dla pacjentów może to oznaczać mniejszy ból po operacji, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do codziennej aktywności, mówi specjalista urolog Mateusz Jopczyk.
6: Wykonaliśmy wiele operacji robotycznych, a przede wszystkim w zakresie onkologii urologicznej, takich jak rak prostaty, rak nerki czy rak pęcherza moczowego.
5: System kosztował 11 milionów złotych, a jego zakup został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, mówi wicemarszałek Piotr Wojtysiak.
7: Wielka sprawa, na którą czekaliśmy jako pacjenci, ale przede wszystkim jako zespół tutaj pracujących lekarzy, pielęgniarek i instrumentariuszek przez wiele, wiele lat.
5: Władze województwa podkreślają, że nowy sprzęt ma zwiększyć dostęp mieszkańców regionu do nowoczesnych metod leczenia. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
4: Szpital w Bełchatowie jest pionierem i liderem chirurgii robotycznej w województwie łódzkim.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: Najmłodsi strażacy we województwie przygotowali szkolenia dla ludności cywilnej i filmiki instruktażowe na wypadek zagrożenia. Dziś odebrali nagrody za udział w konkursie o takiej tematyce. Wzięło w nim udział prawie 150 młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych z całego regionu. Wydarzenie jest organizowane co roku, a jego zadaniem jest budowanie wiedzy o bezpieczeństwie od najmłodszych lat.
8: Na konkurs moja jednostka przygotowała szkolenie z pierwszej pomocy, jak i ogólnie z całej przeciwpożarówki.
9: My przedstawiliśmy, jak młodzież powinna reagować w trudnych momentach, jak te drony są stosowane w trakcie pożarnictwa. Takie szkolenie zrobiliśmy jednodniowe i na tym szkoleniu właśnie młodzieżowa drużyna pożarnicza przekazała te informacje.
4: Konkurs dla drużyn pożarniczych organizowany jest w całej Polsce przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W Stanach Zjednoczonych rośnie skala oszustw cyfrowych, a to za sprawą sztucznej inteligencji, która zwiększa możliwości przestępców w zakresie wyłudzania pieniędzy. Tak wynika z opracowanych ostatnio raportów konsumenckich. O szczegółach Jan Pachlowski.
10: Eksperci wypowiadający się dla CBS News wskazują, że sztuczna inteligencja obniża próg wejścia dla przestępców chcących przeprowadzić oszustwa, które wcześniej były kosztowne lub pracochłonne. Jak podkreślają specjaliści, sztuczna inteligencja już zmieniła charakter oszustw cyfrowych, czyniąc finanse konsumentów bardziej narażonymi na ataki niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie mają pewne stereotypy na temat tego, kto pada ofiarą oszustw. Tymczasem obecnie może to spotkać każdego, a sztuczna inteligencja tylko przyspiesza ten proces. Czytamy w CBS News z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
4: Sondaż przeprowadzony wśród prawie 5000 dorosłych Amerykanów wykazał, że z cyberatakami i próbami oszustwa zetknęło się 9 na 10 z nich, a 17% przyznało, że straciło w ten sposób pieniądze. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19. Wieczorem i nocą przeważnie będzie pogodnie, tylko na północy regionu w nocy zachmurzenie wzrośnie do dużego, tam także możliwe zamglenia. Temperatura spadnie nocą do 7 stopni. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane, termometry pokażą najwyżej 20 stopni, wiatr ma być słaby, będzie wiał z kierunków zachodnich.

Jest 5 minut po godzinie 18. Piotr Siwiński realizuje nasz program. Przepraszam, a o sporcie będziemy Państwu opowiadać do 20, a przy mikrofonie Piotr Andrzejczak.

Tylaw muzycznie rozpoczął nasz program sportowy, a dziś do godziny 20, jak to ostatnio w soboty bywa, będziemy mówić Państwu o koszykówce, o siatkówce, o lekkiej atletyki. Spróbujemy podsumować miniony sezon w łódzkim AZS-ie. Będziemy starać się także łączyć z Robertem Zwolińskim, który jest w Atlas Arenie i obserwuje mecz koszykarsko, no rozrywkowy powiedzmy sobie. Z Robertem za kilka minut się połączymy. No i tak jak wspominałem, mówić będziemy o wydarzeniach ligowych, które już na dobre rozpoczęły się i no, będą przez najbliższe miesiące nam towarzyszyć. Chwila muzyki, a potem po raz pierwszy dzisiaj połączymy się z Robertem Zwolińskim.

0: Szanowni Państwo, strefy kibica, no zgodnie z zapowiedzią obiecywałem, że będziemy łączyć się dzisiaj z Atlas Areną. Tam i sport, i rozrywka, i akcja charytatywna, ale już o szczegółach i o gwieździe, która nad tym wszystkim czuwa, opowie będący w centrum wydarzeń, czyli w Atlas Arenie, Robert Zwoliński.
1: Dobry wieczór. No to zacznę chyba od tej gwiazdy po prostu, no bo to jest jedna z największych gwiazd koszykarskiej ligi NBA. Shaquille O'Neal, Dominator, Diesel, no tych przydomków mnóstwo miało, kiedy grała, no wyśmienicie, 4 mistrzostwa NBA, 3 zdobyte z drużyną Los Angeles Lakers, jedną z Miami Heat, które tak naprawdę pociągnęło później karierę Dwayna Wade'a w Los Angeles, niezapomniany duet tworzony z Kobe'em Bryantem, nieodżałowanym, no a Shaq po raz drugi jest w Polsce, po raz drugi w historii, więc dopiero, no i po raz pierwszy też przyjechał do Łodzi, to wydarzenie to taki no, specjalny event, tak to trzeba po prostu nazwać. Tutaj będą rozegrane 4 mecze koszykarskie pomiędzy drużynami złożonymi z szeroko pojętych gwiazd, bo to są i gwiazdy internetu, influencerzy, youtuberzy, tiktokerzy, no ale są też muzycy, są też aktorzy. Jeśli chodzi o takie konkretne nazwiska, no nie będę tych 40 prawie zawodników wymieniał, ale z, myślę, takich najbardziej, powiedzmy, znanych jest Ostry, jest Paweł Domagała, Grubson, ma być też Gawronek, znany tutaj bardziej jej młodszej części publiczności. Kubańczyk też w ostatniej chwili zapowiedział przyjazd. No oczywiście jeden z organizatorów, tiktoker, youtuber Tomasz Tomanek, on też dzisiaj razem z bratem Dawidem jako organizatorzy gościli rano w studiu Radia Łódź, no a później tutaj zaczęli przygotowania do tego eventu, który powoli się rozpoczyna, bo tak jak powiedziałem, Shaq pojawił się. Była to taka efektowna prezentacja, efektowny początek, duża kotara zwisająca spod dachu Atlas Areny, ona tutaj do samego parkietu była biała, no i kiedy spadła, no to w środku był on, był Shaquille O'Neal. Jak on tutaj został przetransportowany, że go kibice nie widzieli, to nie wiem, bo my go wcześniej widzieliśmy na zapleczu, także tam już od kilkudziesięciu minut, można powiedzieć, w Atlas Arenie, od no trochę więcej czasu już tutaj w Łodzi Shaquille spędza. No i tak naprawdę to dzisiaj to jest jedyny dzień, kiedy tutaj w tym naszym mieście Shaquille O'Neal będzie. Oprócz tego, że dzisiaj te 4 mecze, to też będą pokazy wsadów i tutaj taka liga Shaquille O'Neal, on taką stworzył ligę właśnie pokazów wsadów, konkursów wsadów i uczestnicy właśnie z tej ligi dzisiaj wystąpią w Atlas Arenie po raz pierwszy poza granicami Stanów Zjednoczonych, więc tutaj naprawdę dzisiaj historyczne rzeczy, jeśli chodzi o takie eventy szeroko pojęte koszykarsko-rozrywkowe, będą się działy. W tym momencie trwa prezentacja jednej z drużyn. Te drużyny, jeśli chodzi o nazwy, no to tutaj te 7 skład, Ardebits, Buckets i Dunkers, 4 drużyny. Z ciekawostek, trenerką jednej z drużyn, dokładnie to drużyny Ardebits, jest Ewelina Kobryn, a zatem była świetna koszykarka, mistrzyni WNBA. Jeśli chodzi o drużynę te 7 skład, to tutaj mamy na ławce trenerskiej nikogo innego jak selekcjonera naszej reprezentacji Polski w koszykówce, Igora Milicicia. Miałem okazję porozmawiać z trenerem, no on tutaj taktykę ustawiał, mówił, że tutaj lekko nie będzie, że tutaj zabawy nie będzie i tak naprawdę o tym, że zabawy tutaj nie będzie, tylko pełna rywalizacja, to mówili nam niemal wszyscy dzisiejsi uczestnicy, z którymi udało nam się porozmawiać. Od razu też powiem, że no proszę śledzić nasze, szczególnie media społecznościowe w najbliższych dniach, bo tutaj naprawdę sporo udało już nam się ponagrywać różnych osób. Będą te materiały pojawiały się na Instagramie Radia Łódź, TikToku, Facebooku w najbliższych dniach, więc no też zachęcam, żeby tutaj śledzić. Dzisiaj oczywiście też na stronie Radia Łódź fotorelacja, bogata fotorelacja, no i także relacje tutaj z tych naszych wejść. Myślę, że w którymś z kolejnych uda się też porozmawiać z jednym z uczestników, no ale teraz na razie jeszcze musimy poczekać, aż cała ta prezentacja się zakończy, więc no to na razie tyle, jeśli chodzi o łódzką Atlas Arenę. Może jeszcze tylko dodam, że można też ten event oglądać na żywo. Jest z tego streaming, no część, 50% dochodów na Fundację Cancer Fighters. I to też jest ciekawa właśnie inicjatywa, jeśli chodzi o te rozgrywki ASL All Stars League, bo tutaj to jest trzecia edycja. No i przy każdej te cele charytatywne gdzieś tam wspomagane, wcześniej byli wspomagani między innymi koszykarze, którzy no, nie mogli swojej kariery rozwinąć właśnie z powodu różnych kontuzji. No a zatem na razie trwa prezentacja drużyn i czekamy na pierwsze spotkanie w All Stars League w Atlas Arenie Halo Studio.
0: Tyle Robert Zwoliński z Atlas Areny, z którym oczywiście będziemy się łączyli jeszcze kilkakrotnie do godziny 20, a my za kilka minut o tym, co działo się w sporcie w ostatnich godzinach. Sporcie nie tylko, że tak powiem, lokalnym.

Kilka informacji o tym, co działo się na arenach sportowych. O szczegółach niektórych meczów będziemy oczywiście mówić w dalszej części naszego programu. Rozpoczynamy od wizyty w słoweńskim Senkur, bo tam trwają Mistrzostwa Europy w kolarstwie. Dzisiaj jedną z faworytek do medalu była Katarzyna Niewiadoma Finej, ale ostatecznie zajęła 6. miejsce w Mistrzostwach Europy w wyścigu ze startu wspólnego. Na Polkę z walki o medal wykluczył upadek, który miał miejsce kilkaset metrów przed metą. Najszybsza była Holenderka Demi Vollering, która jest poza zasięgiem w tym sezonie, za wyjątkiem Tour de France. Jednego etapu, który ostatecznie wygrała Vollering, no ale na momentu najlepsza była Polka Katarzyna Niewiadoma Finej. Dziś była poza zasięgiem rywalek. Holenderka zaatakowała na podjeździe 15 km przed metą, do końca jechała samotnie i kontrolowała to, co dzieje się za jej plecami. Obroniła tytuł wywalczony przed rokiem, za nią jechała grupa 5 zawodniczek, wśród nich była także Polka. Nie próbowały za wszelką cenę gonić Vollering, raczej oszczędzały siły na finisz, ale Polka upadła jednak na ostatnim zakręcie. Jej los podzieliła Niemka Antonia Niedermayer. Obie się pozbierały, ale już spokojnie dojechały do mety. Dodam, że wcześniej także na trasie przewróciła się Dominika Włodarczyk i ona wyścigu nie ukończyła. Tak więc nie najlepsza informacja dla miłośników kolarstwa w Polsce, ale i tak w tym roku kobiety naprawdę nieźle sobie radziły. To jeszcze kilka informacji ze spotkań ligowych. Zacznijmy od koszykówki, bo koszykarki Widzewa, które wróciły do rozgrywek Ekstraklasy w tydzień temu we własnej hali, wygrały mecz, a dzisiaj na wyjeździe z Warszawy z Polonią mógł z Widzew przegrał 69-80. Myślę, że także można powiedzieć, że niespodzianka. W pierwszej lidze koszykarki Łódzkiego Klubu Sportowego przegrały w Zatoce Sportu z Basketem Ksawerów 66-71. No to był przedziwny mecz. O szczegółach tego spotkania w naszym programie po godzinie 18. No ale Beniaminek spisuje się świetnie. 2 mecze, 2 zwycięstwa. Natomiast ŁKS przebudowany bardzo zespół. 2 mecze i 2 porażki. No ale za to mężczyźni, którzy występują w drużynie ŁKS-u Kulpak, wygrali 3. mecz w rozgrywkach pierwszej ligi, także na wyjeździe pokonani Polonię Bytom 86-72. Jeszcze informacja siatkarska, ale z towarzyskiego turnieju. Skra Bełchatów przygotowuje się do rozgrywek Ekstraklasy, ale przegrała dzisiaj w meczu o 3. miejsce w turnieju z Jastrzębiem Barkom 2-3. O siatkówce mówić także będziemy po godzinie 18, bo przecież wznowiły rozgrywki siatkarki grające w Ekstraklasie.

W rozgrywkach ligowych, tych w najwyższych klasach rozgrywkowych, trwa przerwa na mecze reprezentacji. O spotkaniu wczorajszym wygranym z Rumunią w naszym programie jeszcze przed godziną 19. Natomiast zajrzymy na boiska trzecioligowe, bo tam nasze drużyny mecze dzisiaj będą rozgrywać albo rozgrywały. O 19 w Sieradzu Warta podejmować będzie Mazowie Mińsk Mazowiecki. W Łowiczu derby trzecioligowe. No tych właściwie można powiedzieć, że co kolejka to są jakieś derby z udziałem drużyn z naszego regionu. Pelikan Łowicz podejmował drugą drużynę Widzewa i mecz zakończył się remisem 1-1. Dla Pelikana bramkę w 45 minucie strzelił Maksymilian Czeczko, a to był gol wyrównujący, bo w 28 minucie dla Widzewa trafił Daniel Gryzio. Lechia Tomaszów przegrała na własnym boisku z Polonią Lidzbark Gwarmiński. Miłosz Pawlusiński strzelił gola dla Lechii Tomaszów, ale to jednak się okazało za mało, żeby zdobyć 3 punkty. Pierwszą porażkę poniósł lider KTS Weszło Warszawa. Przegrał na własnym boisku, a właściwie na boisku Hutnika Warszawa z Olimpią Zambrów 1-3. ŁKS Łomża przegrał z Olimpią Elbląg 0-2, a Mławianka Mława uległa Świtowi Nowodwór Mazowiecki 2-4. Mecz rezerw ŁKS-u został przełożony na 14 października. Rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego podejmować będą wtedy Ząbkowie Ząbki. Ja przypomnę, o 19 rozpoczyna się mecz Warty-Sieradz z Mazowią Mińsk Mazowiecki. A my, kontynuując tematykę piłkarską, za kilka minut wrócimy do spotkania reprezentacji Polski z Rumunią.

0: to say it. Do you want to grab a drink sometime?
1: No to teraz o reprezentacji Polski, która efektownie, no nadspodziewanie chyba efektownie i niespodziewanie po tych dwóch nie najlepszych występach w Lidze Narodów. Wczoraj efektownie Polska wygrała z Rumunią aż 6-0, mecz odbył się na Stadionie Narodowym. To była trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Narodów w grupie B4. Trzy gole dla biało-czerwonych zdobył Robert Lewandowski na rolę lidera kadry w tym starciu. Zwrócił uwagę na antenie Polskiego Radia sprawozdawca i wieloletni komentator Andrzej Janisz.
2: Kiedyś musiał przyjść taki dzień, żeby uradować kibiców, żeby uradować tych wszystkich ludzi, którzy dobrze życzą reprezentacji Polski, bo ja od razu chciałbym powiedzieć, że mimo, że po tamtych dwóch meczach słowa krytyczne w kierunku zawodników kierowałem, to ja dobrze życzę reprezentacji Polski. Bardzo cieszę się z tego, że ten mecz zakończył się właśnie w ten sposób. Ale chciałbym powiedzieć również o tym, że mecz, gra została sformatowana, została w jakiś sposób ukształtowana przez Roberta Lewandowskiego. Dlatego, że gdyby nie wspaniałe podanie Sebastiana Szymańskiego w 23 minucie i ten rajd Lewandowskiego, to wejście w kontakt z obrońcą i faul obrońcy, więc jednocześnie rzut karny wykorzystany przez Lewandowskiego i czerwona kartka dla reprezentanta Rumunii sprawiła, że ten mecz dalej wyglądał tak, jak wyglądał, bo do tej 23 minuty Rumunii bardzo zagrażali bramce Bułki. To polski bramkarz interweniował częściej niż zawodnik Legii Warszawa, który dzisiaj stanął w bramce drużyny gości. Bramka strzelona przez Lewandowskiego zaraz na rozpoczęcie drugiej połowy, która dała spokój, która sprawiła, że Rumunii wiedzieli, że oni już tego meczu wygrać nie mogą i w jakiś sposób ustrzydliła reprezentację Polski.
1: Tyle Andrzej Janisz. Wspomniany Lewandowski zdobył trzy bramki. W 24 minucie wykorzystał rzut karny. W 47 i 86 już z gry strzelił do bramki rywali. Pozostałe trafienia padły po strzałach Piotra Zielińskiego, Jana Bednarka i samobójczym golu Virgila Gity. A były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel postawę Polaków chwalił.
3: Polska reprezentacja czekała na taki mecz. Są takie mecze, które pozwolą się odbić właśnie od takiej turbulencji piłkarskiej, gdzie wszystko nic nie wychodzi, gdzie traci się punkty, gdzie opinia o zespole robi się nieprzyjemna. I trzeba było takiego meczu, w którym nasza reprezentacja pokazała naprawdę dobry futbol, skuteczny futbol i z przyjemnością się to oglądało. Mieliśmy dużo atutów, no przede wszystkim Robert Lewandowski, który zdobył kolejnego hat-tricka w narodowej reprezentacji. Znakomita gra naszych piłkarzy na skrzydłach, przede wszystkim Zalewskiego, który świetnie radził sobie, kiedy nie ma na siłę powrotu do obrony i może się skupić tylko na grze ofensywnej. Wtedy on jest bardzo dobrym zawodnikiem, wydajnym zawodnikiem i potrafi stworzyć sytuację. Zresztą nie tylko stwarzał, ale też strzelał, miał troszkę niefartu, że nie trafił bramkę, ale kreował bardzo dużo ciekawych sytuacji. Natomiast można powiedzieć, że cały zespół zasłużył na pochwały, począwszy od bramkarza, przez linię obrony. Wreszcie graliśmy czwórką obrońców i to widać, że zaczęło się selekcjonerowi podobać, bo przyniosło efekty.
1: A w innym meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina zremisowała ze Szwecją 1-1. Polacy pozostają na trzeciej pozycji w tabeli, mają w dorobku 4 punkty, prowadzi Szwecja 7 punktów, przed Bośnią i Hercegowiną 5 punktów. A następny mecz podopieczni trenera Jana Urbana rozegrają już w poniedziałek, 5 października. Na wyjeździe zmierzą się z zespołem Bośni i Hercegowiny.

0: Rozpoczyna się sezon sportów halowych. O siatkówce, o koszykówce mówić będziemy w drugiej godzinie programu. Kończą się sporty na świeżym powietrzu. Oczywiście nie wszystkie. Lekkoatleci z łódzkiego, głównie z AZS-u, no, startowali udanie, mniej udanie. Dlatego poprosiłem prezesa łódzkiego Związku Lekkiej Atletyki, ale przy okazji także prezesa lekkoatletycznego AZS-u, Lecha Laszczyńskiego, abyśmy podsumowali ten miniony sezon u królowej sportu.
1: Tak, wielowątkowo by trzeba było to ocenić, dlatego że zaczynaliśmy oczywiście w styczniu tego roku tą rozbiegówką halową, tak żeby skończyć tę pierwszą część halowymi mistrzostwami świata w Toruniu. I oczywiście dla naszego klubu, jak i dla reprezentacji Polski, oczywiście sukcesem był po pierwsze medal na pewno Kuby Szymańskiego, który może nie jest zawodnikiem AZS-u, ale złoty medal wytrenowany w hali AZS Łódź, w hali Atlas Areny, gdzie odbywa się doroczny meeting Orlen Cup i z trenerem AZS Łódź. Także to na pewno sukces. No i oczywiście medal sztafety mieszanej, w której jak zawsze maczał swoje nogi, raczej bym powiedział, Kajtan Duszyński. To był na pewno duży sukces, bo tych medali znów nie jest tak dużo, a mówi się przecież teraz o pewnym kryzysie w lekkiej atletyce, że w naszej królowej sportu jest zmiana pokoleń, bo to i prawda. Także my będziemy powoli oczywiście przechodzili do tych ludzi, którzy w wielu przypadkach, powiem szczerze, są wychowankami projektu Lekka dla Każdego i właśnie o nim kilka słów, bo tak jak zaczynaliśmy w styczniu i potem tymi marcowymi mistrzostwami świata, właśnie skończyliśmy w sobotę ubiegłą nadziejami olimpijskimi, czyli odbyły się finały, najpierw w Chorzowie po Memorialu Kuczyńskiego, później w Inowrocławiu biegi przełajowe i naprawdę to budzi takie nadzieje też dla naszego klubu, ale też dla polskiej lekkiej atletyki, że te dzieciaki, które się bawią w projekcie Lekka dla Każdego, potem startują wielu z nich właśnie w tych lekkoatletycznych nadziejach olimpijskich, które tak grupują 9 dwubojów i właśnie biegi przełajowe. Mamy sukcesy w naszym mieście, w naszym klubie, bo dzieciaki, które się tym bawią, dzieciaki nastoletnie, bo nadzieje olimpijskie to właściwie roczniki 2011-2012. I tak lekko właśnie przechodząc

0: No, ludzkie?
1: Przerwę ci na chwilę,
0: tak, proszę.
1: Bo Klaudia Kazimierska, możesz się obrazić jako przedstawiciel Polskiego Związku Lekki Atletyki, nie mówię ludzkiego, tylko zarządu głównego, ale ona sukcesy zaczęła osiągać, jak wyjechała z Polski do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, ale żeby do Stanów wyjechać, trzeba było być kimś. I właśnie Klaudia to zrobiła. Zaczynając zabawę w lekkoatletykę w wieku 10-11 lat, ja pamiętam jej zdjęcie. Marcin Lewandowski, z którym spotkaliśmy się na memoriale Janusza Kosucińskiego w Chorzowie, przypomniał swoje zdjęcie sprzed lat, gdzie jest dorosły medalista Mistrzostw Świata Marcin Lewandowski, nasz świetny Miller, i malutka nastoletnia Klaudia Kazimierska właśnie z nim. I Klaudia na biegach przełajowych, które były przy okazji Orlen Maratonu Warszawa 2000. No mało tych lat, tak? Wtedy po raz pierwszy wystartowała. Tak, mówimy o tym, że ten kierunek amerykański, zachodnioeuropejski, wszystko jedno, czy powiemy o tym, czy o tym, jest kierunkiem dobrym. Klaudia, wypowiadając się, nigdy nie zapomni, skąd pochodzi. To jest Włocławek, to jest Wektra Włocławek. Agnieszka Nowakowska, jej trenerka, z nią też często rozmawiamy, bo ona ją właściwie do tego wysiłku, który ona dzisiaj wykonuje w Stanach Zjednoczonych, przygotowała. My tam też mieliśmy Alicję Konieczek, mistrzyni uniwersjady, naszą świetną zawodniczkę biegającą 3000 metrów z przeszkodami, która też ten kierunek obrała. Tam rzeczywiście się trochę inaczej trenuje, ale nie tylko, bo to jest nie tylko trening, który przecież w Polsce jest do wykonania, ale nie ma takiej opieki nad zawodnikami. Opieka nad zawodnikami to niekoniecznie centrala, czyli niekoniecznie my, Polski Związek Lekkiej Atletyki, ale ta codzienność jeszcze, to gdzie jesteśmy, jaką mamy opiekę fizjologiczną, dietetyczną i wszystko, co jest z tym związane. W Stanach jest to fantastycznie. Przed chwilą nasz zawodnik, czyli bym powiedział właściwie kilka tygodni temu, Oliwier Urbaniak, który jest pływakiem sekcji pływackiej AZS Łódź, jest w Stanach i tam od razu spotyka się z całkiem inną opieką i mówię w tym sensie absolutnie pozytywnym. Staje się ważnym podmiotem całego procesu treningowego, ale tego miejsca, gdzie jest. Tam są całe teamy, które opiekują się zawodnikami i na pewno dużo dobrego przynosi. Ja myślę, że strategia rozwoju lekkiej atletyki do 2035 roku przedstawiona przez Sebastiana Chmarę, to jest właśnie dążenie do tej opieki. To już się zmienia. My w tym roku jesteśmy tygodnie, czy dni już właściwie, przed konferencjami z poszczególnymi trenerami poszczególnych bloków konkurencji i naprawdę te zmiany będzie widać i one będą obejmowały już młodzież od wieku młodzika. I to jest na pewno dobry kierunek, żeby nie było takich luk pokoleniowych i żebyśmy nie musieli zastanawiać się, czy lepiej będzie, jak ktoś wyjedzie od nas do Stanów Zjednoczonych, tylko w Polsce nie spróbować, tylko robić, stworzyć to, nie próbować zrobić, zrobić. Po prostu my musimy to zrobić.
1: No ale amerykański kierunek nie dotyczy tylko polskich lekkoatletów, tylko lekkoatletów z całego świata, więc jakby to jest trochę prowokacja z mojej strony. Ale wracajmy na nasze łódzkie podwórko. Halowe Mistrzostwa Europy, sezon halowy się kończy, potem są Mistrzostwa Polski i wy dominujecie w biegach na 400 metrów indywidualnych i sztafetowych, czyli i nie tylko zresztą, bo były medale też, ja nie powiem, że niespodziewane, ale no takich, o których się jakby... No, 400-metrowcy są zawsze na świeczniku AZS-u, ale no, to był chyba taki letni sezon, był chyba dla was udany.
0: Tak, wróciliśmy na pozycję już nie rywala, bym powiedział, jeszcze w starym systemie lisowczyków czy węglarczyków, jak ja się oburzałem, że tylko docenia się tych zawodników, którzy trenują w kadrze narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki u Józefa Lisowskiego, ale Krzysztof Węglarski wielokrotnie to robił i już nic nie musi udowadniać. Jak spojrzymy na tegoroczne wyniki czy młodzieżowców, czy seniorów i te złote medale na 100 i 200 metrów i sztafety, gdzie do Wiktora Wróbla i Maksymiliana Szweda dosłowuje młodziutki Jan Adamczewski, nastolatek, który dzisiaj, od dzisiaj jest studentem naszego uniwersytetu i Hubert Jabłoński, również student uniwersytetu, to przecież świetnie, że czwórka studentów, dwóch z Politechniki zdobywają złote medale w takiej właśnie czwórce. Przychodzą też następni i jesteśmy cały czas w czubie. Nam się marzy oczywiście, oprócz sukcesów 400-metrowców, oczywiście z liderem Maksymilianem Szwedem, który, przypomnę, zajął absolutnie fantastyczne 6. miejsce w Birmingham na Mistrzostwach Europy. Gdzież my mamy, w jakim sporcie, czy w naszym mieście, 6. zawodnika indywidualnie w biegu, w takiej właśnie konkurencji indywidualnej? No można by szukać w poszczególnych sportach, to byłoby bardzo, bardzo trudne, że porównam szybciutko z różnówką. To był na przykład 6. siatkarz z Mistrzostw Europy z ekipy trenera Grbicza, prawda? No jest 6. w Europie na 400 metrów. Oczywiście jego marzeniem było pobicie rekordu Polski, on cały czas to ma z tyłu głowy, już 30 sekundy zostały, dążyć, ale jest, ma do czego dążyć, a pamiętajmy, że on zaczął sezon 27

0: Czerwca, bowiem przez pół roku leczył kontuzję bardzo trudną do wyleczenia. Nie taką, która eliminuje zawodnika z uprawiania sportu, ale dobrze było dmuchać na zimne, ponieważ ubiegłoroczny sezon był bardzo, bardzo trudny dla Maxa, a w tym roku w tych zawodach, w których startował, spisywał się absolutnie fantastycznie. Jak patrzę też, jak prowadzi swoją karierę, w jaki sposób dochodzą do tego mistrzostwa z Krzysztofem Meglarskim i ten wynik poniżej 45 sekund, który oczywiście nie jest wynikiem, który byłby wynikiem światowym, tylko musimy wiedzieć, od czego zaczynamy i jaki jest rekord Polski, 44 sekundy 60 setnych, 60 kilka setnych, to jest wynik, to jest to pierwsze zadanie, które sobie Max wyznaczył i myślę, że to jest w bardzo, bardzo dobrym kierunku. I do tego dochodzi jeszcze druga grupa, która jest, nie chcę powiedzieć tworzona, bo ona jest tylko ona, w AZT się Łódź jest dzisiaj, grupa podkarzy i podkargi podkarzy, która jest grupą mieszaną, bo Klaudia Wojtunik odeszła z naszego klubu, ale pozostaje w AZS-ie Łódź i na obiektach AZS Łódź i z trenerem AZS-u Mikołajem Justyńskim i mistrz świata halowy i trzeci w Birmingham Kuba Szymański trenujący w naszej hali na naszym stadionie i dochodzą następni. Wczoraj przyszło dwóch studentów Politechniki Uniwersytetu, którzy dojdą do tej grupy. Także ja myślę, że przed nami jest też rozkwit tej grupy, która była przed laty u trenera Janusza Włodarskiego. Ja myślę, że to jest takie odnowienie przy młodszym, 30-kilkuletnim trenerze, który jest trenerem kadry Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także myślę, że przed nami też to budowanie. I jeszcze coś, kiedy mówię właśnie o młodzieży biorącej udział w projekcie Lekka dla każdego w Łodzi, myślę, że w AZS-ie Łódź też skoki są na dobrym kierunku rozwoju, bowiem Aneta Sadak za chwilę, nasza trójskoczkini sprzed lat, jest w bardzo dobrym punkcie takim, żeby znów zostać ponownie, bo już była przez kilka lat trenerką kadry narodowej w trójskoku kobiet. Także jesteśmy naprawdę na dobrym kierunku, 400 metrów skoki i płot.
1: Sportowo to nie był najgorszy rok dla AZS-u.
0: Sportowo jest tak, że AZS Łódź będzie w klasyfikacji tegorocznej sportu dzieci i młodzieży najlepszym klubem w Łodzi.
1: Nie ukrywam, że chciałem powiedzieć i w ogóle chciałem zacząć od tego, że patrząc tutaj przez okno obiektu przy ulicy Styrskiej i powiem, że to już chyba jest ostatni widok stadionu lekkoatletycznego w takiej formie, ale akurat tak się złożyło, że obawiam się, że chyba jeszcze przez najbliższe miesiące, oby tylko miesiące, ten widok będzie nam towarzyszył, bo z, nie chcę powiedzieć przebudowy, właściwie z budowy nowego stadionu lekkoatletycznego w Łodzi, no tak kolokwialnie powiem, no wyszły nici, tak?
0: Tak, w trakcie właściwie pierwszych zdań, przed dojściem do mikrofonu, znaleźliśmy informację dzisiejszą, rano jeszcze nie było, która jest zatytułowana informacja o unieważnieniu postępowania. No właśnie, cała moja radość z końca czerwca, przed wakacji, kiedy 3 miesiące wakacji fajnie spędziłem z taką nadzieją rozpoczęcia od października inwestycji, no ta nadzieja spaliła na panewce, mam informację o unieważnieniu przetargu, ponieważ wszystkie oferty były w cenach brutto zbyt wysokie, no i cała radość uciekła. Nie wiem, no nie jestem inwestorem, ale ta nadzieja, którą miałem, bo przecież od 24 roku nasza bieżnia też nie ma certyfikatu. My w 24-25 roku przedłużaliśmy go. Polski Związek Lekkoatletyki, ten dział techniczny odpowiedzialny za certyfikację, zgadzał się. To było dużym wysiłkiem też finansowym, bo to, co zarobiliśmy na wynajmie stadionu, właściwie umieszczaliśmy w remontowaniu tego, co się da, co pozwoli nam certyfikat przedłużyć. W 26 roku go już nie było, stąd nie było zawodów i byłem przekonany, że w roku 28 tutaj Olimpiada Młodzieży, którą województwo łódzkie organizuje, się odbędzie. Dzisiaj mam ogromne wątpliwości. Nie chcę powiedzieć, że szanse są zerowe, bo nie chciałbym no, sam siebie w taki sposób stawiać w takiej sytuacji, że ja jako prezes klubu i Łódzkiego Związku Lekkoatletyki, przecież ten stadion jest dla wszystkich łodzian, wszystkich lekkoatletów, jeszcze coś, dzieci ze wszystkich szkół. I tu chcę powiedzieć znów o takim ogromnym moim bólu po informacji od pani prezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego, że nie ma środków na rozegranie imprez lekkoatletycznych, tylko biegów przełajowych. No to jest źle, albo bardzo źle, że my nie możemy tego rozegrać, a to byłoby też miejsce, gdzie młodzi zawodnicy na pewno chętnie by startowali. I jeszcze coś, to jest jedyny obiekt w województwie łódzkim, który miałby wtedy szansę na uzyskanie trzeciej kategorii, czyli mogą odbywać się wszystkie zawody z międzynarodowymi włącznie. A jak mówiłem przy pytaniach, co jesteśmy, kiedy inwestycja była planowana, ta modernizacja z wieżą sędziowską, z zapleczem fizjomagazynowym, szatniowym, że możemy robić wszystkie imprezy. No a teraz nie wiem, co nam pozostaje. Dla mnie teraz najważniejsze jest to, żeby to zrobić na tyle, żeby przerwa trwała w umożliwieniu treningów na obiekcie AZS-u, nie chcę powiedzieć stadionie, bo dla mnie stadion to jest stadion z wyposażeniem, z trybuną, z wieżą sędziowską, więc umówmy się, że ja będę mówił o tym dalej na boisku. Na boisku lekkoatletycznym, ale żeby ono było. I ja już większego bólu nie mam, to jest niesamowity zjazd. To jest absolutny slalom gigant, super gigant naprawdę w tę stronę, czyli w dół, żeby chociaż tyle.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Tomek Lipiński w Radiu Łódź. Głos buntu, jeden z najważniejszych prekursorów punk rocka w Polsce. Lider Brygady Kryzys i zespołu Tilt spotka się ze słuchaczami Radia Łódź. Czy jeszcze będzie przepięknie, czy jeszcze będzie normalnie? Spotkanie z Tomkiem Lipińskim w Radiu Łódź, czwartek 8 października, godzina 18. Przyjdź do radia lub słuchaj transmisji na żywo. Szczegóły na radiołódź.pl.
3: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie...
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Przy autostradzie A1 w okolicy Łodzi staną kolejne ekrany akustyczne. Rosja wzywa cudzoziemców i personel dyplomatyczny do opuszczenia Kijowa. Jest wstępne podsumowanie Lightmove Festiwalu. Według Urzędu Miasta frekwencja w tym roku miała być rekordowa. Noc przeważnie będzie pogodna, temperatura spadnie do 7 stopni. Wzdłuż autostrady A1 w województwie łódzkim pojawią się nowe ekrany akustyczne. Po latach oczekiwań i apeli skarżących się na hałas mieszkańców, zabezpieczenia powstaną w 13 miejscach między węzłami Łódź Północ i Tuszyn. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
11: Nowe ekrany pojawią się m.in. przy ulicach Sołeckiej, Taborowej i Gerberowej w Łodzi. Zabezpieczenia powstaną też w Strykowie koło miejscowości Anielin, w gminie Andrespol, za MOP-em Wiśniowa Góra i za węzłem Romanów.
12: Jeżeli przełożymy to na długość łączną, to będzie około 4 km i te ekrany będą miały od 4 do 7 metrów wysokości.
11: Mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Na razie trwa projektowanie. Dokumentacja ma być gotowa do połowy grudnia, a budowa ma ruszyć w połowie marca przyszłego roku i potrwać 8 miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ekrany będą gotowe pod koniec przyszłego roku. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Inwestycja obejmie 9 miejsc po zachodniej stronie autostrady i 4 po wschodniej.
2: Więcej na radiołódź.pl.
10: Rosja wzywa dyplomatów i innych cudzoziemców do opuszczenia Kijowa i powstrzymania się od podróży do Ukrainy. To kolejny taki apel. Tym razem w komunikacie rosyjskiego MSZ-u zagrożono kontynuowaniem zakrojonych na dużą skalę uderzeń odwetowych na Ukrainę. Rosjanie zaapelowali również do mieszkańców Ukrainy o unikanie obiektów wojskowych i administracyjnych. Jednak w ostatnich dniach w Kijowie rosyjski dron uderzył w szkołę i w budynek mieszkalny. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy dementuje doniesienia o planach ewakuacji zachodnich ambasad z Kijowa. Jak informuje, zagraniczni partnerzy nie informowali strony ukraińskiej o zamiarze przeniesienia placówek. Sejm wkrótce zajmie się rządowym projektem reformy progów podatkowych. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 10 tysięcy złotych. Z kolei zarabiający od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie zapłacą nową stawkę podatku dochodowego, 24%. Więcej za to zapłacą niektórzy przedsiębiorcy. O szczegółach Michał Makowski.
13: Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
14: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby po zmianach zaoszczędzić na podatkach 3600 złotych w jednym roku.
13: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Jednak rząd planuje także 8-krotną obniżkę limitu ryczałtu do 250 tysięcy euro rocznie, czyli ponad miliona złotych. Nawet 43 tysiące przedsiębiorców może stracić stracić prawo do opodatkowania ryczałtem. Michał Makowski, Polskie Radio.
10: Proponowane zmiany, jeśli zostaną przyjęte, mają obowiązywać od stycznia przyszłego roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach będą rozliczane wiosną 2028. Tłumy na Light Move Festiwalu. Urząd Miasta Łodzi ocenia, że wydarzenie z ubiegłego weekendu było rekordowe pod względem frekwencji. Danych, które pozwoliłyby porównać tegoroczny wynik z ubiegłorocznym, jeszcze nie ma, ale wiadomo, że obłożenie w hotelach było 90%. Mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta.
7: W piątek i sobotę obłożenie hoteli przekroczyło 90%. To pokazuje jasno, że na festiwal przyjeżdżają nie tylko lokalsi czy okoliczni mieszkańcy Łodzi, ale przede wszystkim turyści z regionu, a także z całej Polski.
10: Od 25 do 27 września mieszkańcy i turyści oglądali świetlne instalacje, projekcje i mappingi w centrum miasta. W kilku punktach odbywały się też koncerty, m.in. muzyki alternatywnej. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20:00. Noc przeważnie będzie pogodna, tylko na północy regionu więcej chmur i tam możliwe również zamglenia. Temperatura spadnie w nocy do 7 stopni. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Zachmurzenie będzie przez cały dzień umiarkowane. Termometry pokażą najwyżej 20 stopni. Wiatr ma być słaby z kierunków zachodnich.

Druga godzina Strefy Kibica, 5 minut po godzinie 19:00 bez zmian. Piotr Siwiński, program realizuje przy mikrofonie Piotr Andrzejczak.

0: Jest 8 minut po godzinie 19. Spróbujemy połączyć się z Atlas Areną, gdzie Robert Zwoliński chyba nie gra w koszykówkę z gwiazdami, chociaż nie jestem tego pewien, więc sprawdzimy. Halo, Robert.
1: Halo, halo, tak, no dzisiaj nie gram, ale gdzieś tam już sobie piłkę w rękach nawet miałem, kiedyś też trochę grywałem, więc kto wie, może za rok, jeśli ponownie szak będzie w Łodzi, to się nawet skuszę na takie coś. Za nami na razie pierwszy mecz, no i trzeba przyznać, że tutaj zapowiedzi uczestników tego wydarzenia, że no zabawa zabawą, ale będzie się liczył wynik, no okazały się jak najbardziej trafne. 22 do 19 drużyna T7 skład wygrywa z Buckets. Warto powiedzieć, że te mecze podzielone na dwie połowy po 7 minut, więc no zdecydowanie krótsze niż standardowe mecze koszykówki, no ale emocji to w tym pierwszym spotkaniu zdecydowanie nie brakowało. Wszystko zakończone rzutem równo z syreną Etomanka, więc tego jednego z organizatorów, rzutem za 3 punkty na 22 do 19. 4 sekundy miała drużyna T7 skład, żeby zdobyć te punkty po wyrównaniu 19-19 drużyny Buckets. No i zrobili to wyśmienicie. Za nami też pokaz wsadów. No tutaj efektowne zagrania z pomocą, co prawda, różnych trampolin, ale kibice tutaj naprawdę dobrze się bawią. Ja tu spróbuję podejść do kibiców, którzy świetnie się, widziałem, bawili. Jak wam się podoba ten event?
2: Doskonały, bardzo fajne, super.
3: Świetna oprawa, bardzo.
1: No i chyba ten pierwszy mecz zakończony w ogóle w takim stylu jak w NBA.
4: No, strasznie.
1: A później ten pokaz wsadów.
3: Świetny, pierwszy raz w życiu widzę coś takiego, doskonałe, naprawdę.
4: Tak samo, tak samo.
1: No i tutaj atmosfera jest świetna, życzymy dalej tych emocji. Za moment początek drugiego meczu, tak drugiego półfinału, drużyna Artbeats zagra z Dunkers na parkiecie. Między innymi Paweł Domagała, raper Hubert, Eryk Moczko też jest tutaj w jednym ze składów w drugiej drużynie. Między innymi świetny dunker Rafał Lipek-Lipiński, więc on tutaj myślę, że też będzie troszkę pokazywał to, co już pokazywali wcześniej ci, którzy w wkładaniu piłki z góry się specjalizują, ale z trampolinami. A Rafał Lipek-Lipiński myślę, że pokaże to bez żadnego tutaj dodatkowego wspomagania. Zatem do finału awansowała drużyna z Igorem Miliciciem jako trenerem. No i teraz kto wie, może drugą drużyną, która zagra w finale, będzie drużyna prowadzona przez Ewelinę Kobryn. To na razie tyle z łódzkiej Atlas Areny. Halo Studio.
0: Dziękuję, Robert Zwoliński. No jak się ma takiego trenera, no to od razu inaczej ta boiskowa rywalizacja wygląda. Z Robertem jeszcze się pewnie połączymy za kilkanaście minut, a skoro wywołał Robert Zwoliński temat koszykówki, to będziemy kontynuować. Tyle tylko, że może nie w takiej gwiazdorskiej obsadzie, a tak po prostu zejdziemy do rozgrywek w pierwszej lidze.

0: No tak jak wspominałem, kontynuujemy tematykę koszykarską. Koszykarze Łódzkiego Klubu Sportowego nie zatrzymują się na razie na początku rozgrywek pierwszej ligi. W trzecim meczu odnieśli trzecie zwycięstwo. Na wyjeździe pokonali Polonię Bytom. Wygrali łodzianie z Beniaminkiem pewnie bo 86-72, a bezpieczną przewagę wypracowali sobie już przed przerwą. Najwięcej punktów dla łódzkiej drużyny zdobyli Maciej Marcel Ponitka 16 i Jalen Sanger punktów 15. A tak po meczu wypowiadał się Artur Łabinowicz, który nie był najskuteczniejszym zawodnikiem, ale przyznał, że to był ciężki mecz i chwalił swoich rywali.
1: Dziękuję Bytom za walkę dzisiaj. Bardzo dobry zespół. Dali dużo siły, dużo emocji. Nie było trudno wygrać ten mecz, walczyli do końca i życzę Wam powodzenia i dużo zdrowia na cały sezon i zobaczymy się w drugiej kolejce oczywiście. A na naszą stronę mogę powiedzieć, że my dobrze graliśmy, dzisiaj trochę pomału zaczynaliśmy mecz. Musimy trochę szybciej się obudzić, no może bo jest trochę wcześniej mecz, a to nie jest ważne, tak i tak musimy być gotowi na każdym meczu. Chcę chwalić naszą drużynę, że każdy zawodnik co wchodzi na meczu to daje sobie wszystko co może i walczy. Nie ma znaczenia co się stanie, tylko jest taki next man up mentality i to jest jak nasza drużyna jest zbudowana, że co chwili to wyjdzie na parkiecie, będzie, nie jest przewaga, nie jest nic, jest to samo, jest moc od nas. I podziękowałem ich i trenera za dzisiejszy mecz i za walkę.
0: Tyle Artur Łabinowicz, no ale także był pytany o to jak fizycznie ŁKS-iacy znieśli ten mecz, bo to był trzeci mecz, drugi wyjazdowy w ostatnich 7 dniach.
1: No możecie na to patrzeć, a nie możemy to trzymać, że tak niestety tak wyszło dla nas, że graliśmy w niedzielę, w środę i od razu sobotę, to nie, tak się wyszło i no nie możemy powiedzieć, że nie jesteśmy świeżi, ale tak i tak musimy grać kosza i to nie musimy tak patrzeć na to, że to jest tragedia, dzisiaj obudziliśmy się i gramy kosza, to co, nie możemy tak wiesić głowy w dół i tak jest fajnie grać i na pewno trochę zmęczeni, ale tak i tak będziemy grać i cieszymy się, że gramy w kosza i będziemy walczyć.
0: Na razie UKS z kompletem punktów zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, ale oczywiście to jest dopiero początek rozgrywek. UKS wygrał 3 mecze, 2 na wyjeździe, 1 we własnej hali. Kolejne spotkanie UKS we własnej hali rozegra 11 października, czyli na najbliższą niedzielę o godzinie 18 w Sportarenie ŁKS-iacy będą podejmować drużynę Enea Basket Poznań. Emocje gwarantowane. A my za kilka minut o pierwszej lidze koszykarek.

0: Pozostajemy na koszykarskim parkiecie, tyle tylko, że nie o pierwszej lidze mężczyzn, a o pierwszej lidze kobiet teraz poopowiadamy. Ja przypomnę, że koszykarki Widzewa, które grały w Ekstraklasie, przegrały w Warszawie z Polonią, tak więc mają na koncie wygraną i porażkę. No ale schodzimy piętro niżej w koszykarskich ligach. Pierwsza liga, no i derby regionu. ŁKS podejmował basket Ksawerów i przegrał łódzki zespół 66-71, choć pierwszą kwartę wygrał 23-10, to drugą przegrał 16-22, no i potem wyrównana trzecia kwarta 16-15 dla ŁKS-u, no i porażka w tej czwartej decydującej łodzianki. Przegrywają 11-24 całe spotkanie 66-71. Czy to jest zaskoczenie? Dwa mecze wygrane dla młodej drużyny z Ksawerowa, Beniaminka, rozgrywek pierwszej ligi. O to po meczu pytaliśmy trenera Michała Chudzickiego.
1: Muszę powiedzieć tak, ani się nie spodziewaliśmy, ani się nie spodziewaliśmy. Jakby idziemy z meczu na mecz. Chcieliśmy dobrze przepracować sezon przygotowawczy. Weszliśmy w pierwszą kolejkę z Łomiankami. To był dla nas jakby prime game. To było punkt, w którym mieliśmy zacząć ligę. Zagraliśmy przyzwoicie z Łomiankami, wróciliśmy, że tak powiem, daliśmy wrócić przeciwnikowi. Następnym meczem był ŁKS. 100% sfokusowani na ŁKS-ie. Teraz, jak panowie mnie zapytają, co dalej, to powiem Rybnik. Nie patrzymy nic dalej poza to, co ten kolejny mikrocykl, kolejny tydzień pracy. Ja powtarzam, tymi zwycięstwami zdobywamy to, co najcenniejsze, czyli czas. Czas, który możemy poświęcić młodym graczom na to, żeby pokazać im, czym jest granie na tym poziomie w takim tempie. Bo druga liga miała fajne mecze, ale my zagraliśmy 4-6 meczów takich w sezonie. Teraz, kiedy tydzień w tydzień, odprawa, scouting, cały czas głowy nabombowane nowymi wiadomościami, muszą sobie z tym radzić, więc zyskaliśmy kolejny tydzień pracy.
0: No i na pewno pozytywne nastawienie do kolejnych spotkań. A to, co o samym meczu mówi trener Chudzicki, no bo to spotkanie z perspektywy szkoleniowca z Ksawerowa raczej tak falowało.
1: Tak jak w meczu z Łomiankami, tak tutaj. Wydaje mi się, że początek ŁKS-u był spowodowany naszą niefrasobliwością. Potem te takie momenty naszego przestoju, być może to jest jakby, ja też mam tu dużo do pracy, bo muszę poznać dziewczyny jeszcze na tej intensywności, kiedy mam dokonywać tych zmian, bo czasami mam wrażenie, że to ja je trochę przeciągnąłem, spadła intensywność i kiedy już wydawało się, że będziemy odrabiać, nagle dostawaliśmy ten, no uczymy się tej ligi, tak? Więc to jest jakby tutaj najistotniejsze, ale prawda jest taka, że one cały czas pracując nad tymi elementami, będzie coraz mniej tych przestojów. I to jest dla mnie jakby najistotniejsze, żeby było jak najmniej przestojów, żeby ta gra była ciągłością. I tyle, no. Cóż więcej możemy powiedzieć.
0: A jaki styl gry preferuje drużyna trenera Chudzickiego?
1: No tak to miało właśnie wyglądać. Mieliśmy narzucić, nie czekać, co zrobi przeciwnik, tylko narzucić swój rytm, bo my nie jesteśmy w stanie przygotować się na 24 mecze, co przeciwnik zagra. My mamy grać swój basket, mamy grać i będą mecze, gdzie być może tego zabraknie. Ale ja też wiele sytuacji stawiałem all-in, mówiąc chociażby do dziewczyn, zobaczymy się tutaj za 3 minuty, bo trenerka weźmie czas, bo odrobimy 4 punkty. I one wchodziły, okej, ale widzimy się za 3 minuty, ja mówię, jesteśmy, tak? No okej. I tym nabierały tej wiary. Powiedziałem, dziewczyny, jakby łapiemy sobie 5-6 punktów do przerwy. Trochę ta trzecia kwarta uciekła, natomiast, bo chciałem skontrolować ten mecz troszkę szybciej. Natomiast sama końcówka, no to już zagraliśmy swoją koszykówkę, muszę przyznać. Swoją koszykówkę i bardzo się z tego cieszę.
0: No i cała drużyna rozradowana opuszczała boisko w Zatoce Sportu, bo przecież Beniaminek wygrał z ŁKS-em. No o euforii nie można mówić w drużynie łódzkiego klubu sportowego. No a trenerka koszykarek ŁKS-u Katarzyna Motyl no, była po meczu wręcz przybita.
2: Nie będę już akceptować wymówek, że ktoś komuś głowa nie dojeżdża. No to nie ma czegoś takiego już. Pierwszy mecz mógł się zdarzyć i jakby to wyrzuciliśmy z głowy, zrobiliśmy bardzo obszerną analizę poprzedniego meczu, pełna kontrola przez 3 kwarty. To, co wydarzyło się w czwarty, jest dla mnie trudne do zrozumienia, nie wiem. Ale jeżeli się nie trafia 10 rzutów sam na sam z koszem, to już naprawdę to jest bardzo trudne do wytłumaczenia, bo wypracowane wszystko idealnie realizowałyśmy to, co sobie założyłyśmy. Naprawdę, ja byłam dzisiaj zbudowana postawą dziewczyn i tym, jak skrzętnie wykorzystywaliśmy każdy błąd w obronie Ksawerowa, ale to, co się wydarzyło w ostatnich tam 6 minutach czy 5, totalnie znowu jakieś głupie akcje, straty na potęgę, napędzony zespół, to jest bardzo trudno już potem zatrzymać. Jestem wściekła, nawet już nie jestem rozczarowana, tylko jestem tak wściekła, że już nawet nie wiem, co mam tutaj panu powiedzieć.
0: No i pytaliśmy także, czy o tej porażce zdecydował rzut Natalii Danych za linii rzutów za 3 punkty, bo wtedy to już w końcówce przewaga wzrosła do 4 punktów, ale no, trenerka UKS-u no, raczej zaprzeczała, że to było decydujące.
2: Nie można powiedzieć, że nas skasowała. My po prostu daliśmy jej się otworzyć. Przez 3/4 bardzo dobrze ją broniliśmy i realizowaliśmy to, o czym rozmawiałyśmy przez cały tydzień. Nie funkcjonowała obrona, zaciśnienia pola 3 sekund. Nie karciły nas zbytnio trójkami. Dobra, rzuciły 7, ale to już tam w końcóweczce, więc dałyśmy się rozpędzić zespołowi z Ksawerowa. One konsekwentnie nas broniły na całym boisku przez całe 40 minut i my przez 35 dawałyśmy sobie z tym jak najbardziej radę. A czy doświadczenie? Mamy olbrzymie doświadczenie w zespole, więc albo się weźmiemy w garść i zaczniemy realizować, grać dojrzałą koszykówkę, albo ja nie widzę tego dalej, bo nie może tak być, że kolejny mecz tracimy po prostu kontrolę i gdzieś mamy gorącą głowę. No, to już nie przystoi takiemu zespołowi jak UKS z takim rosterem, gdzie są zawodniczki bardzo doświadczone na poziomie pierwszoligowym.
0: No tak czy inaczej, UKS przegrał dzisiaj z Basketem Ksawerów 66-71. No i na razie ma 2 porażki na koncie, a drużyna z Ksawerowa 2 zwycięstwa. No będzie szansa, żeby się odkuć w kolejnej kolejce. Ta za tydzień UKS będzie podejmować w hali Zatoki Sportu ACTS Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast Basket Ksawerów, o czym wspominał już trener, pojedzie na spotkanie do Rybnika.

Teraz słów kilka o rugby, bo dzisiaj na Górniczej no prawdziwe święto, bo budowlani wygrali z aktualnym mistrzem Polski, czyli z Pogonią Siedlce. To nie udało się budowlanym od powrotu do najwyższej ligi rozgrywkowej. Mówię o budowlanych z ulicy Górniczej, bo Budowlanie S.A. z Pogonią Siedlce, kiedy jeszcze istnieli, to wygrywali. No a dzisiaj kibice, którzy zgromadzili się na stadionie przy Górniczej, byli świadkami no, emocjonującego widowiska, naprawdę stojącego na wysokim poziomie. Ostatecznie Budowlani wygrywają 22-21. Do przerwy prowadzą 14-0, bo najpierw trener Teus Koce wykorzystał 3 rzuty karne, a potem jeszcze przyłożył Łukasz Niedźwiecki po no takiej szczęśliwie odbitej piłce. Do przerwy było 4-0, a potem mistrzowie Polski zaczęli przykładać piłkę na polu drużyny z Łodzi i to jeszcze podwyższać, no ale nie zdołali jednak wygrać, bo zmarnowali w ostatniej minucie rzut karny, który mógł dać im wygraną. No i ostatecznie Budowlani wygrywają 22-21, więc mają na koncie 5 meczów i 5 wygranych, no i zdecydowanie prowadzą w tabeli Ekstraligi rugby. To tyle o dobrych informacje dla kibiców rugby, a za kilka minut o siatkówce kobiecej, bo już wznowiono rozgrywki w Ekstraklasie i to Budowlani Łódź naprawdę od mocnego uderzenia, niczym rugbyści budowlanych, siatkarki budowlanych rozpoczęły nowe rozgrywki.

0: Siatkarki rozpoczęły rozgrywki w Ekstraklasie. Mistrzynie Polski, zdobywczynie Pucharu Polski, czyli siatkarki Budowlanych Łódź, rywalizacje rozpoczęły od zwycięstwa w wyjazdowym meczu z MKS-em Kalisz. Było 3-0 i żadnych wątpliwości, która z drużyn była lepsza. Tak po tym pierwszym meczu mówiła kapitan drużyny libero Justyna Łysiak.
1: Myślę, że wykonałyśmy dzisiaj kawał dobrej roboty. Myślę, że przede wszystkim bardzo dużo jakości dzisiaj po naszej stronie. Tak naprawdę od początku do samego końca spotkania myślę, że pokazałyśmy dzisiaj gdzieś tam nasze mocne strony. Oczywiście przyjechałyśmy tutaj z takim nastawieniem, że to będzie bardzo ciężki mecz, dlatego że też jest pierwsza kolejka. Gdzieś tam te zespoły się wszystkie docierają, my też się docieramy i nigdy do końca nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Tym bardziej cieszy mnie dzisiaj wynik, ale myślę, że też przede wszystkim styl tego spotkania. Kimkolwiek by nam dzisiaj nie przyszło zagrać, po prostu przygotowywalibyśmy się do tego meczu tak samo. No, wiadomo, że Kalisz jest Beniaminkiem i na pewno będzie bardzo mocno w tym sezonie walczył i my też właśnie o tym wiedziałyśmy, dlatego tutaj z pełną koncentracją od pierwszego punktu przystąpiłyśmy dzisiaj do meczu.
0: Pewna wygrana, no i efektowna, czego nie ukrywała także Paulina Majkowska.
2: Mecz, wiadomo, był w 100% pod kontrolą, ale też wydaje mi się, że w taki sposób możemy przeciwnikowi przekazać największy szacunek, pokazując swoją najlepszą siatkówkę i wydaje mi się, że to tego dnia zrobiłyśmy. Którakolwiek dziewczyna nie weszłaby na boisko, dawała z siebie wszystko i robiła naprawdę bardzo dobrą zmianę. To tylko pokazuje, jak równym zespołem jesteśmy i że tak na dobrą sprawę na boisku może być totalnie różny skład.
0: Efektowne otwarcie sezonu przez mistrzynię Polski z Budowlanych, które już za tydzień zmierzą się w derbowym pojedynku z ŁKS-em. Jaka jest forma ŁKS-u, to się okaże dopiero jutro, bo jutro inauguracja naprawdę jak się marzy, czyli z Developresem Rzeszów, no ale już po tej wygranej w Kielcach siatkarki Budowlanych już o derbowym pojedynku myślą.
2: Derby Łodzi są naprawdę czymś wyjątkowym w Łodzi i myślę, że dla obu klubów każdy z nas chciałaby takie derby wygrać. Ja już miałam na swoim koncie w zeszłym sezonie 3 takie spotkania, łącznie z spotkaniem pucharowym. No i wszystkie 3 wygrałyśmy, także mam nadzieję, że tą pasję przedłużymy, no i zobaczymy, co da się zrobić.
1: Zawsze derby to są ciężkie mecze, bardzo dużo emocji. Fajne mecze z dużą ilością kibiców, także na pewno będzie to dobry mecz i my na niego na pewno przygotujemy się też najlepiej, jak potrafimy.
0: No to są zapowiedzi siatkarek Budowlanych. Na pewno przygotują się jak najlepiej, pewnie nie inaczej w drużynie ŁKS-u, ale jaka forma sportowa na tydzień przed derbami, to się okaże jutro. A jakie są nadzieje i w ogóle ambicje przed nowym sezonem w drużynie ŁKS-u w naszym programie już za 3 minuty.

0: Jutro Łukaszanki i siatkarki UKS-u zagrają z deweloperem Rzeszów. Dwa dni temu oficjalnie zaprezentowano drużynę. No i na tej prezentacji był Robert Zwoliński.
1: Adrian Chyliński, w końcu można powiedzieć tylko Jasz, trener UKS-u Comerscon. No myślę, że to akurat na plus powinno wyjść, że już nie musisz tych wielu ról dzielić.
2: Tak, to na pewno. Teraz mogę się skupić tylko na zespole, więc no, jest dużo więcej czasu, żeby się przygotować do treningów, do meczów, więc jak najbardziej na plus.
1: Za Wami okres przygotowawczy. No wiadomo, jak to zwykle w tym okresie przygotowawczym. Części drużyny nie było. Zdaje się, 6 siatkarek później dołączyło, ale z drugiej strony to reprezentantki, więc one też jakiś wysoki poziom prezentują.
2: Tak, ja też staram się jakby nie narzekać, więc super, jeśli takie dziewczyny tu udało się ściągnąć. To nie jest problem. No, wiadomo, że gdzieś jest mniej czasu niż zespoły, które są od początku. Zgranie ma znaczenie, ale gdzieś jest łatwiej to skomponować, jeśli ta klasa indywidualna zawodniczek jest na wyższym poziomie, więc nie było tego czasu dużo, ale jest w miarę okej. Ja mówię, że z każdym tygodniem powinno to wyglądać jeszcze coraz lepiej.
1: Mocna przebudowa. Tak naprawdę no to możemy powiedzieć, że środek i pozycja libero. No to tutaj pozostały taki status mniej więcej bez zmian, choć jest Magdalena Jurczyk na środku, więc też trudno powiedzieć, że tutaj się nic nie zmieniło, ale skrzydła, rozegranie wymienione totalnie.
2: Tak. Tu poczyniliśmy dużą rotację, zostały tylko 4 dziewczyny, więc pod kątem siatkarskim no to wiedzieliśmy, bo długo się przygotowywaliśmy do tych transferów, oglądaliśmy te zawodniczki i charakterystykę, więc to jest okej. Zawsze stara się jak najwięcej tych informacji dowiedzieć pod kątem też charakteru, współpracy i tak dalej, więc ale to dopiero można poznać, jak pracujemy razem, ale wydaje mi się, że wygląda to okej. I te pierwsze dni, pierwsze wspólne 2 tygodnie, to jest 3 tydzień razem, można powiedzieć, jest okej. Myślę, że zespół jest bardzo ambitny pod takim kątem, że bardzo dziewczyny wymagają dużo od siebie same. I tutaj raz, że no wiadomo, nasza presja sztabu, trenerów i tego jest ważna, ale one bardzo dużo od siebie wymagają, więc dawno już nie spotkałem się, żeby było tak wiele osób w grupie, które mimo, że nawet my już mówimy, że jest okej, to im cały czas jest mało, więc to jest super, bo to cechuje już w miarę świadomych sportowców, którzy chcą coś w życiu osiągnąć.
1: No ale chyba ta tożsamość UKS-u, mimo tego, że więcej mocy, więcej jakości na tych skrzydłach, no to ta charakterystyka, czyli ta obrona, walka, ambicja, to chyba się nie zmieni.
2: Musi być, tego wymagają ludzie i myślę, że gdzieś w tamtym sezonie, mimo trudności, jednak wszyscy to widzieli, że nasze zaangażowanie zawsze było na czasami nawet na więcej niż 100%, bo niektóre gdzieś sety wyciągaliśmy naprawdę z ciężkich sytuacji. Natomiast tak jak rozmawialiśmy, no to jest kompletnie nowy zespół, więc jak Memoriał Cichego czy dzisiejsza prezentacja, to są super momenty, żeby dziewczyny te nowe zobaczyły specyfikę tego miejsca, wymagania tego miejsca, ale też wsparcie tego miejsca i co kibice cenią najbardziej, czyli ambicje, walkę i zaangażowanie, więc to jest super. Pierwszy mecz domowy też w niedzielę, więc mam nadzieję, że będzie pełna hala, więc i ta atmosfera dziewczyny poniesie do jak najlepszej gry.
1: Magdalena Jurczyk, nowa twarz w drużynie UKS-u Comerscon Łódź. To jeszcze zapytam, jak zdrowie, wszystkie kości, ścięgna, mięśnie całe?
3: Tak, wszystko gdzieś tam jest w dobrym porządku. Myślę, że jeszcze gdzieś tam pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej wrócić na boisko i myślę, że niebawem tak będzie.
1: Jak tutaj ta prezentacja, na której no tak na oko około 300 kibiców było, to tak jak z Polą Nowakowską rozmawiałem, to czasami na meczach ligowych nie ma takiej frekwencji.
3: Tak, to prawda, bardzo się cieszę, że kibice dopisali. Bardzo

0: Bardzo fajnie było poznać ich bliżej, bo nigdy wcześniej gdzieś tam nie miałam okazji. Zawsze gdzieś tam grałam naprzeciwko, to tylko te słynne przyśpiewki gdzieś tam kojarzyłam, a dzisiaj tak z bliska mogłam z nimi porozmawiać, czego bardzo się cieszę i fajnie, że gdzieś tam nas wspierają, jeżdżą za nami i będą na każdym meczu.
1: Czego możemy się spodziewać po UKS-ie w tym sezonie?
0: Myślę, że przede wszystkim walki do samego końca.
1: Budowlane, Developers, no to wiadomo, dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. Szukamy trzeciej, która może dołączyć. No ja wskazuję, że to będzie taka trójka, nie wiem, czy też się zgodzisz.
0: Tak, zgodzę się, myślę, że to będą trzy gdzieś tam najlepsze drużyny w lidze, ale myślę, że warto poczekać chwilkę i gdzieś tam udowodnić to na boisku, że jest się najlepszym, a nie gdzieś tam patrzeć na ten papier.
1: No ale z drugiej strony też macie okazję to udowodnić już w pierwszych dwóch kolejkach, no bo terminarz was nie oszczędził, najpierw Developers, później Budowlane.
0: Myślę, że nie możemy patrzeć na to w ten sposób, bo gdzieś tam później jest runda rewanżowa, później są play-offy, więc te dwa pierwsze mecze to będą zupełnie inne niż te, które będą gdzieś tam w późniejszej fazie czy w play-offach.
1: To ze mną jeszcze Hubert Hoffmann, czyli no, z jednej strony prezes powie, że nie najważniejsza osoba w klubie, ale myślę, że możemy na ten moment powiedzieć jedna z najważniejszych, bez której tutaj drużyny siatkarskiej UKS-u na pewno na takim poziomie by nie było. No właśnie, na takim poziomie po tym poprzednim sezonie pełnym bólu, walki, łez, wygląda to naprawdę obiecująco.
2: Znaczy, ból był przede wszystkim, bo kontuzji byliśmy bardzo dużo, więc poczekajmy, odpukać, miejmy nadzieję, że w tym roku nas będą omijały i faktycznie zaczniemy grać to, co potrafimy. Zespół jest mocny, ja już nawet nie chcę mówić o nazwiskach, to widać, bo czy w Twardogórze, czy na Memoriale Michała, no jest, no materiał jest.
1: No i trener, w końcu może tylko zająć się trenowaniem. To też ważne.
2: Nie, no to też, no. Z tych trenerów, co mamy, no jest to, że są młodzi ludzie, którzy też chcą coś pokazać, udowodnić, podobnie jak kilka zawodniczek. Także to uważam, jest dobra mieszanka i chęci, i ambicji. Tylko uważam, że powinno być dobrze.
1: Drużyna ambitna, kibice, no żądni medali, oczywiście żądni złota. Jakie cele?
2: Zostawmy te kolory, tak naprawdę cały czas mówię, no grajmy tą siatkówkę swoją. Jeżeli jest dobry zespół, mocny zespół, czyli jakoś jest, plus do tego stworzymy dobry zespół jako team, to naprawdę te cele mogą być bardzo fajne. Na pewno chcemy się w Europie też pokazać w pucharze. W lidze no to jest nasz obowiązek. No, poczekajmy.
3: Na kibice pewnie nie mogą się doczekać. No to jutro o 18 już mecz UKS-u z Developersem. No to na pewno kibice UKS-u życzyliby sobie, żeby taki mecz był w półfinale albo w finale. No ale to musimy poczekać jeszcze wiele, wiele miesięcy. Robert Zwoliński był na prezentacji siatkarek UKS-u w Sport Arenie. To się wszystko odbywało, ale przeniósł się teraz do Atlas Areny, gdzie święto koszykówki, więc halo Robert.
1: Tak jest, tutaj święto koszykówki, no i szeroko pojętej rozrywki, można tak powiedzieć, a ze mną no, przedstawiciele dwóch drużyn, które niedługo, pewnie około godziny będziemy czekali, zmierzą się w finale. Drużyna T7 skład, tudzież T7 skład, no bo jak jesteśmy już przy tym amerykańskim, ze mną Glencu, witaj.
4: Witam.
1: No i drużyna Dunkers, Keep the Beat, specjalista od koszykówki.
5: Tak, to ja, witam wszystkich.
1: No dobrze, panowie, to jak wam się grało w tych półfinałach? Drużyna T7 wygrała 22-19 i rzut Tomasza Tomanka równo z końcową syreną. 4 sekundy były do końca, kiedy było 19-19. Jak to wyglądało z waszej perspektywy?
4: Niesamowite emocje. Ta ostatnia akcja, po prostu chyba nikt nie sądził, że to wejdzie. Wszyscy sądzili, że to będzie dogrywka, no więc szok, po prostu emocje. Ja ze swojej strony no, nie popisałem się, skuteczności nie było dobrej, ale liczy się drużyna, liczy się zwycięstwo oczywiście.
1: Kip mówił, że tutaj oglądał ten ostatni rzut, no to myślę, że śmiało tutaj w Atlas Arenie powiało ligą NBA.
5: No zdecydowanie, widziałem końcówkę tego spotkania, po tych dwóch trafionych rzutach wolnych patrzę 4 sekundy do końca, no bankowo szykuje się dogrywka, ale nie, no Tomek Tomanek musiał stwierdzić, że to jest jego event i musi mieć swoje wielkie zagranie i ma je, zwycięstwo naprawdę super i liczę na to, że w finale będzie równie emocjonująco.
1: No właśnie, finał zapowiada się świetnie, wy wygraliście swój półfinał 31-18, no w drugiej połowie szczególnie mocno rozbiliście rywali, bo do przerwy było 13-10, ale było widać, że macie tam kilku zawodników, którzy no koszykówkę grali nie tylko na WF-ie.
5: Tak, no mecz był bardzo emocjonujący, ale troszkę inaczej. Nie było wyrównanego spotkania, ale było bardzo dużo efektownych akcji w pierwszych sekundach. Rafał Lipek, Lipiński no, wykonał 3 efektowne wsady, każdy po dobrym zagraniu w obronie, więc mieliśmy pokaz wsadów, pokaz naprawdę potężnych highlightów w drugiej połowie też.
1: Przepraszam, wejdę ci w słowo, po tym pokazie wsadów, który był wcześniej, panowie tam tak. Z trampolin musieli skakać, a Lipek oczywiście...
5: Lipek nie potrzebuje trampolin, mimo stażu w nogach dalej potrafi się oderwać od ziemi i robi to na światowym poziomie. Świetnie się grało, mecze są krótkie, ale intensywne, każdy dostaje chwilę czasu, żeby się pojawić na boisku, ale no nie zapominajmy, niby gramy w koszykówkę, staramy się wygrać, ale przede wszystkim to jest zabawa, robimy to też w jakimś celu.
1: No i co, finał? Trener Igor Milicic pewnie tam ma już pełną głowę pomysłów.
4: Oj tak, trener ma dobre taktyki, zadziałał to na półfinał. Mam nadzieję, że tutaj obserwował mecz drugiej drużyny i już ma tam w głowie kolejne plany. Wydaje mi się, że to jest nasz największy atut, oprócz Tomanka, to właśnie dobry trener.
1: To jaki będzie tutaj wasz z kolei ten, no co będziecie chcieli przeciwstawić, żeby tam zatrzymać przede wszystkim Tomankę?
5: Pytanie, czy przeciwnicy będą w stanie zatrzymać nas, bo z tego co widziałem, Lipek, Przekosa, cała reszta grają bardzo, bardzo agresywnie, uprawiają pressing na całym boisku. Łatwe punkty z kontry to jest pewność dużej przewagi z początku. Może uda nam się to powtórzyć również w meczu finałowym.
1: No i tyle na razie ekipy Debity, drużyna Dunkers, która zagra w finale. No i też Glencu. No jeśli tutaj, przepraszam, że tak spojrzałem w kartkę, T7 skład. Także no co, czekamy na te emocje w finale. A jeśli chodzi o całą imprezę, to jeszcze dodam, że no naprawdę tutaj trybuny w Atlas Arenie może nie pękają w szwach, ale dużo, dużo kibiców przyjechało. Wszyscy z wypiekami na twarzy oglądali wyjście Szaka Onila na środek. No i też mnóstwo tutaj autografów rozdawanych. Na koniec jeszcze przypominamy, że można oglądać tę całą imprezę system pay-per-view i połowa dochodu przekazana będzie na fundację Cancer Fighters. Na razie to tyle. Czekamy na mecz o trzecie miejsce, a później finał. Halo Studio.
3: Tyle Robert Zwoliński z Atlas Areny. 5 minut do 20 nam pozostało, więc kończymy dzisiejsze wydanie Strefy Kibica, zrealizowane przez Piotra Siwińskiego. A ja się jeszcze z Państwem nie żegnam, bo po 21 i po 22 zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Chódź.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
6: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
9: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
10: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
11: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
9: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
12: Tworzymy rodzinę.
13: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
8: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wyciek danych użytkowników portalu wakacje.pl, zmiany w kursowaniu tramwajów w Łodzi od poniedziałku i prace nad aplikacją do powiadamiania o zagrożeniach. Niedziela w regionie będzie pogodna, zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie. Portal wakacje.pl padł ofiarą cyberataku. Mogły wyciec m.in. dane paszportowe. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i do systemu obsługi klientów. Przedstawiciele firmy podkreślają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, ale do wszystkich apelują o zachowanie wzmożonej czujności. Spółka przekazała, że wśród pozyskanych przez przestępców danych potencjalnie mogą znajdować się imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Incydent nie dotyczy systemów płatności, ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają szczególną ostrożność wobec wiadomości i telefonów dotyczących rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. W razie wątpliwości klienci powinni zweryfikować taką wiadomość bezpośrednio u swojego doradcy. Firma zaleca też zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na stronie gov.pl, a także rozważenie zastrzeżenia paszportu. Osoby, których dotyczy incydent, otrzymały indywidualne powiadomienia z zaleceniami. Zmiany w kursowaniu łódzkich tramwajów od poniedziałku. Torowcy MPK zakończyli pracę w rejonie placu Reymonta, dzięki czemu wyłączony z ruchu odcinek Piotrkowskiej od Żwirki do placu Reymonta. Na ten odcinek znów powrócą tramwaje, ale jednocześnie rozpocznie się kolejny etap prac, zapowiada Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu.
15: Torowcy rozpoczną pracę na kolejnym odcinku torowiska od placu Reymonta do placu Niepodległości. Dojazd z Piotrkowskiej Centrum na plac Niepodległości będzie zachowany linią 11, która pojedzie objazdem przez Przybyszewskiego, Kilińskiego i Dąbrowskiego.
14: Tramwaje linii 2, 3, 6 i 7 kursujące Aleją Kościuszki i ulicą Zachodnią od poniedziałku będą omijały przystanek Piotrkowska Centrum. Do Piotrkowskiej dojadą przez ulicę Żwirki.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Rozbudowa systemu alarmowego w Polsce. Na terenie całego kraju rozmieszczonych jest ponad 10 tysięcy syren, a ma ich być 3 razy więcej, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
17: Poziom, który chcemy osiągnąć bardzo szybko, czyli 22 tysiące syren już istniejących, aby było włączone w jeden całościowy system. Docelowo chcemy, aby ten system składał się z ponad 30 tysięcy syren na terenie całego kraju.
14: Minister Kierwiński poinformował też, że do końca roku ma być dostępna dla użytkowników aplikacja służąca do powiadamiania o zagrożeniach. Komunikaty alarmowe w aplikacji będą podzielone na 4 poziomy. Najwyższy ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. W takim przypadku telefon ma odtworzyć alarm alarm z pełną głośnością, uruchomić wibrację i miganie latarki. Takiego alarmu nie można będzie zablokować. Alarmy niższego poziomu mają dotyczyć ostrzeżeń o poważnych zagrożeniach, takich jak powodzie czy pożary, a także o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, jak burze, upały czy silny wiatr. Słoiki pilnie poszukiwane. Chodzi o konkretną pojemność. Zbiera je Caritas z archidiecezji łódzkiej, aby móc wydawać ciepłą zupę osobom w kryzysie bezdomności. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
2: Słoiki o pojemności 0,9 litra z nakrętką. Takie naczynia mogą pomóc w przetrwaniu zimnych nocy. Oczywiście najważniejsza będzie ich zawartość, czyli porcje zupy dla osób w kryzysie bezdomności. Jeśli ktoś ma takich słoików w nadmiarze, łódzka Caritas chętnie je przyjmie, mówi jej dyrektor Tomasz Kopytowski.
3: Jeśli Państwo mają takie słoiki w swoich domach, one są czyste, sprawne, mają sprawną zakrętkę, można je przynieść do naszej siedziby. Z góry dziękujemy za wkład w tę pomoc dla najuboższych, najbardziej potrzebujących.
2: Każdy z nas może w taki sposób dołożyć cegiełkę, to znaczy słoik, do pomocy. Damian Grosicki, Radio Łódź.
14: Słoiki można przynosić do siedziby łódzkiej Caritas przy Gdańskiej 111 w dni powszednie między 8 a 15.30. Kolejne wiadomości o 21.00. Noc przeważnie będzie pogodna, na północy regionu więcej chmur, tam też możliwe zamglenia, temperatura spadnie do 7 stopni. Rano miejscami mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane, termometry pokażą najwyżej 20 stopni.
4: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Aż chciałby się zawołać, niech żyją lata 90, prawda? Who's Fooling Who i włoski projekt W na miły początek naszego dzisiejszego sobotniego spotkania na antenie Radia Łódź. Dobry wieczór, w pierwszą sobotę października witają wszystkich słuchaczy Piotr Stańczyk przed mikrofonem i Piotr Śliwiński za konsoletą.

I pierwsza gorąca premiera dzisiejszego wydania przebojowej Wolnej Soboty w Radiu Łódź, rumuński DJ Sava LLP, The Science of Falling in Love.

na radiowych listach przeboju w roku 2005. Take It Close in Time to nowy i Lima. Uwaga, uwaga, przed nami gorąca muzyczna premiera tego tygodnia w Radiu Łódź. Brytyjski duet Erasure i najnowsza piosenka Wings of Love.

0: Dawno niesłyszany duet Vince Clark i Andy Bell, czyli Erasure, Wings of Love, to jest zapowiedź kolejnego 20 już studyjnego albumu tego duetu Radio Radio. Przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź. Gramy dalej.
1: Even if it takes a million years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like when somebody makes it dark and scary. Maybe one day

0: Sombrero.
1: Muzyczny powiew tegorocznego lata, Sombrero z najnowszej płyty DJ Bobo i przypomniał nam się jego czerwcowy występ w łódzkiej Atlas Arenie. To się działo. To przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź, która towarzyszy naszym słuchaczom właśnie w sobotnie wieczory między 20 a 22. studio@radios.pl. Pierwsze maile już do mnie dotarły. Bardzo, bardzo się cieszę za wszystkie. Pięknie dziękuję. Jestem kobietą, zaśpiewa Edyta Górniak.

0: Dzień dobry, mówi Edyta Górniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Łódź. Radio
1: Łódź. A my oczywiście uśmiechamy się do Edyty Górniak. Jestem kobietą z 1995 roku w Przebojowej Wolnej Sobocie. Także wersje maxi-singlowe odtwarzane bezpośrednio z płyt winylowych. Tak jest również i w tym wypadku lata 80., 90. i oczywiście współczesność. Rok 1986, maxi-singiel Electrica Salsa w roli głównej Off. My secret, I'm going to expose. I create that to your bodies, to your mind and souls. Don't be alarmed.

Tu 15 uderzeń perkusji na minutę, elektryka, salsa i tajemniczy off, czyli Sven Fett. Wszystko działo się w roku 1986. Przypomnę, że on jeszcze wylansował m.in. nagranie Step by Step, ale to troszkę mniej popularna piosenka w repertuarze tego wykonawcy. A DJ Rafał, którego serdecznie pozdrawiam, napisał, że uwielbia to nagranie od wielu lat. Nie posiada wersji singlowej, tylko właśnie maxi singlową, której słuchaliśmy. I kilka remiksów na płytach kompaktowych. I napisał również, że to postara się nadrobić. No nie jest to takie proste, ale oczywiście trzymam kciuki. U mnie było trochę odwrotnie. Najpierw miałem w swoich zbiorach singla winylowego. Dopiero po dłuższym czasie zdobyłem wersję maxi singlową, z czego się oczywiście bardzo, bardzo cieszę. To przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź. Pozdrawiam wszystkich słuchających DJ-ów. Pozdrawiam także nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, internautki, internautów. Piszcie studiomałpa.radio.pl. Rok 1988, album Introspective i maxi singlowy remix przeboju Domino Dancing, Pet Shop Boy.

Pierwsze miejsce w Finlandii i w Hiszpanii. Siódma pozycja na brytyjskiej liście przebojów Domino Dancing i duet Pet Shop Boys. W przebojowej wolnej sobocie wracamy do współczesności. To było w maju 2023 roku w roli głównej Dua Lipa.

muzyczne TZW, czyli Mind Enterprise, Joe Killington, Up and Down z roku 2024. Wyruszamy, drodzy słuchacze, na północ. To jeden z największych klubowych i tanecznych hitów lata 2025 roku. Wait So Long i Swedish House Mafia.

Wait So Long, Swedish House Mafia z roku 2025, a w gorącym finale pierwszej godziny dzisiejszego spotkania w przebojowej wolnej sobocie Radia Łódź. Album Light Years to siódmy krążek dyskografii Kylie Minogue. Z niego On a Night Like This.

0: I właśnie między innymi za takie nagrania kochamy od wielu, wielu lat Kylie Minogue on a Night Like This z roku 2000. Do przebojowej wolnej soboty wrócimy zaraz po wiadomościach.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 21.
15: Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wyciek danych użytkowników turystycznego portalu wakacje.pl, nowoczesny robot chirurgiczny w szpitalu w Bełchatowie i rozbiórka rudery w pasażu Rubinsteina w Łodzi. Noc przeważnie będzie pogodna, na jutro zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie. Portal wakacje.pl padł ofiarą cyberataku. Spółka ostrzega, że pozyskane dane mogą być wykorzystywane do prób wyłudzenia pieniędzy. Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
16: Przedstawiciele firmy podkreślają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, ale apelują do klientów o zachowanie czujności. Wśród wykradzionych danych są adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które dotyczą rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
15: Firma zaleca również zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel albo na stronie gov.pl, a także rozważenie zastrzeżenia paszportu. Osoby, których dotyczy incydent, otrzymały indywidualne powiadomienia z zaleceniami. Robot chirurgiczny w szpitalu w Bełchatowie. Nowoczesny sprzęt będzie wspierał lekarzy podczas skomplikowanych operacji. Zabiegi z jego wykorzystaniem są mniej inwazyjne, mówi wicedyrektor bełchatowskiego szpitala Alicja Braun-Fater.
17: Mało inwazyjny charakter tego typu zabiegów wiąże się z mniejszym urazem tkanek, mniejszymi dolegliwościami pooperacyjnymi oraz szybszą rekonwalescencją pacjenta.
15: Robot zapewnia trójwymiarowy, powiększony obraz i bardzo dużą precyzję ruchów. System kosztował 11 milionów złotych. Zakup dofinansował Urząd Marszałkowski. Znika rudera w pasażu Rubinsteina w Łodzi. Rozpoczęła się rozbiórka budynku po dawnej restauracji, która od lat szpeci to miejsce w centrum miasta. To początek większej metamorfozy pasażu. Zlikwidowany zostanie też stary plac zabaw, niepotrzebne ścieżki i część małej architektury. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska mówi, że już wcześniej próbowano coś z tym miejscem zrobić.
18: Próbowaliśmy skłonić właścicieli do remontu tego obiektu. Próbowaliśmy zrobić wszystko to, co nam się udało po wielu latach. Jedyną szansą było po prostu przyjęcie planu zagospodarowania, który stwarzał możliwość wywłaszczenia.
15: Po zmianach większość pasażu Rubinsteina poza głównym ciągiem komunikacyjnym ma mieć zielony charakter. Pozostaną rosnące tam drzewa, oprócz tego pojawią się łąki kwietne, rośliny cieniolubne i nowe nasadzenia. Inwestycja ma się zakończyć w przyszłym roku.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
15: Na Słowacji odsłonięto pomnik sowieckiego marszałka Iwana Koniewa. W uroczystości zorganizowanej przez Związek Bojowników Przeciwko Faszyzmowi, obok przedstawicieli słowackich władz, uczestniczył ambasador Rosji. O szczegółach Wojciech Stopba.
4: W swoim wystąpieniu ambasador Siergiej Andrejew podziękował premierowi Robertowi Ficy. Według niego to szef słowackiego rządu wystąpił z inicjatywą upamiętnienia Iwana Koniewa. Lokalne media przypomniały, że kwestia pomnika była jednym z tematów rozmowy Ficy z Władimirem Putinem podczas ubiegłorocznej wizyty słowackiego premiera w Moskwie. Marszałek Iwan Koniew dowodził operacją karpacko-dukielską, która w 1944 roku miała wesprzeć słowackie powstanie narodowe. W późniejszych latach kierował sowieckimi oddziałami podczas tłumienia powstania węgierskiego i uczestniczył w przygotowaniach do inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Wojciech Stopba, Polskie Radio.
15: Pomnik Koniewa stanął w Krużlowej na wschodzie Słowacji w rejonie Przełęczy Dukielskiej. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
19: Emocjonujący i co najważniejsze zwycięski mecz rugbystów Budowlanych Łódź obejrzeli dzisiaj kibice na stadionie przy ulicy Górniczej. Budowlani podejmowali aktualnych mistrzów Polski, Pogoń Siedlce i po niezwykle zaciętej walce pokonali rywali 22-21. Dzięki temu odnieśli piąte zwycięstwo z rzędu, utrzymując fotel lidera oraz status niepokonanej drużyny w tym sezonie. W pierwszej lidze koszykówki kobiet doszło do derbowego meczu UKS-u z Basketem Ksawerów. Niespodziewanie Beniaminek okazał się lepszy. Basket pokonał bowiem łódzką drużynę 71-66, a losy meczu rozstrzygnęły się w ostatnich minutach. Najskuteczniejsza koszykarka spotkania Wiktoria Danych z Ksawerowa podkreśla, że jej drużyna pokazała w tym meczu prawdziwy charakter.
20: Przeważyła ta końcówka, gdzie dobrze broniłyśmy. Myślę, że po prostu już weszłyśmy tak naprawdę na swoje tory. Myślę, że tak, że właśnie zaczęłyśmy potem grać już swój basket i wszystko się nam udawało. Wygrała młodość, wygrała ta nasza energia. No i po prostu myślę, że mamy bardzo mocny charakter do walki i żadna tutaj z nas nie odpuści tak naprawdę.
19: Beniaminek z Kawerowa w pierwszej lidze koszykówki kobiet ma na koncie 2 zwycięstwa. UKS przegrał oba dotychczasowe spotkania. Piłkarze Lechii Tomaszów Mazowiecki przegrali 1-2 z Polonią Lidzbark Warmiński w meczu 11 kolejki grupy pierwszej i trzeciej ligi. Gospodarze nieźle rozpoczęli i prowadzili do przerwy, ale punktów nie zdołali zdobyć. Rozżalony tym faktem był ich trener Bartosz Grzelak.
21: Mamy 1-0. Pierwsza połowa może też nie jakaś super w naszym wykonaniu, ale potrafiliśmy utrzymywać się przy piłce, potrafiliśmy oddalić grę na połowę przeciwnika. No a co się wydarzyło w drugiej, to musimy po prostu już wewnątrz szatni chyba sobie szczerze porozmawiać.
19: A w derbowym meczu rozegranym w Łowiczu miejscowy Pelikan zremisował 1-1 z rezerwami Widzewa Łódź. Wynik został ustalony do przerwy, natomiast w Sieradzu tamtejsza Warta zremisowała z Mazowią Mińsk Mazowiecki także 1-1, ale gospodarze stracili gola w 6 minucie doliczonego czasu gry. Siatkarze z Krybełchatów zajęli 4 miejsce podczas trzeciego turnieju Puchar Starosty Wadowickiego. W półfinale przegrali 1-3 z AZS-em Olsztyn. W meczu o trzecie miejsce przegrali 2-3 z Jastrzębiem Barką. Trzeba jednak podkreślić, że podobnie jak w meczach sparingowych, trener Skry Krzysztof Stelmach mocno rotował składem swojej drużyny. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
15: Do rana przeważnie będzie pogodnie, tylko na północy regionu więcej chmur. Temperatura spadnie nocą do 7 stopni. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Później zachmurzenie będzie umiarkowane. Termometry pokażą najwyżej 20 stopni. Słaby wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich.
22: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Melodyjna nowość prosto z muzycznego serca Karpat, Levitate, Gran Error i Antonia na początek drugiej godziny dzisiejszego wydania przebojowej Wolnej Soboty w Radiu Łódź. Kłaniają się raz jeszcze Piotr Stańczyk przed mikrofonem i Piotr Śliwiński za konsoletą. Is This Love w wersji maxi singlowej Komodo i Michael Shines.

0: Prawdziwe światowe przeboje zawsze powracają. W roku 1987 brytyjski zespół hardrockowy Whitesnake. W roku 2019 polska formacja Komodo z udziałem Michaela Szańca.
1: Słuchasz Radia Łódź.
0: I przebojowej wolnej soboty, która zawsze gości w waszych domach i samochodach między 20 a 22. Pozdrawiam teraz Bełchatów i naszego słuchacza Roberta, który również podpisuje listę obecności. Bardzo się cieszę. Ponownie Szwecja, Jabel w utworze Diamonds.

zasłynęli m.in. takimi przebojami jak On The Beach, Someone, Weekend Vibe, Dancing In The Moonlight czy Don't Kill My Vibe. Szwedzki duet Double dziś w utworze Diamonds z czerwca 2022 roku. studio@radios.pl. Nasi słuchacze pozdrawiają, bardzo, bardzo dziękujemy. Oczywiście można także komentować nasz program, dzielić się wrażeniami, wspominać przeboje, które pozostały wam w pamięci. Midas Touch z albumu Headlines i Midnight Star.

Gwiazdy nie tylko amerykańskiej estrady. Midnight Star i My The Start z albumu Headlines z roku 1986. Wracamy na stary kontynent. Po raz pierwszy na albumie The First grupy Modern Talking w roku 1985. Po raz drugi między innymi w marcu zeszłego roku. Thomas Anders.

The night is yours, the night is mine, Thomas Anders. Dobry wieczór, pozdrawiam z rokowego Jarocina, choć lubię też muzykę prezentowaną w tej audycji. Sławomir, bardzo, bardzo się cieszymy, to miła niespodzianka. Pozdrawiamy pana Sławka, pozdrawiamy oczywiście cały Jarocin. Cieszymy się, że także tego wieczoru jesteście z nami. 50 na 50, Andrzej Piaseczny.

Czar lat 90. trwa. Najpierw Every Breath You Take, wersja Eurodance i Undercover z 1995 roku. Przypomnę, że w oryginale The Police na albumie Synchronicity. A teraz troszkę zapomniany, ale doceniany do dzisiaj włoski projekt Capella. To ci od nagrania You Got To Let The Music, tym razem w utworze You And Me z roku 1994. Myślę, że to będzie miłe przypomnienie i miła powtórka wrażeń z tanecznych gorących parkietów. Capella!

0: Krążka You Got To Know, You And Me, włoski duet Capella.
1: This is my favorite DJ.
2: This is my favorite music.
0: Oczywiście Radio Łódź 99.10 FM. Ostatnia muzyczna premiera, którą przygotowałem na nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie, to amerykańska wokalistka Taylor Swift i jej najnowszy singiel Patient Zero.

Po raz pierwszy na naszej antenie Patient Zero i Taylor Swift. Dobry wieczór, słyszę, że utwory jakby wakacyjne jeszcze i dobrze. Dziś u mnie także wakacyjnie, bo z żoną zrobiliśmy sobie wypad w Tatry, a w Białym Dunajcu babie lato. Wieczór oczywiście z Radiem Łódź. Pozdrawiamy Krzysztof, Anna i Łucja. Nasze serdeczności.

Amadeus. Amadeus 97, Rock the Radio Mix, Vienna i Rod D. Jeszcze inna niż zwykle wersja tego wielkiego hitu z repertuaru Falco. A w przebojowej wolnej sobocie dawno niesłyszana grupa One T and Cool T i kultowa kompozycja The

0: Computerized Love, Roberto Zanetti, czyli Savage. Na samo zakończenie dzisiejszego spotkania w przebojowej, wolnej sobocie Radia Łódź było nam naprawdę niezwykle bardzo, bardzo miło. Dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny i zapraszamy za tydzień. Piotr Śliwiński i mówiący te słowa Piotr Stańczyk. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
7: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
9: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Minister energii zapewnia, paliwa nie zabraknie, nie będzie podziału dostaw. W wiadomościach także strażacka interwencja na placu zabaw w Piotrkowie i wstępne podsumowanie frekwencji na ubiegłotygodniowym festiwalu Światła w Łodzi. Jutro w regionie będzie pogodnie, termometry pokażą do 20 stopni. Tankowanie pojazdów od dzisiaj jest tańsze. Rząd ponownie wprowadził pakiet ceny paliwa niżej. Wczoraj minister energii ogłosił maksymalne ceny, które mają obowiązywać na stacjach do poniedziałku. W przypadku benzyny 95 to na przykład 6 zł 73 grosze. Minister energii Miłosz Motyka powiedział w TVP Info, że rząd nie planuje ograniczeń ani podziału dostaw paliw. Dodał, że paliwo będzie dostępne na takich samych zasadach dla Polaków i cudzoziemców.
11: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji, do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków.
10: Po weekendzie minister energii opublikuje nowe ceny maksymalne na wtorek. Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca roku. Chwilę grozy na placu zabaw w Piotrkowie Trybunalskim. Ręka kilkuletniego chłopca utknęła w karuzeli. Interweniowali strażacy. Ich działanie trwało kilka godzin. O szczegółach reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
12: Do zdarzenia doszło przed godziną 16 na jednym z placów zabaw przy ulicy Barburki w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas zabawy ręka dziecka utknęła w jednym z elementów karuzeli. Na miejscu interweniowali strażacy. Używając między innymi szlifierek, wycinali stopniowo fragmenty karuzeli tak, aby w końcu wydostać rękę sześciolatka. Chłopiec doznał obrażeń dłoni. Jak informują strażacy, jeden z jego palców został zgnieciony. Dziecko trafiło pod opiekę lekarzy z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
10: Mówił Adam Łużyński. Na razie nie wiadomo jeszcze, jak doszło do wypadku. Tłumy na Light Move Festiwalu. Łódzkie hotele były w miniony weekend niemal w pełni zarezerwowane. Od 25 do 27 września mieszkańcy i turyści podziwiali wieczorami światła i instalacje w centrum Łodzi. Wstępne podsumowanie w relacji naszej reporterki Joanny Karp.
3: Kolorowe światła, projekcje na budynkach i świetlne instalacje. To właśnie one przez 3 wieczory przyciągały mieszkańców i turystów do centrum Łodzi. Spacerując ulicą Piotrkowską można było podziwiać między innymi mapping na fasadzie jednej z kamienic, pokazujący jak wyglądała dawna Łódź. To, że na festiwal przyjeżdżają także osoby spoza Łodzi, pokazują dane dotyczące noclegów. Tydzień przed wydarzeniem zarezerwowanych było 87% miejsc w hotelach na piątek i 81% na sobotę. Po uwzględnieniu rezerwacji last minute obłożenie miało przekroczyć 90%. Joanna Karp, Radio Łódź.
10: Łódzki Urząd Miasta podaje, że tegoroczna edycja była rekordowa pod względem liczby odwiedzających, ale nie ma jeszcze danych, które pozwoliłyby porównać tegoroczny wynik z ubiegłorocznym.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: W Pabianicach w ten weekend można oglądać setki kartonowych modeli. Trwa 3. międzynarodowy konkurs modelarski o Puchar Prezydenta Miasta. Prezentowane modele w większości pokazują sprzęt wojskowy z czasów II wojny światowej. Tematem przewodnim jest w tym roku atak na Pearl Harbor, mówi współorganizator konkursu Marek Szajer.
13: Jest ich ponad 900 na pewno pojedynczych modeli licząc.
14: Staram się znaleźć w modelu coś, co mnie ujmie. I są to z pierwszej wojny światowej, jak też druga wojna światowa, bo czasami współczesne.
10: Dodaje członek łódzkiej siesty modelarskiej Krzysztof Kowalczyk. Wystawę modeli kartonowych w centrum tenisowym w Pabianicach można będzie oglądać jeszcze jutro. Wstęp jest bezpłatny. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
15: W Atlas Arenie w Łodzi odbyła się koszykarska impreza All Star League. Rywalizację oglądał Robert Zwoliński.
16: Drużyna Dunkers wygrywa 3. edycję All Stars League, którą też promuje Shaquille O'Neal. Shaq był dzisiaj w łódzkiej Atlas Arenie. Dopingował też zawodników wszystkich 4 drużyn. Te drużyny stworzone przez ludzi szeroko pojętej rozrywki, ale też sportu. Między innymi jeden z zespołów prowadził selekcjoner reprezentacji Polski w koszykówce Igor Milicic. No a MVP całych zawodów został znany. Dunker, człowiek, który wsadza piłkę do kosza z góry, Rafał Lipek-Lipiński. On tutaj się najlepiej prezentował. Zebrał też ogromne gratulacje, oklaski od samego Shaquilla O'Neala i to właśnie drużyna między innymi z nim w składzie zwycięża 3. edycję All Stars League. No a więcej o tym wszystkim też można znaleźć na radioloc.pl.
15: A teraz my wracamy do rozgrywek ligowych koszykarskich. Pierwszą porażkę w nowym sezonie zaliczyły koszykarki Widzewa. Łodzianki przez 3/4 dzielnie walczyły w Warszawie z Polonią, ale wynik ostatecznie, choć był bliski remisu, to w 4/4 gospodynie odskoczyły, wygrały spotkanie 80-69, a najskuteczniejsza w łódzkiej drużynie była Anna Pawłowska, która zdobyła 21 punktów. Natomiast koszykarze UKS-u Kulpak w swoim 3. meczu odnieśli 3. zwycięstwo, tym razem pokonując na wyjeździe Polonię Bytom. Łodzianie wygrali z Beniaminkiem pierwszej ligi 86-72. Koszykarz UKS-u Artur Łabinowicz chwalił swój zespół, który rozegrał 3. mecz w ciągu tygodnia.
17: Dziękuję Bytom za walkę dzisiaj. Bardzo dobry zespół. Trudno wygrać ten mecz. Walczyli do końca. My dobrze graliśmy. Trochę pomału zaczynaliśmy mecz. Musimy trochę szybciej się obudzić. Chcę chwalić naszą drużynę, że każdy zawodnik, co wchodzi na meczu, to daje sobie wszystko, co może i walczy.
15: A najwięcej punktów dla UKS-u zdobyli Marcel Bonitka i Jalen Salinger. A w pierwszoligowych derbach koszykarek UKS przegrał z Basketem Ksawerów. Występujący w Ekstraklasie piłkarze Widzewa wygrali sparing ze Starym Starachowice 6-0. Sobotni mecz był elementem obchodów stulecia trzecioligowca. Sparing rozegrano w Starachowicach w ligowej przerwie na mecze reprezentacji. No i z tego powodu w zespole trenera Mateusza Stolarskiego nie wystąpiło 7 piłkarzy przebywających na zgrupowaniach swoich drużyn narodowych, a do składu po wyleczeniu kontuzji wrócił bramkarz Bartłomiej Drągowski. A piłkarki SMS-u Łódź jutro zmierzą się na Łazienkowskiej z Legią Ladies. Warszawa to nie podopieczne trenera Sebastiana Papisa będą faworytkami tego meczu, ale Łodzianki zapowiadają walkę o punkty. A szkoleniowiec ma nadzieję, że jego drużyna zagra tak ambitnie jak tydzień wcześniej, ale będzie bardziej skuteczna.
18: Zostawmy to zaangażowanie, co było to faktycznie, jak dziewczyny też podpowiadały sobie na boisku na Legii, plus dodajmy jeszcze tego skuteczność, a myślę, że tam możemy zrobić też niespodziankę. Na pewno może będzie to też jakaś trampolina i odbicie do kolejnych meczów, bo wiadomo, tą końcówkę też mamy z takimi drużynami, którymi musimy też tam łapać punkty.
15: Bo na razie SMS Łódź z dorobkiem zaledwie 2 punktów jest w strefie spadkowej Ekstraklasy kobiet. A kolejne wiadomości sportowe jutro rano po 8.
10: Do rana przeważnie będzie pogodnie, tylko na północy województwa zachmurzenie może wzrosnąć do dużego. Temperatura teraz 10 stopni, spadnie do 7. Rano miejscami pojawią się mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Później w całym regionie ma być pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Thank you.